0: zagrożenie, dekompensacja organizmu i stan zagrożenia zdrowia i życia.
1: Bo to jest duży stres, wysoka temperatura dla organizmu.
0: Oczywiście, organizm sobie naprawdę stara radzić jak tylko może, poprzez różne mechanizmy, nadmierne pocenie się, wiadomo, przesunięcia międzytkankowe, to już taka fizjologia i patofizjologia, że tak powiem, medyczna, ale stara sobie radzić jak tylko może. W momencie, kiedy te mechanizmy się wyczerpią, dochodzi do zmian nieodwracalnych na poziomie komórkowym. To wszystko przekłada się na funkcjonowanie organizmu, na zaostrzenie tych objawów chorobowych, występowanie tych objawów chorobowych, doprowadzenie do rozregulowania się organizmu pomimo leków, które bierzemy na niewydolność krążenia i wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia, czyli nadciśnienia, przełomu nadciśnieniowego, udaru, zawału, TIA, czyli przejściowego niedotlenienia układu nerwowego, zmian naczyniowych, obrzęków, obrzęku płuc. Tak możemy wymieniać wszystko, ale to wszystko powoduje bezpośredni stan zagrożenia życia.
1: To życzymy dużo cienia, ale także udanych wakacji, zdrowego rozsądku,
0: wzajemnie.
1: Ale niech ten urlop też przyniesie dużo takiego relaksu, bo przecież my tego też potrzebujemy na co dzień, na tym kortyzolu cały czas funkcjonujemy, to też nie jest dobre.
0: Ale oczywiście, poza tym, że naprawdę nie wolno nam wyłączyć zdrowego myślenia, pamiętajmy o tym, że te wakacje są nam potrzebne. I to, że odrobina szaleństwa wkradnie się w nasze życie w wakacje, jest jak najbardziej wskazane, bo na co dzień przecież funkcjonujemy w strasznym tempie naszego życia. Natomiast wakacje są po to, żeby naładować akumulatory, odpocząć, żeby się zrelaksować, żeby tą naszą psychikę postawić do pionu, ale też uspokoić organizm, czy to nasze serce, to naszą głowę, dać im trochę odetchnąć, pomimo tego leczenia, ale też myśleć w każdej chwili, żeby nie doprowadzić do zgoła czegoś przeciwnego.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Doktor Jarosław Kostyła, specjalista medycyny ratunkowej, dyrektor Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, wojewódzki konsultant medycyny ratunkowej, lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, odwiedził nas w studiu. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo Państwu dziękuję.
1: I do zobaczenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: A ja z Państwem słyszę się po godzinie 14. W dalszym ciągu będziemy rozmawiać o chorobach, które mogą się zdarzyć w czasie wakacji, w okresie letnim, to na przykład infekcje, to na przykład choroby jak angina, ale więcej po 14.00.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze zdrowiem ci do twarzy. Program cały czas realizuje Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. No i zapraszam jeszcze na tę godzinę, a naprzeciwko mnie w studiu nowy gość, dr Anna Piskorowska-Pliś. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: To internistka, także specjalistka pulmonologii z Centrum Zdrowia w Opolu i będziemy kontynuować rozmowę na temat bezpiecznych zdrowotnie wakacji, ale tym razem skupimy się na infekcjach, bo jak się okazuje w wakacje i w okresie letnim infekcje też mogą nas nękać. Pani doktor, czy teraz w przychodniach dużo mniej pacjentów niż w szczytach zachorowań w okresie zimowym, kiedy to mamy te grypy i inne wirusy?
2: Tak, zdecydowanie. Infekcji wirusowych, grypowych na pewno jest mniej, natomiast infekcje są. Są infekcje u dzieci związane z tymi też nagłymi zmianami temperatur, które są i zmianami w ciągu dnia, gdzie trudno właściwie wyczuć, jak rano ubrać się, a każde zaburzenie takiej naszej homeostazy organizmu, czyli takie niedostosowanie temperatur, przegrzanie, przewianie sprzyja najpierw infekcjom wirusowym, a później niejednokrotnie przechodzą w zakażenia bakteryjne.
1: Domyślam się, że na przykład też klimatyzacja też może być przyczyną chorób pacjentów.
2: Tak, i szczególnie klimatyzacja w pomieszczeniach, gdzie pracujemy w parę albo wiele osób. Niestety to powietrze gdzieś tam jest, krąży między nami, nie jest dobrze wymieniane i ktoś, kto przyniesie jakąś infekcję, niestety ona rozsiewa się pomiędzy osobami. Nie zapominajmy też, że powolutku zaczynają się też wyjazdy, wyloty i z lotniska czy atmosfery takiej klimatyzowanej w samolocie też można nieźle przeziębionym czy zaziębionym wrócić.
1: Oj tak. I od klimatyzacji, bo to jest też kwestia czyszczenia tych wszystkich przewodów, to są te krążące wirusy między ludźmi, które przechodzą przez klimatyzację. No i to jest też ta różnica temperatur, o której pani doktor mówiła przed chwilą, kilka chwil temu.
2: Tak, tak. I to nie tylko dla osób dorosłych. U dzieci to jest jeszcze tak, że mamy gorący dzień, rano wychodzimy ubrani całkiem odpowiednio do porannego chłodu, później powoli te warstwy zdejmujemy. Dzieci szkolne, widzę, bardzo, bardzo mnie to cieszy, już to taki wakacyjny nastrój, rozebrane prawie zupełnie i stojące w kolejkach po lody. Oczywiście lodów nie zabraniamy, ale trzeba pamiętać, że to jest nagłe obniżenie temperatury. I często sprzyja to niestety infekcjom gardła.
1: No właśnie, dlaczego lekarze tak nie lubią jeść? Pewnie i lubią, a może i nie, bo to słodkie, dużo cukru. Ale dlaczego tak lekarze zwracają uwagę na to, żeby w takie upały nie jeść zimnych lodów?
2: To jest niestety nagłe wychłodzenie organizmu. Natomiast trzeba pamiętać, że mnóstwo, no do 70% zakażeń gardła to są zakażenia naszymi bakteriami albo paciorkowcami, które łatwo podłapujemy, a obniżenie, zachwianie takiej właśnie równowagi, takiej stabilnej temperatury temu niestety sprzyja.
1: Zapalenie gardła, no coś do ssania na gardło, popsikamy, jest szansa, że 2-3 dni i nam przejdzie. A jakie poważniejsze infekcje bądź też nawet choroby zdarzają się w lecie?
2: Zazwyczaj narasta też nie tylko zimą, ale czy jesienią, ale właśnie na początku lata ilość infekcji paciorkowcowych, czyli taka typowa angina. Często to jest aktywacja paciorkowców, które też gdzieś mamy w naszej jamie ustnej. Szczęśliwie jest to, że te paciorkowce dobrze się leczą, ciągle wrażliwe są na antybiotyki z grupy penicylin, ta wrażliwość nie spada. Ważne tylko jest, żeby zapamiętać, że kurację antybiotyków trzeba wziąć do końca, akurat w leczeniu zapaleń gardła, żeby nie przeszło, nie było powikłań stawowych, sercowych. Ta antybiotykoterapia musi być przynajmniej 10-dniowa.
1: I zawsze przy anginie jest potrzebna antybiotykoterapia?
2: Jeżeli możemy sobie pozwolić i zrobimy ten wymaz, oznaczymy CRP i te wykładniki, czy szybki test w kierunku, ten strep test w kierunku paciorkowców jest dodatni, sugeruję zawsze antybiotykoterapię. Jeżeli możemy zrobić test combo, a większość poradni już je robi, testy w kierunku infekcji wirusowych, w tym grypy, paragrypy, wychodzi nam infekcja wirusowa, oczywiście takiego antybiotyku nie włączamy. Dla dzieci mamy jeszcze szybki test CRP z kropelki krwi, nieobciążający. I tutaj też, jeżeli to w CRP, czyli w wykładniku zapalnym, potwierdzi nam się, że jest podwyższone, możemy i czas trwania infekcji sugeruje, że ona z wirusowej mogła przejść w bakteryjną. Dobrze by było się jednak poddać tej antybiotykoterapii. Powikłania paciorkowców, takie jak zapalenia stawów, zapalenia kłębkowe, nerek popaciorkowcowe, czy zmiany na zastawkach serca, są powikłaniem bardzo poważnym. A prostą kuracją, antybiotykiem powszechnie dostępnym możemy temu zapobiec.
3: A zdarzył się pani taki pacjent, pacjentka, którzy mieli takie powikłania po anginie, zwykłej anginie?
2: Niestety tak. Niestety tak. Miałam okazję robić specjalizację z interny na oddziale nefrologii i tam kłębkowych, popaciorkowcowych zapaleń nerek troszkę było. Także w czasie mojej takiej pracy specjalizacyjnej w szpitalu wśród dzieci te powikłania były.
3: Pani doktor, ma pani bogate doświadczenie jako lekarz POZ-u, internista, pulmonolog. Kiedy widzi pani pacjenta, zagląda do jego gardła, to po czym rozpoznać, po czym pani doktor rozpoznaje, że to jest angina, że nie ma żadnych wątpliwości, niepotrzebne są testy, bo pani widzi, że to gardło jest tak spulchnione, tak czerwone, że to nie jest zwykłe zapalenie gardła.
2: Tak, właśnie po tym, o czym pani redaktor wspomniała, czyli zaczerwienione, to jest często żywo-czerwone gardło. Niejednokrotnie migdałki są z czopami ropnymi. To już tutaj nie ulega wątpliwości, że to jest infekcja bakteryjna. O płonicy, czyli takim zakażeniu paciorkowcami, czyli takiej anginie z odczynem ogólnoustrojowym u dzieci, świadczy też wysypka, która później ustępuje z takim łuszczeniem się i często łuszczeniem skóry dłoni, wnętrza dłoni. I to jest retrospektywnie oceniamy, że to rzeczywiście była płynica czy angina.
3: A ta angina bardzo osłabia potem ten układ odpornościowy? Dziecko czy też dorosły pacjent może być bardziej podatny na kolejne infekcje? Czy to może jest kwestia tego, że przyjmował antybiotyki, które no też mają swoje skutki uboczne, ale są bardzo potrzebne?
2: To jest często tak, że przekierowanie układu immunologicznego jest wtedy w kierunku odporności takiej przeciwbakteryjnej, czyli uruchamiane są leukocyty, granulocyty obojętnochłonne. Natomiast osłabia to odporność, czyli produkcję limfocytów. Dlatego tak rodzice, którzy mają dzieci w przedszkolach, w szkołach, szczególnie w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej, obserwują niestety to, że po infekcji typowo bakteryjnej, wymagającej leczenia antybiotykiem, zakażenie jakieś wirusowe, czyli kolejna infekcja, niestety jest bardzo szybko.
3: Tutaj probiotyki jakieś są wskazane? Jak długo przyjmować po kuracji antybiotykami probiotyki?
2: Znaczy obecnie uważa się, że krótka kuracja antybiotykowa, taka do 7 dni, przy normalnej diecie, czyli z założeniem, że jemy praktycznie wszystko, nie wykluczamy jakichś pokarmów, właściwie nie jest aż tak potrzebna. Natomiast jeżeli ta antybiotykoterapia jest dłuższa, tutaj przy tym paciorkowcowym zapaleniu gardła potrzebna jest 10-dniowa antybiotykoterapia, to co najmniej kolejnych 10 dni, ale właśnie po zakończeniu antybiotykoterapii, nie w trakcie, potrzebny jest probiotyk.
3: I tutaj suplementacja D3 też jak najbardziej, mimo okresu letniego?
2: To nie działa tak od razu. Ta suplementacja ważna jest wcześniej, żeby mieć na odpowiednim poziomie witaminę D3. Wiem, że rutynowo nie oznaczamy. To badanie nie jest refundowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ale jeżeli sami zrobimy dziecku poziom D3, wiemy, że nie choruje ono na choroby przewlekłe typu astma oskrzelowa, gdzie ta suplementacja właściwie wskazana jest stale, to ten okres letni właściwie suplementacji możemy próbować odpuścić.
3: I dorośli też mogą w okresie letnim odpuścić D3, no chyba, że bardzo długo siedzą w pomieszczeniach i nie są wystawieni na słońce.
2: Tak, to wtedy tak. Dobrze jest znać swój poziom taki bazowy witaminy D3 i wtedy możemy dość tak dostosować do tego. Wiemy, że jesteśmy po infekcji, powiedzmy stosowaliśmy lub nie witaminę D3, jej poziom mamy niski, czyli wiemy, że tym bardziej po infekcji musimy ją uzupełnić.
3: Ale jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, że przydawkowanie tej D3, tego hormonu D3, że chyba nam nie grozi.
2: Nie. Trudno powiedzieć niestety, ale bo jednak ten niedobór jest większym problemem. Są pewne jednostki chorobowe, w których nie powinniśmy suplementować witaminy D3. To są dość rzadkie choroby, ale jeżeli endokrynolog, który zajmuje się tego typu schorzeniami, nie zaleca suplementacji, to tylko takie osoby nie powinny pobierać witaminy D3. Wiem, że jest duża skłonność do stosowania tych dużych dawek witaminy D3, D3, bo one są wygodne w stosowaniu. Takie 20 tysięcy aktywnej witaminy D3 raz w tygodniu zabezpiecza.
3: Żeby ktoś codziennie nie przyjmował. Tak. Raz w tygodniu, czy co 10 dni nawet.
2: Tak. Też są takie dawki, bo 30 tysięcy oczywiście też mamy w kapsułce.
3: To jeśli chodzi o D3, jak najbardziej jest zalecana, ale zawsze możemy dopytać lekarza POZ-u o to dawkowanie, czy też farmaceutę w aptece. Doktor Anna Piskorowska-Pliś z Centrum Zdrowia w Opolu, internistka, specjalistka pulmonologii jest z nami w studiu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze mną w studiu internistka, pulmonolog, dr Anna Piskorowska-Pliś z Centrum Zdrowia w Opolu, a rozmawiamy o infekcjach, o chorobach, które zdarzają się latem. Pani doktor, jest pani pulmonologiem, a czy zapalenia płuc też się zdarzają?
1: Pani redaktor ma na pewno na myśli, czy zdarzają się latem. Tak, tak. Jak najbardziej, bo to, że przez cały rok mamy z nimi do czynienia, to nie ulega wątpliwości. Mamy już dość dużą grupę naszego społeczeństwa, która stosuje w leczeniu chorób przewlekłych leczenie immunosupresyjne, leczenie sterydami, szczególnie tymi ogólnoustrojowymi. Niestety sprzyja to zachorowaniom na takim powikłaniom zapalnym. Natomiast samo lato też oczywiście sprzyja, że zwykła infekcja wirusowa czy bakteryjna może przejść w zapalenie płuc. Zapalenie płuc zawsze powodowane jest taką drogą aspiracyjną, z górnych dróg oddechowych aż do zajęcia pęcherzyków płucnych. I też muszą być spełnione pewne warunki, także zaburzenie funkcjonowania organizmu, na przykład typu nieleczenie z tak zwanej zwykłej infekcji, czy gardła, czy zapalenia oskrzeli. Praca, jakiś wysiłek nadmierny podczas infekcji i później okazuje się, że dość szybko dochodzi do zajęcia pęcherzyków płucnych, czyli tym, co jest istotą zapalenia płuc. Dlatego nie lekceważmy takich objawów jak po infekcji nadal utrzymująca się temperatura, nasilony kaszel z odpluwaniem, duszności lub ból w klatce piersiowej. To wszystko może świadczyć o tym, że infekcja z infekcji górnych dróg oddechowych, gardła, krtani czy też oskrzeli przeszła na zapalenie płuc, w zapalenie płuc, tkanki płucnej.
0: Ale to zapalenie płuc też może być takie utajone, że nie mamy takich wyraźnych objawów.
1: Bywa. Tak często się dzieje, kiedy my mówimy o tak zwanych osobach niereaktywnych, czyli które nie odpowiadają gorączką na infekcje, albo często zapadają na te infekcje, właśnie związane to jest z immunosupresją, czyli osoby, które chorują na reumatoidalne zapalenie stawów, wszelakie nieswoiste zapalenia jelit i są na leczeniach lekami immunosupresyjnymi, łatwiej jest, nie mówiąc też o osobach, które leczone są chemioterapią. U tych osób o zapalenie płuc jest dużo, dużo łatwiej.
0: Pani doktor, mamy teraz wśród młodzieży niestety bardzo popularne papierosy. To jest wręcz plaga. Rodzice nie są w stanie tego wyczuć, to ładnie pachnie, nie pachnie tak intensywnie jak papierosy. Młodzi ludzie sięgają po te papierosy i różnego rodzaju jakieś tam substancje. Jaki to może zostawić ślad w płucach młodego człowieka?
1: No niestety e-papierosy i tak zwane wejpy początkowo, czyli wdychanie substancji podgrzanych do bardzo wysokich temperatur.

0: nomenklatur, początkowo przedstawiane było jako sprawa dość bezpieczna. Nie zawierały te substancje benzapirenu, nie zawierały substancji smolistych, nie, uważano, że nie powinny powodować poważnych powikłań takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc. Natomiast w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych opisano pierwszy przypadek EVALI, czyli to jest e-cigarette lub e-vaping associated lung injury, czyli takie uszkodzenie, zapalenie płuc powodowane paleniem e-papierosów lub wdychaniem tak zwanych wejpów. Za to uszkodzenie odpowiadał odstan witaminy E, czyli odstan tokoferolu, który jest stosowany w tych substancjach i uszkadzał przegrody międzypęcherzykowe. Często te uszkodzenia były nieodwracalne, natomiast objawy były takie jak typowe dla ciężkiego zapalenia płuc, czyli ból w klatce piersiowej, duszność, kaszel, wysoka gorączka z dreszczami, ale też objawy z przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunki.
1: I to jest takie nowe zapalenie płuc?
0: Znaczy w Polsce zaczęto o nim mówić od ubiegłego, od ubiegłego roku. Myślę, że doświadczenie największe mają jednostki kliniczne. To nie jest bardzo powszechne, ale jest na tyle odczuwalne, że powstała ta jednostka chorobowa i w Stanach jest normalnie opisywana. To jest w granicach paru dziesięciu tysięcy na społeczność oczywiście mieszkańców Stanów Zjednoczonych.
1: Pani doktor,
0: nie mamy jeszcze polskich statystyk.
1: Ale z pani gabinetu i z pani doświadczeń, jak przyjmuje pani pacjentów 18+, tak? Czy widzi pani, czy słyszy pani po płucach, osłuchując pacjenta, że coś się dzieje? I czy ten pacjent w ogóle się przyznaje do tego, że to są e-papierosy?
0: Pytamy. Mamy obowiązek od, w ogóle jako lekarze mamy obowiązek o to pytać, zadbać o to. Natomiast dodatkowym takim obowiązkiem wynikającym z aktywnego zwalczania nałogu palenia papierosów mamy od stycznia bieżącego roku i w naszych odnotowaniach powinniśmy odnotować, czy ktoś pali tradycyjne papierosy, czy był palaczem. I oczywiście o te wdychanie podgrzewanej nikotyny, podgrzewanej innych substancji pytamy. Pacjent nie ma obowiązku nam przyznać do tego.
1: Zwłaszcza młoda osoba.
0: Tak, młoda osoba. Jeżeli to nie jest nic zaawansowanego, a przecież to nie dotyczy, to są na razie, na szczęście, sporadyczne przypadki. Tego niestety w płucach nie słychać.
1: To zaadresujmy, zaapelujmy do młodych ludzi, pani doktor, jak szkodliwe są takie e-papierosy? Oprócz tego, że jest fajnie, że jesteśmy fajni w obliczu rówieśników, idziemy, tutaj puszczamy sobie dymek. Jak to jest szkodliwe dla naszego zdrowia? No młodzi ludzie o tym zdrowiu trochę mniej myślą, bo nie muszą, tak?
0: Tak, tak, a powikłania, myślę, że jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, to też rozwija się, tak jak rozwija się ten rynek e-papierosów, tak będziemy obserwowali z roku na rok pewnie powikłania. W ocenie badaczy amerykańskich uszkodzenia na przykład trwałe, włókniste po przebyciu takiego zapalenia związanego z e-papierosami jest najczęściej nieodwracalne, czyli na utratę naszej takiej aktywnej tkanki płucnej, która będzie postępowała z wiekiem, nałożą się już zmiany włókniste nabyte w bardzo wczesnym wieku.
1: Mhm. Czy e-papierosy mogą prowadzić też do chorób nowotworowych?
0: Na razie nie mamy takich badań, które by to potwierdzały. Natomiast są takie, ale bardzo silne już sugestie ze środowiska medycznego, że na zasadzie takiego uszkodzenia nabłonka rzęskowego skrzeli można niestety, może dochodzić do potem inicjacji procesu nowotworzenia.
1: A jakaś mniejsza wydolność, mniejsza sprawność fizyczna?
0: Myślę, że tutaj, ponieważ często to takie palenie papierosów czy wejpowanie jest takie powiedziałabym imprezowo-sporadyczne, mogą młode osoby tego do końca nie odczuć. Natomiast one utrzymują danego młodego człowieka w takim przekonaniu, że warto po coś sięgnąć. Czyli tak na dobrą sprawę wzmacniają proces uzależnienia. Nawet jeżeli to nawet nie jest uzależnienie od nikotyny, ale jest uzależniające od sięgania w ogóle po jakąś substancję.
1: Trzeba pamiętać o tym, że te e-papierosy dopiero są badane, tak? I skutki zdrowotne też pewnie jakieś wnioski będą wyciągnięte za kilka lat.
0: Myślę, że tak. No to jest,
1: bo to cały czas nowość jest.
0: Tak, tak. To jest pierwszy opisany przypadek Stany Zjednoczone 2019, a myślę, że za jakiś czas będziemy mieli też piśmiennictwo polskie i będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć.
1: Wracając do ogólnie zapalenia płuc, Jak wygląda leczenie? Co robić? Czy tutaj wymagana jest hospitalizacja? Domyślam się, że to zależy od zaawansowania choroby, od pacjenta, czy ma choroby współistniejące.
0: Tak, oczywiście nie każde pozaszpitalne, bo o takim tutaj zapaleniu płuc mówimy, nie każde pozaszpitalne zapalenie płuc wymaga leczenia szpitalnego. Do oceny wstępnej pacjenta służy nam taka skala CRB 65. To jest skala, która bierze pod uwagę częstość oddechów, częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze, poziom takiej świadomości, bo na to musimy też często zwracać uwagę u osób starszych, że tam ciężkość procesu zapalnego nie zawsze objawia się, nie manifestuje takimi mocnymi objawami typu gorączka i dreszcze, natomiast czasami takim splątaniem. Stąd to w tej skali CRB to 65, to jest wiek powyżej 65 roku życia. I tam za każdy podpunkt, który oceniamy nieprawidłowy, przyznajemy po jednym punkcie. I w momencie, kiedy ta skala jest powyżej 3 punktów, to jest wskazanie do skierowania do leczenia szpitalnego. Ale jeżeli ktoś nie jest obciążony bardzo ciężką, nieuregulowaną cukrzycą, nie zdekompensowaną niewydolnością krążenia, spokojnie pozaszpitalne zapalenie płuc może być leczone w domu. To leczenie jest nawet o dziwo krótsze niż zalecane, krótsze niż zapalenie paciorkowcowego, zapalenia gardła. Tak, gdyż wystarczy odpowiednie stężenie antybiotyku po 7 dniach efektywnego, konkretnego pobierania antybiotyku możemy takie zakończyć leczenie takiego zapalenia płuc, a co do wyleczenia kierujemy się obrazem osłuchowym w badaniu fizykalnym, oznaczeniem CRP i wykonaniem kontrolnego zdjęcia klatki piersiowej, z którym też ja zawsze przekonuję moich pacjentów, że nie musimy się śpieszyć, gdyż proces zdrowienia tkanki płucnej troszkę trwa, więc możemy zrobić kontrolne zdjęcie klatki piersiowej nawet po 6 do 8 tygodniach od zachorowania.
1: O, no to trochę czasu jest. A jak w ogóle osłuchowo słychać ten stan zapalny w płucach?
0: To są różne tak zwane fenomeny osłuchowe. Najczęściej są to trzeszczenia, które są związane z tym, że są zajęte pęcherzyki płucne.
1: To jest charakterystyczny dźwięk?
0: Tak. Są też niestety zapalenia związane z infekcjami atypowymi, chlamydia pneumonii i mykoplazma pneumonii, których niestety nie wysłuchujemy zbyt dobrze słuchawką, gdyż tam dochodzi do zajęcia śródmiąższu, czyli same pęcherzyki płucne są wolne i słyszymy ten prawidłowy szmer pęcherzykowy, który powinniśmy wysłuchiwać. Ale tutaj ma ogromne znaczenie zdjęcie klatki piersiowej, wykładniki zapalne, nasilenie objawów szczególnie kaszlowych, bo one przy tych bakteriach atypowych, czyli chlamydia czy mykoplazma, są bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczone.
1: Gościem programu jest dr Anna Piskorowska-Pliś z Centrum Zdrowia w Opolu, lekarz, internistka, pulmonolog. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Gościem audycji jest cały czas internistka, pulmonolog, dr Anna Piskorowska-Pliś z Centrum Zdrowia w Opolu, a rozmawiamy o chorobach i infekcjach, które zdarzają się w lecie, chociaż nie tylko w lecie, ale również w lecie my, pacjenci, możemy chorować. Pani doktor, oprócz takich pospolitych infekcji, które się zdarzają, wynikających czy to ze zjedzenia lodów, czy z klimatyzacji, z jakiegoś przeziębienia, oprócz tego, że jesteśmy narażeni na tę anginę, to z jakimi problemami zdrowotnymi jeszcze szczególnie w lecie przechodzą pacjenci?
2: Czy okres wiosny, wczesnoletni związany jest jeszcze z dość dużą ilością alergenów, także wszystkie zaostrzenia astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, nasilenia zmian skórnych. To typowe letnie infekcje, oprócz infekcji górnych dróg oddechowych, to są też infekcje dróg moczowych, czyli typowe zapalenia pęcherza moczowego, związane czy z korzystaniem z basenów, z naturalnych zbiorników wodnych i przebywaniem na przykład w mokrym stroju kąpielowym zbyt długo. Korzystaniem też z wspólnych miejsc, wspólnych toalet na wakacjach. Wiem, że to jest taki truizm, że gdzieś tam, gdzie jest nas dużo, to infekcje, szczególnie Escherichia coli, są nasilone, ale tak jest. Te leczenia też, objawy są na tyle charakterystyczne, że
1: bolesne
2: właśnie. Częściej dotyczy to kobiet z uwagi na budowę cewki moczowej i wydaje mi się, że panie, które wiedzą, że mają skłonność do tych infekcji, wiedzą też szybko, jak zareagować. Wyjeżdżają na wakacje zawsze z jakimś w zabezpieczeniu, przynajmniej furaginą, a jeśli trzeba, to wiedzą, że trzeba zgłosić się do lekarza, zrobić badanie moczu i wdrożyć antybiotykoterapię.
1: I warto mieć takie tabletki profilaktycznie ze sobą, bo to może być moment i nagle czujemy w toalecie, że bardzo boli i musimy chodzić co chwilę do toalety, a ból tylko narasta.
2: Tak, szczególnie wyjeżdżając za granicę, bo w Polsce raczej furagina jest dostępna bez recepty, natomiast są kraje, gdzie właściwie tego typu leków bez przepisania na receptę nie dostaniemy.
1: No i też to było w pierwszej części, ale też przecież zapalenie ucha zdarzają się, kąpiemy się w różnych zbiornikach wodnych, no i czasami możemy złapać jakąś infekcję ucha.
2: Tak. Więc jeżeli ktoś wie, że to mu narasta, warto. Najczęściej pierwszym leczeniem jest leczenie jakimiś kroplami ze sterydami do ucha. Podobnie jest też z alergiami. Warto na te wakacje wyjechać, mieć w swojej tej takiej podręcznej apteczce lek antyhistaminowy i te krople lub maści do ucha.
1: A jak wysokie temperatury przekładają się na samopoczucie osób, które mają jakieś choroby przewlekłe? W pierwszej części też trochę z panem doktorem medycyny ratunkowej na ten temat rozmawialiśmy, ale z czym przychodzą pacjenci do lekarza POZ-u?
2: Niestety okres letni to jest taki, szczególnie tych wysokich temperatur. Ja bardzo zachęcam moich starszych pacjentów, żeby nie wychodzili, skorzystali z teleporad. Ja wiem, że to tak nieładnie może brzmi, że z teleporad. Chodzi mi o to, że często pacjenci, moi starsi pacjenci, którzy leczą się z powodu przewlekłej niewydolności krążenia, pobierają rano leki hipotensyjne, obniżające ciśnienie i leki moczopędne. Wyjście ich przy niedobrze nawodnionym organizmie, nawet kawałek drogi do poradni i potem powrót w pełnym słońcu doprowadza do odwodnienia organizmu, do nagłego spadku ciśnienia i różnych powikłań. A w tych powikłaniach niestety mieszczą się i upadki, i zaburzenia rytmu serca, i sprzyjanie niezbyt dobrze nawodniony organizm niestety narażony jest na powikłania zakrzepowo-zatorowe.
1: Tak, a starsze osoby przecież mają inne odczucie, słabsze odczucie pragnienia i mniej po prostu piją. Czyli tutaj mamy pacjentów z zespołem metabolicznym, tak? Którzy mogą odczuwać intensywniej to słońce, mogą być bardziej narażeni na to ciepło.
2: To już może nie zespół, bo w zespół metaboliczny wchodzą też takie powikłania jak cukrzyca, dna moczanowa i to może dotyczyć osób w każdym wieku. Bardziej mam tutaj na myśli i na uwadze osoby w wieku już takim mocno senioralnym, osoby, u których rozpoznana jest przewlekła niewydolność krążenia.
1: A jak jest z niewydolnością nerek, a upałami, właśnie z tym piciem wody, nie piciem?
2: No niestety gorsze nawodnienie organizmu sprzyja też oczywiście gorszej filtracji, obniżonej filtracji nerkowej, czyli na już istniejącą na przykład niewydolność nerek, obniżony ten wskaźnik filtracyjny, czyli GFR popularnie, oprócz oznaczenia kreatyniny, oczywiście teraz za każdym razem wyliczamy też tę filtrację kłębkową związaną z odpowiednim wyliczeniem ze wzoru, to jest ten wskaźnik GFR, który pacjenci mogą zobaczyć na swoich wynikach badań, gdy je odbierają i pytają lekarza, co tam słychać w ich nerkach. I to odwodnienie sprzyja obniżeniu tego GFR-u, wzroście kreatyniny, czyli świadczy to o progresji niewydolności nerek. Oczywiście to może być przejściowe i po dobrym ustabilizowaniu ciśnienia, nawodnieniu organizmu, ta czynność nerek może wrócić do poziomu sprzed zachorowania, sprzed pogorszenia. Ale musimy mieć to na uwadze.
1: Pani doktor, jeszcze tak pomyślałam sobie o wakacjach i jak wakacje, to jedzenie w różnych miejscach, no też jesteśmy narażeni na zatrucia pokarmowe.
2: Oj tak.
1: I o tym też z panem doktorem rozmawiałam, czyli ta choroba brudnych rąk, bo to przede wszystkim z tego wynika. I też rozumiemy, lekarze POZ-u na to zwracają uwagę.
2: Tak, bo często jest to tak zwana tylko zwykła jakaś zaburzenie w przewodzie pokarmowym związane z jakimiś wymiotami, biegunkami, na które mówimy dyspepsja. Krótki moment, przemijający, wystarczy dobrze nawodnić się elektrolitami, zahamować odruch wymiotny i wracamy do pełnego zdrowia, ale niestety przedłużający się taki stan biegunkowy zmusza nas też potem do diagnostyki, czy jednak w tej smażalni ryb, czy w tym jakimś miejscu żywienia niestety nie zakaziliśmy się jakąś bakterią patologiczną. Czy nie jest to tylko reaktywacja naszej Escherichii coli z przewodu pokarmowego, ale właśnie jakaś salmonella, czy inna bakteria, czy oby nie mówić o jakichś chorobach odzwierzęcych, czy właśnie pasożytach przewodu pokarmowego. I takie odwodnienie w przebiegu takiej choroby biegunkowej, my mówimy niestrawność, ale to tak nie jest do końca niestrawność, bo to już jest wywołane czynnikiem patologicznym w spożytym przez nas pokarmie, może sprzyjać odwodnieniu i różnym innym zaburzeniom, właśnie pogorszeniu funkcji nerek, jeśli do tej pory była prawidłowa i jakby całym szeregiem różnych zmian wynikających potem z tego.
1: Pani doktor, mamy sezon urlopowy, możemy skorzystać teraz z tego wolnego czasu. Większość osób korzysta, ma ten tydzień, dwa wolnego. Jak istotny dla naszego zdrowia jest taki wolny czas? Ja nie mówię o jakichś wyjazdach, w jakieś egzotyczne miejsce, ale jak ważne jest, żebyśmy na chwilę się zatrzymali, żebyśmy trochę odpoczęli. Jak przekłada się to na nasz organizm?
2: Oj, to jest, myślę, że człowiek, który nie odpoczywa, nie odpoczywa od swoich obowiązków, to nie wiem, jak daje radę funkcjonować. I wiemy, że wiele zawodów związanych jest z pracą z ludźmi. I tutaj taki ten odpoczynek letni ma kolosalne znaczenie dlatego, żeby nie iść w wypalenie zawodowe. Natomiast każdy wypoczynek sprzyja też takiemu jak ustabilizowaniu funkcjonowania organizmu. Jednak nasze wyjście do pracy to zawsze stres. Gonitwa z dziećmi do szkoły, przedszkola, zajęcia dodatkowe, to też stres, więc nawet takie obniżenie tych wszystkich hormonów stresu, to jest bardzo ważne.
1: A wiecie pani doktor, że na przykład ktoś ma problemy kardiologiczne, jest po urlopie, i te parametry badania poprawiają się, bo on po prostu się wyspał, wypoczął, może też zaczął się trochę lepiej odżywiać, no bo miał czas na przygotowanie posiłków.
2: Wizualnie na pewno tacy pacjenci się poprawiają. Sen jest i najlepszym kosmetykiem, i najlepszym lekarstwem. Natomiast co do takich długofalowego efektu tego wypoczynku, trudno wyrokować, bo właściwie trzeba było też na co dzień zmienić swoje podejście do pracy, do życia.
1: Work-life balance, tak?
2: Tak. Natomiast niezaprzeczalnym faktem jest to, że z wypoczynku trzeba korzystać. W niektórych krajach, tak na przykład skandynawskich, uważa się, się, że przynajmniej 3 tygodnie powinien trwać urlop, żeby w pierwszym tygodniu przyzwyczaić się do tego, że jesteśmy na urlopie, w drugim wypoczywać, a w trzecim powolutku się szykować, że trzeba do pracy wrócić. Niewielu z nas może sobie pozwolić tak na taki dość długi urlop w jednym odcinku czasu, ale jeżeli to jest możliwe, to warto.
1: Pani doktor, a przychodzi do lekarzy POZ-u dużo pacjentów, którzy mają problemy natury psychicznej. No wiadomo, do psychiatrów długie kolejki. Najpierw swoje kroki kierujemy do lekarza POZ-u. Widzi pani doktor wielu takich pacjentów, którzy na przykład mają już objawy z ciała, ale ewidentnie to wynika z jakiegoś głębokiego stresu tego dnia codziennego.
2: Tak, tak. Tych osób jest dużo. Tak zwana somatyzacja objawów psychicznych jest bardzo częsta. Myślę też, że trzeba trochę tego swojego pacjenta znać. To nie jest tak proste. Przy pierwszej wizycie, jeżeli kogoś widzę pierwszy raz i ktoś mówi o przewlekłych bólach stawów, ja nie znam jego kontekstu funkcjonowania w pracy zawodowej, w rodzinie. Ja tego, ani żaden inny lekarz pierwszego kontaktu nie wyczujemy. Nie jesteśmy w stanie ocenić. Tutaj znajomość drugiego człowieka i to, na ile on zechce nam zdradzić, co tak naprawdę go dotyczy, powoduje, że przeczuwamy, że problemy, które nam zgłasza, takie somatyczne, związane z organizmem, wcale tak naprawdę tam źródła nie mają.
1: A jak stres na nas wpływa?
2: Oj, stres jest...
1: Takie obciążenie stresem, bo to, że stres jest, nam towarzyszy, zawsze był, jest i będzie i dobrze, że odczuwamy stres, no bo to też było kiedyś nasze bezpieczeństwo i sygnalizuje o jakimś tam zagrożeniu. Ale kiedy jesteśmy przeciążeni tym stresem, jak to negatywnie na nas wpływa?
2: Niestety wielorako i to niekorzystnie, wielorako, wielokierunkowo, czyli wpływa na nasz układ krążenia, wpływa na produkcję i to, jak działają u nas neuroprzekaźniki. Wpływa na też nawet naszą postawę ciała, bo człowiek w przewlekłym stresie czy w takim przewlekłym obciążeniu nawet swoją postawą ciała manifestuje to, że jest mu ciężko.
1: Tak, potem jest przepięty i go zaczynają boleć. Tak. Czy to głowa, czy ramiona, barki.
2: Tak, tak.
1: Nawet się mówi, że nosimy ciężar na barkach, tak?
2: Tak, tak, tak.
1: Choroby serca tak samo, to oczywiście tutaj też to może mieć wpływ,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tylko to składa się już na wieloletni wpływ takiego stresu. Ten taki, powiedzmy, stres działający, może nie na ostro, ale taki krótkotrwale działający, to przekłada się bardziej właśnie tylko na pomiary ciśnienia tętniczego, tętno, jakieś takie nasze zaburzenia postrzegania i ten układ taki kostno-stawowy, ale przede wszystkim taki nasz układ ciała.
1: Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego zmienić i nagle żyć sobie beztrosko albo z jakimś malutkim stresem, ale korzystajmy chociaż z takich momentów i sprawiajmy sobie jak najwięcej takich momentów, żeby trochę odreagować ten stres. Niech to będzie spacer w lesie, prawda? Gdzieś w jakichś przyjemnych okolicznościach, czy jakieś popołudnie spędzone gdzieś nad jeziorem czy nad stawem, żeby troszeczkę się oderwać od tego, co nas stresuje. Pani doktor, dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję również za rozmowę.
1: Doktor Anna Piskorowska-Pliś, internistka, pulmonolog z Centrum Zdrowia w Opolu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, a ja Państwu dziękuję za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Jeszcze trochę będą to upragnione przez dzieci wakacje, jeszcze tydzień, ale już teraz życzymy przyjemnego wypoczynku, tego właśnie czasu wolnego i więcej luzu. Dziś w audycji to wszystko. Dużo zdrowia, dużo przyjemności na weekend. Do usłyszenia. Marzena Śmierciak.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Opolanka Beata Śliwińska najchętniej wyrusza w góry z kołem turystyki górskiej numer 21, działającym w oddziale regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Śląska Opolskiego. Fascynuje się również turystyką pieszą i rowerową, dlatego jak przystało na ciekawą świata, nieustannie jest w drodze. W magazynie Obierze Świat w radiową podróż właśnie z Beatą Śliwińską wyruszamy.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: A ja dziękuję, że pani przyjęła nasze zaproszenie. Zamieniam się w słuch. Dokąd pani nas dzisiaj zaprowadzi, w góry?
1: Z tych gór ostatnimi czasy troszkę zeszłam. To nie znaczy, że moja miłość do góry zmalała, ale ze zdrowiem bywa różnie. I to zdrowie troszkę mnie też przystopowało, niestety. Jak już widzę, że zdrowie troszkę mnie kieruje w stronę innych aktywności, bo tak należy spojrzeć, no to przecież nie samymi górami żyje człowiek, nie samymi górami żyję ja.
0: Co wcale nie oznacza, że
1: oczywiście
0: góry nie powrócą.
1: Bywają mniejsze, ale one są zawsze i nawet jeżeli ja teraz więcej jeżdżę na rowerze, to już mam góry zaplanowane za kilka miesięcy.
0: Ale nie rowerem.
1: No właśnie rowerem. Koniec sierpnia, początek września, Bałkany, dzikie serce Europy, Bośnia i Hercegowina.
0: A dzisiaj? Dokąd?
1: Dzisiaj Podlasie, ponieważ piękny rejon. A dwa lata temu w czerwcu 2024 to był taki czas, kiedy słyszeliśmy zewsząd, że tam niebezpiecznie. Myśmy wbrew temu, co było słychać, nie widzieli. Owszem, widzieliśmy Straż Graniczną, natomiast było bezpiecznie. Ale myśmy troszkę w takim cieniu tego, co się działo, jechali, ponieważ bardzo często było widać te druty kolczaste, niestety, że one gdzieś się tam między drzewami wiją. Ludzie żyli po swojemu tak, jak żyli i pani...
0: I na turystów czekali.
1: Tak, oczywiście. Turystów było mniej, ale co to dla nas oznaczało?
0: Gościnność.
1: X razy większą gościnność. Odpoczynek. Tam czas naprawdę zdaje się biec wolniej. Nie ma takiego tempa i to wcale nie dlatego, że myśmy tylko wioseczkami jeździli, bo wcale nie. Cały dzień jeździliśmy po Białymstoku. Historyczne miasto, widać, jak to się mówi, gospodarską rękę, zadbane, zaopiekowane, budynki odnowione, park odrestaurowany, tętniący życiem. Natomiast ludzie opowiadali, że no cóż, oni tam nie mają wyjścia, starają się żyć najlepiej jak mogą, żeby był dzień jak co dzień, jak było wcześniej. Panią, która nas gościła w Kleszczelach, pozdrawiam serdecznie, miałam zapisaną kartkę, jak się pani nazywa, niestety gdzieś kartka, jak to kartka, zniknęła, ale najpierw jechaliśmy grupą sześcioosobową, potem grupa wróciła z Hajnówki już do Białegostoku i do Opola, a ja uznałam z koleżanką to, jak my jeszcze mamy czas do następnego weekendu, to my sobie z Hajnówki pojedziemy tam do Siemiaty, czy zobaczymy troszkę Drohiczyna. Najdłuższe 75 kilometrów, tak, najdłuższy odcinek, jaki przejechałyśmy, było mokro, jak tylko wyjechałyśmy z Hajnówki, ja już się tak rozdziałam, że dobrze, że ta bielizna była sportowa i zgorszenia nie siałam, natomiast temperatura była niesamowita, jak to w czerwcu. Licznik pokazywał kolejne dziesiątki kilometrów, ja już potem nie mogłam w tym upale, więc jak wieczorem po 21 pani nam otworzyła dom, pokazała, gdzie postawić rowery, tu jest pokój, tu proszę się umyć, tu można zjeść, tu herbaty, kawa i wszystko. Była taką starszą, kochaną panią, więc nas przeprosiła, że idzie spać, no to myśmy przeprosiły, że będziemy się starały jak najciszej. Byłyśmy tam tylko we dwie i ta pani w tym bodajże trzypiętrowym domu. Dzieci wyjechały i rano. Oj, rano to jest za duże słowo, bo wiadomo, że to było takie rano, do ósmej dodać co najmniej 60 minut. I myśmy wstały, zaczęłyśmy robić śniadanie i przyszła pani zapytać, czy może chcemy jajka, a może chcemy warzyw z ogródka, bo rosną, ma więcej niż sama zje, więc nas chętnie nakarmi. I my takie po wczorajszym wieczornym galopie bardzo chętnie oczywiście, bo gdzież tam zakupy niezrobione i wcinałyśmy, kołysząc się na takiej huśtawce przyogrodowej z widokiem na pola, na las, gdzieś hety za Hajnówką, gdzieś w Kleszczelach przed Siemiatyczami i jeszcze het przed Drohiczynem. Tak się obudziłyśmy 20 bodajże 7 czerwca 2 lata temu. Piękna rzecz, jakbym to widziała dzisiaj.

0: bardzo gościnni ludzie, ogromne serca, spokój, piękne krajobrazy.
1: I przyroda.
0: I przyroda. Jest podlaski szlak bociani. Bocianów było mnóstwo. To były naprawdę dziesiątki bocianów i one sobie tam dreptały. A myśmy stanęły ani zdjęcia zrobić, ani jechać dalej. Myśmy po prostu tak stanęły, oniemiałe od tego widoku. A miałyśmy telefony komórkowe. To żaden telefon takiego zdjęcia nie odda, więc my mamy... Tak.
1: Na dysku w głowie.
0: Tak, na dysku w głowie. Nasze wypatrywanie żubra nie skończyło się powodzeniem, więc jest powód, żeby na to Podlasie wrócić i żubrów wypatrywać, ale sama myśl o tym, że jesteśmy w krainie tak majestatycznych zwierząt, które 100 lat temu, bodajże w 1929 roku, zaczęła się próba restytucji żubra na 12 zachowanych jeszcze osobnikach, czyli po 100 latach dobrze wiedzieć, że to się jednak udało i teraz żyje na Podlasiu ponad 2400 dostojnych zwierząt, króla, puszczy. Przy odrobinie szczęścia można spotkać, no nam tego szczęścia zabrakło, ale to powiedzmy, że tym razem, może następnym. Co było chyba najpiękniejsze poza tym spokojem? W Białymstoku było jeszcze dużo ludzi, dużo turystów, jak do koniec czerwca, ale im dalej od Białego Stoku, za Hajnówką, te 75 kilometrów drogi rowerowej, zabytkowy wiatrak, piękny krajobraz, te niespodzianki na drodze, tu cerkiew, tu krzyże.
1: A gdzie takie piękne cerkwie?
0: Dubicze Cerkiewne. Jedziemy sobie już wymęczone z tej Hajnówki, a może powinnam mówić za siebie, że ja wymęczona, bo ja się rzeczywiście czułam wymęczona i nagle... Jak już patrzymy, ile jeszcze o tych kleszczeli do tego noclegu, patrzę o prawej stronie, coś tam na środku tych pól majaczy. Szybko GPS w telefonie, co to tam jest? I się okazało raz, że zabytkowy wiatrak i dwa, niewiele dalej, piękna cerkiew. Cerkiew była zamknięta, natomiast zadbana, jak nowa, odmalowana. Okoliczny cmentarz, kilka nagrobków odmalowanych, co było ciekawe w kolorze tej cerkwi. Czyli tak na niebiesko, złotawo jak sama cerkiew. I niedaleko obok ten wiatrak. Jak już dojeżdżałyśmy, to patrzę, coś się tutaj zmienia. I wokół tego wiatraka kilkanaście domów i okazało się, że wiatrak jest na terenie gospodarstwa. Wyszedł starszy pan, powiedział, a że tak, że się opiekuje tym wiatrakiem, to jeszcze tam z ojca, z dziadka. Potem doczytałam, że dostał jakąś nagrodę, że najlepiej zachowany wiatrak na Podlasiu. Oczywiście pan zaprosił do wnętrza. Udało nam się przemierzyć ten wiatrak od dołu do góry. Pan opowiadał, że jeszcze jego tata na tym wiatraku pracował. Wewnątrz znajdowały się nie dość, że zachowane poszczególne elementy wiatraka, to one jeszcze, gdyby je uruchomić, jeszcze by pracowały, działały. Na Podlasiu samochody, które naprawdę jeździły z rzadka, było niesamowite uczucie. I my na tych rowerach, który nie kopci, nic nie zużywa, a mówiąc trochę przekornie, cały organizm się oliwi, jak się jedzie na rowerze, więc piękna równowaga i w przyrodzie, i równowaga taka w nas. Zastanawiałam się o Pani zaproszeniu, co ja najbardziej pamiętam z tego Podlasia. Najbardziej pamiętam wielokulturowość. Różne elementy kuchni tatarskiej, architektury prawosławnej, tatarskiej, katolickiej, piękne dwa krzyże, nie pamiętam gdzie, ale pamiętam, że jechaliśmy i krzyż prawosławny obok katolickiego i znowu była ręka, która dba, one były odmalowane, trawa była przycięta i sobie tak stały. Widok tych dwóch krzyży był takim symbolem, że można przeróżne narodowości, patrząc na historię i na wcześniejszą historię, na Rzeczpospolitą obojga narodów, w której części byli Litwini, gdzie przyjechał król Władysław Jagiełło na zaproszenie księcia Witolda, czyli do Sokółki na przykład. Opowieści o nazwie Sokółka, takie może z przymrużeniem oka troszkę legendarne, że jechał król Zygmunt III Waza, jechał karetą i nagle pyta woźnica, co tak trzęsie, czy tam Sokółka? I woźnica odpowiedział, Sokółka, panie. I tak to opowiadają dowcipnie, że się wzięła nazwa Sokółka. Zapewne nie stąd się wzięła ta nazwa, ale mamy też Wazów, mamy Jagiellonów, mamy Jaćwingów, mamy akcenty litewskie, więc to są tereny zmienne historycznie i tyle narodowości, wyznania, które się tam nawet nie tyle musiały pogodzić, ile one się po prostu godziły i współistniały. Oni po prostu żyli, płot za płotem, zagroda przy zagrodzie.
1: Żyli, a obecnie?
0: Są takie miejsca, które przypominają, że owszem, cerkwie są, Piękny Mizar w Bochonikach, czyli cmentarz muzułmańsko-tatarski. Warto powiedzieć, że w Polsce jest ich 7, w Bochonikach 2, w Kruszynianach 1 i 2 nawet znaleźliśmy w Warszawie, czego by się może mało kto spodziewał. Natomiast na tym cmentarzu były niejednokrotnie na nagrobkach polskie imiona, tatarskie nazwiska i na odwrót. To już dobitnie podkreśla, że można było żyć, można było zawierać małżeństwa mieszane. Pewnie były różne animozje przy okazji, ale jeżeli ostatecznie zwyciężyła miłość, a myślę, że można tak powiedzieć, zrozumienie i chęć wzajemnej egzystencji wspólnej, to jest bardzo wymowne, mimo że na cmentarzu, czyli na takim miejscu, gdzie wspominamy tych, którzy odeszli, ale jednak przez wiele, wiele lat, bo to są czas liczony w setkach, można było. I potem nagle się stała wojna jedna i druga i z ludzi powychodziły najgorsze instynkty, które sprawiły, że jest jak jest. I niektórzy są na czarno-białych zdjęciach w miejscach pamięci, w centrach kultury.

0: A Tatarzy?
1: Te okolice, po których jeździliśmy na rowerze, to był szlak tatarski, czyli Sokółka, Bochoniki, Krynki, Poczopek, Kruszyniany, Supraś, nawet Białystok, to jest szlak tatarski. I najbliżej myślą jesteśmy wtedy, kiedy mówimy o meczetach, Bochonikach i w Kruszynianach. Meczety i Mizary, ale jeżeli chodzi o jakąś styczność z Tatarami, to najbliżej są Kruszyniany, ponieważ akurat trafiliśmy na, jak to z końcem czerwca, przychodzą wakacje, jest troszkę luźniej, troszkę więcej festiwali, takich form odpoczynku. Chyba w każdym regionie, a tam jest to szczególnie ciekawe właśnie przez to, że mogliśmy na przykład zajrzeć do jurty. Jak się siedzi w takiej jurcie, jak smakuje kawa po turecku zrobiona w gorącym piasku. Młody Tatar, który oczywiście mówił piękną polszczyzną, do tygielka nasypał kawy, nalał zimnej wody i do tego gorącego piasku. I troszkę pomachał, przesuwał ten tygielek. Kawa była gotowa w chwilę, smakowała wybornie. Ktoś powie siekiera, ale no to jest urok kawy po turecku, więc przepyszna. Myśmy sobie tam usiedli w cieniu, żeby troszkę odpocząć. I niedaleko był zajazd tatarski. To była z kolei okazja, żeby popróbować przepysznej tatarskiej kuchni. Udało nam się spróbować pierogów z mięsem, czyli czebureki, one się bodajże nazywają. Pyszny pilaw, danie z ryżu, z mięsem, warzywami, z przyprawami. W otoczeniu takiego pięknego, drewnianego, myślę, że ponad stuletniego, jak nie więcej, budynku, ale był pięknie zaopiekowany. Na dole powiedzielibyśmy restauracja, czy nawet karczma, wyżej były noclegi. I na tych stołach, przy których siedzieliśmy, na blacie był wyrysowany w drewnie szlak tatarski. Te właśnie miejscowości, które się naprawdę bardzo, bardzo kojarzą przez architekturę, przez mieszkańców i przez te budowle, głównie sakralne, które się zachowały i są pielęgnowane do dzisiaj, to o tej kulturze tatarskiej nam mówią wiele. Tatarzy polscy byli cenieni, wiadomo, głównie za zasługi na polach walki. Jan III Sobieski w 1679 roku, czyli niewiele przed tą bitwą pod Wiedniem, nadał Tatarom kilka miejscowości, w tym chyba właśnie Sokółkę i Kruszyniany, jako takie dobra w nagrodę za zasługi na polu walki, za to męstwo. I zaczęłam sobie myśleć, no tak, my mówimy Polak-Węgier, dwa bratanki, ale Tatarzy w tym umiłowaniu przestrzeni, przyrody, oręża, przecież jak oni są nam bliscy, chociaż są taką mniejszością, o której dzisiaj zapominamy i wypadałoby się, pewnie byśmy po jakimś dłuższym zastanowieniu się pomyśleli, a faktycznie, no są jeszcze w Polsce Tatarzy. Było widać po rysach twarzy, że to potomkowie chyba tych od Jana III Sobieskiego, tych miłujących tą przestrzeń, konie, ziemię i to, co najbardziej dla nich cenne, to było tym skarbem, to było najcenniejsze. I my może myślimy teraz, och, Tatarzy to byli kiedyś tam. Ja znalazłam w którymś przewodniku cytat z pięknego wiersza Selima Hazbijewicza. Napisał tak. Mieszka we mnie Polak i Tatar. Jeden nosi maciejówkę, drugi krynkę. Szablę w snach obaj ostrzą tak samo. Tatarską szablą walczę o wielką Polskę. Selim Hazbijewicz to wykładowca uniwersytecki, urodzony w 1955 roku, potomek ze szlacheckiej rodziny Tatarów polsko-litewskich i w latach 2017-2023 ambasador RP w Kirgistanie, więc to jest ta dusza tatarska, która bije teraz i napisał to w XXI, może nawet, jeżeli patrzymy, kiedy urodzony, i to jest najlepszy chyba nawet dowód tego, że może jest to mała mniejszość przywiązana do tej ziemi, chociaż pan profesor urodził się w Gdańsku. Jest to najpiękniejsze wyrażenie tego, że może już nieliczni, jedna z mniejszych mniejszości, jakby to nie brzmiało, w Polsce, natomiast żyją i dbają o to, co mają najlepszego, o to dziedzictwo, które jest i naprawdę możemy się cieszyć, że jest ten koloryt, że są, żyją i dbają o to i chyba tak najwyraźniej pokazują, że można żyć w różnorodnej wspólnocie na jednej ziemi.

0: uroczyła mnie pani z twoją opowieścią o Podlasiu. Też ciągle marzę, żeby tam pojechać raz jeszcze. Zainteresowała mnie forma waszej podróży rowerem. Proszę powiedzieć, jak przygotowywałyście się, panie?
1: Jak pojechałyśmy do Białegostoku z Opola pociągiem w 6 godzin. Intercity, stojaki na rowery. Przed 8 rano wyjechałyśmy, po 14 byłyśmy, więc taka pora obiadowa. W sam raz wysiąść z pociągu, nie byle jakiego, bo do Białegostoku. Ale z namiotami nie, ponieważ spałyśmy i w pensjonatach, i w domkach.
0: Ale
1: i...
0: tak na wszelki wypadek nie brałyśmy.
1: Też nie. Jak to jedna z koleżanek, chyba Patrycję, pomysłodawczynię, powinnam tutaj szczególnie przy tej okazji pozdrowić. Patrycja rezolutnie stwierdziła, no przecież nie jedziemy w jakieś znowu odludzie. Czasy będą takie przed wakacjami. Dużo takich miejsc przyjmujących turystów będzie działało, będzie pracowało.
0: Bez uzgodnienia.
1: Trasa była, Białystok i potem jak się uda, Białowieża, Sokółka, Krynki, Kruszyniany, Bochoniki. To nas chyba nie nęciło najbardziej, że owszem, gdzieś mówili, o tam niebezpiecznie, tam różnie i to może też było widać, nawet jeżeli początek sezonu to było no, wyjątkowo mało ludzi. To nas najbardziej zauroczyło, bo ja nie pamiętam, kiedy po powrocie z urlopu tak długo nie umiałam się odnaleźć, bo to nie była kwestia, czy ja mam energię, ja miałam, bo odpoczęłam cudownie. Tam naprawdę to była najcudowniejsza rzecz z tego Białegostoku wyjechać. Nie kupowałyśmy za wiele, ponieważ ciągle i jakieś sklepy, sklepiki, a wiadomo, jak marketów mniej, a lokalnych więcej, to było i smaczniej, i ciekawiej. Nie było jakichś wzniesień większych i takie naprawdę najbardziej irytujące były te fragmenty, kiedy było w lesie albo kamieniście. Na jednym odcinku, teraz nie pamiętam gdzie, ale dość piaszczyście. Ale ogólnie nie zbłądziłyśmy z punktu A do B do C i tak dalej. Dało się naprawdę sprawnie dojechać. Pogoda była wymarzona. Może wymarzona mniej pod koniec, jak już to słońce dawało o sobie znać, ale skóra podkolorowana, widać, że codziennie witamina D w dużych dawkach. Akurat jechałyśmy taką grupą, która na hasło jedziemy na urlop na rowerze, to mówi hura, jedziemy i się za długo nie zastanawia, więc gdzieś była tylko tego kwestia, gdzie śpimy, co ewentualnie można w okolicy obejrzeć. I mnóstwo historii na każdym kroku. Bardzo ciekawy region, z którego i tak, myślę, nie tylko ja wróciłam z niedosytem, bo mnóstwo tych tras, które pokonałyśmy, jeszcze miało, 10 km w lewo byłoby to, a tu 15 km w prawo byłoby to, ale nie da się, ponieważ tu wieczorem mamy spać, tam ktoś czeka, ktoś już dzwoni i pyta, czy my będziemy, no tak będziemy, także musimy być. Nawet jak sobie teraz przypominałam po zdjęciach, gdzie byłyśmy, to są niesamowite miejsca i naprawdę miło było widzieć, że one są poza jednym miejscem, że się rzeczywiście robiło trochę przykro, a mianowicie w Białowieży była to chata dziedzinka na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Wstępu nie było, ale dziedzinka to jest przecież chata Simony Kossak. To jest z tych Kossaków, jak to się mówi, tych sławnych i z tych karier wielkich. Film Simona Kossak polecam serdecznie, przepięknie zagrany i nawet te sceny takie momentami magiczne w tej puszczy, jak spaceruje, jak bada te zwierzęta, no, przypominają o tym też, co ważne, żeby się zatrzymać i żeby też
0: no
1: mnóstwo siły,
0: tak,
1: oczywiście, zagrane naprawdę charakternie, więc jak w końcu w tej Białowieży kręciłyśmy się z tymi telefonami, to gdzie tu przejrzeć? A to w lewo w ścieżynkę, a w prawo ścieżynkę, bo tam poza tablicą na początku, tu w tym regionie mieszkała Simona Kossak i jest jej chata, no to trzeba się troszkę wysilić. Akurat musiało wtedy jedną noc chyba popadać, bo było dość błotniście i tak średnio, ale jak zobaczyłyśmy, że tam jakaś chata za jakimś ogrodzeniem, to pomyślałyśmy, a może to z, nie wiem, z nadleśnictwa. I jakaś tabliczka niepozorna mówiła, aha, tu jest dziedzinka, tu w latach mieszkała i żyła. Wstęp zupełnie zamknięte na ciemno i głucho. Akurat był tam samochód kogoś z parku i koleżanka dopytała, nie, absolutnie nie da się, nie można, nie do zwiedzania. Więc tak się zrobiło też nam troszkę przykro, bo są takie miejsca, w których żyli i tworzyli wyjątkowi ludzie. Są dworki, nie wiem, Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej. To są bardzo miłe ślady niegdysiejszej bytności tych ludzi, którzy tyle zdziałali. Teraz my stoimy przy takiej chacie, która jakoś się jeszcze trzyma. i tyle. Gdzie oddała Simona Kossak całe swoje życie tej pasji do zwierząt, do przyrody, na przekór temu, co ją spotykało ze strony władz, ba nawet własnej rodziny, gdzie przecież była jakąś wyklętą kossakówną.
0: Ale pod koniec mama
1: jednak zobaczyła to inaczej. Te swoje zgorzknienie, jakąś złość wewnętrzną troszkę odłożyła na bok, żeby zobaczyć, że poszła córka za swoim marzeniem, za tym, co dyktowało serce, jest spełniona, szczęśliwa, tak, czyli to, czego byśmy sobie chyba wszyscy życzyli, było to trudne. Ktoś powiedział, że najtrudniej jest być samotnym wśród tłumu i faktycznie to jest najtrudniejsze, ale no, dla wytrwałych jest nagroda rzeczywiście wielka.

0: Pani Beato, chciałabym też być szczęśliwą i Pani może zrealizować to moje szczęście, jeśli przyjmie Pani zaproszenie na kolejne nasze spotkanie.
1: Bardzo chętnie, ponieważ to mi też przypomina, jeżeli mówimy o szczęściu, jakimś spełnieniu, że często gonimy za nie wiadomo czym. Dzisiaj trzeba coś mieć, pokazać, wrzucić zdjęcie tam i siam. Ale ja, przeglądając te zdjęcia, znalazłam oczywiście foldery innych zdjęć z lat poprzednich. Pomyślałam sobie, zobacz, masz zdrowie, żeby tam być. Możesz to zobaczyć. I to mi tak uprzytomniło i łapię się z wiekiem chyba i z czasem, że mi to przypomina coraz bardziej, że możesz wejść, możesz zobaczyć, możesz posłuchać, a na końcu dobrze też pamiętać o tym, że podróże podróżami, ale taka nagroda dla samej siebie na końcu to też miła rzecz, ponieważ gdzieś z Siemiatycz tam miałyśmy 12 w jednym miejscu i do Drohiczyna podjechałyśmy sobie tak już na, można powiedzieć, na leniwca i tam już tylko kajaki, wypoczynek. My 2 godziny na kajakach rzeką Bug, więc sobie uzmysławiam, o rany, to ja właśnie płynę tym Bugiem. Mam nadzieję, że tu nie jest zbyt głęboko, ale nie było za wiele, myślę 3,5 metra, więc ponad 2 godziny spływu. Przy okazji festiwal wczesnego średniowiecza Rubierze. I przypomnienie, no rzeczywiście tu dookoła są takie tereny często bardzo dziewicze, że jest Puszcza Białowieska, najbardziej żywa przyroda, najbardziej dziewicze tereny. A ja tu sobie teraz odpoczywam, ja tu sobie teraz leniuchuję w takim pięknym miejscu, że wracając ze świadomością, że nie byłam na szlaku bocianim, na szlaku w krainie otwartych okiennic i tak dalej, i tak dalej. Natomiast może nie wszystko naraz, przyjemności dobrze sobie dawkować. Więc to jest chyba tym milsze, że gdzieś w tych regionach, gdzie na przykład dworek miała myśliwski królowa Bona, gdzie przyjeżdżali inni królowie i polowali, gdzie królowie przybywali w takie dzikie tereny, żeby tam też odpocząć. I ja sobie teraz w pięknych miejscach odpoczywam, nabieram sił i się cieszę, że to, co mam, to naprawdę wiele. I nie należy się zniechęcać, słuchając tego, co się słyszy w mediach, już tak powiem przekornie. Dobrze te pewne rzeczy sprawdzać samemu, zwłaszcza jeżeli chodzi o turystykę, powiedziałabym, po Polsce.

Marty Śliwińskiej, życząc ciekawego weekendu, a także wspaniałych rowerowych wojaży po czekającym na turystów Podlasiu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, nisko się Państwu kłaniając. Barbara Tyslik, do usłyszenia za tydzień.

0: Medialny Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Milion dzieci w wieku od 7 do 12 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych, alarmują eksperci. Instytut Cyfrowego Bezpieczeństwa zaprezentował w Sejmie raport Internet Dzieci 2026, czyli najnowsze dane dotyczące czasu spędzanego przez najmłodszych w sieci i niebezpiecznych treści, które tam napotykają. Jak mówi Aleksandra Załęska z Gemius Polska, 4/5 najmłodszych jest online, korzystając regularnie z największych serwisów społecznościowych.
2: Dzieci, które korzystają z internetu, robią to bardzo, bardzo intensywnie. Dzieci spędzają średnio w internecie 4 godziny i 25 minut. Internet dzieci mieści się w smartfonie. 98% dzieci aktywnych online korzysta właśnie z urządzeń mobilnych.
1: Dr Konrad Ciesiołkiewicz z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka podkreśla, że internet to środowisko wysokiego ryzyka dla zbyt młodych osób. Dlatego tak istotne jest wprowadzenie granicy wieku użytkowników serwisów i platform.
3: Pytanie, czy 13 rok życia to jest wystarczająca granica wiekowa? Wiemy, że nie, ale i tak 13 rok życia jest nieprzestrzegany. To środowisko wysokiego ryzyka, bo skala krzywdzenia, wszelkich form krzywdzenia, krzywdzenia seksualnego, a także innych form powiązanych z wykorzystaniem seksualnym, te formy przemocy bardzo mocno się ze sobą przeplatają i wiążą, rośnie w sposób niebotyczny.
1: Doktor Anna Miotk z Uniwersytetu Warszawskiego zaznacza, że platformy unikają odpowiedzialności związanej z nieskuteczną weryfikacją wieku młodych użytkowników internetu.
4: Co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim państwo i regulacje prawne. Państwo jest najsilniejsze i państwo tutaj może zdziałać najwięcej. To jest edukacja w szkołach. Edukacja dzieci, żeby się nauczyły myśleć krytycznie, żeby się nauczyły weryfikować informacje, ale też edukacja nauczycieli, żeby nie dawali dzieciom do dyspozycji mechanizmów, które nie są dla nich przeznaczone.
1: Z raportu Internet Dzieci 2026 wynika, że ponad 1 000 000 dzieci miało w sieci kontakt z reklamami alkoholu, 32% z treściami erotycznymi i pornograficznymi. W przypadku serwisów edukacyjnych dzieci poświęcają im średnio zaledwie 6 minut dziennie. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zaskarżył do sądu umorzenie przez prokuraturę postępowania w sprawie publikacji zdjęcia nagiej nastolatki. Rok temu grupa uczniów podwarszawskiej podstawówki wygenerowała przy pomocy sztucznej inteligencji fotografię, używając do tego wizerunku koleżanki. Zdaniem prezesa urzędu potrzebna jest aktualizacja przepisów, bo śledczy nie potrafią korzystać z tych obowiązujących.
5: W moim przekonaniu przy innej postawie organów ścigania, przy poważnym traktowaniu takich spraw, te przepisy byłyby wystarczające. Natomiast niestety postawa poszczególnych prokuratorów dowodzi tego, że konieczne są zmiany w prawie, chociaż można powiedzieć, że przy najlepszych przepisach zawsze decyduje potem człowiek, czy one są wykorzystywane, czy nie.
1: Dlatego, podkreśla Mirosław Wróblewski, trzeba chronić wizerunek przede wszystkim dzieci.
5: Powtarzam ten apel o tym, że także powinniśmy my być odpowiedzialni za swoje dane, tak jak nikomu obcemu nie dajemy kluczy do własnego domu, tak samo nie powinniśmy dawać na tacy zdjęć wizerunków naszych dzieci, bo przestępcy także wiedzą o tym, jak zachowują się organy ścigania i nie będą się wahać, żeby w takich przestępczych celach tych zdjęć użyć.
1: Nad przepisami, które mają uderzyć w osoby tworzące szkodliwe materiały typu deepfake, pracuje obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Brytyjski rząd chce całkowicie odciąć dzieci poniżej 16 roku życia od mediów społecznościowych. Premier ogłosił, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem parlament ma przyjąć odpowiednie przepisy, a zakaz zacznie obowiązywać wiosną przyszłego roku. To jedna z najbardziej radykalnych decyzji dotycząca internetu dla młodych ludzi w Europie.
6: Ogłaszając decyzję na Downing Street, premier Starmer przekonywał, że korzyści z mediów społecznościowych nie równoważą szkód, jakie jego zdaniem wyrządzają one dzieciom i nastolatkom. Chcę, żeby ten przekaz wybrzmiał głośno i wyraźnie. Nie jestem gotów iść na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i szczęście naszych dzieci. Dlatego ten zakaz musi zostać wprowadzony i dlatego zostanie wprowadzony, powiedział Keir Starmer. Nowe przepisy mają objąć największe platformy społecznościowe. Osoby poniżej 16 roku życia nie będą mogły zakładać na nich kont ani korzystać z ich funkcji. Rząd zapowiada także dodatkowe ograniczenia dotyczące serwisów streamingowych, platform gamingowych oraz usług, które umożliwiają nieznajomym kontakt z dziećmi. Premier argumentował, że media społecznościowe coraz silniej wpływają na codzienne życie najmłodszych. Według niego zabierają czas przeznaczony na naukę, czytanie, spotkania z rówieśnikami czy zwykły odpoczynek. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: MSWiA ostrzega przed dezinformacją dotyczącą migrantów i unijnego paktu migracyjnego. Chodzi o nagranie z okolic stacji metra Młociny w Warszawie, które w mediach społecznościowych obejrzane już ponad 600 tysięcy razy. Autorzy wpisów sugerowali, że widoczna na filmie grupa osób to migranci relokowani do Polski w ramach unijnego paktu migracyjnego.
0: Nagranie jest prawdziwe, ale zostało opatrzone fałszywym kontekstem. Według informacji służb przedstawia ono cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i codziennie dojeżdżają do pracy. Dr Paweł Rajba, ekspert cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaznacza, że tego typu materiały mają wywołać niepokój społeczny i budować fałszywy obraz sytuacji.
7: Trend jest niestety znoszący. Tego jest coraz więcej. Upewnimy się szczególnie, że informacja jest taka prowokująca, jeżeli informacja jest budząca dużo emocji, polaryzująca, to być może po prostu jest informacja zmanipulowana lub nieprawdziwa.
0: Michalina Grzelka z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK dodaje także, że kluczowe jest zrozumienie, jak działają tego typu konta.
8: Szczególnie jeżeli skupiają się na przykład na konkretnie jednej narracji, którą bez przerwy powielają, wówczas powinniśmy być podejrzliwi.
0: Przypomnę, że Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przewidzianego w unijnym pakiecie migracyjnym, między innymi ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Pracownicy czeskiego radia i czeskiej telewizji zapowiedzieli jednodniowy strajk ostrzegawczy. To reakcja na wprowadzone przez rząd Andreja Babisza zmiany w systemie finansowania mediów publicznych. Gabinet chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować media bezpośrednio z budżetu państwa.
9: Zmiana ma oznaczać również wyraźne cięcia w budżetach czeskiego radia i czeskiej telewizji. Według dyrektorów obu instytucji przełoży się to na ograniczenie produkcji programów i zwolnienia pracowników. Dziennikarze obawiają się też politycznych nacisków na media publiczne. Ogłaszając jednodniowy strajk ostrzegawczy, który odbędzie się w poniedziałek, pracownicy radia i telewizji podkreślili, że nie mają innego wyjścia. Rządząca koalicja konsekwentnie ignoruje głos znacznej części społeczeństwa, stanowiska krajowych i międzynarodowych organizacji dziennikarskich oraz propozycje debaty składane przez kierownictwo telewizji i radia. Zamiast tego decyduje o zerwaniu bezpośredniej więzi między odbiorcami a mediami publicznymi. Poniedziałkowy strajk ostrzegawczy obejmie wszystkie stacje czeskiego radia i czeskiej telewizji z wyjątkiem kanałów dziecięcych. Organizatorzy zapewnili, że protest nie zakłóci realizacji najważniejszych zadań mediów publicznych, w tym nadawania programów informacyjnych i publicystycznych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: BBC tnie etaty i zamyka znane programy. Brytyjski publiczny nadawca ogłosił właśnie największe zmiany organizacyjne od wielu lat. W pierwszym etapie zniknie około 550 miejsc pracy, a z anteny zejdą popularne audycje radiowe i telewizyjne. To część planu oszczędnościowego, który w ciągu 3 lat może oznaczać nawet 2000 zwolnień.

Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Ubiegły weekend minął pod znakiem Opolagry, czyli największej wystawy rolniczej w naszym regionie. Wspominaliśmy o tym w poprzednim programie. Tym razem porozmawiamy o wyzwaniach współczesnego rolnictwa, a z producentami i dystrybutorami maszyn oraz nawozów. Porozmawiamy o najnowszych i najciekawszych nowinkach technologicznych, jakie można było zobaczyć w ubiegły weekend w polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Będziemy także w Izbie Rolniczej w Opolu. Tam zainaugurowano obchody Roku Kobiet Obszarów Wiejskich. Do stolicy regionu przyjechały przedstawicielki środowisk rolniczych z całego kraju, a my będziemy zastanawiać się, czy wieś kobietą stoi. Powiemy także o najnowszym wsparciu dla producentów owoców i warzyw, a także o wiadomościach z kraju i z zagranicy. Będzie m.in. o wsparciu dla poszkodowanych przez suszę i przymrozki. To wszystko i wiele innych ciekawych informacji przez najbliższą godzinę będzie można usłyszeć w Agroradiu, dlatego warto z nami zostać.

0: Ubiegły weekend minął w naszym regionie pod znakiem największej wystawy rolniczej na południu Polski, czyli na Opol Agrze. Ta odbywała się na terenie lotniska w polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice i zgromadziła blisko 300 wystawców. Opol Agra to nie tylko nowoczesne maszyny i widowiskowe pokazy, to także miejsca spotkań, wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy przydatnej w codziennej pracy rolnika. A na miejscu była nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Mariusz Jabłoński, główny organizator wystawy Opol Agra. Blisko 300 wystawców z kraju i zagranicy na prawie 30 hektarach powierzchni wystawienniczej, tyle ma cała Opol Agra. Wszystko co najnowocześniejsze, jeżeli chodzi o technologię, o technikę rolniczą, ciągniki, kombajny, drony, pojazdy bezzałogowe, cała gama produktów i oferty związanej z hodowlą zwierząt, szczególnie bydła, pasze, dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, nawozy, dodatki mineralne, pokazy oprysku dronem, pokazy rozsiewu nawozu, pokazy rozcinania.
2: Ja muszę powiedzieć, że niektóre kombajny, niektóre traktory, ciągniki wyglądają jak takie statki kosmiczne.
1: Mamy XXI wiek, ale czasami ta technologia naprawdę potrafi zadziwić, coraz więcej sztucznej inteligencji wchodzącej do najrozmaitszych rozwiązań, również właśnie do obór. Opol Agrze po raz pierwszy w polskiej Nowej Wsi towarzyszy wreszcie po przerwie Śląska wystawa bydła hodowlanego. Więc tak, rzeczywiście te maszyny wyglądają imponująco, nie są zapewne tanie, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, ale potrafią naprawdę wiele, potrafią wyręczyć rolnika w bardzo licznych obowiązkach. Patrząc na to, jak wygląda kwestia ludzi do pracy dzisiaj, jeżeli chodzi właśnie między innymi o rolnictwo, no to jednak te maszyny potrafią tego człowieka zastąpić i rzeczywiście dają dzisiejszemu nowoczesnemu rolnikowi ogromną przewagę.
0: Mariusza Jabłońskiego pytamy również o największe wyzwania współczesnego rolnictwa.
1: Na pewno susza, która dotyka większość chyba naszego kraju dzisiaj, jasne, można dyskutować, można wymieniać poglądy na ten temat, pewnie niewiele można w tej kwestii zrobić, bo jakiś mamy wpływ na klimat. Wiele dzisiejszych problemów, między innymi ceny takie produktów rolnych, z jakimi rolnicy borykają się już od dłuższego czasu, na które wpływ, jak wiemy, ma i wojna w Ukrainie, i umowa Mercosur, która gdzieś tam wchodzi, na ile mocno te czynniki wpływają na wahania, chociażby ceny mleka, tak, czy zbóż, ciężko to powiedzieć, ale targi jak właśnie miejscem do integracji, spotkania się, wymiany poglądów, zapytania i próby odpowiedzi na problemy, z którymi się rolnicy stykają. Jak sobie z tym radzisz ty? A co u ciebie? Jakich rozwiązań można szukać? Jakie rozwiązania podpowiadają nasi wystawcy? Jak sobie z tymi problemami radzić? Więc rzeczywiście mówi się o tym, że oczywiście w dobie internetu wszystkie oferty, jeżeli chodzi o maszyny, można znaleźć w sieci, ale spotkanie tutaj, twarzą w twarz, personalne spotkania i integracja całego środowiska rolniczego południowo-zachodniej Polski, to właśnie idea i ten punkt spotkań rolników z Opolszczyzny, Dolnego Śląska, Śląska, Wielkopolski, bo również gości stamtąd mamy, to tu można wymienić poglądy, to tu można znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Warto tu przyjechać, chociażby dlatego. Jest to na pewno plus, że w jednym miejscu rolnik może spotkać wszystkie te organizacje, wszystkie te instytucje i dowiedzieć się naprawdę wszystkiego, co nurtuje go, a z czym spotyka się na co dzień, tak? Bo to jest codzienność dzisiaj rolnika, kwestia programów, wniosków i rozwiązywania tych problemów i znajdowania dodatkowych środków na inwestycje.
3: Łatwo to już było, teraz tylko ciężej, wymagania, biurokracja. Nie idzie to w tym kierunku, w którym powinno.
2: Z czym są największe wyzwania?
3: Unia, ekologia.
2: Czyli jednym słowem, rolnictwo teraz opłacalne nie jest.
3: Jest, ale na dużą skalę. Ale ci mali to raczej tylko hobbystycznie.
2: Tata z synem, tak?
4: Tak. Tak.
2: Czyli co, gospodarstwo rodzinne?
4: Tak. Mleczne, specjalizacja krowy mleczne.
2: No to jak jest z tą hodowlą krów, ze sprzedażą mleka? Czy jest dobrze, czy nie dla rolników?
4: No w tej chwili jest kryzys, bo ceny mleka spada z miesiąca na miesiąc. Było kiedyś 2,70, teraz jest 1,70 zł, czyli to jest poważna sprawa. Starczy na przeżycie, a brak pieniędzy na inwestycje.
2: A ile Państwo już lat prowadzicie gospodarstwo?
4: Oj, 30 lat. Zmieniło się bardzo, bardzo dużo, bo po wejściu Polski do Unii to jest nieporównywalne, te maszyny, co mamy w tej chwili. To jest nieporównywalne jakość i technologie i ciągle to jest trzeba unowocześniać, a ciągle inwestować w nowe maszyny, w nowe technologie, żeby przeżyć, żeby łatwiej było na gospodarstwie. Do pomocy nie ma nikogo. trzeba samemu sobie radzić.
2: I to pan musi sprostać teraz wyzwaniu, żeby gospodarstwo nie padło.
5: Tak.
2: Jest łatwo czy nie?
5: No nie jest łatwo. Z krowami to tym bardziej jest dużo pracy.
4: Trudno inwestować w jakąś modernizację obory czy tego, bo to sąsiedzi, to śmierdzi, to za hałas. To coraz to gorzej pod tym względem jest, nie?
6: Antoni Konopka, członek zarządu województwa polskiego.
2: Rolnicy i sprzęt i wszystko inne w jednym miejscu to chyba idealna okazja do tego, żeby poznać, ale też zintegrować się, dowiedzieć się coś więcej, no i może trochę urozmaicić swoje gospodarstwo.
6: Tak, rzeczywiście można by się zastanawiać, czy jest miejsce w obecnych czasach internetu, gdzie wszystko jest dostępne w tych chmurach, czy jest sens przyjeżdżać na takie wystawy. Jak pokazuje tutaj rzeczywistość, już po raz 21 raz, Opolagra, wielkie spotkanie, wystaw producentów maszyn, urządzeń, nowych technologii, rolników i tych, których interesują nowoczesne technologie właśnie w tym obszarze. To jest bardzo ważne, że to odbywa się na Opolszczyźnie. Rolnicy opolscy jako jedni z najlepszych i najlepsi w kraju zasługują właśnie na taką wystawę. To jest również możliwość i potrzeba szukania czy zwiększenia swojej konkurencyjności, zmniejszania kosztów w obecnej czy w nadchodzących jednak czasach, tak to nazwijmy, więc import z Ukrainy, Mercosur, z innych części świata, ta otwartość powoduje, że musimy być konkurencyjni. Jestem przekonany, tak jak dobrze wykorzystaliśmy to wejście do Unii, rolnicy opolscy, przetwórcy wykorzystali ten czas, także jestem przekonany, że te trudności, które się wydają, te problemy, to jednak dzięki pracowitości, otwartości, innowacyjności rolnicy staną na wysokości zadania, a to jest jeszcze bardzo istotne, że to nie jest tylko problem rolników, ale to są setki, tysiące miejsc pracy w przetwórstwie rolno-spożywczym, a więc jest to również interes i producentów maszyn, ale również to jest kwestia miejsc pracy. Ta powierzchnia nawet, która te kilkadziesiąt hektarów, to można powiedzieć, że można się zgubić, gdyby nie te oznaczenia, to rzeczywiście byłby problem. Ja chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Świętowaliśmy 35-lecie KRUS-u, czyli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na Opolszczyźnie i te cyfry, które mówią o tym, że spada liczba wypadków, że chodzi też często o dzieci, także to również jest to kwestia, nie tylko, że jest tych gospodarstw mniej, ale również jest to jakości, klasy, sprzętu, że już rolnicy nie jeżdżą tymi przysłowiowymi maszynami powiązanymi drutem, sznurkiem czy w jakiś inny sposób. Jest to również kwestia bezpieczeństwa. I chcę jeszcze raz podkreślić, żeby tylko rolników opolskich, polskich stać było na ten nowoczesny sprzęt.
0: Proszę z nami zostać, za chwilę wrócimy jeszcze na Opolagrę.

0: wracamy jeszcze do polskiej Nowej Wsi, gdzie w ubiegły weekend odbywała się Opolagra, a ta zgromadziła ponad 300 wystawców z Polski i zagranicy. Na 30 hektarach prezentowano najnowocześniejsze maszyny, drony rolnicze oraz technologie precyzyjnego rolnictwa. Na miejscu była nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel, która zebrała dla Państwa wszystkie najciekawsze nowinki od producentów i dystrybutorów maszyn i nawozów.
1: Jakub Kraska, firma Lidman Agro. Jesteśmy producentem nawozów wapniowych. To, czym się charakteryzujemy, robimy całkowicie bezpłatnie badania gleby dla naszych klientów profesjonalnym skanerem AgroCares. Pokazuje on 15 parametrów glebowych, wskazania nawozowe.
2: W czym to nam może pomóc, żeby wiedzieć, co możemy uprawiać, co nie możemy uprawiać, czy jak?
1: Przede wszystkim w oszczędnościach, przede wszystkim w tym, aby poprawić parametry glebowe, przede wszystkim w tym, aby rolnik, czyli końcowy nasz odbiorca, mógł zastosować to w swojej praktyce.
2: Wspomniał Pan też, że produkujecie nawozy, sprzedajecie nawozy, więc pytanie, no właśnie, z jakich tutaj najczęściej korzystają rolnicy, bo wiemy, że oni teraz mają tyle obostrzeń, że głowa mała.
1: Znaczy my zajmujemy się tak naprawdę bazą, bo jeżeli chodzi o rolnictwo, no to na wodę nie mamy wpływu. Mamy jedynie wpływ na pozostałe parametry, aby wspomóc gospodarkę. I tutaj jeśli chodzi o naszą firmę, to zajmujemy się drugim etapem schodów profesora Grzebisza, czyli regulacją pH. Natomiast produktów mamy 6 i zacząwszy od standardowego wapna, mamy jeszcze dolomit mielony. Natomiast wszystko, co produkujemy, to produkujemy z pudru, czyli mączki wapniowej, która jest w stanie być bardzo reaktywna w glebie. Produkujemy również czarnokredę granulowaną, produkujemy stymulator gleby, który jest z bakteriami. Bakterie tutaj, które są zastosowane, to one pozwalają na przywrócenie tego życia glebowego. Siarkomix to jest produkt wapno z siarką, tak pokrótce po prostu mówię, co mamy. Jeśli chodzi o dodatkowe produkty, to mamy specjalistyczny produkt na trwałe żydki zielone, który może być przydatny w skarmianiu zwierząt, bo on zawiera jeszcze oprócz tego, że wapno, magnez, to jeszcze sód, siarkę, potas, miedź i żelazo, więc pozwala on na wzbogacenie tej masy zielonej, tak, dla skarmienia zwierząt.
2: Czy ciężko jest nadążyć za tymi wszystkimi zmianami, które się pojawiają, jeśli chodzi o rolnictwo?
1: Otóż moja głowa mało na to, myślę, że musiałbym być tam na wiejskiej, żeby troszkę się więcej wypowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o ten, tak, trudno. Ja myślę, że tutaj, tak jak rozmawiamy zarówno z dystrybutorami, jak i z rolnikami, w tej chwili wypadają substancje, które są ochronne w rolnictwie, no i musimy ten. Natomiast my zajmujemy się taką bazą rolnictwa, tak, po to, aby wspomóc tych rolników właśnie tymi badaniami, żeby troszkę, no, mieli łatwiej, tak.
3: Piotr Soroko z tej strony, firma Agristal z województwa mazowieckiego, z miejscowości Ramotówko. Specjalizujemy się w produkcji głównie maszyn uprawowych. Najbardziej popularne modele, od bron talerzowych, ciężkich, na przykład tutaj z wózkiem centralnym, przez brony talerzowe składane hydraulicznie. Są agregaty bezorkowe, pług dłutowy, brona mulczowa, także najpopularniejsze produkty, które cieszą się z dużym zainteresowaniem zarówno na rynku polskim, jak i rynku zagranicznym.
2: Czy wasze maszyny tak samo zmieniają się, jak zmieniają się traktory, ciągniki, no bo to wszystko ewoluuje i tak naprawdę mamy stację kosmiczną, a nie już pojazd, który ja przynajmniej pamiętam z dzieciństwa.
3: No cały czas musimy podążać za zmianami, które są na rynku. Musimy śledzić trendy, które są obecne i cały czas modyfikujemy te maszyny, żeby ta praca jednak cały czas była na wysokim poziomie i była przede wszystkim bezawaryjna.
2: To co jest najważniejsze? Na co musimy zwracać uwagę?
3: Przede wszystkim musimy zwracać uwagę na jakość wykonania, bo tutaj nie można stosować półśrodków, ponieważ prędzej czy później takie decyzje, no, wpływają niekorzystnie na pracę maszyny w polu. Stosujemy komponenty najwyższej jakości, bo wiemy, że dzięki temu, że mają dużą żywotność, no to sprawdzają się w polu, a co za tym idzie, potem mamy bardzo dobry feedback ze strony rolników.
4: Adam Szwiec, firma Agro z Wrońscy.
2: Powiem tak, tyle pojazdów na 1 metr kwadratowy to rzadkość. Mamy tu wszystko, mamy i dla dużych, i dla małych, i na duże pola, i na mniejsze. No właśnie, rolnictwo to już nie te tradycyjne ursusy, które ja znam, tylko już masz porządne maszyny.
4: My jako firma Agro z Wrońscy staramy się dotrzeć do każdego rodzaju klienta, i do małych gospodarstw, do średnich i do wielkich. Dlatego tak jak widać, no, nasze stoisko może nie jest gabarytowo największe, ale na pewno najciaśniejsze. Mamy maszyny dla każdego. Mamy ładowarki, mamy ciągniki, mamy maszyny uprawowe, mamy rozsiewacze, opryskiwacze. Także zaczynamy gdzieś tam od 100 tysięcy, a kończymy na 2 milionach.
2: Posiadanie pola to nie wystarczy tylko wiedza, ale też potrzebny jest sprzęt i to chyba dobrej klasy sprzęt.
4: Założenie jest takie, że chcemy zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Okienka pogodowe są coraz krótsze, dlatego niejednokrotnie rolnicy pracują również na etacie, muszą zrobić coś popołudniami. Dlatego ten sprzęt ma ułatwiać pracę i żeby jeszcze to odbywało się w komfortowych warunkach.
2: Ja muszę powiedzieć, że jak raz zobaczyłam traktor na moim polu, to wyglądał jak UFO, jakby wylądowało, bo to jest tak oświetlone, tak dostosowane, że właśnie ta praca w nocy nawet nie przeszkadza.
4: Gdybyśmy teraz te światła włączyli, to myślę, że zrobiłoby się jaśniej, a co dopiero w nocy, więc to oświetlenie na pewno pomaga, szczególnie przy dużych szerokościach maszyn towarzyszących. Musimy widzieć czasem na 12 metrów dookoła, więc to światło jest bezwzględne.
2: A mamy już tak, że mamy jakiś jeden przycisk i wszystko samo się nam robi, czy jeszcze nie?
4: Unijne dystrykcje nam tego zabraniają, natomiast gdybyśmy położyli worek kartofli na siedzenie, to ten ciągnik by sam pojechał.

0: kobiety coraz częściej zarządzają gospodarstwami rolnymi, prowadzą działalność gospodarczą i są motorem rozwoju lokalnych społeczności. W Opolu zainaugurowano obchody Roku Kobiet Obszarów Wiejskich, a do stolicy regionu przyjechały przedstawicielki środowisk rolniczych z całego kraju. Podczas spotkania podkreślano, że współczesna wieś coraz częściej opiera się na aktywności kobiet, które nie tylko prowadzą domy i wspierają funkcjonowanie gospodarstw, ale coraz częściej przejmują całą odpowiedzialność za zarządzanie nimi.
1: Łukasz Smarczyk, Izba Rolnicza w Opolu, wiceprezes. Rok 2026 jest rokiem kobiet wiejskich, czyli obszarów wiejskich, i jest to święto tutaj dzisiaj, tak? Jest pokazanie szczególnej roli kobiet, tak, bo często, a nawet praktycznie zawsze, kobieta jest przede wszystkim matką i jakby szefową w domu, potrafi działać społecznie i jeszcze jest księgową i pilnuje całego gospodarstwa. Myślę, że my, mężczyźni, nie mamy tak szerokiego wachlarzu i bez wsparcia kobiet praktycznie nie poradzilibyśmy sobie w kierowaniu gospodarstw i tutaj chcemy podkreślić dzisiaj szczególnie, jakby tutaj wyróżnić rolę kobiet i w gospodarstwach, ale w życiu przede wszystkim społecznym i rodzinnym, tak, bo to są te trzy aspekty, na które tutaj kładziemy jakby uwagę. Goście przyjechali z całej Polski. Cała Rada Kobiet przy Izbie Rolniczej, przy Krajowej Radzie Izby Rolniczej składa się z dwóch przedstawicielek z każdego województwa, tak? I tutaj dzisiaj gościmy panie z całej Polski. Są też przedstawicielki naszej Rady Izby Rolniczej w Opolu. Konferencja...
2: Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Możemy powiedzieć, że to jest taki rok kobiet. My jako Urząd Marszałkowski bardzo wspieramy inicjatywy, które są na rzecz kobiet. I taką jedną z inicjatyw jest właśnie tutaj dzisiejsze spotkanie, które jest dwudniowe. Jak to się mówi, przez żołądek do serca. Wiem, że mężczyźni też potrafią dobrze gotować, ale jednak jest to domeną kobiet, wkładają w to całe swoje serce. My będziemy tutaj dzisiaj przedstawiać też informacje na temat naszej inicjatywy Opolskie ze smakiem, jak też inicjatyw, które jako departament organizujemy i wspieramy, jeśli chodzi właśnie o nasze kulinaria. Wspomnę też tylko, że kilka dni temu mieliśmy jubileuszowe 25-lecie konkursu kulinarnego, gdzie przez te 25 lat do konkursu wpłynęło prawie 1000 potraw i produktów z całego województwa opolskiego, a możemy się też poszczycić taką liczbą 78 lub 80, tego już teraz nie pamiętam, zdobytych pereł w konkursie w Poznaniu.
3: Tu mam pytanie, co według pani może być tą naszą perełką?
2: No właśnie tym niemodlińskim karpiem to chyba my jednak stoimy i słyniemy w całej Polsce, że tutaj nie ma chyba lepszego.
4: Anita Gorzelik, jestem przewodniczącą Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu krapkowickiego. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy kobiety to są głównie księgowe. Pracują tak jakby w domu, ale pracują w biurze. No i oczywiście są paniami domu i poniekąd pracują też w gospodarstwie rolnym. Ja na przykład jestem z tych, która też wsiądzie na ciągnik i też pojedzie ciągnikiem w pole, też pójdzie do chlewni, porobi swoje. Także no mówię, dzisiaj kobieta to jest praktycznie w gospodarstwie chyba już ten menedżer pomału.
3: Widzimy programy, show telewizyjne, młode rolniczki szukają mężów, których chcą ściągnąć i za Chiny ludowe nie chcą porzucać gospodarstwa, bo to im daje radość, szczęście, no i też pieniądze.
4: Ja myślę, że tak, bo w dzisiejszych czasach już nie czarujmy się, sprzęt jest taki, jaki jest. Coraz więcej robimy sprzętem zdalnie sterowanym czy sterowanym, tak? A kobieta też potrafi wsiąść na ciągnik. Maszyny są już dzisiaj wysokiej jakości. No i kobieta też poprowadzi gospodarstwo w dzisiejszych czasach, także ja tylko ubolewam nad tym, to działa w dwie strony. Chłopacy też nie potrafią bardzo często na gospodarstwo znaleźć żon, a kobiety mężów na gospodarstwo. Nie wiem, czym to jest powodowane, no bo to jest tak, jakby po prostu trzeba to wziąć w ten sposób. Idę dziennie do pracy, no.
3: Czym my, bo słyszałem, że stawiamy na kulinaria, czym my możemy się pochwalić jako Opolszczyzna, co możemy z dumą prezentować na całą Polskę?
4: Nie jesteśmy nic gorsi od innych województw. Przede wszystkim jesteśmy małym województwem, gdzie no praktycznie wszyscy się znamy, tak? Jak coś robimy, to nas parę jest w tym kierunku i my wszyscy się znamy. Mamy piękne gospodarstwa, mamy piękne hodowle, mamy piękne już przetwórnie przydomowe na zasadzie MOL-a albo RHD, mamy piękne gospodarstwa agroturystyczne, mamy góry, jeziora. Ja uważam, że Opolszczyzna naprawdę, no i piękne miasto Opole, także uważam, mamy się czym chwalić i mamy się czego wstydzić.
5: Jolanta Nawrocka, przewodnicząca Rady Kobiet przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych do spraw rodzin i obszarów wiejskich. My jako Rada Kobiet rozpoczynamy to świętowanie tego roku kobiet, bo ten rok rozpoczął się nadany przez ONZ już od początku roku, ale ponieważ jest to nasza pierwsza konferencja, więc oficjalnie rozpoczynamy dzisiaj to świętowanie w Opolu. Przede wszystkim bies jest kobietą. Kobiety zmieniają oblicze wsi, swoich gospodarstw, swoich rodzin. No i przede wszystkim to są główne osoby, które dywersyfikują dochód na wsi, tak wynika ze statystyk. Dlatego, że dzisiaj już tej pracy fizycznej w gospodarstwie jest coraz mniej, więc kobiety, żeby utrzymać dochód i stabilność w swoim gospodarstwie, podejmują pozarolniczą działalność. A to wynika z tego, że dzisiaj wieś to nie tylko rolnicy, ale głównie mieszkańcy wsi, którzy potrzebują wszelakiego rodzaju usług związanych właśnie z swoim bytowaniem na wsi. Dlatego też kobiety dywersyfikują dochód w ten sposób, że sprzedają swoje produkty bezpośrednio z gospodarstwa, bądź zajmują się takimi usługami, które są potrzebne dla mieszkańców wsi. No i oczywiście bardzo ważna rola kobiet to koła gospodyń wiejskich, które z roku na rok przybierają na znaczeniu i właśnie to są te motory innowacji i wszelkiego rodzaju szerzenia kultury, dziedzictwa narodowego na wsi. Dzisiaj żadne wydarzenie w gminie bądź na wsi nie może odbyć się bez udziału kół gospodyń wiejskich, a jeśli chodzi o to, dlaczego są przedsiębiorstwami, no bo musimy się rozliczać jak prawdziwe przedsiębiorstwo, czyli składamy CIT do Urzędu Skarbowego, rozliczamy się z Agencją Restrukturyzacji, mamy nadane numery producenta, numery REGON, numery NIP, więc to jest prawdziwe przedsiębiorstwo, którymi zajmujemy się na co dzień.
3: A z drugiej strony podtrzymujecie tradycję.
5: Dokładnie, więc to są tylko i nie tylko dziedzictwo związane z tradycją kulinarną, ale też dziedzictwo kulturowe, które jest niezwykle ważne, bo tyle z nas może być, ile znamy swojej historii. Jeśli nie znamy swojej historii, swojego pochodzenia, to wszystko inne jest mniej ważne i ta stabilność czy gospodarstwa, czy rodziny też ulega zachwianiu.

0: Sprawdzimy teraz najważniejsze wiadomości z Agroświata. Jest zielone światło z Komisji Europejskiej w sprawie przekazania odpowiedniej puli pieniędzy na pomoc rolnikom poszkodowanym przez przymrozki i suszę. Resort Rolnictwa uruchomił już procedury pomocowe. Po wiosennych przymrozkach do Komisji Europejskiej trafił wniosek o przyznanie środków kryzysowych. Na polecenie ministerstwa wojewodowie powołali komisje szacujące straty w gospodarstwach. Zbiorczy protokół z wykazem strat ma trafić do struktur europejskich. Wiosenne przymrozki i susza spowodowały olbrzymie straty w sadownictwie, uprawie krzewów jagodowych, warzyw, zbóż i rzepaku. Jest to widoczne gołym okiem na polach. Rolnikom należy się wsparcie, mówiła w Pile wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
1: Gdzie komisarz Hansen ma poinformować, jakiego rzędu będzie to pomoc z poziomu europejskiego, żebyśmy mogli to oszacować i oszacować, jaki jest możliwy wkład z budżetu państwa.
0: Małgorzata Gromadzka zapowiedziała też pomocy dla rolników z obszarów, gdzie z powodu ponad 3-miesięcznego braku opadów trwa klęska suszy. Jednocześnie, jak przyznała, trwają prace nad zmianą systemu szacowania strat, bo dotychczasowa aplikacja suszowa nie daje, według ministry, miarodajnych wyników. Przy okazji wizyty w siedzibie Pilskiego Banku Żywności Małgorzata Gromadzka mówiła również o planowanych zmianach w ustawie o niemarnowaniu żywności. Aż 60% wyrzuconej żywności pochodzi z gospodarstw domowych. Dlatego, jak podkreśla, potrzebna jest szeroka edukacja i dalsze wsparcie dla organizacji takich jak Banki Żywności, które pomagają najuboższym. A skoro o żywności mowa, to żywność prosto od rolników trafi do żłobków w całym kraju. Trwa nabór do pilotażowego programu. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, które dostarczą świeże owoce i warzywa bezpośrednio od producentów do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, mówi wojewoda łódzki Grzegorz Majewski z Nowej Lewicy.
2: Dzięki temu będziemy uczyli naszych najmłodszych nawyków stosowania zdrowej, smacznej polskiej żywności. To jest sytuacja win-win-win, jak ja to nazywam, bo korzystają z tego dzieci. Korzystają z tego rodzice, ale przede wszystkim korzystają z tego producenci polscy.
0: Chodzi o przygotowanie 40-tygodniowego jadłospisu wykorzystywanego w 70%, wykorzystującego w 70% produkty od lokalnych producentów. Natomiast 90% świeżych warzyw i owoców, które spożywają dzieci, mają być produkowane przez polskich rolników. Mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
3: Do tego dopłacamy, żeby te produkty były wysokojakościowe, pochodziły z krótkiego łańcucha dostaw, czyli od lokalnego, sprawdzonego, polskiego rolnika. By dzieci jadły sezonową żywność, polskie produkty rolnicze, by nie przeważały mandarynki i banany, które są do Polski sprowadzane, tylko by dzieci poznawały polskie warzywa i owoce.
0: Wiceminister Rolnictwa Małgorzata Gromadzka dodała, że najważniejsze, aby skracać łańcuchy dostaw, aby świeża żywność trafiała bezpośrednio do żłobków.
1: Żeby ta żywność była z pola na stół, czyli ci producenci, którzy produkują lokalnie, mogli dostarczać swoje produkty, ale też zapewnić tym rolnikom odpowiedni dochód i edukację rodziców i dzieci, skąd pochodzą te produkty i żebyśmy mogli się szczycić, że od sąsiada zakupiliśmy produkt i nim żywione są nasze dzieci. To jest coś wspaniałego, bo to jest budowanie lokalnego patriotyzmu, lokalnej tożsamości.
0: Na pilotaż przeznaczono 3 miliony złotych do końca roku, a nabór do pilotażowego programu potrwa do 29 czerwca. Program ma zacząć działać z początkiem nowego roku szkolnego. I zmieniamy temat. Europejski komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen wziął udział w 7 Krajowych Dniach Pola, które odbywają się w Szeptowie na Podlasiu. Dni Pola adresowane są przede wszystkim do młodych adeptów rolnictwa.
4: I dlatego właśnie do Szepietowa przyjechali uczniowie ponad 60 szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest minister rolnictwa. To głównie do nich zwrócił się Christoph Hansen, mówiąc, że są nadzieją na przyszłość rolnictwa nie tylko polskiego, ale i europejskiego. A to dlatego, że to w Polsce największa grupa rolników nie przekroczyła jeszcze 40 roku życia. Mamy ich ponad 20%, czyli niemal dwukrotnie więcej niż średnia w Unii Europejskiej. W Większy niż przewidywano był także ostatni nabór do szkół rolniczych. Komisarz do spraw rolnictwa zwrócił się do uczniów tych szkół z prośbą o podtrzymanie żywotności terenów wiejskich, bo to szansa dla wszystkich. Przede wszystkim szansa na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, które jest równie ważne jak to militarne czy energetyczne. Christoph Hansen zachęcał młodych ludzi do wykorzystywania w pracy nowych rozwiązań i technologii, ale z jednoczesnym dbaniem o klimat i środowisko oraz o racjonalną gospodarkę wodną. Unijny komisarz do spraw rolnictwa ma w planie swojej wizyty na Podlasiu także odwiedzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w dziedzinie mleczarstwa w Wysokim Mazowieckim. Z Szepietowa, Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok.

uzupełnić jeszcze świeża informacja prosto z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Większe możliwości rozwoju, lepsza organizacja produkcji i wsparcie inwestycji. Od czwartku 18 czerwca organizacje producentów owoców i warzyw mogą ubiegać się o dofinansowanie z Programu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pieniądze można otrzymać m.in. na badania i rozwój, działania na rzecz ochrony środowiska, wycofanie z rynku owoców i warzyw, działania informacyjne, promocyjne i marketingowe, czy na poprawę wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw. Wnioski będą przyjmowane do 27 lipca za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i życzę dużo ochłody w ten upalny weekend. My słyszymy się już za tydzień, tradycyjnie w sobotę po godzinie 6. Do usłyszenia.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Ta historia zaczęła się od arachnofobii, czyli strachu przed pająkami, ale nie naszego bohatera, a jego mamy. Teraz pasją absolwenta Technikum Leśnego w Brynku, Sebastiana Czeczora, są właśnie pająki, ale też owady. Na swoim koncie ma już publikacje naukowe. W pierwszej godzinie naszego programu będziemy spacerować po łąkach i zaglądać.

sądać pod kamienie w poszukiwaniu tych maleńkich stworzeń. A w drugiej godzinie sporo o projekcie Ochrona Różnorodności Biologicznej w Opolu i aglomeracji miejskiej. Proszę z nami zostać do 17 ze słuchaczami Radia Opole, Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: ale piękny nam się dzień trafił do spaceru w terenie, a jesteśmy dzisiaj nieopodal kamieniołomu w Ligocie Dolnej z Sebastianem Czeczorem, który jest absolwentem Technikum Leśnego w Brynku. Witam Cię, Sebastian, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: A dzisiaj, no to będzie dopiero program, dlatego że dzisiaj z Sebastianem ruszamy w poszukiwaniu owadów, ale też w poszukiwaniu pająków. W niektórych publikacjach można znaleźć taką informację, że Sebastian jest młodym entomologiem albo, ty wolisz, młodym arachnologiem. Za chwilkę wszystko będziemy tłumaczyć. No generalnie Sebastian uwielbia owady, ale też uwielbia pająki. Czy to prawda?
1: No tak, jak najbardziej.
0: Trzeba tutaj zaznaczyć, że Sebastian zajmuje się tym już na poziomie naukowym, chociaż jest bardzo młodym człowiekiem, natomiast już ma za sobą 9 publikacji naukowych i o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. No i przede wszystkim będziemy szukać między innymi pająków, ale też psotników. O co chodzi? Wszystko będzie się powoli wyjaśniać. I zanim zabierzemy się za poszukiwania, Sebastianie, powiedz, skąd w ogóle twoja taka pasja do tych maleńkich stworzeń? Bo wiadomo, że nam bliżej, rzecz jasna, do ssaków między innymi, nawet do gadów, płazów. Natomiast jeśli chodzi o owady, jeśli chodzi o pająki, no to już mam wrażenie dla takiego przeciętnego laika świat zupełnie nieznany.
1: No to jest dłuższa historia. Moja mama miała straszną arachnofobię.
0: Czyli bała się pająków.
1: Tak jest. I mój tata kupił jej książkę o pająkach właśnie, żeby zwalczyć tą arachnofobię. No i ja jako dziecko, mama mi czytała wieczorami tą książkę i tak zakorzeniła chyba tą pasję do pająków. Jeszcze to nie było na takim poziomie, żebym szukał wszystkich tych pająków. Ale było to tak zakorzenione we mnie.
0: Niesamowite, bo zwykle to na przykład kupuje się, nie wiem, no najczęściej pewnie kupuje się maluchom na przykład książki o dinozaurach, a tutaj skręcamy chyba, prawda, w prawo czy nie?
2: Aha.
0: Tutaj zostaniemy na tych ścieżkach, dobrze?
1: Aha. W zasadzie nie ma gdzie chodzić, tylko tutaj jest taki najciekawszy obszar, tam są jakieś takie dzikie ścieżki.
0: O, pająk, pająk, pająk, pająk. Gdzie ty pająka widzisz?
1: Tutaj, z rodzaju Zelotes, z rodziny Gnaphoside, czyli worczakowate.
0: Maleńki, to ja od razu powiem, maleńki czarny pająk, który bardzo szybko biega. Ja ledwie go byłam w stanie dostrzec.
1: No nie taki maleńki, to taki przeciętny pająk, bym powiedział, jak na polskie warunki.
0: Czyli przeciętny jak na polskie warunki to?
1: No tak, 6-7 mm, ale gdzieś nam uciekł niestety.
0: Zwiał, szybko. Ale dobrze, wróćmy jeszcze do tych początków twoich zainteresowań. Tutaj od razu powiem, że Sebastian podnosi kamień wapienny, żeby sprawdzić, co tam pod tym kamieniem. Inna sprawa, że na tym kamieniu, zobacz, chyba tu są z kamieliny, no, prawda? Ale dzisiaj z kamieliny nie szukamy. Zaczęło się w takim razie niesamowicie, no bo pewnie większość dzieciaków słucha opowieści o dinozaurach. Ty zacząłeś słuchać informacji i opowieści o pająkach i tak to się zaczęło. Natomiast, no właśnie, to nie tylko pająki. I tutaj chciałabym na samym początku naszej rozmowy wytłumaczyć, dlatego że nam, laikom, pewne rzeczy się sklejają w całość, czyli pająk to owad, między innymi, tak? Jest często takie przeświadczenie, tymczasem nie. No i tutaj na to należy zwrócić uwagę. Pająki, a owady, jaka jest różnica między owadami a pająkami? Tutaj chyba między innymi o ilość odnóży chodzi.
1: No tak, właśnie owady i pajęczaki to jest dwie inne gromady zupełnie. No i najłatwiej właśnie rozpoznać po tym, że owady mają 3 pary odnóży, a pająki 4.
0: Czyli ten miał zdecydowanie 8 nóżek, tak. a nie 6. Zaczyna się robić ciepło i chyba się będziemy tutaj z tych kurtek rozbierać, chociaż przed chwilą jeszcze mocno wiało. Ale jeszcze, Sebastianie, wracając do tych twoich początków. Słuchałeś opowieści o pająkach jako dziecko, no i później pewnie w te pasje gdzieś mocno wchodziłeś. Tak jak już słyszeliśmy przed momentem, no operujesz bardzo biegle też między innymi łacińskimi nazwami. To trwało, prawda? To teraz kończysz już szkołę leśną, więc to zainteresowanie przyrodą rozumiem, że bardzo mocno w tobie zakiełkowało.
1: No, najbardziej zakiełkowało dokładnie 3 lata temu i to jest taka moja oficjalna data rozpoczęcia z tymi pająkami. Na praktykach, na zajęciach praktycznych w lesie, jak sadziliśmy drzewka, wtedy już miałem jakieś pojęcie o pająkach, coś tam jakieś pospolite oznaczałem. No i kolega znalazł takiego dużego w sumie pająka, jak na polskie warunki, 18 mm, Alopecosa inquilina. Ja wówczas jeszcze z małym doświadczeniem błędnie oznaczyłem go jako tarantulę ukraińską. Jak wróciliśmy do internatu, to się okazało, że się grubo myliłem. No i taki zawstydzony przed samym sobą, bo miałem takie wyobrażenie, że coś nie coś tam wiem. No i się tak zawstydziłem przed samym sobą właśnie, że jednak nie umiem oznaczać tych pająków i się wgłębiłem. No i od 3 lat intensywnie szukam, czytam i badam, można powiedzieć, te pająki.
0: Ale piękne jest to, co mówisz, no bo nie jeden by się może na tyle zraził i zawstydził, żeby się wycofał. A ty stwierdziłeś, nie, dobrze, to faktycznie teraz podejmuję pracę, żeby wiedzieć więcej. No absolutnie fantastycznie. No. Tutaj państwo tego nie widzą, Sebastian tylko tak nieśmiało wzruszył ramionami, ale naprawdę to bardzo, bardzo się ceni, bo tak jak mówię, to nie jest takie oczywiste i my dorośli, ale często młodzi ludzie potrafią zrazić się, albo ktoś potrafi nas zrazić. Ktoś coś nam powie, ostatnio spotkałam dorosłą już kobietę, która powiedziała, że całe życie nie śpiewała, bo kiedyś w 3 klasie nauczyciel powiedział jej, że jej słoń na ucho nadepnął. Popatrz, jak potrafi słowo zmienić życie, a ty w tym wypadku nie zniechęciłeś się swoim błędem, prawda? Ale poszedłeś dalej.
1: Zgadza się.
0: Sebastian, bardzo skromny młody człowiek, natomiast naprawdę bardzo, bardzo dużo wie i ten świat owadów, świat pajęczaków jest mu bardzo bliski i do naszej rozmowy za moment będziemy wracać.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Sebastianem Czeczorem, bardzo młodym entomologiem, ale też arachnologiem, czyli miłośnikiem owadów i pająków, wędrujemy dzisiaj w Ligocie Dolnej. Sebastian ma za sobą, tak jak już wspominałam, 9 publikacji naukowych, a to dlatego, że no właśnie, Sebastianie, tak jak wspominałeś przed momentem, masz coraz większą wiedzę o pająkach, jesteś w stanie już rzeczywiście bardzo precyzyjnie rozróżnić, jaki to gatunek pająków. Jeśli pojawiły się publikacje naukowe, to znaczy, że w tych publikacjach naukowych mogłeś opisać swoje odkrycia, odkrycia pająków i owadów. A co udało ci się odkryć?
2: No na przykład ostatnio wyszła publikacja o psotnikach zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, czyli no, terenu parku, gdzie chodziłem do szkoły, właśnie Technikum Leśne w Brynku. I między innymi udało się tam stwierdzić nowy dla Polski gatunek Trichadenotecnum inuptum.
1: Z tego, co czytałam, psotniki, zresztą w twojej publikacji, to owady, które są bardzo mało zbadane w Polsce.
2: No tak, w Polsce aktywnie nikt się nimi nie zajmuje obecnie. Jedyne dane faunistyczne, czyli dotyczące rozmieszczenia tych psotników w Polsce, pochodzą z poprzedniego wieku, a w obecnym wieku to zaledwie jakieś 6 publikacji chyba, z czego 2 moje.
1: A proszę, a dlaczego tak mało osób się tymi psotnikami zajmuje?
2: No, myślę, że dlatego, że może się wydawać to grupą nudną. Te psotniki są takie niepozorne, malutkie, mogą się wydawać mało ciekawe i właśnie myślę, że przez to.
1: Na zdjęciach widziałam, do czego tego psotnika porównać. Powiem szczerze, że trudno mi porównać do jakiegoś owada. Ma skrzydełka na pewno, ma 3 pary odnóży, bo owad, nie pająk, tutaj jeszcze raz podkreślamy, że pająk ma 4 pary odnóży. Ma taki ciekawy odwłok, natomiast jest maleńki i dlatego też chyba trudno dostrzec go. Niewprawne oko jak moje, raczej mało prawdopodobne, że dostrzeże takiego owada.
2: No właśnie, no i też część gatunków trzeba pod mikroskopem oznaczać. Jakieś tam użyłkowanie skrzydeł lub budowa genitaliów, więc trzeba mieć też jakiś sprzęt.
1: Rozumiem. Jakbyś więcej troszeczkę powiedział o tych psotnikach. Nazwa jest bardzo ciekawa. Czy to ma coś wspólnego z tym, że lubią psocić?
2: No, tu nie odpowiem, niestety. Nie nadawaliśmy tej nazwy.
1: Gdzie lubią żyć?
2: No szczególnie na jakichś gałęziach drzew. Niektóre gatunki również w ściółce, bo one się żywią jakimiś porostami, glonami, takimi rzeczami. Niektóre gatunki są synantropijne, czyli występujące blisko ludzi, na przykład Dorypteryx domesticus, czyli przeźrotek domowy. No zapewne niektórzy z słuchaczy już mieli okazję go zobaczyć, bo często na grupach entomologicznych na Facebooku się widzi, że zwykli ludzie również często go obserwują. No i te gatunki synantropijne właśnie żywią się też jakimiś szczątkami naskórka albo żywnością.
1: My nie jesteśmy teraz blisko domostwa, natomiast chcemy poszukać tego psotnika. Przystanęliśmy przy sośnie. Powiedziałeś wcześniej, że na sosnach lubią czasami się pojawiać, tak?
2: No zgadza się. Szczególnie jakieś gatunki z rodzaju mezopsokus na przykład kojarzą mi się właśnie z sosnami.
1: Spróbujemy znaleźć jakiegoś, bo tutaj od razu powiem, że Sebastian jest przygotowany, ma podbierak, dobrze?
2: Czerpak entomologiczny.
1: Ma przy sobie czerpak entomologiczny. A spróbujmy słuchaczom opowiedzieć, jak to wygląda.
2: No taki podbierak to jest chyba dobre porównanie. To jest taka cienka siatka w środku i taka bardziej odporna na jakieś różne uszkodzenia mechaniczne z zewnątrz. No i tutaj taki kij odmiotły akurat prowizoryczny zbudowany. No i w ten sposób możemy właśnie z traw i z gałęzi zbierać owady.
1: No to spróbujmy, dobrze? Tutaj teraz ja opowiem. Sebastian we wszystkie strony tym czerpakiem macha. Próbuje z gałązek ściągnąć, no właśnie, co się da. Tak jakby powietrze ściągał z gałązek. Aha, i teraz co my tutaj mamy w środku? Jak igliwie, szyszkę, która tutaj wpadła, wyrzucasz.
2: Tyłek sosny też widzę, ale owadów nie widać na razie.
1: Mhm. Ale musisz dobrze się przyjrzeć, dlatego że w tym pyłku sosny coś tam może chodzić.
2: No tutaj niestety tylko jakieś muchówki
3: Nic ciekawszego tutaj nie widzę z rzeczy, które nas interesują.
1: Dzisiaj interesują nas przede wszystkim psotniki, ale powiedz jeszcze dwa słowa o tym konkretnym psotniku, którego znalazłeś. Bo jak to jest? Czy to jest tak, że na przykład zakładasz sobie, że konkretny gatunek cię interesuje i go szukasz? Czy działa to w ten sposób, że coś znajdujesz, oznaczasz i okazuje się, że to jest coś nowego?
2: No to zależy od specyfiki badań. Tutaj akurat zbadałem cały teren zespołu pałacowo-parkowego w Brynku pod kątem właśnie psotników, więc zbierałem wszystko, co się da i potem oznaczałem. I właśnie udało się znaleźć kilka osobników, łącznie 5. Pamiętam właśnie, że zrobiłem zdjęcie temu Trichadenotecnum inupnum i w szkole potem siedziałem, oznaczałem te psotniki i się okazało, że to jest właśnie nowy dla Polski gatunek, to aż musiałem wybiec szybko potem na przerwie i poszukać kolejnych osobników.
1: Z tej radości oczywiście i żeby sprawdzić, czy na pewno.
2: No właśnie, bo nie miałem pewności, czy zebrałem akurat tego osobnika, ale się potem okazało, że na szczęście zebrałem, więc można było wykonać zdjęcia cech diagnostycznych.
1: A, za chwilkę w takim razie powiemy, jak wygląda właśnie od samego początku, można by rzec, ten proces badawczy.

0: naszych słuchaczy. Zabraliśmy dzisiaj na spacer z Sebastianem Czeczorem. To młody człowiek, który kończy w tej chwili Technikum Leśne w Brynku. No i dalej przypuszczam, że będzie kontynuował tą swoją drogę związaną z przyrodą. Gdzie planujesz iść na studia?
1: No na razie planuję iść do Poznania na studia leśne.
0: Ale będziesz chciał być leśnikiem, czy raczej pójdziesz w tę stronę taką naukową?
1: No, na razie jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Póki co chcę kontynuować tą ścieżkę, którą wybrałem. Tam w Poznaniu też mam znajomych od owadów, którzy się również tym zajmują, więc może uda się zahaczyć o jakieś naukowe środowiska.
0: Na pewno, jestem przekonana, że tak. Skoro w tej chwili masz lat 20 i za sobą już takie odkrycia, przed momentem mówiliśmy między innymi o psotnikach, którymi Sebastian się zajmuje. Powiedz jeszcze, jak wygląda taka ścieżka od momentu, w którym znajduje się owada danego albo pająka, bo uwielbiasz też pająki, o tym też na pewno nieco później powiemy, tak jak w tym wypadku tego konkretnego psotnika, do momentu, gdy się o nim pisze w jakimś prestiżowym piśmie.
1: No to zależy, jak się jest obeznanym w tej grupie. Akurat psotniki w czasie, kiedy zacząłem te badania w Brynku, zaczynaliśmy dopiero wraz z moim przyjacielem Kamilem, który również ze mną się z nimi zajmuje, więc wtedy musiałem zbierać większość okazów, bo jeszcze nie byłem obeznany z tym, jak je oznaczać. Na przykład z pająkami już na tyle mam doświadczenie z nimi, że wiem w terenie już, czego mogę się spodziewać.
0: Czyli tak, zaczynasz od tego, że idziesz w teren z czerpakiem, próbujesz zbierać te owady, no i tak jak powiedzieliśmy przed momentem, znalazłeś takiego konkretnego owada, pobiegłeś do szkoły, żeby oznaczyć jego cechy. Jak to wygląda? Czy to z głowy robisz, czy wykorzystujesz jakieś publikacje? Jak to się sprawdza? Jak to ocenić? Czy to jest nowy gatunek? Gatunek jeszcze nieopisany.
1: Nowy gatunek dla kraju, lepiej tak by to zabrzmiało. No, w przypadku pająków jest dużo stron, na których są klucze do oznaczania właśnie głównie genitalia, bo to jest u pająków najważniejsza cecha diagnostyczna. No, u tych psotników trzeba się czasami bardziej natrudzić. Jest dobra strona z kluczem do oznaczania ich, brytyjska. Tego akurat gatunku Trichadenotecnum inuptum nie było na tej stronie, więc musieliśmy się trochę natrudzić z kolegą, żeby znaleźć publikację, która go opisuje. No udało się na szczęście, no i tam są podane wtedy cechy i się porównuje. Akurat w przypadku tego gatunku plamki na skrzydłach i budowa genitaliów.
0: I jeśli już okazało się, że to jest gatunek jeszcze w Polsce nieopisany, więc na pewno radość wasza była ogromna. No i co dalej? Czy to potrzeba czasu na to, żeby to jeszcze zweryfikować, sprawdzać jakiś czas? Nie wiem, czy to trwa tygodnie, miesiące, czy trzeba powielać te badania w terenie? No bo ktoś musi się tym zainteresować, ale ktoś przede wszystkim musi wam uwierzyć, że zrobiliście to w sposób profesjonalny.
1: No dlatego w publikacjach naukowych się podaje metodykę, jakiego klucza użyto do oznaczenia. Można też zapytać specjalistów. No niestety w Polsce nie mamy specjalistów od tej grupy.
0: Ty jesteś teraz specjalistą.
1: No specjalistą jeszcze nie jestem, ale zapytałem znajomego z Niemczech i on właśnie jest specjalistą w tej grupie, no i on potwierdził oznaczenie, że to jest właśnie ten gatunek, no i można było go uwzględnić w publikacji jako nowy dla Polski.
0: Pięknie, naprawdę ogromne, ogromne gratulacje, bo myślę, że to jest ogromna radość w chwili, gdy dostrzeże się coś, czego nikt inny wcześniej w Polsce nie dostrzegł.
1: No powiem szczerze, że już się przyzwyczajam trochę do tego uczucia, bo w zeszłym roku udało się znaleźć chyba 10 nowych dla Polski gatunków. Jeszcze nie wszystkie zostały opublikowane, wiadomo, ale nad tym też pracuję, żeby to wszystko spisać.
0: Dobrze, to powiedzmy jeszcze przynajmniej o tych, z których odkrycia najbardziej się cieszysz.
1: Oj, najbardziej się cieszę, no to pewnie z tych jakichś zagranicznych, ale to teraz nie będę opowiadać o tym. Na pewno mój pierwszy nowy dla Polski gatunek, Pteridion hannoniae, to jest taki 3-milimetrowy pająk z rodziny omatnikowatych, którego znalazłem w kamieniołomie w Gogolinie w Parku Bioróżnorodności. To już jest publikacja opublikowana, można o tym poczytać.
0: 3 mm, czyli jak dla mnie no maleństwo, bez złapania tego pająka i przyjrzenia się na siatce mu z bliska, chyba nie jest możliwe, żeby go tak dostrzec na trawie, tak jak my tutaj, no nie wiem, no nie jest to proste. Albo może jest tak, że to twoje oko już jest naprawdę wyczulone i widzisz dużo więcej niż kto inny.
1: No na pewno moje oko jest bardziej wyczulone, ale akurat w tym przypadku pająki się, ten gatunek pająka siedzi pod kamieniami, więc po prostu obracając kamienie można go znaleźć.
0: A spróbujmy znaleźć w takim razie, co? Przed momentem zresztą jeden kamień podnosiłeś. Pod który kamień zaglądamy? A, większy, rozumiem.
1: No tutaj ta kubka. Akurat tego gatunku tutaj nie znajdziemy, bo mimo że środowisko jest odpowiednie, to pora roku jest zła, bo on dopiero pod koniec lata występuje. O, ale tu mamy coś. O, to jest pajączek z rodzaju Robertus. Dorosły samiec, bo można to poznać po zgrubieniach na nogu, głaszczkach, są to genitalia. No to jest gatunek, który akurat trzeba pod mikroskopem oznaczyć, ale
0: maleńki.
1: Ze względu na ciekawe środowisko to go zbiorę.
0: Sebastian teraz ma przy sobie taką małą próbówkę plastikową i do tej próbówki pajączek powędrował, rozumiem. Ale zobacz, tutaj z drugiej strony z kolei dwa pająki, które są jakby wplątane w sieć, ale zdaje się, że jeden chyba już nie żyje.
1: No właśnie, ten co nie żyje to nie jest pająk, tylko to jest wylinka tego pająka, który siedzi w tym obszędzie. To jest z rodzaju Drasodes.
0: Patrzcie, ucieka. A, czyli on wylazł z tej wylinki i teraz gdzieś powędrował. Uciekł był nam, tak? A pod drugim kamieniem?
1: O, tutaj nic nie siedzi akurat.
0: Akurat z kamieliny widać na tych kamorach. O, jest, ale chyba taki...
1: Jest wylinka.
0: Też wylinka, okej.
1: Okay. Możemy tamtego jednego kamienia, co tam okay. Jest taki duży, obrócić. Tam zawsze coś siedzi.
0: Czyli raczej pod te duże kamienie zaglądać, jeśli ktoś nie boi się pająków, rzecz jasna. A, taki potężny, tak jest.
1: O, coś tutaj siedzi, ale też właśnie młody pająk z rodzaju Drosodes, czyli ten, co przed chwilą. Tutaj kolejny taki sam.
0: Mhm. Dobrze im tutaj w takim razie.
1: No, mają tu cieplutko na pewno.
0: Mhm. Na takiej nasłonecznionej części. Ale jeszcze a propos, bo powiedziałam, że mogą sprawdzić ci, którzy pająków się nie boją. Naszą rozmowę zaczęliśmy od tego, że mówiłeś, że mama bała się pająków i ostatecznie tato kupił książkę o pająkach, żeby spróbować zwalczyć właśnie ten strach. Mama czytała ci tę książkę, a teraz boi się pająków?
1: No, już się nie boi, ale te większe wyrzuca na pewno z domu. Nie chce ich.
0: A jak patrzy na to twoje zamiłowanie w takim razie?
1: No, na pewno się cieszy, że się czymś zajmuje innym niż większość młodzieży.
0: A to prawda, że jest to coś naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowego. I za chwilkę do naszej rozmowy, do naszego spaceru wracamy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak nasi słuchacze wiedzą, dzisiaj jesteśmy na spacerze z Sebastianem Czeczorem. Od 3 lat tak bardzo mocno zajmuje się owadami, ale też pająkami i zdaje się, że te pająki są tobie bliższe.
2: No na pewno, bo od nich właśnie zacząłem, to głównie nimi się zajmuję, a to, że mam więcej publikacji o owadach, to jest w zasadzie przypadek, po prostu publikuję to, co jest warte opublikowania, no i tych owadów na razie więcej znalazłem, ale w przyszłości pojawi się też więcej publikacji o pająkach, już są szykowane, można powiedzieć.
1: Na profilu facebookowym Sebastiana na zdjęciu można zobaczyć, no rzecz jasna, pająka. Wygląda na olbrzymi okaz, no ale wiadomo, że to jest kwestia zdjęcia, ale jest dosyć groźny.
2: No, on ma w rzeczywistości 5 mm, ale właśnie dobre bardzo zdjęcie, bardzo porządnym sprzętem wykonał mi znajomy Adrian Truchta. No i jest to gatunek występujący tylko i wyłącznie na Malcie, czyli jest endemitem maltańskim. Właśnie znalazłem go na wycieczce szkolnej. Pojechaliśmy na Maltę i już zawsze przed wyjazdem za granicę sprawdzam sobie, albo czasami też wiem, jakie tam występują na miejscu gatunki. No akurat miałem już na oku tego Palpimanus punctatus i udało mi się właśnie znaleźć kilka okazów, czego się osobiście nie spodziewałem.
1: Tutaj nie wiem, czy w głosie, ale na pewno na twarzy widać uśmiech Sebastiana, bo tak, jeśli się czegoś człowiek nie spodziewa, a się udaje, to naprawdę jest ogromna radość. Ale wróćmy jeszcze tutaj na opolszczyznę. To jeszcze jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę więcej, bo już wspominałeś o jednym gatunku, o tych pająkach, które opisałeś, a wcześniej w Polsce nie były opisane.
2: No, opisane były, tylko nie były znalezione.
1: Opisane były, a nie były znalezione?
2: No właśnie, opisane w nauce to się mówi o pająkach, które po prostu zostały odkryte jako nowe dla nauki i wtedy opisuje się ich wymiary, ich cechy charakterystyczne. No tutaj bardziej można to nazwać, że zostały znalezione bądź odkryte po prostu.
1: A, czyli generalnie w literaturze jest znany ten gatunek, natomiast chodzi o to, żeby później faktycznie sprawdzić, czy na danym terenie w Polsce, czy chociażby tutaj, jak jesteśmy na Opolszczyźnie, czy on występuje, tak?
2: No właśnie. Przeważnie jest to po prostu kwestia przypadku, tak jak u mnie to było. Wówczas jeszcze nie zajmowałem się tym tak naukowo, to bardziej była taka pasja, że chodzę sobie i szukam. No i udało się znaleźć przypadkiem tego Pteridion hannoniae w Gogolinie i to mnie tak wciągnęło już bardziej w tą naukę, bo chciałem samemu napisać właśnie ten artykuł naukowy. Pomógł mi w tym kolega Dominik Szymański, któremu bardzo za to dziękuję. No i został opublikowany i teraz działam już kolejne projekty samemu.
1: Kolejne projekty związane z owadami, z tymi psotnikami, o których mówiłeś, ale nie tylko. Tutaj pojawia się jeszcze jedna nazwa. Tak poza mikrofonem powiedziałeś mi, że jeszcze udało ci się odnaleźć, i teraz mnie popraw, jeśli źle wypowiadam, skoczogonka.
2: Tak jest. Właśnie nimi się w ogóle nie zajmuję, to nawet nie są owady ani pajęczaki. Przypadkiem udało mi się znaleźć właśnie ten gatunek o wdzięcznej nazwie Fastios minturus quinque fasciatus. On żyje na kretowinie u mnie za domem w rowie.
1: No dobrze, jeśli nie jest owadem, nie jest pajęczakiem, to czym jest?
2: No skoczogonkiem po prostu jest, sześcionogiem chyba. Tak się ta grupa nazywa po polsku, heksapoda, czyli do niej chyba owady też należą, tylko to jest takie rozdzielenie, że te skoczogonki nie są owadami, tylko skoczogonkami po prostu.
1: Czyli to jest tak, że on był opisany, ale nie był jeszcze, że tak powiem, zarejestrowany, odnaleziony, tak?
2: No właśnie, bo to też jest słabo zbadana grupa, one są przeważnie jeszcze mniejsze od psotników, no więc po prostu nikt się nimi nie zajmuje, bo to też jest trudna grupa, nawet trudniejsza od psotników, bo jest znacznie więcej gatunków, brakuje kluczy do oznaczania, są nawet możliwe nowe dla nauki gatunki, nawet w Polsce, więc to jest ciężki temat bardzo.
1: A da się w ogóle, Sebastianie, oszacować, ile jest, no nie tysięcy, pewnie milionów, miliardów owadów, no już nie mówię na świecie, ale w Polsce?
2: No w Polsce miliardów na pewno nie. Akurat z owadami nie wiem, jak to jest, ale pająków w Polsce mamy nieco ponad 870, coś takiego.
1: Czyli blisko 900 gatunków, ale to może być tak, że no to są te pająki, rzecz jasna, które są opisane, odnalezione, tak? A da się w ogóle oszacować, ile może być takich gatunków, o których po prostu jeszcze nie wiemy?
2: No, w Polsce myślę, że raczej takie sytuacje się nie zdarzają. No, nie sądzę, żeby było ich jakoś dużo. Może z 10.
1: Naprawdę? Ten świat pająków dobrze w Polsce jest przebadany?
2: No, pod poszczególnym rozmieszczeniem gatunków nie, ale taki skład fauny został dobrze zbadany.
1: Czyli tak, może być tak, że są gatunki opisane, już o tym też wspominaliśmy, które nie są jeszcze odnalezione, więc rozumiem, że ty się na nie zasadzasz, żeby jednak je w Polsce, na przykład na Opolszczyźnie, odnaleźć.
2: No właśnie, właśnie tak jest i jednego takiego udało mi się znaleźć, Dystera cechica. On został opisany dopiero w 2018 roku, więc to jest w zasadzie świeża sprawa. I już miałem wcześniej na niego oko, nawet jechałem specjalnie gdzieś tam w Kotlinę Kłoską go szukać, a się okazało, że występuje tutaj u nas właśnie. W Gogolinie go znalazłem i w Ligocie Górnej.
1: Rewelacja. A gdzie później artykuły naukowe się ukazują?
2: No, do różnych wydawnictw. U mnie to jest najczęściej Acta Entomologica Silesiana, czyli czasopismo Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. W tym przypadku akurat będzie to Fragmenta Faunistica.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole.
1: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
2: Gościem programu Sami rządzą jest dzisiaj wójt gminy Turawa, Dominik Pikos. Dobry panie wójcie.
3: Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy.
2: To jak to jest z tym sezonem turystycznym w tym roku? Bo ja mam wrażenie, że chyba kilkanaście dni temu on już się raz zaczynał i chyba trochę falstart był, nie?
3: Nie, ja myślę, że ten sezon ogólnie się co roku coraz wcześniej zaczyna, a żeby jeszcze było śmiesznie, tak naprawdę już bardzo dużo turystów odwiedzało nas zimą, kiedy Jezioro Turawskie było zamarznięte, co się też nie co roku odbywa. No wiosna często jest coraz szybciej, ale wiemy, że akurat w tym roku rzeczywiście przywitała nas deszczowo. No a jak jest deszcz, to tych ludzi jest mniej, ale ogólnie sezon co roku obserwujemy, jeżeli jest pogoda, tylko to coraz wcześniej się zaczyna.
2: To w przypadku takich gmin, które żyją trochę z turystyki, albo nawet w znacznej mierze z turystyki, to dobrze, bo najchętniej to pewnie przez cały rok byście chcieli, żeby ci turyści napływali równym strumieniem.
3: Myślę, że na pewno rozłożenie tych odwiedzin byłoby przede wszystkim też dla naszych podmiotów gospodarczych, którzy tutaj usługi gastronomiczne, hotelowe mają. Dla nich pewnie by było to łatwiejsze do organizacji i też całoroczne wizyty spowodowałyby, że tutaj finansowo by było im łatwiej, a tak to jest skumulowane w jednym sezonie, ale myślę, że i dla przyrody, i dla otoczenia, i dla całej gminy też jest skazane, żeby moment przerwy był, ponieważ pamiętajmy, że tam oprócz atrakcji turystycznych, takich jak rowerki wodne, place zabaw, tyrolki, no są, jest również przyroda, są ornitolodzy, którzy obserwują ptactwo, są wędkarze, to też wymaga troszeczkę innej relacji z tym turystą i myślę, że to chyba jest dobrze tak poukładane.
2: A jeśli chodzi o tych przedsiębiorców z branży turystycznej, to ich przybywa? Widzi pan tutaj jakieś ruchy?
3: Tu proszę też pamiętać, że sam teren jest pewnym ograniczeniem, tak? Nie jesteśmy w stanie, znaczy podmioty gospodarcze nie są w stanie się budować cały czas coraz więcej, ponieważ no, teren Jezior Turawskich jest otoczony też pięknymi lasami. Są miejsca, których już nie można budować. Są nowe podmioty, jak najbardziej. Są też zapytania o to, ale te podmioty, które funkcjonują, są zadowolone sezonu. Myśmy mieli w maju takie spotkanie coroczne, na którym byli przedstawiciele WOPR-u, przedstawiciele Policji, Ogniwa Wodnego, które obecnie dba o bezpieczeństwo, przedstawiciele Wód Polskich, wszystkich możliwych instytucji, które mają tutaj jakikolwiek wpływ na życie nad jeziorami turawskimi, ale też proszę pamiętać, że gmina Turawa to również bardzo dużo przedsiębiorców, to Turawa Park i z tych podmiotów też jesteśmy zadowoleni i staramy się z nimi współpracować.
2: Tylko gdy się w taki ciepły, gorący nawet dzień przejdzie promenadą, to widać, że tych ludzi jest już tak dużo, że już po prostu przestają się tam mieścić.
3: Tak, dlatego w tamtym roku pojawił się pomysł Festiwalu Jezior Turawskich, między innymi po to, żeby wypromować wszystkie jeziora. Najbardziej znanym jest Jezioro Turawskie, popularnie, choć nieprawidłowo zwane dużym, ale też Jezioro Średnie, ale mamy również Jezioro Srebrne. W Turawie, popularnie mówią w Osowcu, ale jest to w Turawie, mamy Tongloch, mamy lasy, także mamy Małpanę i spływy kajakowe, także chcemy też pokazać, że oprócz jezior są różne miejsca, żeby właśnie między innymi ten strumień turystów się troszeczkę po tych jeziorach rozlokował równomiernie, chociaż nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować. Mamy ścieżki pieszo-rowerowe, którymi docierają turyści i one też powodują, że ten strumień turystów troszeczkę jest ukierunkowany na dwa jeziora. Robimy co możemy, żeby osoby, które do nas przyjeżdżają i mieszkańcy i turyści nie czuli aż takiego obciążenia tym tłumem, ale też cieszymy się, że jeziora są popularne. Ciężko to czasami wypośrodkować, staramy się w tym kierunku zmierzać.
2: No właśnie, kiedy rozmawiamy, to festiwal Jezior Turawskich już trwa. Jakie atrakcje dziś i jutro?
3: Tak, w sobotę, czyli na Jeziorze Turawskim, tym największym, tam przewidujemy malowanie wzorem opolskim, bardzo ciekawy aspekt, bo będą panie, które tym wzorem właśnie malują. Będą rodzinne wyścigi rowerkami wodnymi, czyli trochę na sportowo. Również biblioteka pod chmurką, ale bardzo ciekawy moment, parada floty turawskiej, czyli z brzegu będzie można obserwować przepłynięcie floty, do której może dołączyć każdy chętny tak naprawdę. No i wieczorem to są również imprezy, które są przy tym. Trzecie Biedronkowe Wianki, przy drugim festiwalu Aquamarine Znienacka Projekt, czyli wieczorem będzie rzucanie wianków, szanty tutaj na brzegu północnym. No i oczywiście stoiska z ciekawymi różnymi rzeczami, współpraca z WOPR-em, z nadleśnictwem, także serdecznie zapraszamy.
2: Mhm. A ja mam pytanie właśnie a propos tej floty żeglarskiej, bo coraz częściej takie słyszymy zaproszenia właśnie na imprezy ściśle żeglarskie, jakieś regaty, jakieś...
3: Tak, w niedzielę właśnie zapraszamy również na regaty o Puchar Wójta. Tutaj ściśle współpracujemy z Jachtklubem Opolskim, który się zawsze angażuje w to, ale też Urząd Marszałkowski, który zawsze wspiera. I tu rzeczywiście z kolei z całej Polski przyjeżdżają katamarany, bardzo widowiskowy sport, można go podziwiać z brzegu, można też wziąć udział w takich regatach, jeżeli ktoś jest żeglarzem, także wykorzystujemy ten akwen turawski właśnie do tego typu sportów.
2: A to jest tak, że właśnie dzięki jeziorom turawskim popularność żeglarstwa w naszym regionie rośnie?
3: Myślę, że tak, jak najbardziej. Przede wszystkim jeżeli nasi mieszkańcy z gminy Turawa, Opolanie, goście ze Śląska, z Dolnośląskiego przyjeżdżają i widzą pływających właśnie żeglarzy na katamaranach, na łódkach, myślę, że się uruchamia takie myślenie, że też bym chciał popływać, że też bym chciał zrobić sobie może tutaj no, papiery na to, żeby móc pływać. Na pewno działa to tak, że ludzie są świadomi tych sportów i szybciej na pewno spróbują właśnie tego typu atrakcji.
2: A turyści, którzy przyjeżdżają nad Jeziora Turawskie, płacą jakąś opłatę klimatyczną, turystyczną z tego tytułu?
3: Opłata klimatyczna, ta, która jest przewidziana ustawowo, tak, ale poza tym też trzeba pamiętać, że nasi przedsiębiorcy z nadjezior mają tą samą stawkę podatkową. To nie jest tak, że na przykład teren wokół jezior jest obarczony wyższymi podatkami. Dokładnie płacą te same podatki, co stolarnie, co zakłady produkcyjne, co Turawa Park, czyli jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to są tak samo traktowani jak wszyscy, ale z tytułu tej ilości tych przedsiębiorców jest to znaczący punkt w budżecie gminy Turawa. Mhm.
2: A oni nie oczekują od gminy, że jakichś zwolnień, preferencji, rekompensat?
3: Nie, na pewno liczą na to, na tego typu działania jak budowanie ścieżek pieszo-rowerowych, jak właśnie tego typu festiwale, jak inwestycje w infrastrukturę drogową, również tą związaną z nowoczesnymi placami zabaw, jak wybudowanie toalet na przykład, które będą dostępne dla odwiedzających miejsc parkingowych. To wszystko na pewno powoduje, że ludzie chętnie odwiedzają jeziora turawskie i te jeziora są rzeczywiście coraz bardziej popularne.
2: Ale z punktu widzenia gminy, no to wydatki, to duże wydatki.
3: To są też duże wydatki, tak, bo my jak najbardziej piękny weekend, ale w poniedziałek służby tutaj z WIG Turawa, który między innymi jest odpowiedzialny za czystość nad jeziorami, wchodzą w teren, sprzątają, pojawia się firma usługowa, która odbiera od nas śmieci, które osobno opłacamy. Tak, to jest związane też z dużymi wydatkami, z dużą odpowiedzialnością. Za chwilę będziemy uruchamiać kąpielisko nad Jeziorem Średnim. Tam przecież też mamy ratowników, którzy też tam nie stoją społecznie, tylko oczywiście mamy z nim umowę, którą opłacamy. Także są to konkretne wydatki dla gminy Turawa i rzeczywiście no, nie wcale takie małe, jakby ktoś mógł sobie to wyobrazić.
2: A najbliższe plany, jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury, są jakie?
3: Na pewno teraz wraz z powiatem opolskim, we współpracy z powiatem opolskim remontujemy dwie główne drogi tutaj dosyć istotne, ponieważ ulica Opolska od skrzyżowania tutaj za Urzędem Gminy w stronę Jeziora Srebrnego, to taki odcinek był bardzo zdegradowany, praktycznie już jest na ukończeniu, przebudowa, nowa nawierzchnia asfaltowa, i ulica Kościuszki, która z kolei z centrum Turawy prowadzi w kierunku wału Jeziora Turawskiego i dalej na Średnie, również jest obecnie remontowany odcinek, na którym jak ktoś nie znał, mógł sobie urwać miskę olejową, bo były tam rzeczywiście spore już wyboje. Także tymi sposobami transport bezpłatny, który jest gęstą siatką, która obejmuje wszystkie jeziora turawskie, jest powiązana z miastem Opole. Bardzo dużo ludzi, którzy być może...
2: No właśnie, jak się sprawdza, bo to, jak kiedy wprowadzaliście, to było tak trochę na zasadzie pewnego eksperymentu.
3: Tak, tutaj trzeba pamiętać i każdemu to będę doradzał, myśmy byli jednymi z pierwszych, że tak naprawdę to jest kwestia lat. Kwestia lat dosłownie. Trzeba po pierwsze tą siatkę na tyle stworzyć, żeby odpowiadała każdemu mieszkańcowi, ale również, żeby była dogodna dla sąsiadów. Mamy współpracę z gminą Ozimek, z miastem Opole i też przede wszystkim dostępność, no informowanie o tym i ludzie się uczą. Jeżeli ludzie wiedzą, że przyjdą na przystanek i tam w ciągu gdzieś 15-20 minut coś przyjedzie, nawet jak nie sprawdzają, bo na przykład nie mają takich możliwości, to uczą się, że tym transportem rzeczywiście warto jeździć, a proszę pamiętać, to jest bezpłatne, oczywiście my go płacimy, mamy też dofinansowania tutaj krajowe, ale ludzie już się nauczyli, ale była to kwestia 2-3 lat.
2: No bo gdy w taki gorący dzień się pojedzie nad jeziora, to takim podstawowym problemem to jest brak miejsc parkingowych. No po prostu jest tyle samochodów, że trudno to miejsce znaleźć, więc tutaj rozwiązaniem jest właśnie ten często bezpłatny transport, którym można by tam dojechać.
3: Dokładnie,
2: wrócić.
3: Dokładnie tak jest. Pierwszy punkt bezpłatny transport, drugi punkt ścieżki rowerowe, którymi doprowadzamy nad jeziora. No i trzeci punkt, też rozmawiamy z nadleśnictwem, akurat Opole, bo tutaj teren nadleśnictwa dochodzą, będzie takie jedno miejsce po prawej stronie, dojeżdżając do jeziora średniego, gdzie tam nowe miejsca takie wytyczymy i dziękujemy też tu za współpracę właśnie nadleśnictwu, ale też proszę pamiętać, że atrakcją tego terenu jest właśnie ta otulina leśna, czyli my nie możemy spowodować tego z kolei, że wycinamy wszystko wokół jezior, bo też mamy, słyszymy takie głosy i robimy parkingi. Myślę, że urok tego miejsca mógłby niestety niezwłocznie minąć.
2: No ale czasami też jest i to widać, że kierowcy tak dosyć niesfornie wjeżdżają w głąb lasu, zostawiają te samochody. Czy będzie jakiś pomysł na to, żeby przeprowadzać kontrolę, żeby
3: tak,
2: powstrzymać
3: tak.
2: To
3: ogniwo wodne tutaj policji, tu bardzo dobra współpraca z komendą miejską, właśnie między innymi są po to, żeby przypominać tym turystom, aby nie rozjeżdżali właśnie tych duktów leśnych, nie podjeżdżali na samą plażę, żeby nie stawiali samochodów w takich miejscach, które stanowią nawet zagrożenie, ograniczają widoczność i rzeczywiście oni działają. Oczywiście nie zawsze się to spotyka.

0: wszyscy właściciele podmiotów gospodarczych w czasie z kolei jesiennym, zimowym, oni muszą też jakoś przeżyć, też muszą funkcjonować. Nie wszyscy mają całoroczne tutaj te apartamenty i nawet gastronomię, także wydaje mi się, że na tą atrakcyjność terenu te ceny chyba są może nie najtańsze, ale chyba adekwatne do tego, co też podmiot gospodarczy sobie może pozwolić, bo muszą obsłużyć bardzo dużą ilość turystów w krótkim czasie. I też proszę pamiętać, że mają wyzwania związane z pracownikami, bo to jest praca sezonowa. Wiemy dzisiaj, że to nie jest takie proste takich pracowników znaleźć, bo oni by chcieli mieć całoroczną pracę. Także podejrzewam, że te ceny są związane z tymi wyzwaniami, ale wiemy też doskonale, jakbyśmy pojechali gdziekolwiek dzisiaj, no niestety te ceny wszędzie są dosyć wysokie.
1: No, szczególnie w szczycie sezonu turystycznego, tego urlopowego, prawda? Odczuwamy to, te słynne paragony grozy.
0: Ale my też widzimy, że dużo mieszkańców i turystów przywozi ze sobą i to też trzeba powiedzieć, to w dwie strony działa, tak? Ludzie dzisiaj są w stanie sobie plecak zapakować, usiąść na plaży i też mogą korzystać, nie muszą za to płacić, a mimo to na przykład nie korzystają z usług gastronomii i tacy też są ważni dla nas.
1: No, chociaż z punktu widzenia przedsiębiorców i samej gminy, no to tak korzyści są umiarkowane z tego typu.
0: Zostawiają, no tak jak pan
1: z tych turystów, prawda?
0: Tak, tak. No nie jesteśmy w stanie tego podzielić, posegregować, nawet byśmy nie chcieli, ale podejrzewam, że ci, co przywożą swoje produkty, a zostawiają po nich odpady, pewnie byłaby to znacząca grupa.
1: No, trzeba pamiętać o tym, że jak już jedziemy nad Jezioro Turawskie, to trzeba dać zarobić też przedsiębiorcom, bo oni się muszą przez cały rok utrzymać.
0: Tak? Właśnie o to chodzi. Oni mają obiekt. Każdy cię wymaga wysokiego poziomu tak naprawdę i żeby wysoki poziom obiektu był, no to trzeba go utrzymywać, tak? Czy to wiosna, czy lato, czy zima, trzeba go ogrzewać, czy tam ludzie są, czy nie. Także ja rozumiem tych przedsiębiorców, że oni też muszą jakoś na tą resztę działalności, czyli można powiedzieć kilka miesięcy zarobić.
1: I długo, proszę Państwa, moglibyśmy jeszcze pewnie opowiadać Państwu o tych atrakcjach związanych z obecnością nad jeziorami turawskimi, ale przyjdzie jeszcze czas na podsumowanie sezonu, a za dziś dziękuję za wizytę w studio. Gościem programu Sami Rządzą był wójt gminy Turawa Dominik Pikos.
0: Dziękuję Panu za zaproszenie, dziękuję Radiu Słuchaczom za wysłanie.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Gościem programu Sami Rządzą jest dziś wiceprezydent Łukasz Sowada. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry.
1: Na rondzie imienia Jerzego Szczakiela w Opolu stanie jego pomnik. No trochę to trwało, ale wygląda na to, że jesteśmy już na takiej dobrej drodze do tego, żeby rzeczywiście w sposób trwały, tutaj tak podkreślmy, trwały upamiętnić pana Szczakiela.
2: Tak, faktycznie w grudniu zeszłego roku doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego samochód ciężarowy ściął ten wcześniejszy motocykl, który tam był posadowiony. Trwało to też z tego tytułu, że policja po prostu prowadziła też swoje czynności w tym miejscu, więc musiała zakończyć procedurę. My gdzieś już na początku roku spotkaliśmy się zarówno ze środowiskiem kolejarza Opole, czyli klubu, z którym związany był Jerzy Szczakiel, ale też środowiskiem dzielnicy, bo przypomnę, że ten wcześniejszy motocykl, który tam stanął, to był wyraz takiej społecznej aktywności mieszkańców, którzy chcieli jeszcze dodatkowo upamiętnić już samo rondo. W 2013 roku miało miejsce to odsłonięcie, czyli prawie 13 lat motocykl stał w tym miejscu. Odsłaniał go jeszcze wówczas Jerzy Szczakiel. Był zresztą bardzo dumny, byłem nawet obecny na tym wydarzeniu, więc bardzo takie sentymentalne też wydarzenie, do którego z miłą chęcią wróciliśmy i wspominaliśmy je, bo tak jak powiedziałem, to był wymiar taki społeczny tego upamiętnienia. Rada dzielnicy ówczesna, kibice kolejarza Opole, mieszkańcy dzielnicy, wspólnymi siłami żeśmy go tam posadowili przy dużym, mówię, zadowoleniu naszego mistrza. Było uroczyste otwarcie. No i faktycznie po tych wielu latach sam motocykl już zbyt dobrze nie wyglądał, a to nieszczęśliwe zdarzenie trochę przyspieszyło tą dyskusję. Tak, o tym.
1: Czyli takie trochę deus ex machina.
2: Tak jest, wstąpiło. Tak jest. I faktycznie ze środowiskiem kolejarza i Rady Dzielnicy zaproponowałem, że poproszę naszego miejskiego grafika Zbigniewa Pelona o przygotowanie takiej możliwej instalacji, która byłaby trochę trwalsza. Zaproponował takie rozwiązanie wyniesionej postaci na motorze żużlowym, w wirażu, w takiej dynamicznej formie, na pewnym postumencie, więc to będzie na pewno bardziej wyeksponowane i zdecydowanie bardzo trwałe rozwiązanie, które myślę, że na wiele, wiele lat upamiętni naszego mistrza.
1: Bo to też będzie taka, można powiedzieć, atrakcja turystyczna, to jedno, ale też i ważne miejsce dla wszystkich miłośników czarnego sportu z całego województwa.
2: Z całego województwa, a nawet spoza, bo jak tutaj informowali mnie działacze kolejarza, to bardzo wiele osób dopytywało o to, co dalej z tym miejscem, tak, czy planujemy odtworzenie, czy może remont tego motocykla, który się absolutnie nie nadaje. To naprawdę doszło do całkowitej dewastacji tego motocykla. Więc zainteresowanie było szerokie i trochę chcieliśmy też, patrząc na to szerokie zainteresowanie, dać ludziom szansę włączenia się w stworzenie tego miejsca, ponieważ przy aprobacie Rady Miasta, musimy to oczywiście przeprocedować przez uchwałę Rady Miasta, ponieważ jest to forma upamiętnienia osoby, planujemy to, tą uchwałę przekazać w lipcu na sesję. Przy akceptacji Rady Miasta chcieliśmy mieszkańcom dać szansę, aby włączyli się w budowę tego pomnika w takim cudzysłowiu. Kolejarz zaproponował, że zorganizuje zbiórkę na popularnym portalu takim zbiórkowym pod tytułem: chcesz dołożyć swoją cegiełkę w upamiętnienie postaci Jerzego Szczakiela, jesteś kibicem, fanem, sympatykiem, mieszkańcem dzielnicy, miasta, to możesz się dorzucić. Myślę, że na tym postumencie wygospodarujemy też miejsce dla tych takich największych darczyńców, czy instytucji, czy firm, którzy tak jakby współtworzą ten pomnik, ponieważ to będzie takie trochę nawiązanie do tego, jak te kilkanaście lat temu za pierwszym razem to tam powstało, tak? Czyli też takim dużym zaangażowaniem, a w zasadzie wyłącznie zaangażowaniem społecznym.
1: Ale czy to może też otworzyć w przyszłości drogę do podobnych inicjatyw, grup ludzi, którzy będą chcieli jakieś ważne postaci upamiętnić?
2: Myślę, że jak najbardziej tak. To nigdy nie jest wyłączone, natomiast podstawowym warunkiem w tym momencie jest uchwała Rady Miasta, tak? Bo to Rada Miasta w przestrzeniach publicznych musi wydać zgodę i dopiero po akceptacji Rady Miasta możemy już tak procedować formalnie upamiętnienie, i to w różnych wariantach, tak? Czasami są to tablice, czasami są to pomniki, w różnych jakby konfiguracjach jest to upamiętnienie realizowane i myślę, że jak najbardziej tak. Musi być po prostu jakaś też grupa społeczna na pewno zaangażowana, zainteresowana, a tutaj ta grupa społeczna jest, bo to mieszkańcy dzielnicy, którzy jeszcze przecież pana Jurka doskonale doskonale pamiętają, znają i nawet taki symboliczny wymiar, bo zastanawialiśmy się, jak ma być usytuowany, którą stroną, w którym kierunku tego ronda nasz mistrz i tak doszliśmy do wspólnego wniosku, że będzie twarzą zwrócony w stronę swojej dzielnicy, w której się urodził, mieszkał i w której spoczywa na cmentarzu parafialnym.
1: No ale byłby to kolejny taki pomnik, bo to tego właściwego słowa trzeba użyć. No niedawno pomnik Kory został odsłonięty.
2: Tak.
1: Czy to się wpisuje jakąś taką szerszą politykę miasta, żeby właśnie różne postaci w ten sposób upamiętniać?
2: Ja myślę, że tak. Szczególnie ten wymiar artystyczny, tak? Czyli tych instalacji artystycznych, pomników osób związanych z polską piosenką, czyli jakby cały czas podkreślamy ten wymiar promocyjny Festiwalu Polskiej Piosenki, który jest niepodważalny, jest absolutnie najważniejszy, jeśli chodzi o promocję naszego miasta. Stąd też te pomniki osób związanych z muzyką, ale też murale artystyczne, murale przedstawiające zespoły muzyczne czy poszczególnych artystów, które zawsze towarzyszą nam przy Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Tak było też w tym roku, odsłonięcie pomnika Kory, występ artystyczny tam na tym placu. Myślę, że też bardzo fajne miejsce, które zyskuje coraz więcej takiej uwagi naszych mieszkańców. Dużo ludzi spędza tam czas na dworcu głównym, bo uważam, że jest to kapitalna rewitalizacja tego miejsca, które przypomnę jeszcze kilka lat temu to było takim nie wiadomo czy straganem, czy miejscem handlu, czy takim po prostu niebezpiecznym przejściem z peronu już tutaj na Deptak, na ulicę Krakowską, czy dalej do przystanków komunikacji miejskiej. Więc myślę, że to jest fajne miejsce, godne miejsce, żeby pomnik Kory tam stanął i tak się zrealizowało. I myślę, że to nie jest ostatnie słowo, absolutnie. To jest trochę też rozwinięcie, przypomnę, inicjatywy profesora Niciei, który zapoczątkował te pomniki
1: na wzgórzu
2: uniwersyteckim. Zresztą mieliśmy taką ciekawą rozmowę z profesorem i z panem Kamilem Sipowiczem, mężem Kory, gdzie profesor mówił o tym, że właśnie tych artystów zacnych, którzy takie duży ślad w Festiwalu Polskiej Piosenki, w ogóle dla polskiej piosenki gdzieś tam zaznaczyli, warto w taki sposób upamiętniać, no i jakby on rozpoczął to na wzgórzu uniwersyteckim, a my wspólnie z panem prezydentem, z Radą Miasta chcemy to kontynuować już nie tylko w obszarze związanym z uczelnią, ale także po prostu w przestrzeni miejskiej.
1: Tak, żeby ta piosenka była obecna na każdym kroku.
2: Tak myślę. Chociażby tutaj pomnik Ewy Demarczyk niedaleko Radia Opole. Bardzo fajny też, subtelny pomnik, który daje taką trochę razem trasę festiwalową, tak?
1: No właśnie.
2: Spacerując po mieście chcemy, żeby ktoś mógł sobie tak nawet kolokwialnie na mapce odhaczać. Byłem u Ewy Demarczyk, jestem u Kory, byłem na muralu Zbigniewa Wodeckiego, przy muralu Krzysztofa Krawczyka i idę i kończę na przykład na amfiteatrze, w którym to wszystko było realizowane. Myślę, że bardzo fajna promocyjny wymiar miasta, którego musimy się trzymać, bo absolutnie, tak jak powiedziałem, festiwal jest największą marką.
1: Dla turystów to bez wątpienia atrakcja, no bo nie ma to jak zdjęcie przy pomniku,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak jest.
1: Jedna z atrakcji. A propos jeszcze kolejarza, a co ze stadionem?
2: Ze stadionem jesteśmy w zasadzie co do jakby porozumienia względem tego, że chcemy to realizować i modernizować ten obiekt, który tego absolutnie wymaga zgodni. Czekamy tylko teraz na decyzję ochrony środowiska o wykreśleniu tak zwanej remediacji, konieczności przeprowadzenia remediacji na części działki, która obecnie jest działką firmy Remtrak. Po sąsiedzku znajdują się zakłady naprawy wagonów i tam część działki jest potrzebna niezbędnie do przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Po prostu sama przestrzeń obecnego stadionu jest za mała, żeby zlokalizować w niej nowy park maszyn, pomieszczenia biurowe, taki po prostu obiekt kubaturowy, który chcemy właśnie na tej działce postawić. Więc musimy te działki wymienić. Mamy zapewnienie, że to w lipcu, najpóźniej w sierpniu nastąpi. Wykreślenie tej konieczności z kartoteki, tak jakby tej nieruchomości. Wtedy mamy już przygotowane kosztorysy co do zamiany tych działek. Miasto przekaże równowartość w nieruchomości, a my pozyskamy tą działkę właśnie przylegającą od Remtraku i wtedy będziemy mogli zaproponować Radzie Miasta, myślę, bo to najwłaściwszy organ do tego, aby zdecydować o tym, kiedy wpisujemy do budżetu miasta, oczywiście na pewno w perspektywie wieloletniej, modernizację stadionu kolejarza.
1: A uznaje pan za realną taką perspektywę, że gdy ten stadion już powstanie, to na przykład zostanie stadionem imienia Jerzego Szczakiela?
2: Nie uznaję chyba, ponieważ ponieważ ten stadion nosi imię Mariana Spychały, więc już jakby to sam obiekt
1: został... Ale to już
2: został,
1: będzie zupełnie nowy obiekt.
2: Teoretycznie będzie po modernizacji, natomiast chyba nie stosuje się takich praktyk, że zamienia się nazwy komuś, kto po prostu też jest zasłużony dla opolskiego sportu, dla sportu motorowego, więc myślę, że zresztą ta inicjatywa parę lat temu wybrzmiała. Nie ma może takiego zasięgu przez to, jak też ten stadion obecnie wygląda. Tak, on już wymaga tej modernizacji, stąd też na pewno będzie godniejsza ta nazwa świętej pamięci Mariana Spychały, kiedy faktycznie on przejdzie tą modernizację.
1: To teraz trochę inny temat. Opole znalazło się na czwartym miejscu wśród najlepszych polskich miast akademickich. No to spore osiągnięcie, zważywszy na to, że za Opolem znalazły się Wrocław, Kraków, Łódź, Katowice czy Gdańsk. Czyli potężne środki akademickie.
2: Bardzo, bardzo nas to cieszy. Zresztą to jest wyraz też takiego naszego podejścia trochę do strategii tego, jakbyśmy chcieli widzieć nasze miasto w perspektywie kilkunastu lat. Jest to też mocno zaakcentowane w strategii rozwoju miasta, tej, którą niedawno uchwalaliśmy do 43 roku, czyli akademickość naszego miasta. I tu nie chodzi tylko o liczbę studentów, bo najczęściej to jakby sprowadza się do tego, no to potencjał akademicki to jest to, ile macie w danym momencie studentów w mieście, tak? My mamy ich kilkanaście tysięcy, to jest chyba 18 tysięcy w tej chwili, nieco przeszło liczba, więc oczywiście są miasta, które mają większą liczbę studentów i absolutnie tutaj nie ma co z tym polemizować. Natomiast kwestia jest też samej jakości kształcenia, czyli tego, jak ten student u nas jest w cudzysłowie obsłużony przez uczelnię, jakie kierunki kształcenia proponujemy studentowi, jakie warunki infrastrukturalne, na przykład do mieszkania w akademiku, czy mamy bazę, przepraszam, chociażby też lokali prywatnych, komercyjnych na wynajem, z których to właśnie studenci mogą korzystać, bo nie wszyscy przecież mieszkają w akademikach. Jak bardzo chcemy wspierać tą akademickość, czyli na przykład wspierać organizacje pozarządowe działające w obszarze uczelni wyższych i tak dalej. I tutaj faktycznie chcemy coraz większą uwagę zwracać na tą akademickość, żeby przyciągać nowych studentów. Uczelnie, jesteśmy zresztą w porozumieniu z uczelniami, mieliśmy takie większe spotkanie z rektorami obydwu uczelni naszych, czyli Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego, ale też takiego środowiska biznesowego czy otoczenia biznesu, na którym chcieliśmy trochę dwie strony skojarzyć ze sobą, tak? Pokazać, że środowisko akademickie jest ważne dla was biznesu, a biznes jest ważny dla środowiska akademickiego, bo powinien się wzajemnie uzupełniać, wspierać. To są przecież kadry, które kształcimy właśnie dla środowiska między innymi też, tak, biznesowego w Opolu, więc było to bardzo owocne spotkanie. Myślimy nad pewnymi rozwiązaniami, aby jeszcze w tym rankingu podskakiwać wyżej. Na pewno też tutaj elastyczność i podejście naszych rektorów obu uczelni jest ważne. Widzę, że starają się być elastyczni, szybko reagować na zapotrzebowanie, które zgłasza rynek, czyli chęć studiowania na przykład konkretnego kierunku, bardzo szybko podejmować starania, aby ten kierunek utworzyć. No i nie bez kozery był też wydział medyczny, który otworzyliśmy parę lat temu, już mamy pierwszych absolwentów i widzimy, że to absolutnie zwiększyło potencjał Uniwersytetu Opolskiego.
1: Z punktu widzenia miasta to też jest kwestia ważna demograficzna, prawda? Bo przyciągnięcie ludzi, młodych ludzi spoza tego miasta, po to, by tutaj studiowali, daje szansę na to, że duża część z nich, albo przynajmniej znacząca część z nich zostanie tutaj.
2: Tak, my jesteśmy właśnie troszkę też ofiarą swojego dobrego położenia geograficznego, bo jesteśmy blisko dużych ośrodków akademickich na Śląsku, czy we Wrocławiu, tak, czy w Krakowie. Dzisiaj nie ma problemu komunikacyjnego żadnego dla młodych osób, tak. Oni decydują się na wyjazd, na uczelnię bez problemu, znajdują tam miejsce zamieszkania. Natomiast to też jest tak, że młodzi ludzie chcą często na ten okres studiów po prostu wyjechać, tak, z domu rodzinnego, troszkę na takie życie w cudzysłowie studenckie. I tutaj nie ma co się temu dziwić i z tym polemizować. Stąd też, tak jak pan redaktor zauważył, my mamy dużo studentów spoza miasta, tak, którzy przyjeżdżają z różnych ośrodków, często także z dużych miast do Opola studiować. I teraz właśnie pełna zgoda. Musimy zrobić wszystko, aby ten człowiek, który przyjechał do nas spoza Opola, spoza województwa opolskiego, po studiach zdecydował się tutaj już zostać na stałe. Czyli tutaj duża aktywność na przykład Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Budowa nowych, czynszowych mieszkań, bo też dostrzegamy to, że młodzi ludzie niekoniecznie wszyscy chcą się kredytować na okres kilkudziesięciu lat, zresztą prawda. Te koszty kredytów są ogromne, a na przykład oferta TBS-u najmu za kilkanaście złotych nowego mieszkania w standardzie wysokim deweloperskim, w bardzo fajnych okolicach, w nowoczesnej zabudowie, no jest taką dość atrakcyjną ofertą i to sprawdza się bardzo mocno pod kątem tego, że ten człowiek, który kończy studia, jeżeli będzie mógł skorzystać z oferty na przykład TBS-u, no to się zastanowi, czy faktycznie tutaj nie podjąć zatrudnienia i nie osiąść na stałe. No
1: właśnie, plus jeszcze to zatrudnienie, ale to też zależy w dużej mierze od tego, czy są chętni do inwestowania tutaj, do tworzenia nowych miejsc pracy.
2: Zdecydowanie, no to są naczynia powiązane, myślę, że tutaj będziemy wręcz poszukiwać tych pracowników. Mamy w Opolu stopę bezrobocia na poziomie 3,5%, to jest w zasadzie takie bezrobocie, jak to się mówi, przejściowe, tak, osoby, które zmieniają po prostu pracę, no to jest wynik, lub są niezdolne na przykład do pracy z jakiegoś powodu, czasowo i tak dalej, więc jakby to są dane, które mówią nam o tym, że my dzisiaj zatrudnienie znajdziemy. Jeżeli tylko chcemy pracować, to znajdziemy zatrudnienie, plus to, co się dzieje chociażby w strefie ekonomicznej we Wrzoskach, czyli planowane inwestycje, gdzie też ma znaleźć zatrudnienie kolejne dziesiątki, setki osób. Mamy przeświadczenie takie, że ta praca na pewno będzie. Będziemy na pewno bardzo aktywni w obszarze mieszkalnictwa, bo to, tak jak wspomnieliśmy, to się musi uzupełniać i mam nadzieję, że sporo osób będzie nasze miasto jako miejsce docelowe swoje na ziemi wybierało.
1: Przy okazji też powstaje młodzieżowa strategia miasta. Co ona ma zawierać i czemu ma służyć?
2: Młodzieżowa strategia to był taki trochę, taka trochę odpowiedź na tą strategię w ogóle rozwoju miasta Opola, w której w poszczególnych zespołach roboczych często mieliśmy młodych ludzi. Zapraszałem zresztą do swojego na przykład obszaru roboczego, miałem Obywatelskie Opole, tak? Zaprosiłem młodych ludzi z Młodzieżowej Rady Miasta. I oni zaczęli podnosić jedną rzecz. Mówią tak, miasto Opole jest miastem przyjaznym starzeniu się. Seniorzy opanowali rynek, seniorzy mają dni seniora, tak? Są aktywni w domach dziennego pobytu, organizują fantastyczne wydarzenia. No, bardzo dużo aktywności senioralnych widzimy i to jest super i będziemy to na pewno wspierać. Natomiast trochę nam mało o tej młodzieży, o tej na przykład młodzieży szkolnej, bo już inaczej traktujemy młodzież akademicką, tak, która już szkoli się, która ma na przykład swoje koła zainteresowań w ramach uczelni, która często już też podejmuje na przykład zatrudnienie, ale ta taka młodzież szkolna, która dzisiaj chodzi do szkoły i co ciekawe, do szkoły średniej też chodzi sporo osób spoza miasta.
1: Prawda, tak,
2: czyli to jest też dla nas pewna informacja, żeby spróbować ich tutaj zachęcić do studiowania i do osiedlenia się, aby gdzieś przyciągać tych ludzi do samego miasta. No i ta młodzież gdzieś wyeksponowała taką tezę, spróbujmy porozmawiać o takiej strategii, jak byśmy widzieli młodzieżowe Opole za lat kilkanaście. I faktycznie podzieliliśmy się, zaprosiliśmy młodych do stworzenia takiego zespołu, zgłosiło się kilkanaście osób. Wybraliśmy też przedstawicieli środowisk akademickich, środowiska Urban Lab związany z naszym nowym projektem tutaj na dworcu głównym, który jest realizowany. I mamy zespoły takie tematyczne, nad którymi debatujemy. Odbyło się już chyba czwarte czy piąte spotkanie. Ja też jestem w tym zespole. Jest część też urzędników, którzy zajmują się bezpośrednio chociażby dialogiem, tak jak Centrum Dialogu Obywatelskiego. I debatujemy nad poszczególnymi obszarami życia miejskiego, szeroko rozumianego w kontekście młodych ludzi. Czyli co dzisiaj możemy zaproponować w sferze kultury, sportu, osobom, które dzisiaj na przykład chodzą do liceum albo kończą szkołę podstawową. I są bardzo ciekawe wnioski, podam jeden przykład dotyczący kultury. Mówimy o tym, że w Opolu jest bardzo dużo jednostek kultury, instytucji kultury, pełna zgoda. Mamy filharmonię, mamy teatry, mamy kina plenerowe, mamy różne organizacje, już abstrahuję od festiwalu, który jest takim jakby przewodnim motywem związanym z kulturą Opola i tak dalej. Natomiast te instytucje kultury zazwyczaj dedykowane są osobom starszym i zazwyczaj pewnemu określonemu gronu tych osób. Jakbyśmy tak przeciętnego mieszkańca Opola zapytali, spotkanego może 10 osób na ulicy, czy byli we wszystkich tych naszych instytucjach kultury, to idę o zakład, że lwia część powie, że niestety nie.
1: To prawda, to doświadczenie wynikające chociażby z uczestniczenia w którymkolwiek koncercie Filharmonii Polskiej widać, że średnia wieku to
2: tak jest. Ona jest zdefiniowana.
1: Wysoka,
2: i teraz młodzi ludzie powiedzieli tak, słuchaj, jakbyśmy mieli chociaż część tych środków, które na przykład samorząd, jeden czy drugi, instytucje państwowe przeznaczają na funkcjonowanie dużej instytucji kultury, na przykład organizację plenerowego, tygodniowego obozowiska kempingowego, pola namiotowego, z sceną muzyczną i z takim tygodniowym festiwalem dla młodych ludzi, w ramach którego młodzi by sobie jeszcze zadecydowali każdego dnia, kto ma występować w sądzie internetowej i tak dalej. Oczywiście w jakichś bezpiecznych warunkach, z pełnym wyposażeniem, obsługą i tak dalej, i tak dalej. I my mówimy, no kurczę, w sumie bardzo ciekawy pomysł, tak? Organizacyjnie niewiele kosztujący, no bo oni powiedzieli tylko w zasadzie plener. O przestrzeni, o plenerze, tak? Zróbcie nam plener, zapewnijcie nam bezpieczne w miarę warunki. A jakbyśmy zestawili koszt takiego tygodniowego, młodzieżowego eventu kulturalno-muzycznego z faktycznym kosztem na przykład funkcjonowania naszych dużych instytucji kultury, no to jest niewspółmierny. Mhm. A jednak byłby dedykowany dla młodych ludzi. I to jest pierwsze tak jakby z brzegu takie rozwiązanie, które młodzi ludzie jakby pokazali. Uważam, że bardzo słuszne. Bardzo, bardzo fajny kierunek taki dedykowania po prostu tej każdej oferty miejskiej, którą dzisiaj mamy, z takim troszkę może zauważeniem tych młodych ludzi.
1: Kiedy ta strategia zostanie zamknięta?
2: Chcieliśmy do końca roku stworzyć tą strategię i to też jest ciekawe, ponieważ chcieliśmy ją przedstawić Radzie Miasta i znowu rozmowa z młodymi, mówią nam tak, no słuchajcie, okej, stwórzmy ten dokument, niech on będzie tam dokumentem jak najmniej stronnicowym, żeby ktokolwiek go przeczytał, nie? Czyli tak celujemy w kilka stron, ale ja zaproponowałem takie rozwiązanie i o tym mówię bardzo często, słuchajcie, ale zróbmy z tego dokumentu też jakiś wyciąg w takim kanale komunikacyjnym, w którym ten młody człowiek będzie chciał go przyjąć. Czyli na przykład
1: zamiast grubej księgi,
2: 15-sekundowa rolka o wydarzeniach kulturalnych, 30-sekundowy filmik o sporcie, 20-sekundowy filmik o naszych szkołach, które mamy, czy uczelniach, tak? Spróbujmy to w taki sposób sprzedać, aby ten młody człowiek miał szansę do tego dotrzeć.
1: Tutaj poruszył pan bardzo ciekawy temat komunikowania się samorządów z mieszkańcami i szczególnie z tymi młodszymi mieszkańcami, bo jakby no pokutuje takie przekonanie, że tym narzędziem takim najbardziej poważnym to jest długi elaborat, prawda?
2: Tak jest.
1: No, ale tutaj czasy się już ewidentnie zmieniły. Jeszcze jedno pytanie. Zakończyła się cała seria spotkań w dzielnicach prezydentów z mieszkańcami. Tak. Jakie pan ma refleksje?
2: Mam refleksje takie, że nie było tłumów. I pan prezydent Wiśniewski zawsze mówi przy okazji takiego spotkania, gdzie ta frekwencja jest taka, powiedzmy, optymalna, mówi tak, jak nie ma ludzi, to znaczy, że nie ma problemów. I trochę tak jest. Dostrzegamy to, że oczywiście zazwyczaj na te spotkania z mieszkańcami przychodzą osoby, które chciałyby zgłosić jakiś problem. Gdzieś coś zauważyły, że nie działa, może gdzieś jest coś do poprawy. Ci ludzie najczęściej przychodzą troszkę się poskarżyć albo dać jakiś pomysł na usprawnienie czegoś. Oczywiście jest jakaś mała grupa osób tak ogólnie zainteresowanych spotkaniem z prezydentem czy z przedstawicielami Urzędu Miasta, natomiast faktycznie da się dostrzec to, że ludzie najczęściej zgłaszają takie prozaiczne sprawy, które dotyczą nas tu i teraz. Nierówny chodnik, niedziałające oświetlenie, nieskoszona trawa gdzieś przy drodze, nie wiem, godziny otwarcia biblioteki, może troszkę przesuńmy, nie wiem, ośrodek zdrowia ma schody, a wydawałoby się, że dobrze byłoby, żeby była jakaś taka pochylnia dla osób z niepełnosprawnością. Troszkę osób też z tego zasobu komunalnego przychodzi, czyli z zasobu takiego, który jest nasz miejski i zgłaszają, że gdzieś jest potrzeba remontu na przykład klatki schodowej, że gdzieś jest podwórze do rewitalizacji, więc to są takie rzeczy, które tu i teraz interesują taka mieszkańców.
1: Książka skargi wniosków
2: troszkę
1: z dawnych
2: tak,
1: lat.
2: Troszkę tak i to dobrze, bo jakby to też jest fajne, że mieszkańcy zwracają tą uwagę urzędnikom, tak, nam, chcemy to oczywiście też gdzieś tam dostrzegać i naprawiać tak w miarę na bieżąco, w miarę posiadanych też środków na te różne cele. Mniej jest takiej dyskusji strategicznej, tak? Takiej o wizji miasta i tak dalej, aczkolwiek to też nie jest tak, że jej nie ma, bo czasami zdarzają się mieszkańcy, którzy nie przychodzą, abstrahują od tych takich bieżących spraw, a bardziej pytają, no to jak, panie prezydencie, wygląda ta polityka, co my zrobimy z tymi osobami na przykład starzejącymi się w mieście, tak? Czy my mamy plan, żeby wybudować kolejny ośrodek na przykład wsparcia tych osób senioralnych, tak? Czy mieszkania dla seniorów? No i to tak trochę bardziej są strategiczne pytania, więc też chętnie je podejmujemy, chętnie o nich rozmawiamy i myślę, że to są bardzo ważne spotkania w dzielnicach, ponieważ pan prezydent też jest osobą bardzo dostępną wtedy, na wyciągnięcie wręcz ręki, tak, można z nim porozmawiać i trochę się wtedy też łapie taką jakby stronę tą urzędniczą, bo nigdy nie jest tak, że my mówimy, nie zrobimy tego chodnika, bo nie, tak? My najczęściej mówimy, nie zrobimy tego chodnika, bo tam remontujemy 20 kilometrów ścieżki rowerowej, budujemy drogę i niestety w hierarchii priorytetów zarządu dróg tam to było no, troszkę ważniejsze, tak, bo było już totalnie zdegradowane, a tutaj ten chodnik, wiemy, że on wymaga remontu, ale on jest jeszcze gdzieś tam troszkę dalej w tej perspektywie i taki mieszkaniec wtedy widzi, że okej, to oni mi nie robią tak do końca na złość, tylko jest po prostu jakaś hierarchia ważności spraw, w której po prostu no, to zarządzanie w samorządzie to jest tak naprawdę sztuka kompromisów, czyli dokonywania wyborów, w jakiej kolejności poszczególne zadania będą realizowane.
1: Ale takie spotkanie, to chyba zgodzi się pan ze mną, że to dobra tradycja.
2: Bardzo, bardzo dobra, ona pokazuje otwartość, zresztą my jesteśmy otwarci też dla mieszkańców, mogą się zgłaszać nawet nie tylko w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami, każdy z prezydentów ma raz w tygodniu strony, które przyjmuje, ja mam zawsze w czwartki mnóstwo ludzi, którzy przychodzą i chętnie z nimi rozmawiam, bo człowiek łapie też perspektywę problemu mieszkańca tej części miasta, innej części miasta, tak, czy osiedla, czy domku jednorodzinnego i to jest na pewno łatwiejsze później w zarządzaniu miastem.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Wiceprezydent Łukasz Sowada był gościem programu Sami Rządzą.
2: Bardzo dziękuję.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Kłaniamy się Państwu nisko w pierwszym dniu astronomicznego lata. Tak, tak, to już dziś 21 dzień czerwca. Dzień dobry, na zegarach 6 wiadomości poranne zaczynamy. A w nich lekarze bardzo sceptycznie o ustawie, która ma umożliwić zbieranie informacji o ich zarobkach na podstawie numeru PESEL. Dziś początek astronomicznego lata, niedziela w całym kraju upalna i raczej burzowa. Na mundialu po nocnych meczach wygrane Niemców z Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz remis Ekwadoru z Curaçao.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, raz jeszcze dzień dobry. Rozpoczynamy politycznie. Nowa Polska ma ambicje być alternatywą dla Koalicji oraz Prawa i Sprawiedliwości. W Warszawie odbyła się konwencja partii, którą współtworzą senatorowie Zygmunt Frankiewicz, Wadim Tyszkiewicz i Andrzej Dziuba, a także samorządowcy, wśród nich prezydenci Szczecina, Opola czy Starachowic. Postulują m.in. system podatkowy wspierający konkurencyjność firm oraz zwiększenie kompetencji samorządów. Ugrupowanie proponuje ponadto, by marszałkowie województw i starostowie byli wybierani w wyborach. Postulują także przekazanie kompetencji wojewodów do wspólnot lokalnych.
0: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Lekarze bardzo sceptycznie o ustawie, która ma umożliwić zbieranie informacji o ich zarobkach na podstawie numeru PESEL. Iwona Kania, to zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Rady Lekarskiej, mówiła w Polskim Radiu, że dotychczas nie wiadomo w zasadzie, jak dane o zarobkach lekarzy będą wykorzystywane.
2: No jeżeli już taki wgląd dla rządzących, dla urzędników do PESEL i lekarzy, no to dlaczego nie do innych grup, do innych pracowników strefy budżetowej? Bo przecież nie tylko lekarze pobierają swoje wynagrodzenia z pieniędzy publicznych. Są urzędnicy, są spółki Skarbu Państwa, są funkcjonariusze różnego rodzaju.
1: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski wystosował pismo do premiera z prośbą o rozmowy w sprawie rozwiązania problemów w służbie zdrowia. Dotychczas samorząd lekarski nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie.
0: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Niedziela będzie gorąca i burzowa. Wydane przez synoptyków alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich regionów. Obowiązują do godzin wieczornych, przypomina Joanna Senkiewicz.
3: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem. Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach, czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza zmierzające do naszego kraju.
1: Dziś o 10:26 słońce wejdzie w znak Raka, tym samym na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczne lato. To zarazem najdłuższy dzień w roku, po nim następuje najkrótsza noc. Od przesilenia letniego dni, choć powoli, będą stawać się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Teraz Strzelce Opolskie do 3 lipca, przypominamy, będą przyjmowane propozycje w ramach budżetu obywatelskiego, w którym na pomysły mieszkańców przygotowano w tym roku 420 tysięcy złotych. Weryfikacja formalna projektów potrwa do końca lipca, natomiast dwutygodniowe głosowanie ruszy 31 sierpnia. Zasady budżetu mają Państwo na stronie samorządu.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Teraz mundial. Holendrzy rozgromili Szwedów, wygrywając 5-1 w grupie E. Niemcy pokonali w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1. W tej samej grupie bez bramek zakończyło się spotkanie Ekwadoru i Curaçao. Rozpoczyna się właśnie mecz w grupie F. Tunezja, Japonia. A niedziela przyniesie też interesująco zapowiadające się starcia Hiszpanii z Arabią Saudyjską. To godzina 18 oraz o 21:00 Belgia zmierzy się z Iranem.
0: Światowe agencje informują.
1: Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali z przyznanych im orderów Orła Białego w odpowiedzi na decyzję polskiego prezydenta o pozbawieniu tego najwyższego naszego odznaczenia, ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Iranu, a także mediatorzy z Pakistanu i Kataru wezmą udział w rozmowach na szczeblu technicznym, które dziś odbędą się w Szwajcarii w miejscowości Birkenstock. Takie informacje przekazuje biuro premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa. To właśnie Pakistan jest głównym mediatorem podczas negocjacji.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami jednak zwłaszcza w godzinach popołudniowych wzrośnie do dużego. Proszę spodziewać się również przelotnych opadów deszczu i burz. Temperatury maksymalne nieco niższe w porównaniu z tym, co mieliśmy w sobotę, do 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. W czasie burz te mogą pojawić się w godzinach popołudniowych. Porywy będą silniejsze, nawet do 80 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
5: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
4: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
6: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami. Spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
8: Mój koniec świata był 863 dni temu.
9: Pierwsza myśl...
10: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
10: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
9: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 12. niedzielę zwykłą. Przed nami uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Papież ogłosił orędzie na 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Dzisiaj w programie także m.in. wspomnimy rocznicę wizyty Jana Pawła II na Górze Świętej Anny i beatyfikację księdza Michała Rapacza. Zapowiemy również koncert w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Będzie także tradycyjnie wiele ciekawych informacji ze świata, kraju i diecezji. Wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Nie bójcie się ludzi. Takie jest pierwsze zdanie Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Chrystus, Bóg i człowiek, znający najskrytsze myśli ludzi, zauważyć musiał w sercach apostołów strach. Czego mogli się bać ci, którzy zostawili wszystko i poszli za nauczycielem z Nazaretu? Czytając Ewangelię, możemy się domyślić kilku powodów ich strachu. Być może bali się o swoją przyszłość, o to, czy nie spotka ich cierpienie, więzienie, a być może nawet śmierć. Nie zapominajmy, że Jezus i uczniowie żyli w ciągłym zagrożeniu. Co chwilę musieli mierzyć się z atakami faryzeuszów i arcykapłanów, z ich oskarżeniami i intrygami. Na pewno to wywoływało strach o przyszłość, poczucie niepewności i napięcia. Być może mieli taką pokusę, by odejść od Chrystusa, wrócić do wcześniejszych, dobrze znanych zajęć i mieć tak zwany święty spokój. Stąd dziś wezwanie Jezusa, by się nie bać. Owszem, ludzie mogą w swej nienawiści pozbawić życia, ale nie odbiorą wieczności i przynależności do Pana Boga. O tym decyduje każdy z nas, komu chce być wierny i za kim chce iść. Jako ludzie chcielibyśmy żyć w spokoju, bez zbędnych perturbacji, nagłych wydarzeń i nieoczekiwanych zwrotów naszego życia. Większość z nas ceni sobie stabilizację i uporządkowane życie. Zobaczmy choćby na życzenia, które sobie składamy z różnych okazji. Czy to na święta, czy to na urodziny, życzymy bliskim i znajomym spokojnych świąt, pokoju w sercu. A co mówimy w chwilach irytacji i gniewu, gdy ktoś nas wyprowadzi z równowagi? A dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Tymczasem sami widzimy, że tego tak zwanego świętego spokoju nie mamy. Co chwila jakieś kłopoty i nagłe sytuacje kosztujące nas wiele wysiłku, zmartwień i stresu. Choroby, problemy w domu, w pracy czy w małżeństwie. Dzisiejsza Ewangelia to dobra okazja, by przypomnieć sobie ważną, ale i zarazem trudną prawdę o tym, że uczeń Chrystusa w swoim życiu nie będzie wolny od różnych trudności i zmartwień. To wszystko wpisane jest w poszczególne etapy naszego życia. Inne troski mieliśmy jako dzieci, inne jako osoby dorastające, a z czym innym mierzysz się jako osoba dorosła czy będąca już w podeszłym wieku. Wielu błędnie myśli, że jak będzie się modlić, chodzić często do kościoła, podejmować posty i wyrzeczenia, to dzięki temu unikniemy trudności w swoim życiu. A czasem jest wręcz przeciwnie. Zauważamy, że od kiedy zaczęliśmy się więcej modlić, praktykować naszą wiarę, czytać Pismo Święte, to nagle jakby wszystko sprzysięgło się przeciwko nam. Doświadczamy w takich momentach walki dobra ze złem, świętości z grzesznością. Nie zapominajmy, że im bliżej chcemy być Boga, tym bardziej będziemy atakowani przez jego przeciwnika, przez szatana, złego ducha. On zrobi wszystko, by cię od Zbawiciela odciągnąć, stąd czasem przyjdą trudniejsze dni naszego życia, które dopuści Pan Bóg, ale bądźmy pewni, że nas z naszymi problemami nie zostawi. Przez najcięższe dni swego życia, w chorobie, cierpieniu i bólu, nie wątp w to, że On, Chrystus, jest przy tobie. Jemu polecaj swoje krzyże, a On ci pomoże, bo doskonale wie, co to znaczy dźwigać krzyż. Pewnie też jak apostołowie boimy się różnych wydarzeń, choroby swojej lub bliskich, śmierci, biedy albo wojny. Zamartwiamy się o rodzinę, do domu przynosimy problemy z pracy. Nosimy to wszystko w sobie, odbija się to na relacjach z małżonkiem i dziećmi. Rodzice i dziadkowie często boleją nad losem swoich dzieci czy wnuków. Może sen z powiek spędza ci troska o kogoś, kogo kochasz, a kto się w życiu pogubił. Do nas wszystkich, którzy lękamy się czegokolwiek, Pan Jezus dziś mówi, nie bójcie się. Nawet kiedy przyjdą dni próby, to Bóg nie zapomina o swoich dzieciach. Jezus w dzisiejszej Ewangelii posługuje się ciekawym porównaniem. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Tak powiedział do słuchających go apostołów. Kto z nas liczył kiedyś włosy na swojej głowie? Po co to robić? Jak to policzyć? I co nam da taka wiedza? Może w tej chwili uśmiechasz się pod nosem. Wydaje się to niedorzeczne, absurdalne i bezcelowe. Liczyć swoje włosy? Ale naprawdę Pan Bóg zna nas na wylot. Tak dobrze, jak nawet my sami siebie nie znamy, tak nas zna, że wie, ile mamy włosów. A skoro Stwórca tak dobrze nas zna, to znaczy, że przed Nim nie musimy niczego udawać i zawsze możemy być sobą. Kiedy dziś będziesz w swoim kościele parafialnym, to pomyśl o tym, że ktoś ciebie kocha do szaleństwa, że ktoś cały tydzień czekał, aż do niego przyjdziesz, że ten ktoś chce ciebie słuchać, że jest z ciebie dumny i nazywa cię swoim dzieckiem, synem lub córką. To dla ciebie przygotował Eucharystię, zastawił stół, chce, byś go przyjął w komunii i zabrał do swego domu. Wszystkie troski i kłopoty powierz dziś Panu Jezusowi. Zaproś Go do tego, co wydaje się nie do przejścia, co przerasta twoje ludzkie siły i możliwości, a doznasz prawdziwego pokoju. Może nie od razu wszystkie zmartwienia prysną jak mydlana bańka, ale twoje zmartwienie stanie się troską samego Boga. A jeśli tak, to sprawa będzie załatwiona.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie. Papież w orędziu na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, obchodzony 26 lipca, zwrócił się do nich słowami: nie lękajcie się kruchości, módlcie się ze mną o pokój. Szczegóły Piotr Kowalczuk z Vatican News.
3: Hasłem orędzia są słowa proroka Izajasza: ja nie zapomnę o tobie. Leon XIV zachęcił młodych ludzi do odwiedzania swoich dziadków i osób starszych pozostających w samotności. Przypomniał, że starość może stać się czasem ponownego odkrycia Boga. Pragnę wam powiedzieć, nie lękajcie się kruchości, napisał papież. Zwrócił uwagę, że współczesny świat naznaczony jest przemocą i konfliktami, a wielu dziadków obawia się o przyszłość swoich wnuków. Na zakończenie zaapelował: najdrożsi, zachęcam was, abyście zjednoczyli się ze mną w wytrwałej modlitwie o rychłe nadejście pokoju na całym świecie.
1: Andrea Bocelli zaskoczył uczestników Marszu dla Życia w Rzymie. Nie mógł w nim osobiście uczestniczyć, ponieważ występował na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Meksyku. Do zgromadzonych w Rzymie obrońców życia przesłał jednak list, w którym przypomniał dramatyczną historię swojego życia. Lekarze odradzali mej matce kontynuowania ciąży, ale ona postanowiła zaufać życiu i nie wyparła się go. Wszystko zawdzięczam tej decyzji, napisał włoski tenor do organizatorów i uczestników włoskiego Marszu dla Życia, który w ubiegłą sobotę przeszedł ulicami Rzymu. Przypominając dramatyczną historię swego życia, Bocelli podkreślił, że złożenie tego skromnego świadectwa jest dla niego przywilejem i gestem wdzięczności. Osobiście nie mógł uczestniczyć w Marszu dla Życia, ponieważ w tym samym czasie przebywał przebywał w Meksyku, gdzie reprezentował Włochów pod nieobecność piłkarzy na uroczystości otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A teraz jeszcze informacje Vatican News, prezentuje je Krzysztof Brąk.
4: Pradawne kościoły wschodnie, a w szczególności ich liturgie, prowadzą nas do źródeł wiary, powiedział papież na audiencji dla ROACO, organizacji wspierającej kościoły wschodnie. Podkreślił, że tradycje te są darem dla wszystkich katolików, dlatego trzeba je poznać.
5: Chrześcijański wschód można zachować tylko wtedy, gdy się go rozumie. Utrata tego zrozumienia oznacza zubożenie kościoła. Ponad 30 lat temu święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na tę potrzebę, zdecydowanie podkreślając m.in. konieczność poznania liturgii kościołów wschodnich, pogłębiania wiedzy o tradycjach duchowych ojców i doktorów chrześcijańskiego wschodu, zapewnienia odpowiedniego nauczania na te tematy w seminariach i na wydziałach teologicznych, zwłaszcza przyszłym kapłanom.
4: Papież przypomniał też o tragediach, których doświadczają dziś chrześcijanie wschodni na skutek wojny, destabilizacji i wysiedleń, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Zamiast twierdzić, że pokój jest niemożliwy, starajmy się go promować w naszych społecznościach, zaczynając od samych siebie, powiedział papież w przemówieniu do Rady Nadzorczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Leon XIV wskazał na ważną rolę uniwersytetów jako miejsc promujących dialog i poszanowanie dla różnorodności punktów widzenia. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach naznaczonych przemocą i ostrą retoryką.
6: Papież przypomniał, że uniwersytety od dawna są miejscami spotkań, których studenci i wykładowcy razem wzrastają w mądrości poprzez naukę i badania. Leon XIV podkreślił, że w czasach naznaczonych podziałami członkowie społeczności uniwersyteckiej mogą być twórcami pokoju. Papież odwołał się przy tym do świętego Augustyna, który mówił: jeśli chcecie przyciągnąć innych do pokoju, najpierw sami go miejcie, sami trwajcie w pokoju. Aby rozpalić innych, musicie mieć żywy płomień w sobie.
4: Leon XIV przestrzegł żydowskich uczonych, by nie traktowali pokoju jako niemożliwej do osiągnięcia utopii. Promujmy go w naszych społecznościach oraz przyjmujmy go w naszym życiu, dodał Ojciec Święty. Pogrzeb kardynała Camilla Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II, wieloletniego papieskiego wikariusza dla rzymskiej diecezji, miał 95 lat.

0: uważa metropolita kijowski Epifaniusz. W poniedziałek rosyjski dron uderzył w cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej, główną świątynię znajdującego się w centrum Kijowa prawosławnego sanktuarium. Płonął dach zabytkowej cerkwi. Metropolita Epifaniusz podkreślił, że było to uderzenie w samo serce prawosławia. To przerażające. Widzimy, że dla wroga nie ma rzeczy świętych. Próbują nas zniszczyć, a nawet atakować zabytki o globalnym znaczeniu. Ławra Kijowsko-Peczerska to wyjątkowe miejsce święte nie tylko dla Ukraińców i ukraińskiego kościoła, ale także dla całego świata prawosławnego i całej ludzkości.
1: Prawosławnego świata i nie tylko dla całego świata.
0: Ławra Kijowsko-Peczerska to klasztor uznawany za jeden z najważniejszych prawosławnych ośrodków religijnych. Został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W czwartek w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim zakończono poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Odnaleziono fundamenty kościoła, a przy nich wielką zbiorową mogiłę, wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
2: Mogiła ma ponad 70 metrów kwadratowych. To jest bardzo duża mogiła. Te szczątki spoczywają w całej tej mogile. Jak głęboko, tego nie wiemy. Od tej głębokości zależeć będzie też liczba osób. Natomiast szacujemy, że to może być naprawdę kilkaset osób. Czy to będzie 300, czy 500, czy 600, trudno powiedzieć.
0: Następnym etapem prac będą ekshumacje. Te rozpoczną się jednak najprawdopodobniej już w przyszłym roku.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Zbliża się 149. rocznica objawień maryjnych w Giedrzwałdzie na Warmii. Od 27 czerwca do 16 września 1877 roku Matka Boża ukazała się 160 razy dwóm dziewczynkom, 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Objawienia zostały jako jedyne w Polsce uznane przez Kościół katolicki. Maryja zachęcała do powstrzymywania się od grzechów, życia w trzeźwości oraz odmawiania modlitwy różańcowej. W 2006 roku w sanktuarium w Giedrzwałdzie ksiądz Jan Rosłan przypomniał, że przesłanie Maryi było skierowane do wszystkich wiernych.

0: pierwszymi słowami Matki Bożej, które powiedziała do dzieci, to było: chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec. Matka Boża zapowiedziała odnowę także życia religijnego, wzywała do zaprzestania pijaństwa, do prowadzenia się moralnego i wtedy także wyrosły ruchy trzeźwościowe na Warmii.
1: Wydarzenia w Gietrzwałdzie w 1877 roku budziły wiarę, a także ducha patriotyzmu i poczucie jedności Polaków. Pielgrzymi ze wszystkich zaborów wędrowali do sanktuarium w strojach ludowych, kultywując tradycje narodowe. Podczas uroczystości rocznicowych w Gietrzwałdzie w 2020 roku biskup senior diecezji drohiczyńskiej Tadeusz Pikus podkreślił, że w czasie objawień na mapie Europy nie było państwa polskiego, a Gietrzwałd znajdował się w zaborze pruskim.
2: Najbardziej widoczny był fakt, że Matka Boża mówiła w Gietrzwałdzie po polsku. W ten sposób łamała prawo i przepisy państwowe wprowadzone w ramach Kulturkampfu. I chociaż tam nie było mowy o suwerenności i granicach, dla wszystkich było jasne, że gra toczy się również o niepodległość.
1: Gietrzwałd jest jedynym w Polsce i jednym z kilkunastu na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych przez Stolicę Apostolską za autentyczne. 15 czerwca 2024 roku w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach odbyła się beatyfikacja księdza Michała Rapacza, zamordowanego przez komunistyczną bojówkę w 1946 roku. W czasie II wojny światowej współpracował on z Armią Krajową. Po wojnie nie tylko głosił Ewangelię, lecz także pomagał członkom podziemia prześladowanym przez Urząd Bezpieczeństwa. W swoich wypowiedziach otwarcie upominał się o miejsce Kościoła w życiu społecznym. Rzecznik Kurii Krakowskiej, ksiądz Łukasz Michalczewski, powiedział, że ksiądz Rapacz był gorliwym kapłanem, posługujący wiernym i właśnie tym naraził się komunistom.
3: Wzmacniał ludzi w okresie powojennym, tak naprawdę lata 40. i 50. to te lata, kiedy była wielka bieda, no Płoki, znamy ten rejon, wielka bieda. Ten ksiądz z tymi ludźmi się po prostu modlił, niósł pomoc charytatywną, no i sprzeciwiał się oczywiście złemu traktowaniu ludzi przez władzę. To, co robili inni księża, i za to poniósł śmierć męczeńską.
1: Decyzję o zamordowaniu księdza Michała Rapacza wydano prawdopodobnie w kwietniu 1946 roku na zebraniu partii komunistycznej PPR w Trzebini. Parafianie namawiali kapłana, aby opuścił Płoki, lecz ten odmówił, powołując się na obowiązek duszpasterski i sumienie. Ksiądz Michał Rapacz został uprowadzony z plebanii w nocy z 11 na 12 maja 1946 roku przez kilkunastu uzbrojonych mężczyzn. Najpierw był ciągnięty na powrozie wokół kościoła i bity, a następnie zamordowany strzałami w głowę w lesie około kilometra od budynku kościoła. Miał 41 lat. Ksiądz Łukasz Michalczewski podkreślił, że duchowny poniósł śmierć męczeńską.
3: I został w nocy po prostu wyciągnięty z plebanii. Świadkowie, którzy to widzieli, mówią, że był ciągnięty dookoła kościoła. Wyśmiewano przez to też procesję, że został zaciągnięty do nieopodal do lasu i ostatecznie tam zabity. To jest rzeczywiście opis męczeństwa jednego z tych najgorszych.
1: Pomimo dwukrotnego śledztwa podjętego najpierw przez prokuraturę, a potem Instytut Pamięci Narodowej, nie wskazano morderców księdza Rapacza. 95 lat temu, 21 czerwca 1928 roku, urodził się biskup Alojzy Orszulik, pallotyn, biskup diecezjalny łowicki. Jako przedstawiciel kościoła uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W 92 roku został ordynariuszem nowo powstałej diecezji łowickiej. Od początku swej pracy w Episkopacie Polski w latach 60. zajmował się środkami społecznego przekazu. Przez 25 lat kierował biurem prasowym Episkopatu, aktywnie działał w pracach Komisji Konkordatowej. W 1980 roku został członkiem sekretarzem Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i rządu PRL. Po latach biskup Orszulik mówił, że w przełomowym 1980 roku Kościół opowiedział się po stronie robotników i z ulgą przyjął podpisanie porozumień sierpniowych.
4: Wyrażało się to zaraz na początku września, kiedy przywódcy Solidarności, jeszcze nie sformalizowanej, ale faktycznie istniejącej, przyjął kardynał Wyszyński, prymas Polski. Zarówno delegację gdańską, jak i szczecińską. A więc Kościół stanął po stronie robotników, po stronie zorganizowanej siły przeciwko terrorowi komunistycznej, totalitarnej władzy.
1: W 2009 roku już jako biskup senior diecezji łowickiej hierarcha podkreślił, że wszystkimi działaniami na rzecz innych winna kierować miłość bliźniego. Dodał, że jest ona osobistym wyzwaniem i zobowiązaniem chrześcijanina.
5: Myślę, że jeszcze jest mała świadomość wśród wszystkich wiernych. Wielu wychodzi i mija tego, który prosi o pomoc dla biednych. Tu jeszcze jest wiele do zrobienia, żeby obudzić tę wrażliwość u wszystkich chrześcijan, by tak jak mogą, pomogli.
1: Biskup Alojzy Orszulik zmarł 21 lutego 2019 roku. Został pochowany w krypcie Bazyliki Katedralnej w Łowiczu. W wakacje powinien zostać ogłoszony wyrok w sprawie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, który jest oskarżony o to, że zbyt późno powiadomił prokuraturę o przypadkach dwóch księży pedofilów. Biskup Jerz nie przyznaje się do winy, przekonuje, że działał zgodnie z kościelnymi procedurami, zlecił zbadanie sprawy, powiadomił Watykan i po otrzymaniu odpowiedzi także prokuraturę. Jednak zdaniem śledczych, zgodnie z prawem, powinien to zrobić wcześniej. Obrona biskupa próbuje m.in. udowodnić, że także inne instytucje wiedziały o czynach tych księży i nic z tym nie zrobiły.
6: Obrona biskupa Andrzeja Jerza wzywa na świadków byłych pracowników szkoły w Woli Radłowskiej, w której pracował ksiądz Stanisław P., którzy mieli informować kuratorium oświaty o jego nieobyczajnym zachowaniu. Dlatego obrona wzywa na świadka także kuratora oświaty z tamtego okresu.
7: Z materiału w sprawie wynika, że kuratorium było informowane już dużo, dużo wcześniej na temat tych działań i nie było żadnej reakcji.
6: Wyjaśniała adwokat Paulina Majtkowska. Od połowy 2017 roku każdy, kto ma wiedzę o przestępstwach seksualnych wobec dzieci, ma obowiązek to zgłosić. Tarnowska kuria otrzymała zgłoszenie dotyczące księdza Stanisława P. z Ukrainy w marcu 2019 roku, a zgłosiła to do prokuratury dopiero półtora roku później, po przeprowadzeniu wewnętrznych procedur i otrzymaniu odpowiedzi z Watykanu. Biskupowi tarnowskiemu Andrzejowi Jerzowi grozi do 3 lat więzienia. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
1: Działacz opozycji demokratycznej w PRL Jerzy Kropiwnicki, historyk Wiesław Jan Wysocki, warszawianistka Anna Datkowska i Stowarzyszenie Parafiada imienia świętego Józefa Kalasancjusza to laureaci nagród Kustosz Pamięci Narodowej. Wyróżnienie przyznawane jest od 25 lat przez Instytut Pamięci Narodowej za wybitne zasługi w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939-89. Stowarzyszenie Parafiada od lat zabiega o upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej. Dzięki jego staraniom w Polsce i różnych innych krajach posadzono już 5746 dębów pamięci, mówił prezes stowarzyszenia ojciec Rafał Roszer.
8: Ta nagroda dla naszego stowarzyszenia to jest wyjątkowe wyróżnienie. My się bardzo cieszymy, bo ten program Katyń ocalić od zapomnienia to jest taki troszeczkę cichy program, ale konsekwentnie prowadzimy od 18 lat i widzimy, jakie przynosi piękne owoce. No, jeszcze kawał drogi przed nami, żeby uhonorować wszystkich bohaterów zbrodni katyńskiej posadzeniem dębu pamięci, ale temat się rozpowszechnia wśród młodego pokolenia, bo to jest nasze główne zadanie. Chcemy pokazywać młodemu pokoleniu, że warto się włączać w tą sztafetę pamięci.
1: Pośmiertnie uhonorowana została Wanda Kiedrzyńska, historyk i archiwistka, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet KL Ravensbrück. Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymało dotychczas ponad 100 osób i organizacji, m.in. Władysław Bartoszewski, ksiądz Tadeusz Icakowicz-Zaleski, Komitet Katyński i Stowarzyszenie Memoriał. Szczątki przypisywane Bolesławowi Chrobremu wystawiono w Archikatedrze Poznańskiej. Wyeksponowana została również kość jego synowej Rychezy. W minionych stuleciach kości uległy rozproszeniu. Dzięki analizom ustalono, że pochodzą mniej więcej z 1025 roku, czyli czasu śmierci pierwszego króla. Historyk Tomasz Jasiński liczy na możliwość przeprowadzenia dalszych badań.
9: dalsze badania, które nastąpią i to wiemy już, mamy deklaracje, mamy już próbki pobrane wcześniej i one zostaną powtórzone. Jest to zdarzenie symboliczne, ale chodzi o to, żeby to nas zmobilizowało do dalszych badań.
1: Kość Bolesława Chrobrego prezentowana w Poznaniu jest w posiadaniu Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, a rychezy opactwa benedyktynów w Tyńcu. Poznańska katedra na początku panowania Piastów była miejscem pochówku władców, do dziś jest określana jako największa w kraju nekropolia tej dynastii. Do Polski wróciły bezcenne dobra kultury odzyskane z Niemiec, fragment średniowiecznego rękopisu z hymnem Gaudę Mater Polonia, pierścień króla Zygmunta I Starego oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski podkreśla wyjątkowość odzyskanego rękopisu.
10: To jest moment wzruszający dla wszystkich, którzy zajmują się starymi źródłami naszej państwowości. Mając na dole zdanie Dąbrówka przybyła do Mieszka, Mieszko został ochrzczony, mając Rotę czy Bogurodzicę, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Hymn polski wykonywany przy koronacjach królów, przy zwycięstwach militarnych.
1: Przez najbliższy tydzień fragment rękopisu będzie można oglądać w Pałacu Rzeczypospolitej. W przyszłą sobotę, w samo południe, hymn Gaudę Mater Polonia wykona męski chór Jerycho. Jeszcze nie wiadomo, czy zabytek zostanie w zbiorach Biblioteki Narodowej, czy też trafi do Biblioteki Diecezji Płockiej. Najcenniejsze zabytki pochodzące z kościołów archidiecezji lubelskiej można zobaczyć na wystawie w Muzeum Archidiecezji w Lublinie. Wystawa ukazuje wyjątkowe dziedzictwo sakralne regionu oraz dzieła, które na co dzień nie są dostępne dla szerokiej publiczności, mówi dyrektor muzeum ksiądz Łukasz Trzciński.
11: Jeżeli chodzi o szaty liturgiczne, to od XVI wieku wzwyż tak naprawdę. Mamy dwa XVI-wieczne ornaty wypożyczone, jeden z Kamionki, drugi z naszego seminarium duchownego, ale poprzez szaty liturgiczne pokazujemy różnorodność, bo zobaczymy tutaj misternie haftowane ornaty z XVIII wieku czy z XVII wieku, haftowane złotą, srebrną nicią, tkaniny włoskie, tkaniny francuskie, ale też nasze polskie rzemiosło w postaci ornatów haftowanych chociażby haftem krzyżykowym, czy też wyjątkowy ornat, który jest malowany olejem. Uzupełnieniem tego jest kawał naszej historii, to znaczy ornaty szyte z pasów kontuszowych.
1: Na wystawie prezentowane są także obrazy, ikony, monstrancje i relikwiarze. Ekspozycję można oglądać do końca października w zakrystii akustycznej w Archikatedrze Lubelskiej.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: W sobotę 30 maja trąba powietrzna nawiedziła miejscowość Balcarzowice, wyrządzając jej mieszkańcom potężne straty materialne. Zniszczeniu uległo 11 budynków mieszkalnych oraz 7 budynków gospodarczych. Caritas Diecezji Opolskiej wspiera poszkodowanych finansowo i materialnie. Biskup opolski Andrzej Czaja zwraca się do wszystkich diecezjan z serdeczną prośbą o dalsze wsparcie modlitewne i udzielenie pomocy materialnej poszkodowanym. Jan Paweł II odwiedził Górę Świętej Anny 21 czerwca 1983 roku podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski. Było to jedyne spotkanie papieża z wiernymi na Opolszczyźnie. Wydarzenie to zgromadziło na annogórskich błoniach około 1 000 000 pielgrzymów. Jan Paweł II przyleciał na miejsce śmigłowcem, a głównym punktem były nieszpory maryjne odprawiane na błoniach. Swój pobyt w tym czasie na Górze Świętej Anny wspominał swego czasu w Radiu Opole ksiądz profesor Piotr Morciniec.
2: Z radością gromadzimy się tutaj pod koniec dnia, aby sprawować ofiarę wieczornej modlitwy, a także by dokonać uroczystej koronacji obrazu Chrystusa i Jego Matki, Matki Bożej Opolskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieku. Amen.
4: Byłem akurat na czwartym roku, czy po czwartym roku seminarium, no i naszemu rocznikowi przypadł wyjątkowy zaszczyt obsłużenia nabożeństwa nieszpornego na Górze Świętej Anny, no i wszystkich towarzyszących uroczystości. Wiedzieliśmy tylko, że to będzie coś ekstra, coś wyjątkowego, no i papież przyjedzie, natomiast to, co się stało, przerosło wszystkie możliwe oczekiwania i wyobrażenia. Najpierw dlatego, że to był stan wojenny. Znowu warto przypomnieć, że wróg był wszędzie, nawet w głowie każdego komunisty, więc wszystkich się kontrolowało, sprawdzało. Te kontrole, które przechodziliśmy, przekraczały granice ludzkiej możliwości i wyobrażeń. No ale ponieważ mieliśmy identyfikatory, byliśmy już potem tymi wyjątkowymi. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ okazało się, że dlatego, że nie można było wpuścić nikogo innego do tej strefy zero tak zwanej, no to nas, którzy obsługiwaliśmy te nieszpory, wyznaczono także do przyniesienia Matki Bożej Opolskiej do ołtarza. Więc tak na naszych rękach Matka Boża Opolska, na naszych rękach, myślę o 5 kolegach i o mnie, dotarła na ołtarz papieski. No i potem rozpoczęły się całe obchody i znowu takich parę kwiatków. Kardynał Król, który odprawiał mszę świętą przed przybyciem papieża i mówi: jest was taka wielka banda. I wszyscy rozumieli, że jego amerykański, polski jest taki specyficzny, ale on miał co innego na myśli, ponieważ przed nim siedziało kilkaset, jeżeli nie koło 1000 muzyków i on chciał powiedzieć, że taki band jest wielki, ale band musi być po polsku banda prawdopodobnie, jak on to mówił. Także no, to były takie kwiatki specyficzne. I potem przylot papieża, czy przyjazd potem już do ołtarza. To, czego nie zapomnę nigdy, to wszystkie pola i pagórki wokół Góry Świętej Anny ruszające się jako morze ludzkich głów. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję widzieć to w takim wydaniu. My to widzimy często na Jasnej Górze, kiedy jesteśmy, ale to jest mini. Tam naprawdę był ponad 1 000 000 ludzi. To schodzące się rzesze, czy strumienie ludzkie. To, że nikt nie pytał, kiedy wróci, czy wróci. Pamiętam, że wyjeżdżaliśmy prawie do północy z Góry Świętej Anny, no bo te dróżki były takie, jakie były. Ale no, samo to przeżycie. Poza tym papież, który był z jednej strony, i to też zostaje jako wspomnienie, z jednej strony ciągle nieobecny, tak? On był ciągle gdzieś bardzo uduchowiony, skupiony, nawet z daleka, jak się go widziało, to on był gdzieś w sobie, albo mówiąc krótko, bardzo mocno z Panem Bogiem zjednoczony. A potem ten papież, który się przełączał na ludzi i był w stanie być, no, bawiącym środowisko. No, znowu wszyscy już znają to powiedzenie, i tego psalmu nie znam, kiedy śpiewano mu 100 lat, nie? Powiedzmy, przekomarzanie się, rozmawianie, to były takie dodatkowe doświadczenia. Natomiast co chcę powiedzieć, razem z obecnym proboszczem katedry, z księdzem Waldemarem Klingerem, mieliśmy tą wyjątkową łaskę być z kadzidłem na tych nieszporach. I to są chyba jedyne 5 minut w moim życiu, kiedy mi się film urwał. Nie pamiętam z tych 5 minut nic. Prawdopodobnie emocje były tak mocne tego doświadczenia, że ja potem...
1: Ksiądz profesor podchodził z kadzidłem do papieża, tak?
4: Tak, tak, tak. To były te... Potem już byliśmy u papieża kiedyś z pielgrzymką nauczycieli z liceum medycznego. To było już takie troszkę inne, ale to spotkanie, bycie, no, dotknięcie namiestnika świętego Piotra, to było bardzo wyjątkowe doświadczenie. No i cała atmosfera i samo przeżycie tych nieszporów. Ja bardzo lubię nieszpory śpiewać generalnie, ale te nieszpory miały coś wyjątkowego.

0: Moi drodzy, chcę zrobić małą uwagę, a mianowicie taką, że od dziecka śpiewałem nieszpory, chodziłem na nieszpory, a potem jako kapłan odmawiałem i śpiewałem nieszpory, ale pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby w nieszporach śpiewali 100 lat. To jakaś nowa liturgia.
1: To było bardzo ważne wydarzenie, mówi ojciec Atanazy Polanko, duszpasterz z Góry Świętej Anny.
2: Na początku Jan Paweł II po przywitaniu odprawił nieszpory przy ołtarzu papieskim. Wcześniej oczywiście te nieszpory były poprzedzone uroczystą Eucharystią, którą celebrowali biskupi, arcybiskupi i kardynałowie. A po nieszporach przy ołtarzu papieskim ojciec święty Jan Paweł II przyjechał do Bazyliki Świętej Anny, gdzie odbyła się krótka modlitwa i spotkanie z franciszkanami.
1: Podczas nabożeństwa papież dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Opolskiej. Dodajmy, że ojcowie franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na nieszpory papieskie w 43. rocznicę pobytu papieża Jana Pawła II na Górze Świętej Anny, które odbędą się o godzinie 14 w Bazylice. Diakonię muzyczną podejmie chór Bazyliki Świętej Anny i orkiestra parafialna z Góry Świętej Anny. Od czwartku w diecezji opolskiej odbywa się czwarte kamino diecezjalne z udziałem biskupa Andrzeja Czai. Opolski hierarcha prowadzi pątników z sanktuarium świętego Józefa w Prudniku-Lesie do opolskiej katedry. To wszystko pod hasłem uczniowie, misjonarze, wezwani, aby owoc przynosili, mówił w mediach społecznościowych ksiądz biskup Andrzej Czaja.
3: Mam tu przed sobą obrazek, który wszyscy otrzymali i na odwrocie obrazka są słowa, które są właściwie przesłaniem. One jakby podsumowują: uczniowie, misjonarze, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, sam was udoskonali. Dalej Piotr mówi, utwierdzi, ugruntuje i umocni, a następnie wzywa nas: upokórzcie się więc pod jego mocną ręką, wszystkie troski wasze przerzućcie na niego, gdyż jemu zależy na was.
1: Formuła Camino jest otwarta, co pozwala każdemu na dołączenie do szlaku w dowolnym momencie.
3: Wszędzie byliśmy serdecznie witani, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo dziękujemy. Jednocześnie też był to taki czas dobrych spotkań i naszych pielgrzymów między sobą i pielgrzymów z tymi, którzy nas przyjmowali. Pielgrzymów dość dużo, bo właściwie zaczynaliśmy, już była powyżej 100, w niektórych momentach to prawie 200 osób.
1: Pielgrzymka zbiega się z odpustem Matki Bożej Opolskiej oraz 50. rocznicą śmierci biskupa Franciszka Jopa. W sobotę o godzinie 19 wyruszyła procesja ulicami miasta z kościoła Matki Boskiej Bolesnej i świętego Wojciecha do kościoła katedralnego, gdzie odprawione zostały nieszpory maryjne. Dzisiaj w uroczystość Matki Bożej Opolskiej o godzinie 12 suma odpustowa, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Paweł Stobrawa. Natomiast o 18.15 odbędzie się przywitanie uczestników czwartego diecezjalnego Camino, a o godzinie 18.30 Eucharystia na zakończenie Camino, którą odprawi biskup Andrzej Czaja. Wcześniej o godzinie 17 odbędzie się koncert odpustowy, podczas którego zabrzmi msza Deo sit laus Karla Juliusa Hoffmana. Dodajmy, że w przyszłą niedzielę 28 czerwca minie dokładnie 54 lata od erygowania diecezji opolskiej. Centralne obchody tej rocznicy będą w tym roku połączone z diecezjalną pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców na Górze Świętej Anny. Lirycznie, przy blasku świec, pod takim hasłem kompozytorka, pianistka i skrzypaczka Urszula Janiszewska wystąpi wraz z zespołem kameralnym w Muzeum Diecezjalnym w Opolu, prezentując autorskie kompozycje fortepianowe i skrzypcowe. W programie koncertu znajdują się zarówno utwory liryczne, jak i inspirowane muzyką etniczną, m.in. wielokrotnie nagradzane The Magic of Ireland, Magical Ethno oraz Ave Maria. Artystce towarzyszyć będzie zespół kameralny, a gościnnie wystąpią również Anna Dobruk oraz Kornelia Podgórska. Początek o godzinie 17, wstęp jest wolny. Młodzi piłkarze ze szkół Opolszczyzny i Śląska rozegrali własne Mistrzostwa Świata w strzelcach opolskich. 17. edycja Mundialu Świętego Jacka to doskonała okazja do przypomnienia sobie, skąd wziął się ten pomysł, mówi Adam Kała, współorganizator turnieju.
4: Od 2008 roku robiliśmy taki projekt poświęcony rocznicy śmierci świętego Jacka od Rowąża, tutaj pochodzącego, jedynego chyba świętego z okolic tutaj Szczelec Opolskich i Opola. No i był taki projekt, który tam się składał z różnych wycieczek, konkursów, no i między innymi był ten turniej sportowy, czyli jakby połączyliśmy różne dziedziny.
1: W tym roku rozgrywki odbyły się w formule Mistrzostw Świata, nawiązując do trwającego Mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: przed chwilą na antenie Radia Opole, którego słuchają Państwo na FM, w internecie i DAB+. Dziś niedziela, 21 dzień czerwca, mija właśnie siódma.
1: Wiadomości poranne zaczynamy, w nich Jacek Raubo z portalu Defense24 o możliwych odpowiedziach Rosji na ewentualną stałą bazę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dziś mamy początek astronomicznego lata, niedziela w całym kraju upalna i raczej burzowa, na mundialu dwa gole w trwającym meczu Japonii z Tunezją.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rudnik.
1: A rozpoczynamy od Dolnego Śląska. Po wieczornym załamaniu pogody służby miały pełne ręce pracy, między innymi tak było we Wrocławiu. Nad miastem przeszła gwałtowna burza, ostrzeżenie synoptyków odwołano dopiero o północy. Jak podaje Urząd Miasta, według wstępnych danych na terenie Wrocławia spadło do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W Opolskiem praktycznie bez zdarzeń związanych z burzą czy opadami, te wystąpiły między innymi, jak przekazał jeden z naszych słuchaczy, w okolicach Ozimka.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Na utworzenie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce Rosja może odpowiedzieć zwiększoną aktywnością dywersyjną. Tak rzecz ocenia dr Jacek Raubo z portalu Defense24.
3: Na pewno trzeba się spodziewać rosyjskiej aktywności. Ja obstawiam, będą miały miejsce takie trzy elementy. Pierwsze to jest straszenie wojskami konwencjonalnymi, zagrożeniem, być może jakieś manewry dodatkowe. Drugi z elementów to będzie próba manifestowania znowu kwestii broni jądrowej. Być może usłyszymy o kolejnych jakichś procesach, jak na przykład dyslokacji rosyjskich systemów zdolnych do przenoszenia właśnie tych ładunków jądrowych na Białoruś. No ale trzeci jest większym wyzwaniem, to jest kwestia działań poniżej progu wojny. Wiemy, że Rosjanie są zaangażowani w różne formaty destabilizacji naszego regionu.
1: Tymczasem przegląd amerykańskich baz w Europie zapowiedział w tym tygodniu w trakcie obrad ministrów obrony NATO w Brukseli szef Pentagonu Pete Hegseth. Więcej w relacji Agnieszki Drożkiewicz.
4: Pete Hegseth ogłosił swój plan w kwaterze głównej NATO w trakcie sesji plenarnej. Ogłaszam dziś 6-miesięczny przegląd Departamentu Wojny, który ma sprawdzić amerykańskie siły zbrojne w Europie i nasze bazy do pół roku. Może być krócej. Mówił szef Pentagonu. Ostrzegł europejskich partnerów, że jeśli nie będą wypełniać zobowiązań z Hagi i wydawać 5% PKB na obronność, to USA także będą obniżały swoje składki.
1: Słoneczna pogoda zachęca do wyjazdów za miasto. Policjanci apelują do zmotoryzowanych o nielekceważenie wysokiej temperatury. Może wpływać m.in. na osłabienie naszej koncentracji za kierownicą. Nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji z Lublina.
5: Gdy planujemy na przykład podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy również, aby wywietrzyć samochód oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, po prostu zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu i odpocznijmy kilka minut w cieniu.
1: A dziś o 10:26 słońce wejdzie w znak Raka, tym samym na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczne lato. Jest to zarazem najdłuższy dzień w roku, po nim następuje najkrótsza noc. Od przesilenia letniego dni, choć powoli, będą stawać się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Teraz Wielkopolska, Poznań. Rozpoczyna się Malta Festiwal, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce i w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, które od ponad trzech dekad jest przestrzenią dialogu między różnymi dziedzinami sztuki, kultury i także różnego rodzaju ideami. Festiwal jest takim multidyscyplinarnym wydarzeniem. Spotykają się w nim teatr, taniec, muzyka, sztuki wizualne i także film.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Na mundialu po nocnych meczach w grupie E Niemcy pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1. W tej samej grupie bez bramek zakończyło się spotkanie Ekwadoru i Curaçao. W grupie F trwa poranny mecz Tunezja-Japonia. Na razie po pierwszych 45 minutach 2-0 dla Japonii. Niedziela przyniesie też interesująco zapowiadające się starcia Hiszpanii z Arabią Saudyjską, to godzina 18, oraz 21 na deser Belgia-Iran.
2: Światowe agencje informują.
1: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przybył do Szwajcarii na rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Według irańskich mediów państwowych do Birkenstocku, bo to tam mają odbyć się te rozmowy, dotarła wcześniej delegacja negocjacyjna Iranu. W rozmowach mają wziąć udział także mediatorzy z Pakistanu i Kataru. Nieznane kompozycje Mozarta odkryte w Bibliotece Narodowej Francji. Jeden z konserwatorów natrafił przypadkowo na zeszyt zawierający utwory zapisane ręką kompozytora. Dziś w Paryżu będzie można usłyszeć je po raz pierwszy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Już bardzo ciepło w stolicy regionu, temperatura na termometrach do 20 stopni Celsjusza. Przypominam, że są 4 minuty po godzinie 7. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale, wiatr wieje z niewielką prędkością 8 km na godzinę z zachodu. Natomiast dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zaobserwujemy 30 stopni Celsjusza. Mogą pojawić się także burze i silne opady deszczu. IMGW wydał ostrzeżenie dla prawie całego naszego regionu. Na to też należy zwrócić uwagę. Dbajmy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Pięknie płyniesz, zaśpiewa nam zaraz Dawid Podsiadło. Może ma na myśli to, żeby wybrać się nad wodę. W końcu upały nas czekają. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Ruszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
12: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
13: Razem możemy zmienić świat.
14: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
15: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.

Turlojek w utworze W objęciach przekonuje nas, że ma bardzo dobrą pamięć. 18 minut po godzinie 7. Dzisiaj sporo o słońcu, sporo o tych miejscach, gdzie można się wybrać. Już za chwilę rozmowa z Piotrem Mielcem, dyrektorem Opolskiej Organizacji Turystycznej z Opola. Porozmawiamy o atrakcjach naszego regionu, przede wszystkim z naciskiem na Turawę, dlatego że trwa Festiwal Jezior Turawskich i my tam wczoraj również byliśmy z Radiem Opole. Przyjrzeć się temu, jak wyglądały te obchody. Dzisiaj kolejna odsłona festiwalu nad Jeziorem Średnim, natomiast wczoraj było nad Jeziorem Dużym i wyglądało to naprawdę przepięknie. Mogą Państwo zresztą zobaczyć zdjęcia na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl. Zapraszam do odwiedzenia, podobnie jak naszych mediów społecznościowych od Facebooka po Instagram. Tam także sporo zdjęć i sporo informacji. Wczoraj także Dzień Deskorolki na Placu Kopernika w Opolu i koncert Włodiego, który całkiem niedawno także i gościł w stolicy polskiej piosenki na krajowym festiwalu podczas koncertu hip-hopowego wraz ze swoim składem Molesta Evenement. Swoją drogą był to całkiem interesujący koncert, choć hip-hop to nie moja muzyka, której słuchałbym na co dzień, to jednak brzmiało to naprawdę dobrze. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa także do tego, by dzisiaj w tę piękną niedzielę zaparzyć sobie o poranku kawy, a przede wszystkim dbać o swoje bezpieczeństwo, sporo się nawadniać, dlatego że czekają nas upały. Za parę chwil porozmawiamy z Piotrem Mielcem, dyrektorem Opolskiego Orotu, a teraz już Ed Sheeran i Shape of You, a jeszcze zaśpiewa nam m.in. Roxy czy Olivia Rodrigo. Będzie sporo tej muzyki. Ruszamy.

0: Mamy weekend z Radiem Opole.
1: Piotr Mielec, po raz drugi spotykamy się nad jeziorami turawskimi, by celebrować festiwal tego pięknego miejsca. Myślę, że turystycznie Opolszczyzna jeszcze

0: troszkę w kwestii promocji ma do nadrobienia, ale chyba gdzieś tam już nas widać.
1: Widać nas. Co prawda ten festiwal może bardziej jest adresowany do mieszkańców w ogóle województwa polskiego Opola, bo tak jak patrzymy tutaj, większość chyba gości dzisiaj to mieszkańcy okolic plus województwo śląskie, które jest tutaj zawsze również obecne. Ale to jest dodatkowa atrakcja na pewno dla ludzi, którzy zamierzają w ten weekend przyjechać właśnie do Turawy. Pogoda sprzyja, jest piękna. Widzimy już tutaj, ludzie plażują, wypożyczają sprzęty wodne, pływają po jeziorze.
0: Zatem korzystają też i przedsiębiorcy.
1: Korzystają przedsiębiorcy, więc właśnie o to chodzi. A festiwal tak naprawdę to jest dodatkowa oferta tutaj na miejscu, czyli nie tylko plażujemy, pływamy, korzystamy z uroków słońca, wody, ale również możemy wziąć udział w różnych aktywnościach, konkursach, które są organizowane tutaj właśnie na stoiskach, poczęstować się również smakołykami opolskimi. Tutaj również są szykowane właśnie, widzimy chociażby warsztaty malowania opolskim wzorem kwiatowym, więc szereg atrakcji dla dzieci i dla starszych, więc o to właśnie chodzi.
0: Opolszczyzna to taki kompaktowy region, gdzie wszędzie jest blisko. W przeciągu godziny 10 minut jesteśmy w stanie z jezior przemieścić się w piękne góry.
1: Tak, to prawda i to jest na pewno naszą zaletą. Nie wszystkie te walory wykorzystujemy, bo tych możliwości jest o wiele więcej. Potencjał województwa jest ogromny, wciąż niewykorzystywany. To pewnie...
0: Ale pracujecie nad tym.
1: Pracujemy nad tym, ale to pewnie temat na dużo dłuższą dyskusję. Natomiast faktycznie to jest ogromna zaleta. Nawet jeżeli ktoś przyjedzie do Opola na taki city break, może przyjechać tutaj do Turawy raptem 15 kilometrów i mamy już absolutnie inną scenerię. Woda, słońce, plaża, taka typowo wakacyjna sceneria. Więc to jest na pewno zaleta województwa polskiego. Z drugiej strony zamki, pałace, Góra Świętej Anny.
0: Nysa,
1: Góry Opawskie, o których pan redaktor wspominał. To wszystko jest w zasięgu ręki, czyli nawet przyjeżdżając na weekend do Opola, jeżeli gdzieś nasycimy się już atrakcjami miasta Opola, możemy korzystać z tych innych atrakcji. To naprawdę one są dostępne na wyciągnięcie ręki.

0: Dawid Mędrzak, Tomasz Kurowski i Maciej Chłupczak to są ci, którzy tworzą zespół Sunbird. Przed chwilą, albo jeszcze gdzieś tam w tle sobie pobrzmiewała przed chwilą piosenka Świetnie. No my się też czujemy świetnie, dlatego że zaczęło się lato i od razu termometry dają nam o tym znać, a termometry dają nam o tym znać, dlatego że i temperatura wzrasta. Obecnie ta w stolicy regionu odczuwalna to 22 stopnie, a jest za 20 minut godzina 8, więc dzisiaj bardzo, ale to bardzo ciepło. Warto dbać o to, by być cały czas odpowiednio nawodnionym, bo to przecież nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie. Mogą dzisiaj pojawić się także burze i opady deszczu. To przewidują synoptycy. Jest ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przewidywany czas występowania to około godziny 16-17, a także po godzinie 22. Tak przewidują synoptycy. Jednym z takich cieplejszych krajów, w którym udało mi się swego czasu być trzykrotnie, to Chorwacja, ale od razu mówię, to nie Dalmacja. Ja jeździłem tutaj blisko na Istrię z kilku powodów. Przede wszystkim zdecydowanie bliżej, dwa, nie tak gorąco, choć i tak ciepło, a trzy, przede wszystkim ta włosko-grecka piękna architektura. I okazuje się, że jest tam takie jedno bardzo piękne miasto, które jeżeli będziecie na Istrii, to polecam wam odwiedzić, to Rovinj. Jeden z najpopularniejszych kurortów w Chorwacji i też lider pod względem liczby noclegów na Istrii chce zahamować dalszy rozwój apartamentów w historycznym centrum miasta. Władze wprowadzają dwuletnie moratorium na wydawanie nowych zezwoleń na otwieranie apartamentów w zabytkowej części tej pięknej, starej metropolii.
1: Burmistrz Rovinja Emil Nimczewicz tłumaczy, że miasto osiągnęło granice możliwości. Według danych cytowanych przez niego miasto w ubiegłym roku odnotowało prawie 4,5 miliona noclegów i jest najczęściej odwiedzanym miastem w Chorwacji. W szczycie sezonu liczba osób nocujących w mieście sięga około 25 tysięcy dziennie, co powoduje problemy z komunikacją, parkowaniem i jakością życia mieszkańców. Problemem jest ta tak zwana apartmanizacja, czyli szybkie przekształcanie mieszkań i domów w obiekty przeznaczone dla turystów. Samorząd chce na 2 lata tego zakazać. Organizacje właścicieli prywatnych kwater ostrzegają jednak, że ograniczenia mogą spowodować rozwój szarej strefy i nielegalnego wynajmu. Podkreślają też, że problemem nie są rodzinne apartamenty prowadzone przez mieszkańców, ale kupowanie nieruchomości wyłącznie jako inwestycji przez osoby niezwiązane z miastem. Jeżeli plan zostanie zatwierdzony przez Radę Miasta i władze regionu, Rovinj dołączy do takich europejskich miast jak Barcelona czy Florencja. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: A Rovinj jest naprawdę przepięknym miastem. Warto odwiedzić sporo cudownych klimatycznych miejsc i te wąskie uliczki, które zapewniają cień. Szanowni Państwo, patrzę na Maćka Dudka. 4-0 dla Japonii, tak? 4-0 dla Japonii. Japonia mierzy się z Tunezją. Też śledzimy mundial. Oczywiście, że tak. Niall Horan na naszej antenie.

Wiodący utwór orkiestry Męskie Granie, rok 2020, Świt i Daria Zawiałow razem z Igo oraz Królem na antenie Radia Opole. 8 sierpnia to była data premiery tego właśnie utworu, jego prezentacji. I co roku orkiestra Męskiego Grania ma taki przewodni swój utwór, taki hymn, jak choćby na przykład ten z samego początku, czyli Wszyscy muzycy to wojownicy, Wojtek Waglewski, Maciej Maleńczuk i Abradab. To oni tak naprawdę rozpoczęli to takie mieszanie się gatunków od rocka, przez hip-hop, aż po muzykę elektroniczną. Na przykład w roku 2012 Katarzyna Nosowska i Marek Dyjak, to oni byli gwiazdami tego hymnu w utworze Ognia. Jeżeli miałbym wskazać kawałek, który najbardziej mi się podoba, to z tych wszystkich już, jakby nie patrzeć, 16 edycji, to byłby to utwór Początek Korteza, Dawida Podsiadły i Krzysztofa Zalewskiego. A który najmniej, to zdecydowanie utwór, który działa mi bardzo mocno na nerwy, czyli Supermoce Igo Mrozu i Vito Bambino. Ale są tacy, którym i ten kawałek bardzo się podoba. Troszkę historii Męskiego Grania. Wiem, że to bardzo popularne w naszym kraju, ale teraz na naszej antenie nowość. 29 maja tego roku Yearbox wydaje utwór Babylon.

0: Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie IDA Plus. Dziś niedziela, 21 dzień czerwca, właśnie mija 8.
1: Wiadomości poranne rozpoczniemy politycznie. Konwencja założycielska Nowej Polski w Warszawie. W jej składzie m.in. samorządowcy, wśród nich prezydent Opola. Niedziela będzie gorąca i burzowa. Wydane przez synoptyków alerty obowiązują do godzin wieczornych na mundialu. Japonia nie daje szans Tunezji. Mamy 4 gole w porannym meczu grupy F.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rudnik.
1: Nowa Polska chce być alternatywą dla Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Od tego rozpoczynamy po warszawskiej konwencji założycielskiej partii, którą współtworzą senatorowie Zygmunt Frankiewicz, Wadim Tyszkiewicz i Andrzej Dziuba, a także samorządowcy, wśród nich prezydenci Szczecina, Opola czy Starachowic. Postulują dużo ciekawych rzeczy, m.in. system podatkowy wspierający konkurencyjność firm oraz zwiększenie kompetencji samorządów. Ugrupowanie postuluje także, by marszałkowie regionów i starostowie byli wybierani w wyborach oraz przekazanie kompetencji wojewodów do wspólnot lokalnych.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: 4 osoby utonęły tylko w sobotę w całym kraju, przekazała Komenda Główna Policji w serwisie X. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życia. Czytamy w mediach społecznościowych. Niedziela będzie gorąca i burzowa. Wydane przez synoptyków alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich regionów. Obowiązują do godzin wieczornych, przypomina Joanna Stankiewicz.
3: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem. Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach, czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza zmierzające do naszego kraju.
1: W Opolskim dziś maksymalnie 31 stopni. W tym czasie przede wszystkim warto pamiętać o regularnym piciu wody i unikaniu ekspozycji na słońce, radzi dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła.
4: Przede wszystkim tych upałów unikać, czyli chronić się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne, ale również unikać wysokich temperatur, czyli w samo południe czy po południu w rozgrzanym otoczeniu. Nie wychodzić po prostu na zewnątrz. Przede wszystkim poić dużą ilość płynów, wypijać, chronić się, nosić przepływne ubranie.
1: Do 30 czerwca, teraz o pieniądzach, mieszkańcy Lewina Brzeskiego mogą decydować, jakie projekty będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wśród zgłoszonych propozycji są m.in. takie rzeczy, jak chociażby mobilne miasteczko ruchu drogowego w szkole podstawowej w Łosiowie oraz doposażenie jednostek OSP w Łosiowie właśnie i Skorogoszczy. Głosować można tylko na jedno zadanie, przypomina w rozmowie z naszą reporterką burmistrz Lewina, Dariusz, zastępca burmistrza, przepraszam.
5: Są to inicjatywy, które wynikają od mieszkańców. Obserwujemy, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie budżetem obywatelskim, że coraz więcej jak gdyby jest świadomości tego, że ludzie mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Apeluję do wszystkich mieszkańców z gminy Lewin Brzeski o aktywne włączenie się do głosowania na te projekty.
1: Jak przypomina zastępca burmistrza Dariusz Struski, głosować można na stronie internetowej miasta, w aplikacji mobilnej lub osobiście. Taka możliwość też jest, a w 3 punktach w różnych częściach gminy.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Na mundialu po nocnych meczach w grupie E Niemcy pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1. W tej samej grupie bez bramek zakończyło się spotkanie Ekwadoru i Curaçao. W grupie F w porannym meczu Japonia nie daje szans Tunezji, wygrywając w jednostronnym widowisku 4-0. W spotkaniu Fair Play sędzia nie pokazał żadnej kartki. Tunezja żegna się z mundialem. Niedziela przyniesie starcia Hiszpanii z Arabią Saudyjską. To godzina 18 oraz o 21 Belgii z Iranem. Na podsumowanie wydarzeń sportowych, gdzie także wygrana polskich siatkarek z Holandią w Lidze Narodów. Zapraszam Państwa po godzinie 9.
2: Światowe agencje informują.
1: Narodowy Dzień Weteranów dzisiaj od 10 mniej więcej w Berlinie. Niemiecki rząd chce poprawić wizerunek wojska. Zamierza przeprowadzić reformę Bundeswehry i przywrócić obowiązkowy powrót do wojska. W londyńskim metrze pasażerowie mogą czytać polską poezję. Jest taka inicjatywa. Przez najbliższy miesiąc w wagonach dwóch popularnych linii będą afisze z wierszami polskich autorów, wybrane do takiej międzynarodowej akcji. Nazywa się Poems on the Underground, czyli wiersze w metrze.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Czy Szybciutko zaglądamy na mapę pogody. 23 stopnie Celsjusza to odczuwalna temperatura obecnie w Opolu. 21 notujemy na termometrach, ale no to wrażenie jest zdecydowanie, że temperatura jest wyższa. 1023 hektopaskale to na barometrach. Wiatr wieje z prędkością 10 km na godzinę z zachodu. W najcieplejszym momencie dnia zaobserwujemy 30 oczek na termometrach, a mogą pojawić się burze i opady po godzinie 16. Tak przewidują synoptycy, że może taka gwałtowna pogoda nadejść nad nasz region. Miejmy nadzieję, że skończy się tylko na przewidywanie, choć nie działkowcy nie ukrywają, że trochę jeszcze więcej deszczu na pewno się przyda.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wałek. Kłaniamy się Państwu. Druga godzina programu Weekend z Radiem Opole na naszej antenie i w tej godzinie na pewno ruszymy się z Radiem Opole.

0: Nie boję.
1: Reklama.
2: Jak mogę cię uszczęśliwić, kochanie?
1: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
3: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
1: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603-040-944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603-040-944.
1: Po reklamie.

0: my teraz ruszymy się, szanowni państwo, z Radiem Opole. 14 minut po godzinie 8 i zastanawiam się, gdzie nas tym razem zabierze nasz sportowy reporter.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Witold Woźtak. Mamy pierwszy dzień astronomicznego lata. Rozpoczynamy program Rusz się z Radiem Opole. W dzisiejszej odsłonie przeniesiemy się do Centrum Seniorów w Opolu. Tym razem weźmiemy udział w zajęciach SMOOWIE. To austriacki przyrząd do ćwiczeń, rehabilitacji i fizjoterapii, a jest zbudowany z plastikowego pierścienia, wyprofilowanej rączki i czterech swobodnie poruszających się stalowych kulek wewnątrz. Tak na gorąco jesteśmy po pani zajęciach SMOOWIE. Jak panie czują się? Jak teraz samopoczucie z rana? Jak to wygląda?
2: Według mnie bardzo dobrze. Przede wszystkim tak, trzeba rano wstać, się zmobilizować, przyjść, no i po prostu te 45 minut spędzić w ruchu, w fajnym ruchu, bo to jest całkiem inny ruch, aniżeli na przykład Zumba Gold czy Tuning, prawda? I mi się to bardzo podoba, szczególnie te takie chrobotanie w tych kółkach, bo to tak fajnie do taktu i po prostu w większej grupie to słychać jest przynajmniej. Ja słyszę, nawet przy zamkniętych drzwiach, jak nieraz są zajęcia inne tego typu, prawda? Także mi się to bardzo podoba i po prostu dopóki będę mogła chodzić, to będę chodzić.
3: No ja też jestem bardzo zadowolona. Chodzę tutaj na kilka rodzajów ćwiczeń, ale chyba te są najlepsze, dlatego że no w ruchu jest całe ciało. Poza tym super, że jest o 8, bo po tak. tych zajęciach jest naprawdę dobry dzień, aktywny. Dobrze się czuję.
2: Ja bym nawet mogła chodzić na 7. Ja już Kasce proponowałam, bo jak ona tworzyła tą grupę, ja mówię, ja nawet na 7 mogę przyjść. Bo to po prostu inny jest dzień taki, wie pan, po prostu zorganizowany. Zresztą my jesteśmy zorganizowane emerytki, prawda? No my po prostu nie jesteśmy rozlazłe, nie leżymy w łóżkach, tylko trzeba, jak to zawsze ja mówię, sprytnie życie brać. Póki co to jeszcze, no nie wiem, bo tak będę chciała do 90 chodzić, nie? Nie wiem, czy to będzie trwało. Nie wiem, czy to będzie trwało, czy to nie umrze wcześniej ode mnie.
4: No wie pan, to SMOOWIE to nie tylko ruch dla ciała, ale te obręcze to nie są po to, żeby trzymać tylko w rękach, tylko to ma znaczenie terapeutyczne, bo stworzył to ktoś z taką głęboką wiedzą medyczną i ten ruch właśnie tych kulek w tych obręczach to ma właśnie mieć takie znaczenie terapeutyczne dla ciała i w tym to chodzi, a przy okazji no cały organizm się porusza i od rana taki dobry zastrzyk energii jest jak najbardziej. Mi ta pora bardzo odpowiada i tak jak tutaj panie moje koleżanki mówiły, jeżeli te zajęcia będą trwały w przyszłym sezonie, to jak najbardziej myślę, jak nic mi nie przeszkodzi, to będę uczestniczyć. Mówię, nawet zamyślałam, żeby sobie kupić coś takiego do użytku domowego, ale to taki jest bardzo poważny wydatek, bo to kosztuje w granicach 600 zł taki komplet tych obręczy, bo to mówię, to nie są tylko takie obręcze do pomachania, tylko to jest, to działa tak, leczniczo, dokładnie tak. Także jak najbardziej jestem na tak, prowadzenie jak najbardziej na tak, koleżanki uczestniczki też jak najbardziej na tak, czyli wszystko się zgadza.
5: Wszystko jest super, to znaczy dla mnie pora to jestem troszeczkę może nie porannym skowronkiem, wolałabym na przykład na godzinę 9:00, no ale niestety mam pieski, które wyprowadzam, potem szybko się zbieram i przychodzę na zajęcia i to jest takie super przebudzenie. Ja jestem po prostu potem pełna energii, ten dzień mam taki długi, bardzo jest to fajne na takie rozciągnięcie, na poruszanie przede wszystkim ramion, bo mówię, mamy problemy z jakimiś tam stawami, więc to jest super, jakaś koordynacja ruchu, w naszym wieku jest to bardzo wskazane, żeby po prostu tą koordynację jakoś ćwiczyć, żeby nie wypaść z tego obiegu. Bardzo mi się podoba, chętnie będę uczestniczyła w następnym sezonie, jeżeli będzie coś takiego. Koleżanki, z którymi chodzimy, mówię, zakolegowałyśmy się, bardzo się lubimy, w bardzo miłej atmosferze te ćwiczenia są prowadzone.
1: A czy trudno było nauczyć się ćwiczyć z takimi obręczami? Bo co innego praca z własnym ciałem, bez obciążeń, bez takich urządzeń. Czy trudno było tego nauczyć się?
2: Nie, to trzeba mieć poczucie rytmu, bo jak ja chodzę na Zumbę Gold, Zumbę Tuning i teraz to SMOOWIE, to chodzę od 6 lat na przykład, prywatnie, pierw do Kasi, a później jak to zrobili takie społeczne, można powiedzieć, tym bardziej się ucieszyłam, że to dla mnie jest takie, no 6 lat to jest kawał czasu, według mnie, i to po prostu, wie pan, no ja się świetnie czuję, ja po prostu nie potrafię siedzieć, ja zawsze byłam tam typem sportowca i teraz jakoś tak trudno mi usiąść w fotelu i co, okulary założyć i co, krzyżówki rozwiązywać? Ja owszem.
4: To trzeba słuchać tego, co pani Kasia mówi, bo tu chodzi o ten właściwy ruch. Bo jak się będzie rytm, ale właściwy ruch, bo to tam muszą pracować właśnie te kulki, bo to jest właśnie, ma znaczenie. Nie można tym machać, żeby machać, tylko to trzeba we właściwy sposób tym poruszać, żeby to osiągnęło taki efekt, jaki jest zamierzony. Także to tylko wystarczy słuchać tego, co instruktorka w tym momencie pani Kasia pokazuje i myślę, że to jest dla każdego do ogarnięcia, tylko skupić się na tym, co się robi i tyle.
2: No, wiesz, tak obserwując niektóre panie, to różne ruchy wykonują, po prostu no, dlatego... nie do rytmu. Dla mnie rytm to jest bardzo ważne, coś takiego.
4: Bo to ma takie znaczenie, że nawet jak nie do rytmu, ale jest właściwy ruch, czyli osiąga się ten efekt leczniczy, to ma, bo to jest założenie takie, po to jest tak, to jest praca głową przede wszystkim.
2: Ale jakbyś chodziła na przykład na zumbę gold czy tuning, tam dopiero są, po prostu trzeba być tak, tu bardziej w ruchu, znaczy w takiej pozycji, można powiedzieć, stałej, nie? A tam to przemieszczamy się i różne kroki i różne po prostu są układy do różnych tańców. Wprawdzie jest bardzo dużo śmiechu nieraz, że po prostu człowiek się zakręci jedna w tą stronę, druga w tą stronę, ale jest super, super. No, chciałabym jak najdłużej korzystać z tego. Czy to mi się uda? To nie wiem.
3: No, ja chodzę stosunkowo krótko, dopiero od marca, bo przestałam pracować pomimo podeszłego wieku, ale radzę sobie. Czasem też mam tam jakieś, nie, że źle coś zrobię, ale chcę i uczę i jestem też bardzo zadowolona. Na pewno będę chodzić.
2: Nie ukrócą nam, raczej bardziej poszerzą jeszcze może gamę tych różnych ofert. Tak, bo jeszcze trzeba powiedzieć bardzo dużo, malowanie po numerów, kubis, makrama, także po prostu szydełkowanie, haftowanie, jest tyle, ale to doba by musiała trwać 48 godzin.
1: Czy widzą panie faktycznie korzyści z tej formy akurat ćwiczeń? Nie mówię o tym, że teraz fajnie panie się czują na cały dzień, energia, są endorfiny, tylko tak w ujęciu bardziej długofalowym.
2: Oczywiście.
1: Wpływ na zdrowie tak oczywiście, konkretnie.
2: Oczywiście, to po prostu człowieka taki daje power od rana, że człowiek nie wie, że trzeba iść spać, wie pan, bo ciągle jest taki rozkręcony.
4: Każde ćwiczenia te i każde inne, jeżeli ktoś jakąś aktywność uprawia, to wieku takim, że się tak wyrażę, senioralnym, bo jesteśmy w różnym tu wieku, no to wpływają na zdrowie. No to nie jest żadna tajemnica, ani żadne tabu, tylko trzeba chcieć. Każda forma aktywności ta i każda inna to ma wpływ i to czuć. Ja przynajmniej czuję, bo chodzę nie tylko tu.
5: To znaczy mówię, jeżeli jest jakaś ta forma aktywna w naszym życiu, to po prostu wpływa na nasze lepsze samopoczucie, to jest raz, na lepszą sprawność naszego ciała. Jest one bardziej rozluźnione, elastyczne, sprężyste. Nasze ruchy po prostu są zupełnie inne. Zresztą to zauważamy, chodząc na jakieś inne ćwiczenia, przychodzi młodzież, jak my to nazywamy, i młodzież nie potrafi się schylić, nie potrafi dostać palcami do podłogi. A my się cieszymy z tego, my potrafimy.
4: Dokładnie tak jest. To widzimy, bo chodzimy również na inne zajęcia i to widać, ten brak, niestety brak aktywności u niektórych młodych, że mają problem z najprostszą czynnością, czyli właśnie schylenia się. No ale niestety to wynika z takiego dzisiaj. To jest znak czasu.
2: No, to jest lenistwo, ale jeszcze jest jeden mankament tu taki, że na przykład na taką test movie to może maksymalnie chodzi 15 osób ze względu na bezpieczeństwo. Troszkę jest za mała sala. Tak 20-25 to na pewno by było, bo to trzeba się zapisywać. Nie zawsze się człowiek dostanie. Ktoś się zapisze, ma taki słomiany zapał, wypadnie, to wtedy z listy rezerwowej biorą i informują, że jest wolne miejsce. Według mnie jest trochę za mała sala. Taka na przykład jak jest w Toyota Park. O, to by było super, bo jak ja nieraz oglądam, że tam jest 50 osób, fajnie to wygląda. Dziewczyny się bawią. Ja też chodzi do K2, do Toyoty, ale to prywatnie było, nie? A później jak tutaj zrobili z miasta, no to z miłą chęcią chodzę, no bo emerytka nie jest gumowa przede wszystkim, a wie pan, no to jakby był trochę większa sala, to by było super.
5: Jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Wręcz czekają na to, że ktoś tam odpadnie, zrezygnuje albo ewentualnie wskakują na jego miejsce.

0: To jeszcze jest dla mnie. Jeszcze jestem za młoda.
1: No ja też jestem bardzo zadowolona, prawda? Ja może mam najmniej do powiedzenia, bo tak jak mówię, chodzę dopiero od marca.
0: Ale chcesz.
1: Ale chcę. Oprócz tego chodzę od 5 lat na aqua aerobik do hotelu Festival, a poza tym no wszędzie jeżdżę na rowerze. Wszędzie. Tak. Nie można mnie spotkać bez roweru.
2: No to tak jak powtórzę tylko, aktywność. Ja akurat bardzo oprócz ćwiczeń różnych, co chodzę, to ja bardzo dużo chodzę kilometrami. To jest mój konik, dlatego powiem tak, im więcej aktywności, mniej wizyt u lekarza. Tak, żeby zreasumować.
3: Mówią panie o tym, że młodzi nie potrafią się schylić, ale ten problem rozpoczyna się już u dzieci, gdzie trudno im pewne urządzenia od dłoni odkleić. To jest znak czasu. Pytanie, czy gdzieś jest odwrót od tej tendencji?
0: Raczej nie. Do mnie jak przychodzą, to ja mówię, powrzucam wam telefony do ubikacji i wspuszczę wodę. Bo przyszliście do babci na przykład, nie, żeby po prostu porozmawiać, a nie to w każdym w tym telefonie. To jest okropne. To jest przerażające.
2: To jest znak czasu, tak jak mówię, tylko że w takim młodym wieku, jak pan mówi, bo to się zaczyna od małego, to tutaj na początku na pewno rola rodziców, no a potem, jeżeli uda się jakąś konto zdobyć, no wie pan, no jest błędem, bo mam koleżankę, nauczycielkę, że rodzice dzisiaj na gminie nie wystawiają, próbują zwolnić dzieci z lekcji WF-u. Za moich czasów to było na odwrót, a teraz próbują zwolnić z lekcji WF-u i tu się zaczyna problem. Ja myślę, że to od rodziców. Może nie zawsze, ale w większej mierze, że dzieci nie chcą, rodzice nie wiem dlaczego temu potakują. No i potem, tak jak mówię, bliżej lekarza, ortopedy, masaży, różnych rehabilitacji. No to jest błąd. To jest błąd, ale tutaj na początku drogi takiego młodego człowieka to jest na pewno rola rodziców.
0: Duża, bo to za przyzwoleniem rodzica, jak takie 3-letnie dziecko bierze i ma tego swojego telefona i tam w tym telefonie, to jest dla mnie przerażające. Przerażające.
4: Znaczy w chwili obecnej gro rodziców, duże gro rodziców też siedzi przy tabletach, komputerach, telefonach. Nie ma czasu zajmować się dzieckiem, więc prosty sposób jest wręczenie mu telefonu i mam święty spokój. Jest cisza w domu. Są domy, w których nawet przy obiedzie przed talerzem stoi komórka, łyżką jedzą i po prostu przeglądają jakieś tam strony, więc zero jakiejkolwiek konwersacji, zero jakiegoś wspólnego po prostu jedzenia, jakiejś tradycji, czegokolwiek, tylko po prostu zanika. Już w pewnym momencie, mówię to, takie pokolenie naszych wnuków to nie będzie potrafiło z sobą rozmawiać. Nie.
0: Imprezy, duże imprezy są na zasadzie każdy z telefonem i SMS-y sobie wysyłają. Po co rozmawiać, jak to może na ciszy siedzieć, zjeść, wypić i nie trzeba mówić.
2: Tak. Wie pan, no, sam pan widzi, zresztą widzi pan, na pewno pan jest na bieżąco również, tak jak i my wszyscy, jak ktoś chce to oglądać, jest olbrzymi problem otyłości. Począwszy od tych maluchów niestety, bo to się zaczyna też od, oprócz zabawy z tą, użyć tak kolokwialnie wylażę komórką, no niestety dieta, jedzenie ma olbrzymi wpływ i na zdrowie. Dzieci od małego są przyzwyczajane do tych śmieci, bo to są dla mnie śmieci i to ma potem przełożenie i na zdrowie, i na ruch, bo rodzice też nie pokazują, że jak ktoś się wyrwie raz w tygodniu na jogging, to jest mało trochę.
1: To jest na pewno fakt, bo no nie wiem, ale chyba nikt z nas nie widzi dzieci na czepaku, nikt nie gra w dwa ognie, nikt nie bawi się w klasy jak chowanego. Ja, chowanego. A przecież no za moich czasów przynajmniej to była podstawa, prawda? Czepak, dzieci i w zasadzie, no ile się było w domu? W tej chwili, no tak, znikami. W tej chwili to zupełnie zanika. Także to jest dowód tego, jak to życie się zmieniło, prawda?
3: Katarzyna Kochalska, instruktorka Centrum Senior w Opolu. Dzisiaj o zajęciach mówi. Czy od dawna takie zajęcia są w Polsce popularne i dostępne? Bo wydaje się, że wcześniej to ewentualnie z hula hop można było poćwiczyć.
5: Te zajęcia są już dłużej dostępne w Polsce, nie wiem teraz dokładnie ile lat, aczkolwiek tutaj u nas w Opolu one nie są po prostu takie bardzo popularne. Nie wszyscy wiedzą, że takie zajęcia istnieją, nie wszyscy znają ten przyrząd, bo jest to też przyrząd terapeutyczny w międzyczasie. Po prostu nie są takie znane, dlatego rzadko się słyszy, rzadko się widzi, chociaż tak naprawdę jest to świetny przyrząd, z którym można bardzo fajnie pracować.
3: Czy może pani pokrótce opowiedzieć, jak ten przyrząd działa, na czym polega taki jego fenomen?
6: ten wyjątkowość.
5: Wyjątkowość. Może zacznijmy od tego, że ten przyrząd został stworzony przez pana, który chorował na Parkinsona. Był ciężko chory i sam go jakby stworzył dla siebie po to, żeby te objawy Parkinsona, to drżenie kończyn gdzieś zminimalizować i rzeczywiście tak skonstruował ten przyrząd, że on w międzyczasie pan już nie

0: niestety nie żyje, bo był trochę starszy i w trakcie COVID-u też zmarł niestety, ale nie na Parkinsona, tylko na COVID i bardzo sobie chwalił właśnie pracę z tym przyrządem. Mówił o tym właśnie, że wszystkie objawy trochę zminimalizował sobie i że się trochę lepiej czuł dzięki temu przyrządowi. Pierścień, mówią na to pierścień wibracyjny, taki wąż właściwie plastikowy, gumowy i w środku są 4 sterowe kulki. My te obręcze trzymamy w dłoniach i wprowadzamy je w ruch, machając rękami i te kulki, 4 stalowe kulki, które są w środku, wprowadzają takie wibracje, tak? To są wibracje, dzięki którym my stymulujemy całe nasze ciało. To są wibracje 60 Hz, które wpływają na nasze komórki, głębokie też mięśnie, odżywiają nasze kości. No i sam fakt, że ćwiczymy z tymi obręczami, stymulujemy układ nerwowy, nasz mózg. Nie mam tutaj osób, które są chore na Parkinsona i nie mogę powiedzieć, czy rzeczywiście tak pozytywnie wpływają na te objawy, ale jeżeli to, możemy też mówić o tym, że jest to przyrząd terapeutyczny dla osób chorych na Parkinsona.
1: A czy te drgania, te wibracje można porównać na przykład do telefonu komórkowego?
0: No nie, to są zupełnie inne wibracje, tak? To są wibracje, które porównujemy z wibracjami, które nasze komórki w ciele same też wywołują i to są te same częstotliwości, 60 Hz.
1: A czy trudno rozpocząć ćwiczenia z takimi obręczami, bo na pewno łatwiej jest ćwiczyć ze swoim ciałem bez takiego obciążenia. Na pewno są jakieś ruchy preferowane bardziej, albo ruchy, które nie oddziałują tak, jak mogłyby najlepiej.
0: Powiem szczerze, że nie ma jakiejś predyspozycji i nie mogę też powiedzieć, że trzeba coś wcześniej umieć, czy coś znać, zanim się przyjdzie na te zajęcia. My po prostu machamy tymi obręczami. Ja prowadzę te zajęcia w rytm muzyki, więc ułatwia nam to trochę to machanie rękami. Trudności polegają jedynie na tym, że trzeba mieć jakąś koordynację, tak? Czasami musimy prawą z lewą skoordynować, co u wielu osób na samym początku gdzieś powoduje jakieś małe trudności, aczkolwiek jest to świetne ćwiczenie dla naszego mózgu, tak? Jeżeli takie ćwiczenia naprzemienne wprowadzamy, to jest to bardzo dobre ćwiczenie dla naszego mózgu i bardzo często praktykowane na różnych innych ćwiczeniach też.
1: A jeżeli chodzi o same treningi, czy każdy z nich wygląda tak samo? Czy te zajęcia pani prowadzi dokładnie w ten sam sposób? Czy można to jakoś modyfikować, uatrakcyjniać, coś odwracać?
0: Myślę, że one są wystarczająco atrakcyjne. Znaczy trening wygląda tak jak każdy inny trening sportowy. Zaczynamy od rozgrzewki i potem mamy część taką rozgrzewkową, gdzie przygotowujemy się do pracy z tym przyrządem, gdzie rozgrzewamy się z przyrządem. Potem mamy tą część główną, gdzie już pracujemy rzeczywiście. Są oczywiście podstawowe ruchy, które wykonujemy. Tak? Ja to trochę uatrakcyjniam tym, że mam muzykę, tak? Bo nie wszystkie zajęcia ze Smoothie są prowadzone przy muzyce. Ja jestem instruktorem tańca i dla mnie muzyka jest bardzo ważna, chociaż nawet dla mnie bym powiedziała najważniejsza w pracy z ludźmi. To tak trochę nas motywuje. Muzyka nas motywuje i trochę nam ułatwia to ruszanie rękami w rytm muzyki, tak? Nawet jeżeli ktoś nie ma większego poczucia rytmu, to jednak mimo wszystko gdzieś tam daje się porwać. No i moje choreografie wyglądają tak samo, ale to jest też pozytywne dla osób, które przychodzą na zajęcia, bo znają już te choreografie, wiedzą, na czym one polegają. Nie muszą się stresować, czy czegoś już nie wiedzą, nie znają, więc to trochę ułatwia. No i na koniec treningu mam oczywiście rozciąganie, też bardzo ważna część, najważniejsza część treningu.
1: Znając te choreografie, nie zgubią kroku.
0: To no kroków mamy bardzo mało, akurat na zajęciach ze Smoothie mamy bardzo mało kroków, bo bardziej skupiamy się na tym, żeby tymi rękami machać. Mamy jakieś wypady do przodu, do tyłu, jakieś może parę przejść do przodu, do boku, ale tak naprawdę kroków jakichś większych nie ma, to nie są choreografie takie taneczne, to są czysto choreografie machania rękami, nie wiem jak to można inaczej nazwać, więc nie jest to nic trudnego, każdy potrafi z nas machać rękami, tak, wiadomo, że trochę czasami jest to utrudnione, raz w prawo, raz w lewo, raz trzeba zgiąć, raz trzeba wyprostować, ale to wszystko jest do wyuczenia.
1: Trening rano czy trening wieczorem? Bo rozmawiałem z uczestniczkami, one bardzo chwalą te poranne godziny. Nawet niektóre mówią, że mogłyby to być o 7, a nie o 8.
0: O, to bardzo miło je usłyszeć, bo jest to rzeczywiście, mamy jedyną grupę o godzinie 8 rano, najczęściej zaczynamy zajęcia o 9 i ta, nie ukrywam, że ta grupa o 8 rano przychodzi bardzo regularnie nawet niż te grupy późniejsze. Ja jestem zwolenniczką zajęć rannych, tak, sama też dla siebie prywatnie, bo uważam, że to fajnie wprowadza ciało w taki rozruch, tak, że jednak mamy później więcej energii w ciągu całego dnia, aczkolwiek są też zwolennicy zajęć popołudniami. No my u nas w Centrum Senior prowadzimy zajęcia głównie do południa, bo są to seniorzy, którzy mają do południa czas i mogą go poświęcić właśnie na takie zajęcia sportowe, ale ja, tak jak mówię, prywatnie jestem zwolenniczką zajęć do południa.
1: To w takim razie pozwolę sobie nieco prywatnie. Jak mnie by pani przekonała jako bardziej trenującego po południu czy wieczorem, bo rano ten organizm muszę rozbudzić, rozruszać, a wieczorem po południu no to już jest epicentrum.
0: Ciężko jest przekonać ludzi, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas ma trochę inny rytm własnego dnia, tak? Jedni potrzebują kawy wcześnie rano, żeby wejść w rozruch, inni potrzebują sportu, żeby się rozruszać. Jedni są rannymi ptaszkami, wstają wcześniej i nie mają z tym problemu, inni śpią zawsze najdłużej jak się da, a wieczorem mają bardzo dużo energii. Tak naprawdę nie da się przekonać kogoś, bo ja sama bardzo chętnie rano wstaję i dla mnie nie jest to większym problemem wstać i iść na trening przed pracą, ale wiem, że dla wielu, wielu osób jest to gdzieś tam problematyczne i większość osób po pracy próbuje odreagować, to też jest potrzebne. Czasami po pracy musimy po prostu stres całego dnia odreagować, musi z nas wyjść i to też jest ważne.
1: Dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dodajmy, według badań podczas treningu smoothie angażuje się nawet 97% wszystkich mięśni. Poza tym trening stymuluje przemianę materii oraz wzmacnia układ sercowo-naczyniowy. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.

Przedostatni utwór na płycie Bad Michaela Jacksona, wydanej w roku 1987, Smoce Criminal. Jeden z 6 singli, który dotarł do czołówek różnego rodzaju list przebojów. Oprócz niego także tytułowy Bad, także The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Man in the Mirror, czy na przykład Liberian Girl, a także Another Part of Me. Szanowni Państwo, to jeden z najlepiej sprzedających się w historii albumów, na pewno najlepiej sprzedawał się w roku wydania, czyli w 87, a także w 88, i mówi się, że był to jeden z najlepszych albumów Michaela Jacksona. Generalnie Michael wydał kilka dobrych płyt. Ta była 7 z rzędu, poprzedzała ją pozycja Thriller, a wcześniej mieliśmy do czynienia z takim typowo dyskotekowym albumem lat 70., bo w 79 roku ukazała się płyta Off the Wall, tam było m.in. Rock With You. A na płycie Bad mieliśmy kawałek Just Got Friends ze Stevie'em Wonderem, swoją drogą także i tego artystę później Michael Jackson zaprosił do współpracy przy utworze We Are The World, z którego to dochód został przeznaczony na pomoc głodującej Afryce. Michael Jackson nie żyje już od 17 lat, ale jego muzyka jest wiecznie żywa i na naszej antenie gości. My też mieszamy, robimy muzyczny miks i teraz przenosimy się do Polski. Wiktoria Kopczyńska. Nie jest źle.

0: co dzień Radio Opole.
1: Reklama.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienia przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
1: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie IDA plus 21 czerwca, niedziela, właśnie mija 9.
5: Wiadomości poranne zaczynamy. W nich byli prezydenci Ukrainy rezygnują z przyznanych im orderów Orła Białego. Pogoda sprzyja. Na jeziorach turawskich dziś regaty opuchra wójta gminy Turawa. W sporcie mundial, Japonia wygrywa z Tunezją, a polskie siatkarki z Holandią w Lidze Narodów.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Prezentuje Jacek Rudnik.
5: Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko rezygnują z przyznanych im orderów Orła Białego. To reakcja na pozbawienie najwyższego polskiego odznaczenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Informacje w tej sprawie zebrał Paweł Pawlisa.
6: Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego.
5: Pogoda sprzyja. Na jeziorach turawskich dziś regaty opuchar wójta gminy Turawa w ramach festiwalu Jezior Turawski. Zainteresowanie jest spore. Po tafli Dużego Jeziora przepłynęła w sobotę bardzo efektowna parada. Dziś też atrakcji nie zabraknie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, mówi wójt gminy Turawa Dominik Pikos.
7: Drugi festiwal Jezior Turawski. Przepiękna zamówiona pogoda. Wspaniała woda. Dużo gości. Aktywnie czy na łodziach, czy na brzegu, ale na pewno ciekawie dla każdego coś. Dzisiaj jesteśmy na Turawskim, na Średnim.
8: Justyna Merc, instruktor ratownictwa wodnego. Pierwszy słoneczny weekend praktycznie od majówki, więc będzie dużo użytkowników wód, nie tylko tych, co biorą udział w festiwalu, więc tak czynnie włączamy się w tą imprezę.
5: W Opolskiem pierwszy dzień astronomicznego lata, tak mniej więcej za półtorej godziny, pod znakiem dużych, wysokich temperatur, pod znakiem upału. Przy tak wysokich temperaturach nie wolno też zapominać o czworonogach, mówiła na naszej antenie behawiorystka Izabela Rabenda.
9: Nie wyprowadzać ich na długie spacery asfaltem, żeby szukać miejsc, jeśli już nie mamy możliwości, nie wiem, przejść 2 metry i wystawić pieska na trawnik, bo trawa jest okej w tym momencie, no to niech to będzie chociaż miejsce zacienione. Jeśli, żeby to nie było tak, że naprawdę te odległości pokonuje pies po gorącym asfalcie w nieskończoność, tylko żeby jak najbardziej starać się miejsca mu wybierać zacienione i przede wszystkim na trawę. Jak najszybciej na trawę. Jak już bierzemy go gdzieś nad wodę, to też pamiętajmy o cieniu, o jakimś namiocie dla niego, o zadbaniu o wodę do picia.
5: Tak wysokie temperatury dziś jeszcze, od początku nowego tygodnia, no przynajmniej szansa na kilka stopni mniej.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
5: Krapkowickie Centrum Zdrowia uruchomiło w tym tygodniu w nowej części szpitala nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy z wszystkimi gabinetami usytuowanymi na jednej kondygnacji. Jest zdolny przyjąć blisko 90 pacjentów. 1 lipca warto pamiętać, właśnie w tej nowej części szpitala zaplanowano dzień otwarty dla mieszkańców powiatu krapkowickiego. A mieszkańcy Gędzieszyna-Koźla muszą przygotować się w nowym tygodniu od wtorku, od godzin porannych, na utrudnienia w centrum miasta. Rusza kompleksowy remont ulic Damrota i Pionierów. To jedna z ważniejszych tegorocznych drogowych inwestycji powiatu. Wykonawca ma 3 miesiące na zrealizowanie zadania. Kolejne odcinki ulic będą czasowo wyłączane z ruchu, oczywiście w miarę postępu prac.
0: Światowe agencje informują.
5: Szef polskiej dyplomacji domaga się obecności naszego kraju podczas negocjacji dotyczących wojny w Ukrainie. W wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung Radosław Sikorski krytykuje przypisanie wiodącej roli Niemcom, Francji i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy sąsiadami zarówno Rosji, jak i Ukrainy, a Niemcy nie. przypomniał szef polskiego MSZ w rozmowie z dziennikiem. Zmiana władzy w Londynie coraz bardziej prawdopodobna, informuje brytyjski tygodnik The Observer. W ocenie dziennikarzy brytyjski premier Keir Starmer przygotowuje się do ogłoszenia dymisji, przygotowuje nawet plan stopniowego przekazywania władzy następcy. Przedstawiciele rządu jak na razie zaprzeczają tym doniesieniom.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 9:04.
0: Sport w Radiu Opole.
10: Kuba Biel, dzień dobry. Reprezentacja Holandii nie dała szans Szwecji w drugiej kolejce grupy F piłkarskich Mistrzostw Świata. Na stadionie w Houston pomarańczowi rozgromili 3-1. Po 2 gole dla triumfatorów zdobyli Brian Brobley oraz Cody Gakpo. Piąte trafienie zaliczył w 89. minucie Crescencio Somerville. Honorową bramkę dla Szwedów zdobył Antony Elanga. W drugim spotkaniu grupy F Japonia pokonała Tunezję 4-0. Kibice na stadionie w Kansas City spodziewali się gradu bramek w meczu Ekwador-Curaçao. Zawiedli się jednak, bo spotkanie drugiej kolejki grupy E zakończyło się bezbramkowym remisem. W innym meczu tej grupy Niemcy pokonali drużynę Wybrzeża Kości Słoniowej 2-1, a bohaterem był Denis Undaw, zdobywca 2 bramek dla Niemiec. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet pokonała Holandię 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Tym samym biało-czerwone odniosły 6. zwycięstwo w tym cyklu. Najwięcej punktów, 20, zdobyła Julita Piasecka. Na zakończenie turnieju w Tajlandii już dziś Polki zmierzą się o godzinie 12 z Kanadyjkami. Po 7 kolejkach pierwszej fazy Ligi Narodów Polki zajmują 4 miejsca w tabeli, mając taki sam bilans zwycięstw i porażek jak 2. Stany Zjednoczone i 3. Japonia. Biało-czerwone są na najlepszej drodze do awansu do turnieju finałowego, do którego zakwalifikują się Chinki jako gospodynie oraz 7 najlepszych zespołów w tabeli. Ta impreza odbędzie się od 22 do 26 lipca w Makao. Bartosz Zmarzlik wygrał we Wrocławiu 5. rundę Grand Prix w walce o indywidualne Mistrzostwo Świata w jeździe na żużlu. Było to 30. zwycięstwo zawodnika motoru Lublin w jubileuszowej 300. rundzie. Rywalizacja miała zaskakujący przebieg. Najpierw początek opóźnił intensywny deszcz, potem kłopoty z instalacją elektryczną w taśmie startowej. Tuż przed godziną 22 udało się rozpocząć rywalizację, a ta zakończyła się minutę przed północą. W finale Polak okazał się lepszy od 2. Roberta Lamberta, 3. Michaela Jebsena Jensena i 4. Brady'ego Kurca. Zmarzlik tym samym odzyskał prowadzenie w klasyfikacji generalnej i swojego najgroźniejszego rywala Kurca wyprzedza o 3 punkty na półmetku rywalizacji. 6-krotny mistrz świata po zawodach zdradził, że sposób na zwycięstwo razem ze swoim zespołem znalazł w ostatniej chwili.
11: Twarda decyzja, że robimy to i nie działa. No to nie będziemy wymyślać dziwnych rzeczy, bo już trochę lat jeździmy i jakby no dziwne rzeczy no nie działają. Trzeba trochę z głową zrobić i mówimy, bierzemy inną charakterystykę silników i to samo. I zadziałało.
10: Patryk Dudek zajął 6. miejsce, Maciej Janowski był 10., Kacper Woryna 12., Dominik Kubera 14., a rezerwowy Marcel Kowolik 16.
0: Pogoda.
4: W emocjach sportowych zaglądamy na mapy pogodowe. 23 stopnie Celsjusza obecnie w Opolu, odczuwalna wedle synoptyków to 26 i faktycznie jest bardzo ciepło. 1024 hektopaskale, tyle wynosi ciśnienie i rośnie. Wiatr zwolnił, wieje z prędkością 4 km na godzinę. Jakość powietrza bardzo dobra. Koło 16 mogą pojawić się opady i intensywne burze. Przed tym ostrzegają synoptycy, one mają powrócić po 22. Ale czy to się sprawdzi? Zobaczymy. 30 stopni Celsjusza. Celsjusza tyle zaobserwujemy na termometrach w najcieplejszym momencie niedzieli.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: My wraz z Państwem podróżujemy po regionie i po świecie. Byliśmy w Turawie, byliśmy w Chorwacji. To teraz wybierzmy się do Nowego Jorku, którego to szczęśliwego życzy nam Artur Gadowski, legendarny wokalista grupy Ira. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, a teraz już niech przemówi wspaniała muzyka w programie Weekend z Radiem Opole, który z Państwem do godziny 11:00. Jedziemy do Nowego Jorku.

0: Bądź w kontakcie z Radiem Opole 774-541-541.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775-006-006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.

0: 18 minut po godzinie 9 na naszym radiowym zegarze. My tu absolutnie nie jesteśmy za karę, mimo iż piosenkę pod takim tytułem Justyna Staczkowska zaśpiewała z Myszkowskim. Muszę powiedzieć, że jest to chyba jedna z najbardziej zjawiskowych artystek na naszej scenie, choć jak za każdym razem zaznaczam, to nie do końca muzyka, której słucham na co dzień. Ja wolę zdecydowanie cięższe brzmienia. Natomiast Justynę Staczkowską należy docenić za to, w jaki sposób komponuje utwory, jak je wykonuje, bo jej głos potrafi być hipnotyczny, a przede wszystkim to, co robi na scenie, robi też ogromne wrażenie. Tak było na przykład podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Cały czas wspominamy ten festiwal, bo to było naprawdę świetne wydarzenie, multigatunkowe. Mieliśmy od hip-hopu, nawet po thrash metal w wykonaniu Lux Torpedy, czy klasyczne metalowe granie w przypadku Nocnego Kochanka, z tym, że Nocny Kochanek to taki troszkę metal z przymrużeniem oka. I dobrze, dobry humor również jest bardzo potrzebny. Szanowni Państwo, my dzisiaj też powinniśmy być w dobrym humorze, ze względu na to, że słońce już wysoko operuje na niebie. Ja przejeżdżając dzisiaj rano, już jadąc do pracy, widziałem, że w okolicach działek zbiera się sporo samochodów. Mówię o tych działkach przy ulicy Sosnkowskiego. I myślę, że dzisiaj działkowiczów będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Podobnie zresztą, jak i tych, którzy wybiorą się na kąpieliska. Festiwal Jezior w Turawie. Nieopodal mamy także kąpieliska opolskie, czyli Bolko i Malinę. Myślę, że też zatłoczony będzie Balaton w Dobrzeniu, a także i inne miejsca, tak jak Dębowa w Kędzierzynie Koźlu, Stare Siołkowice, może Zalew Kluczborski również, czy Jezioro Nyskie i Otmuchowskie. A także Kozielno, bo tam można sobie pospacerować i jest naprawdę pięknie. Ale uwaga, bo będzie gorąco i burzowo. Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich województw obowiązują do wieczora, mniej więcej do godziny 20. Choć synoptycy przewidują, że w naszym regionie może także dojść do takich gwałtownych zdarzeń również po 22, ale przed upałami do 20. Joanna Stankiewicz.
1: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
2: Należy spodziewać się opadów deszczu do około 50 mm na metr kwadratowy i porywów wiatru do 80 km na godzinę.
1: Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach, czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
3: Inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
1: Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza zmierzające do naszego kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie jest pięknie, ja wyglądam przez okno. Tutaj akurat z tej perspektywy nie widać nawet chmurki, czyli niebo to takie miejsce na ziemi. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. I trudno uwierzyć, że ten utwór ukazał się w roku 1987.

mrozu i nie ma miejsca jak dom, to także utwór, który zapewne będzie rządził tego lata, a takich kawałków jest zdecydowanie więcej. Na pewno będzie to także Igor Herbut i Wani, którego także usłyszą Państwo na naszej antenie. Sporo tych nowości gramy, sięgamy także i po klasyki. Mogli Państwo to usłyszeć choćby w przypadku Michaela Jacksona, ale też mieliśmy dzisiaj nowy utwór po Paula McCartneya, więc również artysta, który kojarzony oczywiście z Beatlesami, ale także z solową karierą, po raz kolejny zaskoczył, bo jego nowe utwory, które znajdują się na najnowszej płycie, są na bardzo wysokim poziomie. Muzyk bardzo pewny siebie, no ale światowa gwiazda, więc tutaj akurat chyba nie ma absolutnie żadnego zdziwienia. Natomiast my dzisiaj zajmiemy się także utworem wielkich gwiazd zespołu, którego niestety już na scenie nie ma, czyli Dire Straits. A szkoda, bo ja uważam, że oni nadal mogliby koncertować i nie wykluczam, żeby nagrali kolejną świetną płytę. W każdym razie kawałkiem Walk of Life zajmie się dzisiaj Katarzyna Zawadzka w swoim cyklu Co oni śpiewają. Będzie tłumaczenie tego utworu, tłumaczenie jego sensu, ale dla mnie i tak najbardziej z tego kawałka przemawia ta gitara najcudowniejszego nudziarza świata, czyli Marka Knopflera. O tym za chwilę.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Rozpoczynamy oczywiście od powtórki. Zespół The Roots towarzyszył nam w poprzednim odcinku mini lekcji języka angielskiego i było sformułowanie push your luck, czyli igrać z losem. I było na przykład takie wyrażenie look at the weather, it push your luck sailing today.
2: Don't push your luck.
1: Don't push your luck.
2: By sailing today. Ja pamiętam, miałem taką sytuację raz w życiu, że dwa razy pod rząd udało mi się w ciągu, na przestrzeni, nie wiem, do roku czy dwóch uniknąć mandatu. To były takie momenty, które zapamiętałem i jakoś w ten sposób to wpłynęło na mnie, że się bardzo wyluzowałem z tym. No i gdzieś tam przekroczyłem tą prędkość 10-15 kilometrów po raz kolejny. No i to było to właśnie przeciągnięcie struny i to już za bardzo liczyłem na to, że mam to szczęście i za bardzo je chciałem popchnąć do przodu. I to jest to push your luck, czyli jakby przeciągnięcie struny i pójście za daleko w jedną stronę. Liczenie na to, że to szczęście się będzie powtarzać i powtarzać, no ale ono tak nie działa. I to był zespół
1: The Roots.
2: The Roots. Świetnie. My teraz przechodzimy wstecz znowu mocno. Dire Straits i Mark Knopfler. To gdzieś pewnie wielu słuchaczy kojarzy ten zespół, bo to długie lata Mark Knopfler w muzyce bardzo dużo ciekawych rzeczy zrobił. Fajna historia, jeśli chodzi o Dire Straits, bo Dire Straits samo po angielsku to jest też wyrażenie. To jest takie wrażenie, że komuś jest, ktoś jest w bardzo ciężkiej sytuacji, w takich okropnych tarapatach. Dosłownie Dire Straits to są właśnie okropne tarapaty. Oni nie mogli sobie wymyślić nazwy dla zespołu. Byli fenomenalni od samego początku. Wszyscy to widzieli i słyszeli. Natomiast ich bliski przyjaciel powiedział raz, że wy tak niesamowicie gracie, a tak wam kiepsko idzie, marnie. W ogóle nigdzie sobie nie potraficie znaleźć miejsca, nikt was nie rozpoznaje, że powinniście się nazywać Dire Straits. No i oni przyjęli tą nazwę i od tej pory szczęście się odwróciło i zaczęło im sprzyjać. Dire Straits to był pierwszy zespół też, który sprzedał ponad milion egzemplarzy płyt CD. To jest taki nośnik, który wydawało się, że już będzie na zawsze, forever w muzyce. Przeskoczył w pewnym momencie winyle, bardzo mocno zarządził światem muzycznym. Okazało się teraz, że nagle znikł prawie kompletnie. Ja się ostatnio zastanawiałem, gdzie są płyty moje CD, bo gdzieś człowiek jest przyzwyczajony, że tej muzyki troszkę inaczej słucha. Mark Knopfler też miał napisać muzykę do takiego filmu jak Rambo, kojarzysz?
1: Kojarzę.
2: Z Sylwestrem Stallone, wiesz, taki, tak, to dawne czasy, ale to był taki głośny film z Sylwestrem Stallone, no i oni bardzo zabiegali o to, żeby ten Mark Knopfler napisał tę muzykę tego filmu, a on w końcu odpowiedział publicznie, że to jest zbyt brutalny film, żeby on tego muzykę pisał i się wycofał, a no to był taki, mało kto by się wycofał z takiego przedsięwzięcia. W piosence Dire Straits, która ma tytuł Walk of Life, mamy takie wyrażenie.
1: Make it pay. Czyli zarobić na siebie.
2: Tak, tak. Albo, że coś się opłaca. Czyli możemy kogoś spytać, it's an interesting thing, but will it make it pay? Okay.
1: To robi płatność?
2: Dokładnie, tak. Czyli czy to zarobi na siebie, tak? Czy to nam się opłaci? Takie zdania nam troszeczkę wytłumaczą, co to znaczy.
1: It's a great hobby, but it's hard to make it pay. To jest świetne hobby, ale trudno, żeby na siebie zarobiło.
2: Dokładnie tak.
1: Czyli na przykład ktoś grający, może tak powiedzieć, jeżeli nie jest w stanie się z tego utrzymać.
2: To jest coś, co bardzo często się mówi muzyką właśnie, że to fajne hobby, ale czy to na siebie zarobi, czy to się opłaci. Bardzo dobre zdanie. I drugie zdanie?
1: He took a big risk and managed to make it pay, czyli że on podjął wielkie ryzyko i zdołał na siebie zarobić.
2: I opłaciło mu się, też tak możemy to przetłumaczyć, bo to, tak jak powiedziałaś, bardzo często mówisz, Kasiu, i to jest słuszne, że nie możemy jeden do jednego niektórych rzeczy przetłumaczyć.
1: Ale ja sobie czasami tak tłumaczę, żebym się lepiej utrwaliło,
2: dokładnie,
1: tak tylko w swojej głowie.
2: Tak, tak, tak. I to jest bardzo dobry krok, bo to ważne, żeby ten obrazek nam został, który sobie wymyśliliśmy w głowie. Czyli make it pay, że się opłacić, czy że ma, coś ma sens w ogóle. I teraz piosenka jest ogólnie o takim Johnnym, muzyku ulicznym, który gra wszędzie, gdzie się da, żeby sobie poradzić. I mamy taką linijkę w piosence.
1: Zastanawiam się, jak to przeczytać. Down in the tunnels, trying to make it pay, czyli idąc tunelami, starał się na siebie zarobić.
2: Dokładnie, bo nie wiem, czy wiesz, że muzycy, bardzo często ci, którzy gdzieś tam próbują sobie poradzić na co dzień, a nie są gwiazdami, bardzo często grają w tych korytarzach metra. Właśnie, to chodzi o te korytarze, które są pod ziemią i oni gdzieś tam w tych przejściach grają, żeby sobie zarobić parę
1: zawsze
2: groszy.
1: Zawsze mogą w podróży dorobić, to jest cudowne.
2: Dokładnie tak. Down in tunnels trying to make it pay. Make it pay, czyli że coś się opłaca, coś się zwróci. Zespół pamiętasz nazwę, Kasiu?
1: Dire Straits, bardzo znany zespół. A tytuł piosenki?
2: No właśnie, tytuł piosenki Walk of Life.
1: Walk
2: a jeszcze
1: of life,
2: przypomnijmy...
1: Po życiu?
2: No, to jest właśnie ciekawe wyrażenie. Walk of life to jest takie po prostu normalne życie. To jest wyrażenie, które oznacza takie normalne, przyziemne życie. Natomiast pamiętasz, co oznacza, bo to wiele osób tego nie wie, że dire straits to jest wyrażenie w angielskim. Pamiętasz, co ono oznacza, Kasiu? Na początku mówiliśmy...
1: Że jest się przygnębionym, jest się w trudnej sytuacji.
2: W trudnej sytuacji, tak. To są okropne kłopoty, tarapaty. Jeżeli ktoś jest in dire straits, to znaczy, że jest w bardzo dużych kłopotach. Mhm. Także też fajna fraza do zapamiętania.
1: Ale ten zespół make it pay, czyli zarobił na siebie.
2: No właśnie, jak idealnie się zeszło. Pięknie.
1: Wbrew nazwie, słuchamy piosenki.

0: Radio Opole. Chwila dla Ciebie.
1: Reklama.
0: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
1: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś niedziela, 21 czerwca, właśnie mija 10.
4: Wiadomości, w nich zaczynamy. Opole, gratka dla entuzjastów sportów samochodowych. Za godzinę mniej więcej rozpoczyna się rajd festiwalowy. Opolskie bezpieczne na wypadek wielkiej wody. Niebawem początek remontu wałów wzdłuż Opawy. Chodzi o Boboluszki i Bliszczyce.
0: Wiadomości Radio Opole.
3: Jacek Rudnik.
4: Rozpoczynamy od Straży Pożarnej. Wciąż mają pełne ręce pracy w związku z burzami. Tylko do 9:00 w całym kraju odnotowano prawie 250 interwencji, najwięcej w Wielkopolsce. W sobotę do usuwania skutków intensywnego deszczu i burz strażacy interweniowali prawie 900 razy. Głównie na Dolnym Śląsku. W naszym regionie bez poważniejszych zdarzeń, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radio Opole, wyjeżdżano sporadycznie do usuwania zjezdni oberwanych gałęzi, które komplikowały przejazd.
0: To są wiadomości Radio Opole.
4: Niedziela kolejnym dniem upału. W Opolskiem do 32 stopni. Długotrwałe przebywanie na słońcu może być bardzo niebezpieczne i skończyć się przegrzaniem, przypomina lekarka rodzinna dr Joanna Nesterowicz.
5: Bóle głowy, nudności, wymioty, zasłabnięcie naturalnie. Czasem też takim niepokojącym objawem jest, kiedy pacjent przestaje się pocić. W normalnych warunkach wiemy, że jeśli jest gorąco, pocimy się. Kiedy kończy się to pocenie, może to świadczyć o tym, że właśnie doszło do udaru i to też jest sygnał niepokojący. Naturalnie suchy język, sucha skóra. Kiedy chwytamy fałd skóry i widzimy, że ten fałd się nie prostuje samoczynnie, też świadczyć to może o odwodnieniu.
4: Regularne picie wody, unikanie przebywania na słońcu w najgorętszym okresie dnia oraz stosowanie nakryć głowy. To jest takie skompresowane ABC bezpiecznego postępowania, by uniknąć problemów. Tymczasem o bezpieczeństwie polskiego systemu elektroenergetycznego w okresie bardzo wysokich temperatur zapewnia wiceprezeska Polskich Sieci Elektroenergetycznych Agnieszka Okońska.
6: My naprawdę działamy 24 na dobę, żeby ten system był bezpieczny. Oczywiście mamy wahania, jeśli chodzi o produkcję energii z OZE. Mamy już jej dosyć sporo. Nasz energetyczny kompas, aplikacja, która pokazuje, jaki jest udział energii ze źródeł odnawialnych, a jaki ze źródeł konwencjonalnych, pokazuje, że już każdego dnia mamy dużo powyżej 50%. W związku z tym energii w systemie nie zabraknie.
4: I już o 10:26 warto pamiętać, słońce wejdzie w znak raka i tym samym na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczne lato. To zarazem najdłuższy dzień w roku, po nim następuje najkrótsza noc.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Teraz Opole, dziś gratka dla entuzjastów sportów samochodowych. Za godzinę początek rajdu festiwalowego. Każdą pętlę będzie kończyć próba przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. W tym roku po 8 latach przerwy rajd wraca do takiej formuły konkursowej jazdy samochodem. Może w niej wystartować praktycznie każdy. Baza imprezy, start i meta są usytuowane przy parku naukowo-technologicznym. Kilka minut przed 15:00 pierwsza załoga wjedzie na metę zawodów. Około 17:00 ma się odbyć ceremonia rozdania nagród dla najlepszych załóg.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: Niebawem początek oczekiwanego remontu ponad 4 km wałów wzdłuż Opawy w miejscowościach Bliszczycy i Boboluszki, to gmina Branica. Wody Polskie w Gliwicach ogłosiły już postępowanie przetargowe na wykonanie obu zadań, co będzie kosztować ponad 50 milionów złotych. Wszystkie prace zakończą się najpóźniej w kwietniu przyszłego roku. Muzyka liryczna przy blasku świec w wykonaniu laureatki ponad 80 międzynarodowych konkursów kompozytorskich Urszuli Janiszewskiej z zespołem kameralnym to wydarzenie, które o 17 rozpocznie się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Wstęp jest wolny.
0: Światowe agencje informują.
4: W szwajcarskim Birkenstocku rozpoczynają się rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Na miejscu są już delegacje obu stron. W negocjacjach biorą także udział mediatorzy z Pakistanu i Kataru. Wielkie zwycięstwo, wspaniały turniej. Holenderskie media zachwycają się meczem pomarańczowych ze Szwecją. Drużyna Ronalda Koemana zwyciężyła na stadionie Houston 5-1, zmazując trochę kiepski występ podczas zremisowanego 2-2 meczu z Japonią.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Piękne słońce nad regionem, choć słyszeliście Państwo, że na przykład w Wielkopolsce sporo interwencji straży pożarnej w związku z gwałtownymi opadami i burzami. Odczuwalna temperatura obecnie w Opolu to aż 32 stopnie Celsjusza, a jest 5 po 10, 1024 hektopaskale. Tyle wynosi ciśnienie, wiatr wieje z prędkością 8 km na godzinę. Na termometrach, mimo tej odczuwalnej, o której mówią synoptycy, mamy 26 stopni Celsjusza, ale piękne słońce potęguje ciepło. 30 stopni, tyle będzie w najcieplejszym momencie dnia, ale uważajcie na burze i silne porywy wiatru, bo takie według synoptyków mają w naszym regionie wystąpić.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: In the Stars, czyli Rolling Stones, dzisiaj jeszcze na antenie Radio Opole, a najpierw Harry Styles. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wałek. Ostatnia godzina programu Weekend z Radiem Opole.

0: Reklama. Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
1: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
0: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
2: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
3: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl
0: Po reklamie.

0: I tak oto wybraliśmy się w gwiazdy, czyli Rolling Stones In The Stars, album Foreign Tongues i uwaga, rok wydania 2026. Oni są niemożliwi, niezniszczalni i za każdym razem, kiedy wydają płytę, jak dziecko się cieszę i czekam na to, by móc dorwać się pełny krążek. Rolling Stonesi nieśmiertelni, muzyka na lata, a nie na lato, jak w przypadku kilku innych zjawisk na scenie, nie tylko polskiej, ale także światowej. Do Rolling Stonesów na pewno będziemy wracać na antenie Radio Opole. W tej chwili mamy 17 minut po godzinie 10. Klasyka rocka, a klasyką też pozostają słuchowiska, szanowni państwo. Któż z nas nie spędzał wieczorów przy radiowych odbiornikach i nie słuchał choćby Teatru Polskiego Radia, choćby przepięknych reportaży, także na antenie Radio Opole. Jednym z takich piękniejszych słuchowisk na pewno jest to turystyczne, które co sobotę serwuje nam Basia Teslik. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszą radiową koleżankę. W soboty po godzinie 7 zawsze można posłuchać tego turystycznego słuchowiska. Natomiast jeżeli chodzi o te takie, które są interpretacjami książek, sztuk teatralnych, można takowych posłuchać podczas prezentacji najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku. Spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawy i koncerty. W Sopocie trwa 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Pod nazwą oczywiście Dwa Teatry. Wyjątkową okazją są słuchowiska na żywo. Wszystkie to premiery przygotowane specjalnie na jubileuszową edycję tego festiwalu. Dziś w Teatrze Atelier zostaną zaprezentowane publiczności aż dwa teksty. Pierwszy o 14:00 Niebo nad lotniskiem Darii Sobik, a mówi o tym grający w słuchowisku Krzysztof Szczepaniak.
1: Razem z Mirkiem Haniszewskim, Łukaszem Lewandowskim i ze mną przedstawimy taką, powiedzmy, dosyć śmieszną opowiastkę o trzech facetach, którzy lecą na wakacje, siedzą na lotnisku i nie mogą jakoś, że tak powiem, mentalnie się wyrwać do tej innej przestrzeni. Więc taka komedia omyłek będzie, myślę, zabawnie i też zawsze w tych słuchowiskach na żywo jest trochę odrobiny takiej improwizacji, nieprzewidywalności. No a państwo jesteście integralną częścią składową naszej opowieści, bo możecie reagować i to wszystko potem również zostaje zarejestrowane i puszczone w eter.
0: O 18:30 w hołdzie Wiesławowi Myśliwskiemu zostanie zaprezentowane słuchowisko na żywo Zwierciadło Myśliwskiego, oparte na motywach jego powieści Ucho igielne w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Jutro zaś odbędzie się ostatnie słuchowisko na żywo. Będzie to perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej, a zagrają Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulmis. Przepiękne głosy. Ja się tak zastanawiam, które moje słuchowisko było ulubione i jakby tak dobrze przeszukać tego, co w życiu było przesłuchane, to zdecydowanie Trylogia Husycka Andrzeja Sapkowskiego i Wiedźmin tego samego autora. 20 minut po 10:00.

Niezastąpiony Freddie Mercury na antenie Radio Opole, a ja Państwa już teraz zapraszam na spotkanie z Żanetą Plotnik-Krumpiec, która wytłumaczy nam za parę chwil, jak spędzić czas kreatywnie i aktywnie.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Cała rodzina jest w klockach.
2: Cześć, jestem Rafał. Prowadzimy Airbricks Family. Prowadzimy warsztaty i super zabawy z klockami dla dzieciaków.
1: Cześć, jestem Asia. Prowadzimy z mężem warsztaty i super się bawimy.
3: Jak organizujecie taką przestrzeń klockową dla dzieci? Jak to wygląda? Bo to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł, żeby właśnie podczas różnego rodzaju też uroczystości zabawić dzieci, ale w taki sposób bardziej edukacyjny.
2: Przede wszystkim sami się lubimy bawić, więc ta pasja do zabawy jest z nami jakby cały czas i chcemy po prostu ją przekazywać. My zabieramy na takie spotkania, eventy czy warsztaty całą masę klocków oraz płytki do budowania, tworzymy przestrzeń do zabawy. Dajemy dzieciom swobodną... Zdajemy dzieciom też pole do zabawy, mogą się bawić sami, ale też rzucamy jakieś pomysły, żeby mogli, żeby mieli jakieś wyzwania i tworzyli jakieś kreatywną zabawę, tak żeby nie była tylko sama zabawa, ale był element jakiejś rywalizacji, jakiegoś planowania, żeby ta zabawa miała jakiś sens.
3: O. A czy możemy powiedzieć o konkretnych zabawach, konkursach, bo też zaobserwowałam podczas warsztatów, że dajecie no bardzo konkretne zadania, tak jak powiedziałeś. Na przykład, gdybyśmy teraz chcieli zorganizować taką zabawę, to co by to miało być?
2: Na eventach zaczynamy od swobodnego budowania, tak żeby na rozgrzewkę każdy mógł te klocki ruszyć, ale potem mamy też konkursy. Żeby konkurs miał jakiś sens, musi być konkretny plan. Wiosna, robimy wiosenne budowanie, każdy ma zadanie, są dwa zadania, zazwyczaj krótsze i dłuższe. Bawimy się trochę na zasadach jakby Lego Masters, żeby dzieciaki, no, dzieciaki znają to z telewizji, więc tutaj też tworzymy coś podobnego. Dostają konkretne zadanie, dostają konkretne zadanie na czas, żeby zbudować jakiś wiosenny krajobraz. No i wszyscy muszą zajmować całą płytkę, mają do wyboru pełno klocków kolorowych, staramy się, żeby to było właśnie kolorowe, żeby użyć jak najwięcej klocków, różnych technik, podpowiadamy czasem właśnie dzieciakom, żeby wyszli poza schemat, nie tylko budowali na płasko, może coś w 3D, coś z innej perspektywy, tak żeby to było ciekawe, no przede wszystkim, żeby zająć całą przestrzeń do budowania, ale też ważne jest to, żeby dzieci tworzyły jakąś historię z tym, związaną z tym budowaniem, żeby to nie były suche klocki, tylko tam się coś dzieje, żeby one wiedziały, co się dzieje, żeby nie wiem, budują zwierzątko, żeby to zwierzątko miało imię, żeby wiedziało, jak się bawi, czym się bawi, żeby ta cała całe to budowanie, cała zabawa miała jakąś swoją historię. To sprawia, że dzieci są bardziej zaangażowane i całe budowanie jest dużo ciekawsze.
3: Jak rodzice i dzieci reagują, jak komentują właśnie taki rodzaj zabawy, spędzania czasu wolnego, który wy proponujecie?
1: Część rodziców korzysta z tego, że właśnie dzieci są u nas, dobrze się z nami bawią, a część po prostu dołącza też do wspólnego budowania, no bo jak wiadomo, łączenie klocka z klockiem jest relaksacyjne. Dla dzieci uczące, dla dorosłych właśnie... rozluźniające. Chętnie właśnie dzieci wracają do nas na zajęcia. Rodzice też są mega zadowoleni. No najfajniej też wychodzą konkursy, gdzie jest ta rywalizacja albo współpraca, bo to też zależy od tematu, jaki wprowadzimy w dany konkurs.
2: Rodzicom się przypominają czasy dzieciństwa, kiedy sami się bawili i dołączają do dzieci i czasem wygląda tak, że podchodzą do tego nieśmiało, że to dzieci są usprawiedliwieniem, żeby wejść na strefę do budowania i potem siadają z nimi i budują więcej niż te dzieci czasem. Chodź jeszcze tu dołożymy coś, chodź jeszcze weźmiemy te klocki i budujemy dalej. Także my zapraszamy do strefy budowania dzieci w każdym wieku. Jakby nie mamy limitów, jak chcesz siadaj z nami, budujemy razem i dobrze się bawimy.
3: To w takim razie wróćmy do tych czasów dziecięcych waszych. Czy u was to było od samego początku? To jest taka pasja z dzieciństwa, którą przerodziliście dzisiaj, no już też jako taką działalność, w taki sposób na życie?
2: U mnie tak. Ja pierwsze klocki tu dostałem, jak byłem jeszcze w przedszkolu. Nie wiem, czy to nie były nawet Star Warsy. Tak, pierwsze klocki dostałem w przedszkolu i są ze mną... Od tego momentu do tej pory mam moje stare klocki, bawiłem się właściwie zawsze, bo taka lekka przerwa gdzieś tam w szkole, gdzie bardziej były sport i inne zajęcia, ale w zasadzie klocki towarzyszą mi odkąd byłem mały, a teraz mam 2 metry, więc to naprawdę było dawno temu. Klocki z dzieciństwa mam do tej pory, całe pudło i teraz jak tak myślę o tym, nawet nie wiem jak to się stało, jak do tego doszło, że to rozwinęliśmy na taką skalę, że jest to sposób na życie i bawimy się w zasadzie cały czas, ale są klocki. No klocki nam towarzyszą w zasadzie codziennie, bo budujemy my, budują z nami nasze dzieci i w zasadzie jak dajemy komuś prezenty, to bardzo często są to też klocki Lego, więc w zasadzie cały czas w każdym aspekcie życia i w ciągu dnia towarzyszą nam klocki.
3: Kiedy wejdziemy w ten świat, to na przykład co rozróżniamy? Jakie rodzaje tych budowli? No bo dla mnie to są po prostu pudełka z klockami, ale myślę, że dla was to nie są po prostu takie pudełka. Czy to są też jakieś kolekcje, które zbieracie, kupujecie? Rozumiem, że twoje pierwsze klocki są schowane i one nie są dostępne dla innych.
2: Moje klocki pierwsze, tak, to jest element kolekcji, bo poza tym, że prowadzimy zajęcia budowanie, to tak, mamy swoją kolekcję Lego. U mnie są to głównie Gwiezdne Wojny i superbohaterowie Marvela, gdzie zbieram, mam cały pokój, cały pokój mam ułożony w klockach, po sam sufit, także nawet ciężko tam czasem nogę postawić, ale jest tego dużo. Co, ja się skupiam na przede wszystkim takich dużych zestawach, żeby to faktycznie było imponujące, takie widoczne z daleka. No i przynajmniej też zajmuje czas na budowaniu. No jest jakaś zabawa z tym 6000 klocków, jest czym się bawić. Także jest kolekcja, zbieramy figurki, zbieramy zestawy. Asia bardziej się bawi z tam zestawy kwiaty i postacie z Disneya. To jest właśnie Asi konik. Tak, i ozdoby, właśnie tu Asia pokazuje mi ozdoby, biżuteria, przede wszystkim kolczyki z klocków, super sprawa, w zasadzie na każdych eventach ma takie kolczyki ze sobą.
3: O ten kobiecy, klockowy świat właśnie chciałam zapytać, bo też rozmawiałam z ciocią od klocków i ona też miała te kolczyki, od razu mi się wbiło to w oczy, a my jako kobiety to też patrzymy na to trochę inaczej. Asiu, u ciebie to było tak, że to najpierw mąż się interesował klockami i ciebie zaraził tą pasją i dlatego to przeniosłaś na swoje pole?
1: Tak, właśnie to tak wyglądało. No ja się urodziłam w latach 90. Moi rodzice akurat nie kupowali mnie z żadnych zestawów klocków Lego, ale odkąd byłam z Rafałem, czyli już 13 lat, bawię się klockami, mam właśnie biżuterię z klocków, która towarzyszy mi na każdych eventach, czy na każdych uroczystościach i świętach. No pięknie wyglądają, właśnie nie tylko są formą zabawy, ale też fajnym imidżem.
3: Widzę, że masz taką bransoletkę, czy to są jakieś specjalne oznaczenia, czy to jest przypadek? To jest taka dziedzina, która jest coraz bardziej popularna wśród kobiet, że dziewczyny w ogóle też garną się do tych klocków. Obserwujecie to na warsztatach?
1: Generalnie pierwszą bransoletkę zobaczyłam właśnie u koleżanki z Brick and Fun. Bardzo mi się spodobała, mąż mi kupił, a każdy klocuszek no, ma jakieś znaczenie, bo albo dostałam od kogoś z eventu, albo od moich synków, więc z chęcią je noszę i zarażam, bo inne koleżanki też właśnie sobie pokupowały takie bransoletki i z chęcią noszą.
3: A mogłabyś trochę przybliżyć słuchaczom, którzy nie widzą tej bransoletki, na przykład jakie tutaj są oznaczenia, jaka jest historia tych klocków, czy te klocki, no właśnie to są tylko prezenty, czy ty specjalnie na przykład coś zamawiasz w internecie, albo gdzieś jesteś na jakimś wyjeździe i chcesz po prostu tę bransoletkę urozmaicić?
1: Docy generalnie jak występują w jakichś właśnie zestawach i jest ich nadmiar, to właśnie później sobie przypinam do tej bransoletki. No bransoletka ma takie wypustki do której można właśnie przypiąć każdy klocuszek, no chyba, że właśnie jest na przykład serduszko czy jakieś zwierzątko, no to już wybiera mój starszy i młodszy syn.
3: Czyli to trochę i bransoletka taka wasza wspólna. To u was w domu takie prezenty świąteczne, urodzinowe to tylko klocki, czy jednak czasami jest jakiś wyjątek?
2: Znaczy u mnie nie ma wyjątku, u mnie są tylko klocki. Jakakolwiek by była okazja, to ja daję lub bardzo chętnie przyjmuję tylko klocki. Im większy, tym lepszy, no wiadomo. U dzieciaków staramy się wprowadzić, to nie jest jakiś przymus, indoktrynacja, ale staramy się wprowadzać klocki do menu prezentowego. Natomiast no oni się bawią też wszystkimi innymi zabawkami. No Asia zazwyczaj gdzieś tam te klocki na urodziny czy na święta wchodzą, nie?
1: Już przez 13 lat dostaję właśnie klocki Lego od męża, dzieci tak samo, no o dziadków dziś tam też pamiętamy, mają swoje właśnie figurki zbudowane w Lego Store w różnych miejscach. Także no, cała rodzina jest w klockach.
3: Cała rodzina w klockach, ale rzeczywiście macie na to jeszcze czas, żeby siadać i tak naprawdę swobodnie się bawić z tymi klockami, czy jednak cały czas z tyłu głowy już jest kolejny konspekt, scenariusz warsztatów?
2: Staramy się zorganizować czas tak, żeby było trochę na takie zabawy i budowanie, choć no wiadomo, jest praca, jest firma, jest żona, są dzieci, więc ten doba ma tylko 24 godziny, czas jest ograniczony, ale staram się tak zorganizować, żeby było miejsce na wszystko. Wiadomo, są rzeczy ważne, które trzeba zrobić, ale chcemy się też bawić, chcemy się bawić właśnie na luzie i pobudować, także często siadamy właśnie do zwykłego budowania, wysypujemy klocki na podłogę i bawimy się, żeby... No, żeby spędzić ten czas razem. Nie tylko praca, przede wszystkim zabawa, bo od tego to wyszło i właśnie chcemy, żeby to dalej była zabawa, a nie tylko tam sztywne, o, bo muszę to zrobić, praca i tak dalej. Nie, chcemy się przede wszystkim tym bawić.
3: Zerkam na wasze pudła. Jesteście w stanie policzyć, ile jest tych klocków, tych elementów, z czego w ogóle się składa ta kolekcja do budowania dostępna dla waszych uczestników warsztatów?
2: Pierwsze co zacząłem to zwykłe klocki, takie briki, cegiełki, żeby jeździć do przedszkola dla dzieci, żeby to nie było takie łatwe, że mają obłe kształty, tylko z samych cegiełek musieli coś budować. To dawało duże wyzwanie dla dzieci przede wszystkim, bo powiedzmy, że te klocki, rodzaje klocków były ograniczone, były same cegiełki i to fajnie się sprawdzało na początek, potem oczywiście dorzuciłem tych klocków, nie wiem, jest między 15 a 20 tysięcy. Pozwolicie, że nie będę tego liczył na sztuki, bo to trochę by zajęło, ale tak gdzieś 15-20 tysięcy tych klocków jest. Staram się dorzucać co jakiś czas kolejne porcje. Oczywiście to się liczy w tysiącach, żeby było tego jak najwięcej. I przede wszystkim też, żeby były różne. Jak najwięcej kolorów. Staramy się dobierać właśnie różne rodzaje, żeby dzieci mogły w coraz ciekawszy, w coraz lepszy i inny sposób budować, pokazywać to, co mają w głowie, przelewać właśnie na klocki. Przede wszystkim o higienę dbamy, bo używają tego dzieciaki, różne dzieciaki, wiele dzieciaków, żeby nie brudzić sobie tych klocków. No tak, no na początku zawsze trzeba wyczyść ręce. Słuchajcie, przechodzimy z pola, jemy i tak dalej, potem wszystko idzie na klocki. Klocki się brudzą, żeby dbać o swoją budowlę i żeby przekazać czyste klocki następnej osobie i następnym uczestnikom, trzeba o to zadbać, tak. Organizacyjnie, każde dziecko, które przychodzi, ma płytkę konstrukcyjną do dyspozycji dla siebie, tackę, w której noszą sobie klocki, żeby nie nosić tego w rękach, zadbać tutaj o bezpieczeństwo też. Dzieci sobie w tych tackach idą do brick pitu, czyli miejsca, w którym są klocki do budowania, zabierają to, co potrzebują i ile tego potrzebują, wracają sobie powoli, spokojnie do stolika i mogą sobie budować. Tacki są jeszcze specjalnie fajnie z gumą, żeby się nie ślizgały, co też pomaga przy zabawie. Bo dbamy o zabawę, ale dbamy też o bezpieczeństwo. Zawsze przypominam, jak zaczynamy zajęcia, że budujemy paluszkami, nie wkładamy klocków do uszu, buzi, nosa i innych otworów, o które dzieci mogły pomyśleć. Nie, tego nie robimy i na strefie też pilnujemy, żeby nie biegać. Chodzimy, klocki są blisko, wszyscy zdążymy, zawsze mówię, nie biegamy i budujemy paluszkami, bo chcemy się dobrze bawić, ale też bezpiecznie bawić. Wszyscy weszli na strefę, to wszyscy mają też w całości wyjść z tej strefy zadowoleni.
3: Czy macie jakieś takie swoje osobiste historie albo rodzinne, które przeżyliście dzięki klockom?
2: Jak pojechaliśmy do Wrocławia na Fajnie się składa, taki event, który organizował Piotrek, jak zobaczyłem, jaka tam jest atmosfera, właśnie z tymi ludźmi porozmawialiśmy wtedy, poznaliśmy ich w zasadzie, mówię, nie, ja za rok się tu wystawiam, ja tu za rok będę z wami jako wystawca i w zasadzie to tamten event, tamta impreza spowodowała taki klik w głowie, że tak, idziemy w tym kierunku i faktycznie tak się stało, bo rok później byliśmy tam na strefie budowania i też mieliśmy niewielką wystawę. Także to był ten moment, kiedy właśnie weszliśmy. Także Piotrek, dzięki, super, super to nam wyszło wtedy i no w zasadzie wtedy tak żeśmy się zarazili tym i zaczęliśmy jeździć na eventy. Wtedy do Będzina podjechaliśmy na Klocko, tam mieliśmy te złote bilety, lekko się spóźniliśmy, ale oczywiście trafiliśmy na Łukasza Goreckiego, majstra, który nas wprowadził, oprowadził. Widzieliśmy się wtedy z nim pierwszy raz, a w zasadzie jakbyśmy się znali 100 lat. I to było takie wejście do można powiedzieć, tej ekipy, tej rodziny klockowej, bo poznaliśmy tam pozostałych influencerów też. Widzimy ich pierwszy raz, ale w zasadzie no, jakbyśmy się znali z podwórka. To jest niesamowite. Także ta rodzinka klockowa w zasadzie, można powiedzieć, że dołączyliśmy. Mieliśmy szczęście dołączyć do tej rodzinki klockowej. Teraz już jeździmy na takie eventy i jak równy z równym, tak naprawdę, no jak do przyjaciół, bardzo cieszymy się i czekamy na takie kolejne eventy, z którymi możemy się z nimi spotkać i pogadać, zbić pionę. No super sprawa, dla mnie niesamowite, a ja myślę, że też podziela moje zdanie, prawda?
1: Oczywiście, potwierdzam, to jest niesamowite należeć właśnie do tej klockowej rodzinki. No kochamy Was i mamy nadzieję, że Wy nas też.
3: Bardzo Wam dziękuję w takim razie. Wszystkiego dobrego Wam życzę i kolejnych wspaniałych klockowych przygód.
2: Tak, super, dzięki bardzo, do zobaczenia na szlaku, kochani. Pamiętajcie, nie przestawajcie się bawić.
1: Serdecznie pozdrawiamy Was jako Airbix Family z Jaworzna.
0: Kreatywnie i aktywnie.

już wszystko w porannym wydaniu programu Radia Opole. Życzymy Państwu bardzo owocnego weekendu, ciepłego i miejmy nadzieję bezburzowego. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, Adam Wołek przed mikrofonem. Było nam miło gościć w Państwa domach. Miłej niedzieli.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Słuchają nas Państwo w niedzielne przedpołudnie w pasmach FM w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 11 wiadomości zaczynamy. W wiadomościach Opole rozpoczyna się rajd festiwalowy. Każdą pętlę będzie kończyć próba. Przy Centrum Wystaw Wynniczo-Kongresowym warto przyjść pokibicować. U progu wakacyjnego sezonu warto znać zasady ubezpieczeń turystycznych, powie o tym ekspert rynku Renata Łądka. W południe polskie siatkarki rozpoczną w Lidze Narodów mecz z Kanadyjkami.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Rozpoczynamy od Opola. Rozpoczyna się rajd festiwalowy. Każdą pętlę będzie kończyć próba przy Centrum Wystaw Wienniczo-Kongresowym przy Wrocławskiej. Baza imprezy, start i meta są usytuowane przy Parku Naukowo-Technologicznym. Kilka minut przed godziną 15 pierwsza załoga wjedzie na metę zawodów. Około 17 ma się odbyć ceremonia rozdania nagród dla najlepszych załóg.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów na letni wypoczynek. To jest cel numer jeden wakacyjnych inspekcji autokarów. Młodszy aspirant Barbara Pluta z Wydziału Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach informuje, że opublikowano listę miejsc, w których są prowadzone takie inspekcje.
2: Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol.
1: Turysta ma prawo do rezygnacji z zakupionej wycieczki, jednak w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji wypłata świadczenia jest uzależniona od udokumentowania zdarzeń losowych wskazanych w warunkach ubezpieczenia. A to zwraca uwagę ekspert do spraw rynku Renata Łądka. Zakres ochrony wyjaśnia różni się w zależności od polisy, dlatego przed jej zakupem koniecznie trzeba zapoznać się z warunkami.
3: Ochrona ubezpieczeniowa, ona nie dotyczy tylko osób tych ubezpieczonych, ale bardzo często ich bliskie osoby, które wiadomo zostają w domu i gdyby doszło do nagłego zachorowania u tych osób, to też to jest powód, który zmusza nas do tego, żeby nie pojechać. Również wówczas daje to podstawę do uruchomienia polisy. Tutaj mogę też śmiało nawiązać do wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, no gdzie strach i obawy nie stanowiły samej podstawy do anulacji, a co za tym idzie również do uruchomienia polisy.
1: Teraz Strzelce Opolskie, przypominamy, do 3 lipca potrwa tam przyjmowanie propozycji w ramach budżetu obywatelskiego, w którym na pomysły mieszkańców z miejskiego planu finansowego wydzielono w tym roku 420 tysięcy złotych. Weryfikacja formalna projektów potrwa do końca najbliższego miesiąca, natomiast dwutygodniowe głosowanie ruszy 31 sierpnia. Zasady budżetu mają Państwo na stronie samorządu Strzelce Opolskie.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Warto kibicować. W południe polskie siatkarki rozpoczną w Lidze Narodów mecz z Kanadyjkami. Podopieczne Stefano Lavariniego mają na swoim koncie już wygrane z Bułgarkami, Ukrainkami, Holenderkami, o czym z redakcji sportowej Kuba Biela.
4: Po 7 kolejkach pierwszej fazy Ligi Narodów Polki zajmują 4 miejsca w tabeli, mając taki sam bilans zwycięstw i porażek jak 2 Stany Zjednoczone i 3 Japonia. Biało-czerwone są na najlepszej drodze do awansu do turnieju finałowego, do którego zakwalifikują się Chinki jako gospodynie oraz 7 najlepszych zespołów w tabeli. Na zakończenie turnieju w Tajlandii już dziś Polki zmierzą się o godzinie 12 z Kanadyjkami.
1: W wielu bocianich gniazdach nad Narwią zostały jaja, z których nie wykluły się pisklęta. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński mówi, że to bardzo nietypowa sytuacja. Nie wiadomo, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, w jaki sposób sytuacja ta wpłynie na liczbę bocianów w ogóle w Polsce, będzie wiadomo dopiero po wakacjach, a wtedy będą znane dane z monitoringu bocianich gniazd.
0: Światowe agencje informują.
1: Brytyjski minister biznesu i handlu Peter Kyle dementuje informację o planowanej rezygnacji premiera Keira Starmera. Zapewnia, że nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że szef rządu zamierza jutro ogłosić odejście ze stanowiska. Co sugerował wcześniej, mówiliśmy także o tym w wiadomościach tygodnik The Observer. Na okupowanym przez Rosję Krymie po atakach ukraińskich dronów władze wstrzymały sprzedaż benzyny i oleju napędowego dla cywilów. Ukraińskie bezzałogowce sparaliżowały kluczową infrastrukturę logistyczną całego regionu.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: metropolu 27 stopni. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami jednak wzrośnie do dużego. Temperatury maksymalne do 31, czyli tak mniej więcej o 2 stopnie mniej w porównaniu z tym, co mieliśmy w sobotę. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Mamy także ostrzeżenie synoptyków, że takie gwałtowne zjawiska pogodowe będą mogły występować w opolskim mniej więcej od godziny 17 aż do 8 rano. W poniedziałek prosimy wziąć to pod uwagę. Jedno zdanie odnośnie pogody na poniedziałek. Proszę bardzo, jutro temperatury jeszcze odrobinę niższe. Maksymalnie 28 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl...
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
12: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
13: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
14: Reklama.
0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
15: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
14: Po reklamie.
0: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
1: Ireneusz Prochera, zaczynamy nasze niedzielne spotkanie. Zaczynamy jak zwykle od przedstawienia gości. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
16: Dzień dobry Państwu.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
17: Dzień dobry Państwu.
1: Jarosław Krzewoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
18: Dzień dobry Państwu.
1: Adrian Kolasa, Konfederacja Ruch Narodowy.
19: Dzień dobry.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
20: Dzień dobry.
1: Wicewojewoda Sławomir Gradzik, Nowa Lewica.
21: Dzień dobry Państwu.
1: I poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska.
22: Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa, radiosłuchaczy.
1: Proszę Państwa, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu najwyższego polskiego znaczenia, czyli Orderu Orła Białego. Jak tłumaczył, Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. To dosłowny cytat. Chodzi o, przypomnijmy, nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskiej armii. Zełenski order odesłał kurierem. Polskich odznaczeń zrzekło się też kilku obecnych i byłych najwyższych urzędników Ukrainy. No ale pozostało pytanie, co dalej? W którym jesteśmy miejscu i gdzie nas to zaprowadzi? Jak Państwo oceniają, zacznijmy od tego, odebranie tego orderu i reakcję strony ukraińskiej. Pan poseł, proszę bardzo.
22: Szanowni Państwo, może zacznę od tego, że panu prezydentowi Nawrockiemu troszkę zabrakło doświadczenia w dyplomacji. Bo ta decyzja w tym momencie, gdzie było widać, że były pewnego rodzaju ruchy ze strony ukraińskiej, bo były tutaj wizyty dyplomatyczne wysokich urzędników ukraińskich, że można było gdzieś prowadzić właśnie ten dialog dyplomatyczny. Wydaje się, że decyzja była też podjęta, żeby w pewnym stopniu zaszkodzić rządowi premiera Donalda Tuska, bo w przyszłym tygodniu, w dniach 25-26 czerwca, mamy dużą konferencję międzynarodową dotyczącą odbudowy właśnie Ukrainy, która jest organizowana w Gdańsku, na którą już zapowiedział, że przyjedzie prezydent Zełenski, a nagle została podjęta taka decyzja, a nie inna. Moim zdaniem, jak podchodzilibyśmy do tego dyplomatycznie, należałoby poczekać, bo kwestia odbioru, jestem zdania również tutaj, że powinna być podjęta, tylko nie w tym momencie. I mamy, bym powiedział, tutaj jakby dwa poziomy całej tej sytuacji związanej z relacjami polsko-ukraińskimi. Bo w ogóle jak na to popatrzymy, to przechodzimy z jednej skrajności do drugiej. 2022 rok, początek wojny, gigantyczna pomoc Polaków. Wydawało się, że dwa narody idą w kierunku takiego pojednania, ocieplenia wzajemnych relacji, zacieśnienia tych relacji. Poznaliśmy się też lepiej, bo nagle tych osób z Ukrainy było zdecydowanie więcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przeszliśmy do takiego momentu, gdzie tak naprawdę ta dynamika pokazuje to, że nie wiemy, co będzie za chwilę, jutro tak naprawdę, bo ja powiem, oczekuję tego, że taka będzie reakcja niektórych naszych polityków, szczególnie ze prawej strony sceny politycznej, że za chwilę oni zaczną oddawać ordery ukraińskie. Bo to nie jest tak, że to działa tylko w jedną stronę, tylko że w drugą. Jestem wręcz nawet pewny, że w przyszłym tygodniu politycy Prawa i Sprawiedliwości będą oddawali...
16: No to ciekawe, co pan mówi.
22: Jestem bardzo ciekaw, czy nie będzie takiej reakcji. Nawet żeby wizerunkowej. To jest kwestia polityczna jedna, która jest bardzo tutaj istotna i żyje z nią bardzo mocno klasa polityczna. A druga to jest kwestia na poziomie społecznym, która też gdzieś tam się przebija, ale niestety i gospodarczym. Nie w takim mocnym zakresie, jak właśnie kwestia odebrania tego orderu Orła Białego. Mianowicie mamy na terytorium Polski około 1,5 miliona obywateli ukraińskich, którzy w większości pracują. I o tym mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jeśli oni dzisiaj, i z nich część zacznie wyjeżdżać, niech 1/3 wyjedzie z powrotem na Ukrainę, 1/3 pojedzie na zachód Europy, nagle będziemy mieć gigantyczny problem, szczególnie w obszarze usług. I na to bym chciał tutaj spojrzeć bardzo mocno. I jeszcze na koniec tylko, to jest kwestia jednak pojednania. Bo to, co nam się udało z Republiką Federalną Niemiec, proszę na to zwrócić uwagę, prawda? No przecież mieliśmy Holokaust, 6 milionów Polaków zginęło z rąk Niemiec. Dzisiaj te relacje polsko-niemieckie generalnie są dobre lub nawet bym powiedział bardzo dobre, przynajmniej przeze mnie oceniane. I mówię polityczne i gospodarcze. I to u nas w jakiejś przyszłości również mam nadzieję, że będzie czekało również w obszarze relacji polsko-ukraińskich.
16: Sławomir Gradzik.
17: Panie redaktorze, należy podkreślić na pewno, jak myślę, że tutaj wszyscy siedzimy, jesteśmy zgodni, że Kijów i Zełenski podjął złą decyzję odnośnie UPA. I tutaj nie podlega żadnej dyskusji. Lewica jest zdecydowanie przeciwna gloryfikacji UPA i w ogóle pokazywanie ich w dobrym świetle. No ale wracając do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, uważam, że dzisiaj stało się źle, ze względu takiego, jak tutaj przedmówca powiedział, dla naszej możliwie przyszłej współpracy, bo ja tutaj się odniosę może do kwestii gospodarczej. Za moment w czerwcu mamy tą konferencję gospodarczą. Jeżeli zaczną prawicowa strona, bo to chciałem też podkreślić, bo Paweł akurat tutaj zwrócił na to uwagę, jeżeli ten konflikt bardziej się zaogni, ja nie wiem, jaka decyzja zapadnie w Gdańsku, jeżeli chodzi o przyszłą powojenną odbudowę Ukrainy. Myślę, że na tym dość mocno skorzystają Niemcy. My możemy na tym stracić, oby tak nie było. ale to ryzyko pozostaje bardzo duże i myślę, że ten konflikt należy rozmasować. Dyplomacja myślę, że powinna być profesjonalna. To, co zrobił Karol Nawrocki, uważam, że no, zaczął machać orderem, który myślę, że nie powinno się tak dziać, żeby machać orderem jak kastetem. Dzisiaj pan prezydent zachowuje się jak macho, w mojej ocenie, i uważam, że o historię należy się walczyć, należy o nią się upominać, dopominać, ale głową, nie pięścią. To jest akurat, myślę, że trafne określenie i uważam, podkreślam jeszcze raz, że należy w tym momencie stać się, coś już stało. Należy do tego podejść, żeby ta dyplomacja była bardziej profesjonalna w sposób taki, aby w przyszłości to było dobre dla Polski, nie konfliktowało nas w stosunku do narodu ukraińskiego ze względu takiego, że my ponieśliśmy bardzo duże koszty już na dzień dzisiejszy i powinniśmy się zachowywać troszeczkę inaczej. My się zachowujemy nieprofesjonalnie, jeszcze raz, to znaczy jako decyzja prezydenta. Mam nadzieję, że nasza dyplomacja to uratuje.
16: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
18: No to smutny dzień dla polskiej chyba dyplomacji i to całego gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, bo były próby właśnie, tak jak tutaj poprzednicy mówili, jakby wyjaśnienia, załagodzenia, czy szukania jakiejś drogi porozumienia. Bo czy prezydent Zełenski miał prawo nazwać i uhonorować jakby na swoim terenie swoją jednostkę taką, a nie inną nazwę? Pewnie miał prawo. Czy Karol Nawrocki miał prawo odebrać order? Oczywiście, też miał prawo to zrobić. Tylko popatrzmy na konsekwencje jakby dyplomatyczne, korzyści naszej gospodarki, nasze miejsce przy stole, przy odbudowie Ukrainy później, bo de facto będzie odbudowywała, co prawda, Unia Europejska i będzie pomagała. Ale jaką rolę tam będzie pełniła Polska przy tym stole negocjacyjnym, jakie nasze firmy będą brały udział w tym i kto na tym finalnie zarobi. Więc ja mówię, że no, to każdy z naszych państw ma bolesną stronę historii i historię należy pamiętać, ale nie nią żyć, bo to nas nie prowadzi do niczego dobrego. Bo jeżeli będziemy tak rozdrapywać rany, wyciągać wszystko, nie zrobimy kroku do przodu. A my powinniśmy patrzeć w przyszłość, pamiętając o przeszłości, ale nie wyciągać wszystko i żyć przeszłością teraźniejszą.
16: Dziękuję bardzo. Konfederacja namawiała prezydenta do tego, żeby odebrał order, tak? Adrian Kolasa, proszę bardzo.
19: Oczywiście. Bardzo dobra decyzja prezydenta. Lepiej późno niż wcale. Waszym największym zmartwieniem, mówię tutaj do Koalicji Obywatelskiej z przystawkami, było to, czy po tym odebraniu orderu Orła Białego Zełenski przyjedzie do Polski. To jest myślenie sług narodu ukraińskiego. To nie jest myślenie polskie. Jak nie chce, niech nie przyjeżdża. Bez łaski. Konferencję zrobiłem.
20: Ja teraz, proszę pana,
19: ja panu nie przerywam. Przepraszam bardzo.
16: Za chwileczkę będziemy dyskutowali. Proszę bardzo, niech pan skończy.
19: To jest myślenie wasali narodu ukraińskiego. Jak myśmy ostrzegali jeszcze za rządów PiS-u, że nie oddaje się wszystkiego za darmo Ukraińcom, bez żadnych żądań, bez niczego, po prostu, to nazywali się nas ruskimi onucami. A teraz wychodzi, że mieliśmy rację. Bo my, wiecie, co jest największym problemem naszej dyplomacji? Wy jesteście największym problemem naszej dyplomacji. Że nic nie potraficie załatwić. Jesteście po prostu ludźmi, którzy nie potrafią nawet zastopować tego, żeby Ukraina nie rozpoczęła rozmów akcesyjnych do Unii Europejskiej. Wielce chwalicie się, że były ekshumacje w Hucie Pieniackiej. Tak? Chwalicie się, że to zasługa waszego rządu. 10 dni trwały ekshumacje, już się skończyły. I były w tych miejscach, które Ukraińcy sobie wyznaczyli. My musimy z Ukraińcami grać twardo. I moim zdaniem decyzja o odebranie tego orderu, to jest pierwszy sygnał, że zaczynamy grać twardo. Oby tak dalej. I druga rzecz. Ekshumacje bez łaski. Wszystkich pomordowanych. Musimy tego żądać. Tranzyt przez Polskę ukraińskich samochodów płatny. Jak się nie podoba, możemy przestać płacić za Starlinki. jak się Ukraińcom nie podoba. Co to miało być z odesłaniem orderu Orła Białego? Co chciał nam Zełenski pokazać? Że nas poniża. A my tutaj będziemy wielce zszokowani, że on może nie przyjedzie. No jaśnie pan się obraził. Prezes mniejszości ukraińskiej w Polsce, pan Skórka, powiedział kiedyś przed odebraniem orderu Orła Białego, że jeżeli prezydent Nawrocki odbierze order Orła Białego, no to prezydent Zełenski już do Polski nigdy nie przyjedzie. No wielka kara.
16: Dziękuję bardzo. Jarosław Czywoń.
2: Proszę państwa, tą tyradę, którą przed chwilą państwo usłyszeli, to nic, tylko podejście do polityki w sposób dzieci bawiących się w piaskownicy. To jest myślenie totalnie odwetowe, reaktywne. To nie buduje polityki międzynarodowej na przyszłość. Ja zwrócę uwagę, ile razy order Orła Białego został do tej pory odebrany. Raz tylko, Wincentemu Witosowi. I to przez sąd. Nie po serii rolek w internecie, nie po jednym wydarzeniu, które oczywiście wszyscy tu jesteśmy zgodni, jest haniebne i nie ma zgody w Polsce z żadnej strony na gloryfikowanie sprawców ludobójstwa. I to podkreślam jeszcze raz. Natomiast to, co my z tym faktem zrobimy, zależy od naszej mądrości. I tą mądrość rząd obecnie wykazuje, a działanie prezydenta było tylko krótkowzroczne. To było odpalenie jakiejś bomby atomowej w relacjach, bo nie zapominajmy, że to nie było odznaczenie dla Zełenskiego. To było odznaczenie dla głowy państwa ukraińskiego w perspektywie tego, jak walczy z najeźdźcą rosyjskim. I rodzi to teraz myślenie wśród Ukraińców, no to jak to teraz? Ta Polska już nie wspiera nas, nie jest z nami. To, co zrobił Putin, doprowadziło do zbliżenia naszych narodów. No bo polska dusza jest taka, że jeżeli komuś dzieje się krzywda, to my zawsze wychodzimy z sercem na ręku, tak? Natomiast dzisiaj musimy dokładać wszelkich starań, aby te relacje szły do przodu, abyśmy ich nie zaprzepaszczali. No i notabene szybka reakcja zaraz Kremla i pana Miedwiediewa, że no patrzcie, jednak mieliśmy rację, jednak to są naziści, prezydent Polski potwierdza. Więc idealnie wpisał się prezydent Nawrocki niestety w młyn na wodę, na wodę na młyn dla młynów kremlowskiej propagandy i już został no, momentalnie wykorzystany w tej propagandzie, a tu nie o to chodzi. Były sygnały ze strony ukraińskiej, że podczas najbliższego szczytu w Gdańsku może dojść do rozmów, które załagodzą tą sytuację. Natomiast w tej chwili, szczerze mówiąc, no, mam nadzieję, że prezydent Zełenski przyjedzie, bo to byłoby z korzyścią dla naszych relacji dwustronnych. Natomiast przyjazd do Polski przez tych, którzy są na Ukrainie antypolscy, mógłby być odebrany jako po prostu policzek, tak? Dla narodu ukraińskiego. Natomiast nie o to chodzi. Powinniśmy się do siebie zbliżać, a to, jaka będzie przyszłość, to też zależy od relacji z Unią Europejską. Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej i tu też trzeba, myślę, mówić na przyszłość, że nie ma akcesji Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli ona nadal będzie gloryfikować UPA. I to jest realne działanie na przyszłość, nie myślenie reaktywne.
16: Dziękuję bardzo. Grzegorz Sapała.
20: Tak, podczas ostatniej loży radiowej rozmawialiśmy, czyli 2 tygodnie temu na ten temat, o tym, że nie można popełniać decyzji w emocjach, bo to prowadzi do spirali błędów. Pierwszą błędną decyzją, która została podjęta, było w ogóle przyznanie orderu prezydentowi Ukrainy, bo nie było wtedy poza emocjami żadnego przesłanki, żeby tak się wydarzyło. Natomiast decyzja prezydenta Zełenskiego, powtórzę, bo my się w tym zgadzamy z partią Razem, jest po prostu godna potępienia, że nadał jednostce honorowy tytuł bohaterów UPA. To jest skandal, po prostu. Natomiast idźmy dalej. Jaki jest efekt? Nic w przyrodzie nie ginie i każda akcja równa się reakcją. I to jest mniej więcej to, co się tutaj wydarzyło. Odebraliśmy order. Order został bardzo brutalnie potraktowany. Najwyższe odznaczenie polskie, najważniejszy jeden z symboli, który mamy. On jest oznaczony też polską flagą, co dla każdego polskiego patrioty. To zdjęcie, które pokazał prezydent Załęski, odsyłając ten order kurierem, było po prostu obraźliwe dla nas wszystkich. Jest to straszny element właśnie błędnych polityki opartej na emocjach. I co my zrobimy z tym dalej? To jest dobre pytanie, które pan redaktor teraz postawił. No bo tak zostaliśmy potraktowani, więc co teraz? Zamkniemy lotnisko w Jasionce, zablokujemy Starlinki. To jest niepotrzebna spirala, która działa tylko na niekorzyść państwa polskiego. I reakcje, które powinniśmy podejmować, powinny być podejmowane tylko i wyłącznie chłodną kalkulacją. Podjęliśmy straszny wysiłek, żeby utrzymać Ukrainę w tej wojnie. Podjęliśmy go po to, żeby po prostu oddalić zagrożenie, które jest związane z imperialną Rosją. Wszyscy zdajemy sobie tutaj sprawę, tutaj siedząc w studiu, że największym zagrożeniem dla niepodległości państwa polskiego jest imperialna Rosja. Wobec tego nasza reakcja była na samym początku bardzo uzasadniona, plus jeżeli ktoś ma prawo odczuwać emocje, to emocje ma prawo odczuwać społeczeństwo. I w tej sprawie społeczeństwo państwa polskiego było takie, że poszliśmy takim pospolitym ruszeniem pomóc Ukrainie w tamtej sytuacji. Natomiast całą tą sytuację powinni nadzorować rządzący i pilnować, bo to oni w tym momencie odpowiadają za politykę, nie za gesty. Natomiast co idzie w świat? Co idzie w świat po tej decyzji, która została, że tak powiem, podjęta? Decyzja słowa politologa Andrzeja Puszkoszta z Litwy sugerują, że konflikt między Polską a Ukrainą sprawia, że Polska już nie jest pierwszym wyborem do budowania dalszych relacji z Ukrainą. Trzeba korzystać z drogi niemieckiej.

0: odznaczenie. To nie jest dobra polityka geostrategiczna, bo geostrategia układa nas w sytuacji, w której musimy budować bezpieczne i realne sojusze.
1: Dziękuję bardzo. I Ewa Przystajko.
2: Ja pragnę się nie zgodzić z przedmówcami. Krytykujecie państwo decyzję prezydenta i jego sposób dyplomacji, natomiast to Radosław Sikorski powiedział na początku tej wojny "You all be dead", prawda, panie pośle? Żeby się poddali Ukraińcy, to my zaczęliśmy im pomagać, tak, dlatego, żeby odciągnąć Rosję od naszych polskich granic. My powinniśmy bronić polską rację stanu. Prezydent reprezentuje głos narodu, został wybrany tym głosem. 76% badanych było za odebraniem Polaków, za odebraniem tego orderu. Drugą sprawą, powiedział pan o tym, że Ukraińcy wspierają naszą gospodarkę. Naszą gospodarkę wy kładziecie, bezrobocie rośnie i jeżeli będzie odpływ Ukraińców, to może nasi rodacy dostaną pracę w tym momencie. A wracając już do tego orderu. Czemu my musimy wciąż być jako w każdej sytuacji traktowani jako junior partnerzy? Czyli to my musimy coś robić, by budować relacje. To my ciągle musimy coś robić. Proszę państwa, to Ukraińcom powinno zależeć, żebyśmy my mieli dobre relacje i żeby ta pomoc nadal trwała. I order został odebrany prezydentowi za konkretną sytuację. To nie jest kłótnia z narodem, z obywatelami Ukrainy, którzy żyją teraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tylko to jest sygnał, że ta cienka, czerwona linia została przekroczona i my nie będziemy akceptowali gloryfikacji takiego bestialstwa, które w mojej głowie się nie mieści. I było to niedopuszczalne. Prezydent poczekał. Najpierw były rozmowy, które dyplomatyczne, tak, z przedstawicielami Ukrainy, które nie przyniosły skutków. Później jeszcze dał chwilę, aby emocje opadły, prawda? Nie podjął po spotkaniu z kapitułą od razu tej decyzji, prawda? Był jeszcze ten czas na zmianę tej decyzji, na jeszcze jakiś ruch ze strony prezydenta Ukrainy. Tego ruchu nie było. Tego ruchu oczekiwało polskie społeczeństwo. Tak jest nasze zdanie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł.
3: Ja cieszę się, że tutaj pani Ewa z Prawa i Sprawiedliwości zwróciła na to uwagę, że mamy ten poziom polityczny i społeczny, że to są zdecydowanie dwie różnice. Proszę państwa, ja boję się, że w wyniku tej takiej spirali za chwilę będziemy mieli na terenie Rzeczypospolitej akty agresji w stosunku do obywateli Ukrainy, a myślę, że nikt by nie chciał, żeby dochodziło właśnie na tle narodowościowym do tego typu ekscesów. Ja tylko króciutko. Ja pamiętam, jak rządziła prawica i tutaj w odniesieniu do pana z Konfederacji i było takie powiedzenie, że Polska nie jest pokłócona tylko z Bałtykiem, a tak ze wszystkimi krajami miała relacje albo złe, albo mówiąc dyplomatycznie poprawne. I jeśli by rządziła dzisiaj prawica albo i z Konfederacją, to na 100% byśmy mieli ze wszystkimi albo stan wojny, albo stan zagrożenia, albo zamrożonych relacji. I tylko na koniec jedna rzecz. Czekam, aż prezydent Karol Nawrocki złoży wniosek o odebranie orderu Orła Białego, nie Benito Mussoliniemu, bo on już nie żyje, ale Gerhardowi Schröderowi, który ewidentnie wspierał, wsparł tutaj Władimira Putina, jest jego ambasadorem gospodarczym. Czekam na taki drugi krok.
2: A przedstawicielem jakiego narodu jest pan Gerhard Schröder? Przepraszam, panie
3: ale
2: proszę.
3: Ale niemieckiego, ale order Orła Białego również.
2: A pan mówi, że my żeśmy naprawili nasze relacje z Niemcami. Traktat o dobrym sąsiedztwie jest jednokierunkowy.
4: Ja myślę, że tak. Przed akurat audycją rozmawialiśmy, że pani jest matką, pani tak. Ma dzieci. Ja powiem pani jedno. Jeżeli pani będzie tą narrację i pan z Konfederacji tą narrację będziecie kierunkowali, tak jak teraz mówicie, nie chciałbym, ja już tu kiedyś już powtarzałem to na antenie Radia Opole, nie chciałbym, żeby drony rosyjskie latały nad Opolem.
2: Oczywiście, dzisiaj, ja też bym nie chciała.
4: Dzisiaj taka...
2: Ale my się nie wycofaliśmy z pomocy dla Ukrainy.
4: Myślę, że jesteśmy wszyscy zgodni, to co po prostu wcześniej
2: nie
4: powiedziałem, zaznaczyłem, że to co zrobił Kijów i Załęski, będziemy negować. I to po prostu nie podlega żadnej dyskusji, tylko polega to na tym, że musimy w sposób mądry, profesjonalny podchodzić do dyplomacji. Jeżeli tego nie będziemy robić, to te drony może pani nie zobaczy, ale może pani dzieci tak. Myślę, że tutaj to, co pan powiedział, na Kremlu otwierali szampana po decyzji Karola Nawrockiego.
5: To nie z powodu tego, że Karol Nawrocki odebrał Order Białego, bo to nie my Polacy jesteśmy temu winni, że akurat

0: akurat Zełenski tak nazwał jednostkę specjalną, podobno na życzenie samych żołnierzy tych jednostki. I wie pan,
1: jeszcze nie skończyłem, skończę to po prostu.
2: Proszę bardzo, pan Gradzik.
1: Mam nadzieję, że polskie społeczeństwo myślę, że będzie patrzeć na to w sposób prawidłowy, to co wy mówicie i tak naprawdę nakręcacie tą spiralę nienawiści do narodu ukraińskiego.
3: Nie może być do decyzji władz państwowych, nie do narodu.
1: I wie pani, to się będzie eskalować.
4: To się łączy.
1: Ale nie ma możliwości, jeżeli pani tego nie rozumie.
3: A ja nie słyszałam, żeby jakieś głosy
1: jeżeli pani
3: były
1: tego nie rozumie, to
3: po słowach pani, Niemców tylko, i,
2: panie wojewodo, jedno zdanie
3: i Radosława tylko. Sikorskiego, nie żeby tą wojnę zakończyć, żeby nie pomagać, bo ona się zakończy w tydzień.
2: Ale jest eskalacja napięcia, bo jak pani mówi, że Ukraińcy zabierają Polakom miejsca pracy, to jest eskalacja negatywna.
3: Nie powiedziałam tego, tylko powiedziałam, że jeżeli odpłyną...
1: Ja nie wiem, co pani zawodowo robi. Ja powiem pani jedno. Jeżeli Ukraińcy wyjadą z Polski, oczywiście, to będziemy mieć problem z pozyskaniem pracowników do pracy. Niech
3: proszę
1: pani
3: mi
1: wierzy.
3: Wierzyć. Nie wyjadą.
2: Dobrze, proszę państwa, pan Sapałach.
5: Dobrze, dziękuję bardzo.
3: Tak dobrze, jak mają w Polsce,
5: chciał tutaj jednak ściągnąć tę dyskusję na trochę inny temat, w tym wszystkim, ale bardzo istotny. Mianowicie właśnie relacje Polski z naszymi sąsiadami. Bo mamy... Teoretycznie Rosja nas przeprosiła za Katyń, a mimo to nie powiemy, że ich działania są w tym wszystkim bardzo, że tak powiem, spójne i godne dla Polski. Niemcy przeprosili nas...
2: Przeprosiła nas Rosja Jelcyna, ale niekoniecznie ta Rosja Putina.
5: Tak, mniej, że tak powiem, jakby jeden element to jest w tym wszystkim bardzo istotny, bo on jakby wiąże cały z sobą. Niemcy też nas zawsze przepraszają za II wojnę światową, mają tutaj wszystkie elementy związane z tym, że ponoszą pełną odpowiedzialność. W zamian za to stawiają nam kamień w Berlinie, a o reparacjach i innych rzeczach możemy zapomnieć. Polityka jest tutaj bardzo ważna i to nie emocje i nie słowa, że tak powiem, załatwiają sytuację, tylko załatwiają je realne czyny i to, co możemy z tego wszystkiego wyciągnąć. To korzyści, które możemy budować, że tak powiem, na przyszłości. Naród, który nie pamięta swojej przeszłości, jest skazany na pożarcie, wiadomo, to jest znany cytat. Natomiast drugim cytatem, o którym warto pamiętać, natomiast to, co tutaj jest ważne w kolejnym cytacie, to jest to, że jeżeli będziemy patrzeć tylko w przeszłość, zapomnimy o przyszłości. I decyzje, które są tutaj podejmowane, mówię, wszystko, co zostało kierowane całym naszym wysiłkiem do tego, żeby Ukrainę obronić, wysiłkiem całego naszego narodu, było kierowane po to, żebyśmy w przyszłości byli w stanie otwierać poważne dyskusje, by prowadzić konkretne działania, a wpływy gospodarcze powiązane z wydarzeniami, które są w tym wszystkim bardzo istotne, czyli z konferencją, która odbędzie się za tydzień w Gdańsku, budowała ku temu najlepszą okazję. Mogliśmy mieć za kilka lat cierpliwą pracą, cierpliwymi rzeczami, najlepsze relacje ze wszystkimi sąsiadami, mogło być to z Ukrainą, wymagało to tylko czasu.
1: Tylko dzisiaj opozycji, Prawu Sprawiedliwości, Konfederacji nie zależy na tym, żeby dobrze się działo za tego rządu i dlatego po prostu wasze decyzje są takie. I myślę, że robicie to czysto politycznie i prosiłbym was państwa, żebyście po prostu krok zrobili do tyłu dla dobra Polski. Naprawdę i waszych dzieci i państwa.
2: Pan Kolasa, proszę.
0: Może pan wojewoda w to nie uwierzy, ale robię to tylko ze względu dla mojej dla ojczyzny, dla Polski, bo my jesteśmy narodowcami i mamy tylko i wyłącznie przed oczami interes własnej ojczyzny.
1: No, nie innych.
0: Ja panu nie przerywałem, panie
3: wojewodo. Z Niemcami również nie mamy...
0: Państwo jest organizacją...
3: Jest jednokierunkowe.
0: Państwo jest organizacją, która ma wiele interesów jednocześnie. Taką organizacją jest państwo. My nie możemy wszystkiego rzucać, bo teraz wszystko robimy dla Ukrainy, żeby tutaj Rosjanie się
1: nie
0: zbliżyli.
1: Oczywiście, to jest
0: nasz interes, żeby tutaj nie było Rosji.
2: Pan zaprzecza temu, co pan mówi.
0: Nie zaprzeczam. Ale z drugiej strony, my nie możemy rezygnować z tego, że nie będzie ekshumacji naszych pomordowanych Polaków na wojnie. Mnie dziwi postawa PSL-u na przykład. PSL, wy podobno jesteście partią chłopską. Na Wołyniu w większości ci, którzy ginęli, to byli chłopi.
3: Mieszkańcy wsi.
0: No, ale wy macie tyle wspólnego ze wsią i z chłopami, co ile Donald Tusk.
2: Teraz Donald Tusk,
3: co Donald Tusk sprawił. Ale dalej nie było ekshumacji, panie pośle. Na razie były badania i szukanie ewentualne. Jeszcze nie było ekshumacji.
0: Polityka na kolanach wobec Kijowa.
6: Przepraszam panią.
5: I nie widzę.
0: Bo niedopuszczalnym jest to, że jedziemy za naszą wschodnią granicę. Jedziemy za naszą wschodnią granicę. Ale my tak samo krytykowaliśmy. My tak samo krytykowaliśmy Prawo i Sprawiedliwość, a krytykujemy was. Tutaj się u nas nic nie zmieniło.
2: Ile było ekshumacji?
0: U nas się nic nie zmieniło.
2: Ile było ekshumacji?
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo jasno w przesłaniu orędziu do Ukraińców wyjaśnił, o co chodzi w tym problemie. Mianowicie, że nie ma naszej zgody i to było jasno od razu wyartykułowane w stosunku do Ukraińców na gloryfikowanie organizacji, które dopuściły się ludobójstwa i to jest fakt. Proszę tutaj nie imputować nam, że nie walczymy o pamięć historyczną, ponieważ czynimy to nieustannie i w tym kontekście trzeba również stwierdzić, że Ukraińcy dzisiaj mają wielu bohaterów w wojnie z Rosją. I to trzeba Ukraińcom nieustannie unaoczniać, że okej, może UPA jest jakimś kamieniem węgielnym pod budowę narodowości, myślenia o narodowości ukraińskiej. Niestety ta karta jest kartą ciemną i oni muszą sobie to uświadomić jasno i wyraźnie, a mają ku temu idealne wyjście obecnie, bo mają wiele ofiar na tej wojnie, wiele cmentarzy. Zaroiło się od osób, które zginęły na froncie. Mają ofiary cywilne, których zdjęcia obiegły świat po masakrze w Buczy czy Irpieniu. Mają pułk Azovstal, który wsławił się walkami o Mariupol. To są obecnie, mogą być bohaterowie dnia dzisiejszego dla Ukrainy i trzeba im to nieustannie pokazywać. Także, tak jak mówię, w kontekście przyszłej ewentualnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, bo takie sytuacje były już podnoszone, chociażby w przypadku Macedonii, która musiała zmienić nazwę państwa, aby przystąpić do Unii Europejskiej. I to jest to, na co musimy stawiać, ale w wymiarze dyplomatycznym. To, co zrobił, powtarzam, prezydent, było odpaleniem pewnego rodzaju bomby i niestety przedwczesnym, bo mógł jeszcze zaczekać. To nieprawda, że Ukraińcy nie odpowiadali tu pozytywnie, bo były pozytywne sygnały ze strony dyplomacji ukraińskiej, że chcą ten konflikt załagodzić. I tu się nie zgodzę z panią z PiS-u.
3: Ale nie chcieli się wycofać z tego pomysłu, tak? Nie chcieli, nie zaproponowali nie chcieli, żadnej innej nazwy.
5: Była podejmowana na ten temat rozmowa i mówienie, że nie chcieli,
3: rozmowa
5: jest mówieniem...
3: Rozmowa to nie konkret.
5: Jest mówieniem przedwczesnym.
3: Nie decyzja.
7: Dobrze, Stefan Połonecki, proszę bardzo.
8: Nie wiem, nie byłoby tej dyskusji, gdyby nie rola pisowskiego prezydenta Andrzeja Dudy, dokładnie, który najpierw daje, kolejny pisowski odbiera i nakręcają tutaj spirale nienawiści między jednym i drugim narodem.
6: I zawsze mają rację.
8: Tak, ja mam nadzieję, że tutaj dyplomacja Pałacu Prezydenckiego i całe to środowisko weźmie też na swoje barki odpowiedzialność za relacje społeczne, które są i to, co dzieje się w sieci, albo za chwilę może się dziać, wywołując różnego rodzaju niepotrzebne, złe nastroje społeczne i jakieś akty nienawiści względem cudzoziemców, którzy u nas pracują, wspierają naszą gospodarkę i uczciwie płacąc podatki. Więc mam nadzieję, że ta strona skrajna Konfederacji i PiS-u będzie raczej łagodziła nastroje, a nie wzniecała jakichś takich elementów, nie wiem, grała na emocjach wojennych i tak dalej i burzyła społeczeństwo do jakiejś nienawiści, eskalacji. A raczej w tej sytuacji, którą mamy obecnie w Europie, na świecie, myślę, że powinniśmy iść ścieżką bardziej dyplomatyczną, spokoju, ale jednocześnie też pamiętając o własnych interesach i myślę, że w spokoju można więcej załatwić niż właśnie machając szabelką.
6: Tak, dobrze, po jednym zdaniu jeszcze, proszę pana.
9: Jedno małe zdanie, proszę bo bardzo, myślę, że tak, ja się odwołam do
1: Pan jest, myślę, ma pan obrączkę, tak jak ja. Ja zapytam się jedno. Jeżeli pan się pokłóci z żoną, to pan się od razu rozwodzi?
0: Proszę pana, proszę nie porównywać mojej żony do Ukrainy. Ja, do tej żony, banderowskiej Ukrainy.
1: Ja po prostu proszę
0: nie porównywać.
1: Do sytuacji tak, po
2: dobrze,
1: prostu.
2: Miało być po jednym zdaniu.
5: Tak, mogę? Ja tylko chciałbym...
2: Proszę, pan Kolasak jedno zdanie i pan Żała jedno zdanie.
0: Gdy niektórzy posłowie, ci tacy propolscy, bo na Ukrainie to się tacy zdarzają, przyszli do prezydenta Zełenskiego, to powiedziała Arleta Bojke w kanale Zero, i ostrzegali go, że decyzja o nazwaniu tej jednostki imieniem bohaterów UPA rozdrażni Polaków. Wiecie państwo, co on powiedział? Polaków i Polskę. Tak powiedział.
2: Grzegorz Sapała.
5: Tak, ja bym chciał się tutaj odnieść do tego przerzucania się ilością ekskomacji.
2: Ale krótko, przepraszam.
5: Tak, tak, ja chcę krótko. Chcę powiedzieć to jako potomek ofiar ludobójstwa na Wołyniu. I mnie obraża ogólnie ta dyskusja, jak jeden rząd drugiemu sobie wytyka, ile osób, że tak powiem, odkopali, ile osób odnaleźli. Jest to obraza dla wszystkich, którzy mają bardzo mocne emocjonalne z tym związanie i po prostu nie zgadzam się na to, żeby dyskusja o Ukrainie toczyła się w ten sposób.
2: Dobrze, proszę państwa, to kolejny wątek, sprawa, która no, rozgrzała szczególnie media społecznościowe w minionym tygodniu, sprawa nieprawidłowości, o których doniosły media w Szpitalu Południowym w Warszawie. Przypomnijmy, kwestia lekarza, młodego lekarza bez specjalizacji, dobrze pamiętam, który zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł. Pojawia się tam jakiś wątek też związany z przywilejami dla polityków. No pytanie tylko, czy to jest jednostkowy przypadek, czy rzeczywiście to jest, czy tak działa ten system ochrony zdrowia w Polsce i czy słuszne jest to oburzenie, które się wylało właśnie z mediów społecznościowych po ujawnieniu tej sprawy. No i jeszcze kwestia transparentności zarobków personelu medycznego, a szczególnie lekarzy, bo mamy teraz nową ustawę, która pozwala zbierać dane na ten temat. Czy co się powinno w tej sprawie zrobić i jakie powinny być konsekwencje?
8: Ogólnie to patologia, jeżeli mogę zacząć.
2: Stefan Połonecki, proszę.
8: Patrząc na to wszystko, to wydaje się, że to jest jakaś nie wiem, jakieś VIP roomy gdzieś tam, ktoś poza kolejnością. No patrzymy na publiczne środki. Miejmy tutaj transparentność i pilnujmy wydawania publicznych pieniędzy i taki lekarz, nie wiem, po znajomości, niepoznajomości, gdzieś tam się dostał, myślę, że powinny być tutaj, no to wszystko musi być wyjaśnione, musi być transparentność. Politycy nie mogą być też świętymi krowami, że gdzieś tam są gdzieś od tyłu wszystko załatwiane, tylko niech po prostu staną też w kolejce, jak wszyscy inni obywatele, poczują jak to wygląda naprawdę i koniec. Z drugiej strony publiczne tutaj kontrakty, umowy i tak dalej powinny być rozdzielone od prywatnych. I albo lekarz jest w publicznej placówce, albo w prywatnej. Nie może być tak, a ja sam powiem przykład, korzystając z Opolskiej Służby Zdrowia. Idzie człowiek się zapisać na wizytę, otrzymuje termin za rok, może za półtorej. A pytasz tą samą panią w okienku, a prywatnie? I ta sama pani umawia cię do lekarza
3: czwartek
8: prywatnie.
3: W tym tygodniu.
8: No, ale, na przyszły tydzień, nie?
2: Ale więc, to jest, proszę więc pokazać, gdzie tak jest, że pan ma publiczny NZOS i proszę pokazać,
8: ale,
2: gdzie
8: nie,
2: prost.
8: Ja tylko
2: to,
8: chcę
2: jeśli pan ma takie informacje, to powinien pan zawiadomić organy ścigania.
8: Ale nie może być.
2: A co najmniej NFZ. Jeśli pan mówi o takich rzeczach, to ja mówię
8: ale,
2: wprost.
8: Ale no
2: mówimy o czystości życia publicznego.
8: Ale
2: jeśli pan
8: mówię
2: ma
8: na swoim przykładzie.
2: No ale to no, pytam gdzie.
8: Ale chcę dokończyć tylko. Nie chcę nikomu tutaj nadepnąć na odcisk, tylko mówię jak to wygląda. I tak nie powinno być. No tak nie powinno być, że jedna pielęgniarka, która rejestruje cię i na publiczny NFZ i na prywatny. Na prywatne wizyty, no bo to jest jakaś niezdrowa sytuacja.
2: Dobrze, to teraz Sławomir Gradzik, a potem pan poseł.
1: To znaczy tak, myślę, że też tak jak w poprzedniej kwestii wszyscy się wspólnie zgodzimy, że potępiamy wykorzystanie środków publicznych w taki sposób, jak akurat zostało zrobione. Zostało zrobione. I teraz tak, innej metody nie ma, jeżeli nie będzie rozwiązań systemowych. To jest proste. Włodzimierz Czarzasty, nie wiem, czy państwo dotarła do państwa ta informacja, ale ogłosił swoją czwórkę Włodzimierza Czarzastego. To są tematy, nad którymi należy się pochylić w budowaniu przyszłego systemu w ochronie zdrowia. To jest pierwsze, to co też kwestia tutaj, nie wiem, czy kolega dotknął, to jest temat płacy maksymalnej dla lekarzy. Nie może być takiej sytuacji, że lekarz zarabia 1 600 000 i to jest po prostu normalne. Z zapisu też tak było i zarabiali powyżej 1 000 000. Sprawdziłem to, też były takie sytuacje. To nie jest wyjątkowy po prostu przypadek. Nie doszedłem do takiej kwoty, że było 1 600 000. To akurat jest to drastyczne i myślę, że społeczeństwo jest poruszone i myślę, że my wszyscy jako politycy, łącznie z całą koalicją rządzącą, jesteśmy tym oburzeni. To jest po pierwsze jeden z tematów, które Włodzimierz Czarzasty z tych punktów podkreślił. Drugi temat to jest oddzielenie definitywnie Państwowej Służby Zdrowia od prywatnej. Jeżeli lekarz chce po prostu w państwowej, to państwowe. Oczywiście rozwiązania muszą być do tego odpowiednio poukładane. Wykorzystanie maksymalne wszystkich urządzeń, które mają służyć pacjentom, nie mają stać bez żadnego użytku, a stoją po prostu po to, dlatego ze względu takiego, że są złe formułowane kontrakty z NFZ-em. To jest po drugie. Po trzecie, musi być wprowadzona definitywnie karta godzin pracy lekarza. Jeżeli nie będzie takiego centralnej ewidencji, to ta decyzja, ustawa, która jest nowelizowana teraz po PSL-u, nic to nie zmieni. To będzie tylko sytuacja taka, że będziemy mieć diagnozę tej sytuacji. Musi być centralna ewidencja pracy lekarza i wtedy będzie po prostu wiadome, czy ten lekarz pracuje tak, czy tak. Musi wybrać albo prywatną służbę zdrowia, albo państwową. Wiadomo, że konstytucja dzisiaj zabrania pewnych instrumentów takich, ale myślę, że obecna koalicja rządząca znajdzie rozwiązania. Lewica nad tym pracuje. Mam nadzieję, że w ciągu
3: tam
1: kilku...
3: Znaleźli salonik VIP.
1: No. Kolejne gdzieś tam z rzeczy, które będą wprowadzane, myślę, może zadać pani podyskutować, będzie Włodzimierz Czarzasty 30 czerwca o 16:30. Tutaj serdecznie wszystkich zapraszam w naszej bibliotece. Myślę, że pani może przyjść, spotkanie będzie otwarte, nie tak jak u państwa będziecie zamykać przed obywatelami. My po prostu drzwi otwieramy, nawet dla PiS-u, dla pani też otworzymy, także zapraszam.
3: Zapraszam mnie pan, dobrze, tak skorzystam, dziękuję.
2: Szanowni Państwo, fakty są takie, że jedyną sprawdzoną tak naprawdę informacją na chwilę dzisiejszą to jest to, że były wysokie płace w przypadku tego młodego lekarza i część faktur była niewłaściwie wystawiona, za co on zwrócił pieniądze, a resztę, pozostałe informacje w sprawie jakiejś takiej ścieżki krótkiej, przyjmowania w jakichś pomieszczeniach, to są informacje medialne, które dzisiaj nie są potwierdzone. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że zostały podjęte drastyczne środki w obszarze właśnie interwencji w tym szpitalu. Został odwołany zarząd, który odpowiada tutaj za prowadzenie szpitala. Ten lekarz został oczywiście również zwolniony, została z nim rozwiązana umowa. Ale bardzo dobrze, że ta sytuacja miała miejsce, bo zaczniemy rozmawiać wreszcie o wyzwaniach w obszarze ochrony zdrowia.
1: Tak jest.
2: Ten 1 600 000, który on zarobił, proszę sobie tam policzyć te godziny, które on przerobił.
1: 331 godzin, 11 godzin.
2: To jest niemożliwe, żeby tyle pracował.
3: 11 godzin dziennie.
1: To jest niemożliwe.
2: I soboty i niedziele. Ale są lekarze, którzy zarabiają więcej. I proszę Państwa, w ochronie zdrowia chciałbym, żebyśmy do tego dorośli, że nie tutaj my rozmawiamy, politycy, bo każdy jest, nie wiem, ktoś jest przedsiębiorcą, ktoś jest nauczycielem, ktoś inny jest adwokatem, a ktoś inny jeszcze kimś innym, a niekoniecznie, nawet tak zapytam się, czy ktoś tutaj z nas jest przedstawicielem sektora ochrony zdrowia. Jest ktoś tutaj, czy nie? Nie. A my rozmawiamy o wyzwaniach w obszarze ochrony zdrowia. I mam nadzieję, że ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, bo my jako samorządowiec, proszę Państwa, jako starosta były, który prowadził szpital, 80-90% środków 95. na szpital idzie na płace. Tak wygląda dzisiaj sytuacja. A resztę na leczenie, ja tylko dokończę.
8: Publiczne pieniądze powinny być transparentne, bo prywatnie on sobie może zarobić miliony.
2: Ale nikt nie mówi tutaj, ja też mówię o transparentności.
7: Jedno zdanie, panie pośle, na koniec, bo czas nas goni.
2: Ja też mówię o transparentności i dlatego nie boję się też powiedzieć, że ta sytuacja warszawska należy ją wypalić gorącym żelazem i nazywajmy sprawy po imieniu. Jeśli tam są nadużycia, tak. Koniec. Ja jestem za tym. I jeszcze tylko jedno. I tak jak powiedziałem, zapraszam ekspertów do okrągłego stołu, nie polityków. Zacznijmy rozmawiać nad rozwiązaniami systemowymi.
7: Politycy przyjmują ustawy.
1: Muszą kierunkować.
3: Ja jestem beneficjentem poniekąd tego systemu, ponieważ byłam chora na chorobę onkologiczną. I po operacji czas oczekiwania do endokrynologa po nowotworze złośliwym to był dla mnie 3 lata. Więc to jest niedopuszczalne i zgadzam się tutaj z przedmówcami, że ten system należy zmienić, ale od podstaw. Mamy czynnych zawodowo 160 tysięcy lekarzy. Nie każdy zarobi po milionie, no to ciężko jest z finansowaniem.
2: Ale oni nie zarabiają
3: lekarzy.
2: Wszyscy
3: tak,
2: po milionie.
3: Ja tylko zasugerowałam tak delikatnie, ale
7: 25 miliardów rocznie
3: lekarzy jest za mało. My musimy po pierwsze więcej kierunków takich tworzyć, zatrzymywać tych lekarzy w Polsce. Im więcej ich będzie, tym mniej będzie możliwości jakichś właśnie tego typu działań, że ktoś będzie chciał przed kolejką, bo czas oczekiwania będzie krótszy. Nie będzie potrzeby takich zabiegów tworzyć. To jest raz. Dwa, że oni... Musi być jakiś system ewidencji, bo oni są jak Bóg Ojciec w 3 osobach, w 3 miejscach. No to jest niemożliwe. Jest na dyżurze w szpitalu, przyjmuje w prywatnej klinice i jeszcze jest dyrektorem szpitala. Jednocześnie naraz, tak? No to jest niedopuszczalne.
7: Grzegorz Sapała.
5: Tak, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, już słyszeliśmy tutaj super pomysły, jak rozwiązać ochronę zdrowia. Proszę Państwa, wszyscy słyszeliśmy te pomysły, to jest program Partii Razem, który szeroka koalicja tutaj odrzuciła w momencie, w którym były negocjacje, żebyśmy weszli do rządu. Uznali, że nie ma na to potrzeby, nie trzeba tego realizować, dlatego Partii Razem nie ma w rządzie.
2: Ale
5: teraz
2: pan powie o tych pomysłach.
5: Dokładnie, to dzisiaj już padły te pomysły. Nie, to nie są pomysły Czarzastego.
1: Wyproponowaliście, niech mi pan wie, że ja jestem człowiekiem, który wspomaga
5: I Czarzasty sam to wymyślił. Oczywiście.
1: Nie, pan wymyślił pana.
5: Dobrze, w takim wypadku ja panu nie przeszkadzałem. Ja tutaj panu nie przeszkadzałem, natomiast chciałbym to dokończyć. Tematy cieszę się, że... Szanowny panie, tutaj już nie będę tego dokumentował.
3: A ma pan konkretne pomysły?
5: Konkretne pomysły padły, tak? One były proponowane. Od dawna proponowaliśmy albo-albo, czyli albo ktoś pracuje w prywatnej ochronie zdrowia, albo ktoś pracuje w publicznej ochronie zdrowia. Od dawna apelowaliśmy...
2: panu lekarzu.
5: Ale nie zabraknie.
3: To nie jest dobry pomysł.
5: Eksperci są przekonani. 57% liczby narodowej...
3: Jeżeli chce dorobić, to weekendami może prywatnie przyjmować. Nie zabierajmy tej drogi lekarzom. Nie, bo to dobrze. Nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby dobrze, nie byli w trzech miejscach jednocześnie.
1: Trzeba usiąść i wspólnie o tym rozmawiać.
5: Tak, szanowni Państwo, ja naprawdę tutaj w tym wypadku nikomu tutaj nie przerywałem, więc chciałbym uprosić o tą kulturę też w moją stronę. Tak, były konkretne pomysły, są one konkretnie realizowane. O jawności płac nasz farmaceuta, nasz lokalny lider Jurek Przystajko mówił o tym, że może to tylko pomóc lekarzom, środowisku lekarskiemu, bo jest to zawód zaufania publicznego, który musi się tym zaufaniem cieszyć. Dzisiaj nie ma tego zaufania, zwłaszcza po tej aferze. Szanowni Państwo, największe problemy ochrony zdrowia to są kolejki, to jest to, że prywatna ochrona zdrowia jest coraz droższa, a jakość jej spada. To jest właśnie ta niejawność, bo ludzie nie mają zaufania do lekarzy, no i to jest upolitycznienie tego wszystkiego, co jest z tym powiązane. To, co najbardziej mnie i nie tylko mnie pewnie bulwersuje w tej sytuacji, to jest to, że są ludzie, którzy są jakby nad systemem. To jest w tym wszystkim przerażające. Każdy z nas na pewno kiedyś czekał na SOR-ze, każdy z nas z tym się musiał mierzyć. Natomiast są ludzie, z tego wychodzą doniesienia medialne, że którzy wchodzili, że tak powiem, bez kolejki, bez czekania, żeby się nie spotkać ze swoimi wyborcami, żeby ich ominąć. W czasie, w którym ktoś nie rozumie, jakie są realne problemy w ochronie zdrowia, bo nie musi się mierzyć z jej wyzwaniami, to może mówić o zamykaniu bądź łączeniu szpitali, kiedy ma salonik VIP.
6: No, tutaj mamy trochę taką polemikę lewicy z lewicą na temat tego, kto pierwszy wymyślił, natomiast pierwszym ugrupowaniem, które realnie złożyło projekt ustawy w Sejmie, było Polskie Stronnictwo Ludowe. Na długo przed tym, zanim ta afera wybuchła. Jednym z postulatów tej ustawy jest to, aby przyjrzeć się sieci szpitali w Polsce, bo ta patologia, która wyszła przy okazji tej konkretnej sprawy, to wysokie zarobki lekarzy, te kominy płacowe, które już wcześniej były znane, i rekordzista, o którym mówiono, że zarobił 300 tysięcy w miesiąc, no to jeżeli sobie, proszę państwa, sumujecie to na zarobki roczne, to jest o wiele więcej niż te 1,6 miliona.
2: A proszę zapytać, jakie podatki płaci?
6: To już abstrahując od tego. Natomiast problem jest systemowy i trzeba się przyjrzeć sieci szpitalnictwa. To jest jeden z postulatów, bo zarobki na przykład na SOR-ach są takie, że aby znaleźć lekarza obecnie, niektóre SOR-y dają po 400-450 zł na godzinę wynagrodzenia, żeby znaleźć jakiegoś chętnego do pełnienia tej trudnej służby. Natomiast gdybyśmy przyjrzeli się tej sieci też na zasadzie takiej, że dajemy możliwość decyzji w regionach urzędowym i marszałkowskiemu tego, jak organizować tą sieć szpitalniczą, to jesteśmy w stanie wyeliminować te patologie, że szpital ze szpitalem walczy o tego samego lekarza i nakręca przez to właśnie te spirale płacowe. To działo się między innymi w Opolu, gdy połączono tutaj szpital wojewódzki i onkologię, tak, i stworzono jeden zarząd. Nadal są dwa szpitale, nic nie zlikwidowano, natomiast jest jeden organizm w sensie gospodarczym i to jest droga, jedna sprawa, a druga sprawa, możemy też stworzyć centra, tak, leczenia, no bo w każdym powiecie szpital powiatowy stara się zaoferować jak najlepszą ofertę, jeżeli chodzi o specjalistów.
9: Obiecuję, że wrócimy do tego planu.
6: A możemy skupić się na tym, żeby w Kędzierzynie na przykład było dobre leczenie kardiologiczne, w Nysie było dobre leczenie ortopedyczne. Też jest to jakieś wyjście.
9: Wrócimy do tego tematu.
3: Niekoniecznie, bo nie wszystkich stać, żeby wędrować po całym województwie do lekarza, prawda? Są ludzie też, którzy...
9: Proszę bardzo, pan Kolasa, proszę państwa.
0: W Koalicji Obywatelskiej doszło do rozłamu, bo jedna część posłów Koalicji Obywatelskiej nie wie, gdzie jest Szpital Południowy, a druga w ogóle nie słyszała o Dawidzie Kacprzyku.
2: Ja nie wiem,
0: gdyby nie śledztwo dziennikarskie, Witolda Bileckiego 99, gdyby nie śledztwo dziennikarskie, gdyby nie to, że Dawid Kacprzyk był radnym dzielnicy, jednej z dzielnic Warszawy i musiał ujawnić swoje oświadczenie majątkowe, to byśmy pewnie do dzisiaj nie wiedzieli, co się w ogóle wydarzyło. Jak korzystaliście z saloniku VIP, jak łaziliście do lekarza, że tak brzydko powiem, poza kolejką, to wszystko było w porządku.
2: Kto?
0: Salonik VIP, jak dziennikarze,
2: pan powie, kto
0: na przykład według informacji dziennikarzy, Krzysztof Kwiatkowski. Proszę, szanowny panie, proszę mi pozwolić dokończyć.
2: Albo ma pan wiedzę,
9: niech
2: nie ma.
9: Pan Kolasa skończy, bo...
0: Dziennikarze to ujawnili, to zaczęliście wynosić z tego saloniku VIP całe umeblowanie. Nagle nie ma saloniku dla VIP-ów. To tylko pokazuje, jak traktujecie polskie społeczeństwo. Jak po prostu motłoch, z którym nie chcecie mieć nic do czynienia, a teraz, no przykro, będziecie musieli razem z innymi czekać w kolejce. I mówicie, jak wyszła afera, że to system jest winny. A kto stworzył ten system? Kto rządzi od 20 lat w Polsce na przemian? PiS i Platforma. Czy to ci ludzie, którzy stoją w kolejce, stworzyli...
2: dokładnie.
0: Czy to ci ludzie... Polskę. Czy to ci ludzie, którzy stoją w tych kolejkach, czekają tam, to oni stworzyli ten system? To wyście stworzyli ten system. Pierwsza rzecz, te wszystkie rady nadzorcze, te wszystkie teraz audyty, które robicie, to jest fikcja. W ogóle uważam, że w radach nadzorczych szpitali, w ogóle wszystkich spółek Skarbu Państwa nie powinni być ani aktywni politycy, ani ich rodziny, ich ciotki, wujkowie, rodzice i tak dalej.
9: Musimy kończyć,
2: żeby wszystko zamknąć.
9: To jest koniec programu. Bardzo dziękuję państwu za udział. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dziękuję bardzo.
9: Grzegorz Sapoła, Partia Razem.
5: Dziękuję i zdrowia wszystkim.
9: Jarosław Krzewań, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dziękuję, smacznego obiadu.
9: Adrian Kolasa, Konfederacja Ruch Narodowy.
0: Dziękuję państwu.
9: Stefan Połenecki, Polska 2050.
8: Dziękuję.
9: Wicewojewoda Sławomir Gradzik, Nowa Lewica.
1: Dziękuję bardzo, spokojnej niedzieli państwu.
9: I poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska.
2: Dziękuję, miłego dnia życzę państwu.
9: Ireneusz Prochera, również kłaniam się państwu nisko.
10: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
9: A słuchają nas państwo w pasmach FM w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy południe. Czas zatem na wiadomości. Zaczynamy. Rozpoczniemy od śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg osobowy. W Przyborach mogą występować nieznaczne utrudnienia. Kolejny dzień poszukiwań podejrzewanego zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Będą również komentarze polityków do pozbawienia ukraińskiego prezydenta najwyższego polskiego odznaczenia.
10: Wiadomości Radia Opole.
9: Rozpoczynamy od śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg osobowy w Przyworach, do czego doszło kilkanaście minut po 10:00. Do potrącenia przez pociąg relacji Kraków-Białogard. Na razie nie mamy jeszcze potwierdzenia kobiety czy mężczyzny. Doszło na odcinku między Tarnowem a Opolem Groszowicami. Mogą występować niewielkie komplikacje w komunikacji kolejowej. Ruch jest prowadzony po jednym torze, mówi nam rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe Marta Fabiańska. Na miejscu swoje czynności pod nadzorem prokuratora prowadzi policja. Pracuje także 5 zastępów strażaków.
10: To są wiadomości Radio Opole.
9: Trwa obława za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w Mierzawie. To świętokrzyskie. 49-letni były policjant według śledczych śmiertelnie ugodził nożem swojego teścia i ciężko ranił teściową. Prokuratura z Jędrzejowa wydała za nim list gończy. Poszukiwania są prowadzone na dużą skalę z wykorzystaniem dronów.
10: Twoje radio, twoje wiadomości.
9: Za tę decyzję Polska może słono zapłacić, uważa europoseł Robert Biedroń z Nowej Lewicy. Jak mówił w TVP Info, nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów ukraińskiej powstańczej armii było poważnym błędem, ale jak twierdzi, odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy było niewłaściwą decyzją.
11: Jedyny ośrodek polityczny, który nas pochwalił, to jest Kreml. Nikt inny. To problem został wygenerowany przez polskiego prezydenta, który zamiast podjąć działania dyplomatyczne, zadeklarował w rozpalonej głowie, że odbierze order Zełenskiego.
9: Z taką oceną nie zgadza się poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot. Według niego działania dyplomatyczne były prowadzone od momentu ogłoszenia przez stronę ukraińską decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy nawiązującej do ukraińskiej powstańczej armii.
12: Po pierwsze reorganizacja jednostki, po drugie wspólne oświadczenie dwóch prezydentów dotyczące powołania grupy do rozwiązania trudnych spraw. No to już jest z polskiej strony bardzo daleko idące ustępstwo. Po trzecie rozmowa prezydentów i deklaracja ze strony prezydenta Zełenskiego z zasadniczego zwiększenia tych punktowych ekshumacji, na które Ukraina się do tej pory zgodziła. Odpowiedzi przez 2 tygodnie nie było żadnej.
9: A w najbliższą środę i czwartek w Trójmieście ma się odbywać konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Współgospodarzem wydarzenia ma być prezydent Wołodymyr Zełenski. Na razie nie wiadomo, czy przyjedzie do Gdańska.
10: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
9: Słoneczna pogoda zachęca do wyjazdów za miasto. Policjanci ponawiają apel do kierowców o nielekceważenie wysokiej temperatury. Może poważnie wpływać, między innymi na koncentrację za kierownicą. Nadkomisarz Anna Komola z Komendy Wojewódzkiej Policji z Lublina.
13: Gdy planujemy na przykład podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy również, aby wywietrzyć samochód oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, po prostu zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu i odpocznijmy kilka minut w cieniu.
9: Powiat opolski na 9. miejscu w ogólnopolskim rankingu powiatów i miast. Jak mówi starosta opolski Henryk Lakwa, starania o to, by znaleźć się w pierwszej dziesiątce trwały od dawna. Na pozycję mogła wpłynąć realizacja ważnych inwestycji.
14: Tam było bardzo, bardzo wiele kwestii, ale przede wszystkim z PROW-u pieniądze na drogę w Popielowie. Były inwestycje, które otrzymaliśmy w Krasiejowie, droga, która w tym roku została skończona, ale pieniądze zostały przyznane w roku wcześniejszym. No i różnego rodzaju strategie, chyba jest ich 8, za każdą strategię są punkty. Jest to takie wyróżnienie, którego nie da się kupić. I to jest najważniejsze. To jest przede wszystkim dzięki moim radnym, dzięki moim pracownikom.
9: Polskie siatkarki rozpoczynają w Lidze Narodów mecz z Kanadyjkami. Podopieczne Stefana Lovaliniego mają na swoim koncie wygrane z Bułgarkami, Ukrainkami i Holenderkami. Będziemy śledzić, jak przebiega ta konfrontacja. Oczywiście w wiadomościach.
10: Światowe agencje informują.
9: Jest za wcześnie na dyskusję o formatach rozmów o pokoju w Ukrainie, powiedział rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius. Tak odpowiada na słowa Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji, przypomnijmy, w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung zaznaczył, że Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym. W szwajcarskim Birkenstock rozpoczynają się negocjacje amerykańsko-irańskie, pośredniczą w nich Pakistan i Katar. Negocjacje mają się zakończyć jeszcze dzisiaj. Według najnowszych informacji Iran chce się dowiedzieć tylko, czy Stany Zjednoczone mają wystarczającą kontrolę nad Izraelem, tak by zapewnić zaprzestanie walk z Hezbollahem w Libanie.
10: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: W drugiej połowie dnia proszę spodziewać się lokalnie wzrostu zachmurzenia do dużego. Mogą wystąpić także miejscowo intensywne opady deszczu i burze. Mamy takie ostrzeżenie synoptyków o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych. Obowiązuje od godziny 17 dzisiaj do 8 rano już w poniedziałek. Temperatury maksymalne w okolicach 31 stopni, 29 kresek mamy w tej chwili w stolicy regionu. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany, wieje z północnego zachodu.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
15: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
16: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
17: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
18: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
19: Ty też możesz nam pomóc.
18: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
20: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
18: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
21: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
22: czują się bezpieczne i kochane.
23: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
24: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
25: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
26: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
27: Razem możemy zmienić świat.
28: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
21: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
29: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
10: Reklama społeczna.
30: Reklama.
10: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
31: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
10: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
30: Po reklamie.
10: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.

Mam Supermoce, orkiestra męskiego grania. Oczywiście w tym roku kolejne przeboje nagrane z tego formatu. A ja, drodzy słuchacze, dzisiaj w naszej audycji w dobrym rytmie też będę miała dla Was nowości muzyczne, które są popularne, grane, ale będę miała dla Was naprawdę niezwykłą niespodziankę. Dzisiaj trochę więcej słowa, bo będę miała gościa. Gościa niezwykłego, dlatego że to dziewczyna, która pochodzi właśnie z naszego regionu. Bardzo często na antenie Radia Opole słyszycie jej piosenki. A dzisiaj także zaprezentuję jej najnowszą piosenkę pod tytułem Urodziny. Ciekawa jestem, czy już wiecie, o kim mowa. Nie zdradzę Wam. Bądźcie ze mną, bo już za moment także pojawi się na antenie Radia Opole.

0: A zatem już jest niespodzianka, tak jak zapowiadałam. W studiu Radia Opole Natalia Zastępa. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: No, nasza dziewczyna, którą szersza publiczność mogła poznać wiele lat temu w programie The Voice, ale przecież ona wygrała konkurs premier, a już Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki za nami. Natalia, zanim o twojej najnowszej piosence, to powiedz, czy oglądałaś Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w telewizji, czy go słuchałaś tutaj pod amfiteatrem?
1: Niestety nie miałam okazji ani takiej, ale troszeczkę nadrobiłam kilka wykonów w internecie, więc co nieco wiem. Wiem, kto wygrał na pewno.
0: No, ty też wygrałaś premiery. Jak wracasz do tamtych wspomnień, to jak słuchasz też nowych wykonawców, to te wspomnienia w tobie odżywają?
1: Tak, ale byłam bardzo zaskoczona, bo w tym roku zwycięstwo Sargisa było takie wyjątkowe, wydaje mi się, przez repertuar, że jedna ta piosenka była, no można powiedzieć, nie była zbyt nowoczesna, a jednak jakby no, został doceniony, z czego się cieszę i w ogóle też zabawna historia, bo Sargis wygrał też debiuty. Ja brałam udział w tych samych debiutach. My się tam poznaliśmy.
0: A no to widzisz, to ja nawet tego nie zauważyłam.
1: To taki plot twist, po prostu tak się historia tutaj zaplotła, no ale znakomicie śpiewa na pewno.
0: Jemu i tak wyjątkowo ten festiwal tak naprawdę sprzyja, bo z jednej strony to Ormianin, ale z drugiej strony chłopak, który się wychował na Śląsku. No i zobacz, i wygrał i te debiuty, i teraz podwójnie. A ty jako wokalistka, jak to oceniasz? Albo jaki masz stosunek do tego? No już powiedziałaś, że piosenka nie do końca jakby nowoczesna, ale jednak złapała za serce. A ciebie złapała za serce?
1: Tak, podobała mi się ta piosenka. Uważam, że fajnie, że coś nowego jakby wygrało, mówię tak, nie nowoczesnego. Bardzo się cieszę, że festiwal w Opolu w tym roku też trochę zmienił swoją formę, że też hip-hop był, więc cieszę się, że się bardziej otwiera, że właśnie w sumie to, że ta piosenka nie była tak nowoczesna, to też znaczy, że jakby Opole się troszeczkę rozszerza i gdzieś tam wracamy też do innych rodzajów muzyki, a nie tylko tak popowo i nie tylko przeboje, tylko jest jakby otwarty na coś innego. No, zresztą rockowa piosenka, która wygra debiuty też po prostu no szał, więc fajnie, że jest różnorodnie i ja się z tego powodu cieszę. No co do konkursów, wiadomo, ja mam zawsze to samo zdanie, mimo że też wygrałam i to jest zawsze bardzo, bardzo radosne, ale wydaje mi się, że gdzieś już ludzi chyba tak nie interesują do końca te konkursy, że liczy się najbardziej, czy ta piosenka faktycznie z nimi zostanie. Zobaczymy, jaką Sargis sobie też publiczność tym festiwalem przyciągnął.
0: Czasami jest tak, zwłaszcza z tymi ostatnimi piosenkami, często w radiu o tym mówimy, że one z jednej strony wygrywają, ale z drugiej strony one nie zawsze dzisiaj, zwłaszcza te ostatnie zwycięstwa pokazały, nie mają takiego drugiego życia, chociażby radiowego, że one jednak pozostają w takim klimacie festiwalu, jest wygrana, jest nagroda, jest docenienie, ale jednak te piosenki nie zostają ze słuchaczami na dłużej. Mam nadzieję, że z Sargisem o jego najnowszej płycie jeszcze porozmawiamy w naszym programie, ale to już niedługo, a już za moment porozmawiamy o tym, co najważniejsze, czyli premiera najnowszej piosenki Natalii Zastępy na antenie Radio Opole. Zostańcie z nami.

0: Radia Opole Natalia Zastępa, nasza dziewczyna, ale artystka, którą na pewno znacie z naszej anteny, bo bardzo często twoje piosenki po prostu są odtwarzane na antenie Radia Opole. I te, którymi zaczynałaś, takie jak Za późno, i te nowsze. I myślę, że piosenka Urodziny, która miała swoją premierę dokładnie 29 maja, czyli w twoje urodziny, będzie też grana na antenie Radia Opole, a na pewno już za moment. Nigdy chyba nie zapomnisz, kiedy miała premierę ta piosenka, skoro ustaliłaś ją na dzień swoich urodzin.
1: Tak naprawdę ustaliłam ją na dzień po moich urodzinach. Wyszło tak po prostu spontanicznie. Też piątek to był, więc akurat w takim kontekście. No ale jednak po prostu chciałam sobie przedłużyć urodziny, prawda? 28 miałam, to 29 piosenka, więc można dwa dni po prostu świętować.
0: To już wszyscy będą wiedzieć, nie trzeba tych powiadomień na socialach. Wiemy, kiedy Natalia Zastępa ma urodziny. Ale z jednej strony piosenka taka pogodna, wesoła, ale ja jednak odczytałam i znalazłam w niej bardzo dużo refleksji. I w tym tekście, który ty napisałaś, i też w tym opisie pod piosenką, tam bardzo jasno mówisz o takiej refleksji, że urodziny to dla wszystkich nas jest taki moment, kiedy robimy jakieś takie podsumowanie, może jakiś taki plan na przyszłość. U ciebie też tak jest? I właśnie o tym jest ta piosenka?
1: Tak, w sensie ja mam tak, że raczej jestem bardzo refleksyjną i sentymentalną osobą, co czasami w życiu przeszkadza, bo uważam, że taki nadmierny sentymentalizm i rozpływanie się nad przyszłością nie jest do końca dobre. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o taką artystyczną moją część, no to uważam, że to bardzo pomaga w pisaniu. I właśnie urodziny są trochę takim bilansem, no może nie w przypadku jak urodzin takich dziennych, no to nie jest bilans życia, ale bilans po prostu relacji, czyli popatrzenie na nią z dystansu, bo często mamy też taką, wydaje mi się, tendencję do tego, żeby idealizować pewne relacje. Nawet jak się zakończyły, nawet jak nie były dobre, to lubimy sobie wybierać takie dobre wspomnienia i nagle się okazuje, że tych złych w sumie nie było i w sumie to się trochę zatęskni, ale tak ostatecznie wiadomo, no z jakiegoś powodu też się ta relacja zakończyła i ta piosenka trochę ma taki chyba słodko-gorzki wydźwięk i jest takim bilansem, stąd te już urodziny tak mi się skojarzyły i chciałam to ze sobą połączyć.
0: O te wszystkie szczegóły za chwilę zapytam, ale teraz wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyście, drodzy słuchacze, posłuchali na antenie Radia Opole właśnie tej piosenki. Urodziny Natalia Zastępa. Maszu.

0: godziny Natalia Zastępa na antenie Radia Opole. Bardzo się cieszę i przeczytałam Natalia, bo Natalia jest dzisiaj naszym gościem w naszej audycji, przeczytałam pod teledyskiem, że to jest pierwsza z czterech nowych piosenek, które pojawią się w tym roku.
1: Tak, to prawda. W tym roku sama się wydaje. To jest dla mnie bardzo wyjątkowy rok, ponieważ jestem odpowiedzialna wydawniczo, tak można powiedzieć, za swoją drogę. Co ciekawe, piosenki, które będę wydawała, tak naprawdę trochę sobie poleżały w szufladzie, bo urodziny napisałam 2 lata temu. Więc cieszę się, że w końcu tak odważyłam się. Nie wiem, dlaczego też tak zwlekałam. Trochę może ze strachu, bo to są całkowicie moje kompozycje, moje pomysły i tak jak powiedziałam, jestem za to odpowiedzialna, co jest dla mnie nowością, bo po wielu latach współpracy z dużą wytwórnią nagle taki ruch jest no, czymś nowym na pewno dla mnie. I następną piosenkę będę wydawała Wakacje po nocach. Wydaje mi się, że ludzie, którzy już wcześniej słuchali moich piosenek, mogą jakby być zadowoleni z tego, bo ja raczej trzymam się tych takich organicznych brzmień. Jest to muzyka popowa, ale ja staram się, żeby ona była właśnie taka, jakby to powiedzieć, nie chciałam być instrumentalna, bo to jest masło myślane, wiadomo, że muzyka jest instrumentalna, ale że dużo żywych takich instrumentów. Nagrywaliśmy perkusję właśnie na żywo, co też wydaje mi się jest zawsze takim dla mnie ważną częścią muzyki, żeby te instrumenty były też nagrywane na żywo.
0: Bo to nie jest dzisiaj takie oczywiste, nie? Jednak dzisiaj się programuje muzykę. Jak u ciebie wygląda ten proces twórczy?
1: Ja miałam, jeśli chodzi o piosenki, które teraz będę wydawała, właśnie te najbliższe 4 utwory, no 3 już teraz, bo urodziny wyszły. Miałam taką przyjemność pracować z osobami, którzy są też muzykami, multiinstrumentalistami. Więc faktycznie, no wiadomo, że spotykaliśmy się w domu, jest laptop, bo to już jest chyba normalne, że trzeba gdzieś to nagrać, ale każdą partię instrumentalną, właśnie z perkusją, którą nagrywaliśmy później, nagrywaliśmy na żywo, więc to jest dla mnie bardzo takie żywe wtedy dla mnie. Teraz są takie czasy, że też dużo osób może samemu tworzyć muzykę, nawet nie będąc wykształconym muzykiem, dosłownie rozmawiałam o tym, jadąc tutaj tak naprawdę. Z jednej strony to jest fajne, że każdy może spróbować, ale ja jednak jestem chyba trochę tą taką dziaderką, co powie, kiedyś było lepiej. Kiedyś było fajnie, jak wszyscy nagrywali na żywo i trzeba było śpiewać.
0: Ale ty tak zawsze lubiłaś, od zawsze, nie? Jakby te organiczne, takie też takie stare brzmienia były ci bliskie. Takie dojrzałe brzmienia. I jesteś jakby cały czas dosyć mocno konsekwentna w tym, od kiedy pamiętam.
1: Tak, w sumie to jest rzecz, która mi się nie zmieniła od dziecka, tak naprawdę.
0: No właśnie, no już nie będziemy o tych dziecięcych sprawach rozmawiać, a mogłybyśmy pogadać. W takim razie zainspirowane tymi słowami wrócimy do siebie, wracam do siebie na antenie Radia Opole, Natalia Zastępa.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 13. Czas najwyższy na wiadomości. Zaczynamy. A w nich trwają wyjaśnienie okoliczności śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg relacji Kraków-Białogard. Doszło do tego w Przyworach. Konwencja założycielska Nowej Polski w Warszawie. W jej składzie m.in. samorządowcy z prezydentem Opola. Będzie również sport. Polskie siatkarki mierzą się w Lidze Narodów z Kanadyjkami.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg relacji Kraków-Białogard, do czego, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, doszło kilkanaście minut po dziesiątej w Przyworach. Na razie nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy chodzi o kobiety, czy mężczyznę. Do zdarzenia doszło na odcinku Tarnów Opole-Groszowice. Mogą występować niewielkie zmiany w komunikacji kolejowej. Ruch jest prowadzony po jednym torze, przekazała nam rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe Marta Babiańska. Radzi, by śledzić komunikaty przewoźników.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Nowa Polska, tak się nazywa, chce być alternatywą dla Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. W Warszawie odbyła się konwencja partii, którą współtworzą senatorowie Zygmunt Frankiewicz, Wadim Tyszkiewicz i Andrzej Dziuba, a także samorządowcy, wśród nich prezydenci Szczecina, Opola czy na przykład Starechowic. Postulują m.in. system podatkowy wspierający konkurencyjność firm oraz zwiększenie kompetencji samorządów. Ugrupowanie postuluje też, by marszałkowie i starostowie byli wybierani w wyborach. Postulują też przekazanie kompetencji wojewodów do wspólnot lokalnych.
3: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
5: Pogoda sprzyja. Na jeziorach turawskich trwają regaty o puchar wójta gminy Turawa. Oczywiście w ramach festiwalu jezior turawskich po tafli Dużego Jeziora przepłynęła w sobotę efektowna parada. Dziś też ciekawie. Myślę, że każdy znajdzie coś na siebie, coś dla siebie. Mówi nam wójt gminy Turawa Dominik Pikos.
6: Drugi festiwal jezior turawskich. Przepiękna zamówiona pogoda, wspaniała woda, dużo gości, aktywnie, czy na łodziach, czy na brzegu, ale na pewno ciekawie dla każdego coś. No dzisiaj jesteśmy na Turawskim, na Średnim.
7: Justyna Merc, instruktor ratownictwa wodnego. Pierwszy słoneczny weekend praktycznie od majówki, więc będzie dużo użytkowników wód, nie tylko tych, co biorą udział w festiwalu, więc tak czynnie włączamy się w tą imprezę.
5: Ruszyły zgłoszenia do wojewódzkiego konkursu koron dożynkowych. Ten odbędzie się 6 września w Kluczborku. Podczas dożynek wojewódzkich. Zgłoszenia w trzech kategoriach może dokonać wójt, burmistrz, prezydent lub przedstawiciele związków organizacji rolniczych, przypomina zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Monika Jotko.
8: Do konkursu można zgłosić jedną koronę dożynkową lub jedną racę plastyczną z danej gminy. Przewiduje się wyłonienie laureatów od pierwszego do trzeciego miejsca w trzech kategoriach. Korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe, korony dożynkowe, ziarnkowe oraz prace plastyczne oraz debiut.
5: Termin przyjmowania zgłoszeń, powtórzę, mija 1 września.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Polskie siatkarki mierzą się w Lidze Narodów z Kanadyjkami. Mamy emocjonujące spotkanie. Na razie pierwszy set dla Kanadyjek wygrany do 23, drugi dla Polek wygrany do 21. Podopieczne Stefano Lavariego mają na swoim koncie wygrane z Bułgarkami, Ukrainkami i Holenderkami. śledzimy na bieżąco, jak przebiega ta konfrontacja. Sprawdzimy to również w wiadomościach o 14.
3: Światowe agencje informują.
5: Ukraiński MSZ w ostrych słowach ocenia odebranie przez prezydenta Nawrockiego orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Jednocześnie zapowiedział, że pod dużym znakiem zapytania jest udział ukraińskiego przywódcy w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy. Hiszpańska prasa zastanawia się, jak wypadną dzisiaj piłkarze w konfrontacji z Arabią Saudyjską. Po dość sensacyjnym remisie z wybrzeżem Zielonego Przylądka, dziś Larjocham potrzebuje wygranej, by myśleć poważnie o wyjściu z grupy. Ten mecz o godzinie 17, 3 godziny później emocji także nie zabraknie. Belgia zagra z Iranem.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 29 stopni w Opolu do końca dnia, zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może jednak wzrastać do dużego, mogą występować opady deszczu i burze. Mamy takie ostrzeżenie synoptyków o gwałtownych zjawiskach pogodowych, obowiązuje od godziny mniej więcej 17 dzisiaj do 8 rano. W poniedziałek, tak to wygląda, w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość 80 km na godzinę. Prosimy wziąć te informacje pod uwagę. Na razie wiatr słaby i umiarkowany wieje z północnego zachodu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
9: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
0: Po reklamie.

0: Dzisiaj w naszym studiu naszym gościem, chociaż nie czuję tak, żeby była jakimś wielkim gościem, chociaż może to źle, jejku, źle to powiedziałam. Nie czuję, że wielkim gościem, bo znamy się już 1000 lat, tak powiem, bo to nie będą nam liczyć wieku, Natalia Zastępa, ale też dlatego, że jesteś z naszego województwa, pochodzisz z Krapkowic, chociaż polubiłaś Warszawę. Jak tam w Warszawie się żyje, Natalia, powiedz?
1: Z czasem zaczęłam lubić bardziej. Na początku miałam trochę takie, że za duże, że przytłaczające miasto, ale uważam, że w momencie, w którym jestem i w wieku, w którym jestem, jest idealne, jest super.
0: Warszawa daje dużo możliwości takich rozwoju, zwłaszcza na tym polu muzycznym. Ty też skończyłaś studia. Co ciekawe, wcale nie tak bardzo muzyczne studia i wydaje mi się, że to też jest ciekawe połączenie, bo możesz te różne twoje talenty, umiejętności łączyć. Czy rzeczywiście ten plan wydawniczy, taki, nad którym ty już teraz czuwasz, to jest właśnie trochę połączenie twojego wykształcenia, trochę połączenie też twojej wrażliwości, doświadczeń muzycznych?
1: Najpierw skończyłam licencjat na dziennikarstwie kulturowym, a teraz kończę, no praktycznie skończyłam sztukę pisania.
0: A no to widzisz, no to czyli bardzo tak. Dobrze to powiedziałam.
1: Tak, szczerze mówiąc, no też poszłam na te studia, jeśli chodzi o sztukę pisania, no teraz magisterkę, ze względu na to, że pomyślałam, że po prostu pomogą mi faktycznie gdzieś moje muzyczne.
0: A na czym polegają takie studia sztuka pisania?
1: No najwięcej to jest czytania jednak, no bo żeby pisać, trzeba czytać, więc to są, można powiedzieć, trochę w takim kontekście literaturoznawcze studia, ale jakby uczą nas takiego kreatywnego myślenia, możemy pisać w różnych gatunkach, jakieś opowiadania, eseje, naprawdę była masa zajęć, które w takim kierunku piosenki też. Jakby forma zaliczenia takich studiów, czyli napisanie pracy, też polega na tym, że można na przykład właśnie swoją twórczość opisać, przeanalizować.
0: Przeanalizowałaś swoją
1: twórczość?
0: Ja
1: swojej nie.
0: To by było ciekawe.
1: Miałam taki pomysł, ale uznałam, że jakbym zaczęła chyba pracę magisterską opierać na swojej twórczości, to bałabym się, że się tym zmęczę, że nie chciałabym, żeby po prostu to się tak połączyło, żebym na przykład miała potem już, nie mogę już czytać
0: tych tekstów.
1: A jaką
0: twórczość analizowałaś?
1: Ja analizowałam płytę The Wall. Znaczy, okay. No, piszę teraz jeszcze tę pracę, więc będę dopiero się bronić we wrześniu, tak planuję. Pod względem autofikcjonalności Rogera Watersa, czyli tego...
0: A czy mogłabyś to wytłumaczyć? Proszę cię.
1: Czyli jego biografia jest jakby powiązana z tym, co opowiada na tej płycie i w filmie. No na pewno jest, tylko ja to badam, w jakim stopniu szczegółowości to jest i czy ten podmiot liryczny to nie jest trochę rozszczepienie kilku różnych osób, bo też tam się pojawia, tutaj może dla fanów, gdzieś postać Syda Barretta.
0: Ale to jest, Natalia, też inspirujące dla ciebie jako twórczyni, że te drogi, o których ty czytasz, które sprawdzasz, które badasz, one też inspirują ciebie jako twórcę?
1: Na pewno. Właśnie też miałam ostatnio taką refleksję, jak już miałam, że jestem refleksyjna, że no, dużo osób, jak mówię, na przykład, że studiuję sztukę pisania, to tak trochę się śmieją, wiadomo, bo to taki krzyżyk, o czym to w ogóle jest?
0: Aha, czyli moja ciocia pierwsza.
1: A co, ty będziesz scenariusze potem pisać?
0: Pozdrawiamy ciocię.
1: Ciocia mieszka w Opolu, pozdrawiamy. A ja mówię, nie, no że właśnie ja poszłam, bo chciałam się rozwinąć, bo chciałam się właśnie czegoś dowiedzieć. To są ludzie też, literatura, no najszerzej chyba potrafi rozwinąć, serio, bo czyta się o tylu rzeczach, no jakby cała kultura, nie wiem, historia jest zawarta często w książkach, psychologia, jakby więc ja widzę, że faktycznie mi to pomogło. Jak piszę jakieś teksty, to naprawdę czasami mam, ale coś na studiach było, to mnie zainspirowało i faktycznie to zadziałało.
0: To teraz trzeba powiedzieć, że mówiąc tak bardzo kolokwialnie, masz papiery na pisanie piosenek, na pisanie
1: tak,
0: tekstów.
1: Tak, teraz już można pisać, bo bez tego to się nie dało.
0: No bez tego też już napisałaś, więc drodzy słuchacze, do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: studiu Radia Opole Natalia Zastępa. Bardzo się cieszę, bo wkroczyłaś na bardzo własną, bardzo osobistą drogę wydawniczą. Prezentowaliśmy dzisiaj twoją najnowszą piosenkę Urodziny. No i teraz zapytam o te kolejne piosenki, które już zapowiedziałaś. One już są nagrane, czy one są w fazie procesu?
1: Tak,
0: o czym będą? Jaka to będzie droga? Czy to już jest zapowiedź kolejnej płyty?
1: Nie, płyty nie. Będę aktualnie, mam taki plan, żeby wydawać po prostu piosenki nowe, bo mówię, to jest moja taka twórczość już od A do Z tak naprawdę, za którą jestem odpowiedzialna. Mogę zdradzić, następna piosenka nosi tytuł Po nocach. Wszystkie już są nagrane generalnie do przodu. A sobie powiem wszystkie. Po nocach, Blue House. Jest to bardzo enigmatyczny tytuł, bardzo osobisty. Boże, jak nazywam czwartą piosenkę? Bo jest roboczy tytuł Drzewo, ale ona się nie będzie tak nazywać, bo często tak jest, że wymyślamy jakieś...
0: Jeszcze nie wiadomo, może akurat zostanie.
1: Czasami zostaje, tak, to prawda, bo w sumie Urodziny też był taki przypadek, że chciałam zmienić, no nie ma tego co złe, bo to jest tekst, który się pojawia w refrenie i bardziej może być intuicyjny, jeśli ktoś by chciał później znaleźć, ale stawiałam Urodziny też.
0: Ale tak. Urodziny to, jak zobaczyłam tytuł, to tak sobie pomyślałam, o, Ryszard Rynkowski. Miałaś takie skojarzenie? Miałaś, nie?
1: Jak wpisuję sobie na Spotify na przykład, żeby sobie zobaczyć u siebie, to zawsze mi się ten Ryszard wyświetla.
0: Ale to akurat dobre skojarzenie i wydaje mi się tytuł super, bo taki bardzo charakterystyczny.
1: Ja też dlatego stawiam, no.
0: Zapamiętywalny.
1: Wydaje mi się, że jeszcze jakbym mogła coś powiedzieć o nowych piosenkach i teraz też to widzę po moich słuchaczach stałych, że chyba są trochę zdziwieni gdzieś tam tą refleksyjnością i nawet dostaję takie wiadomości, że smutna jest ta piosenka. I że zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy może ludzie, moi fani, nie są przyzwyczajeni do mnie w kontekście takim, nie że wesołym, bo moje piosenki też miały dużo refleksyjności, ale chyba zawsze były bardziej takie pełne nadziei, jakiegoś takiego nowego otwarcia, bo tu wracam do siebie, no to właśnie nowy początek i wszystko można na nowo, nie żałuję, takie, że zawsze gdzieś trochę więcej było i to mnie bardzo zastanowiło, że wow, że to ciekawa jestem, jak odbiorą następne, bo chyba też są bardziej smutne. I Kamil, z którym pracowałam właśnie nad jedną piosenką, też mi powiedział, że na tyle ty się z wiekiem robisz coraz smutniejsza.
0: Ojejku. No ale wydaje mi się też, że różne doświadczenia życiowe i życie i to, jak funkcjonujemy, też na pewno rodzi różne refleksje,
1: no,
0: prawda?
1: No, bycie dorosłym jest właśnie smutne. Nie, no, ale faktycznie tak jest, jednak no, człowiek, jak tak sobie myślę, że jeszcze zaczynałam tak wcześnie gdzieś swoją karierę,
0: no właśnie,
1: to inaczej.
0: Tak, bo zaczynałaś w takim wieku dzieci.

0: spotykam z kimś i się przed nią śmiałam, to mnie znajomi, co ci się stało? Nie, wszystko jest okej, okay, no nie zawsze człowiek taki ma, nie?
1: Za chwilę porozmawiamy o tym, co przed tobą, bo przed nami też wakacje, a gdzieś tam widziałam na Instagramie, że ty też będziesz koncertować, fani będą mogli się z tobą spotkać, a podejrzewam, że takie granie na żywo bardzo lubisz, trochę się znamy i tak przypuszczam i też cię obserwuję w mediach społecznościowych i przypuszczam, że tak właśnie jest. Zostańcie z nami.

0: Rozmawiam dzisiaj z Natalią Zastępą. To dla mnie przyjemność, bo rozmawiamy też o refleksji, o pisaniu tekstów. Śmiejemy się, że Natalia już wkrótce będzie miała papiery, mówiąc kolokwialnie, na pisanie piosenek, ale przed nami wakacje, a ty ruszasz w trasę koncertową. Gdzie będzie cię można zobaczyć, posłuchać?
1: Tak, wyruszamy z zespołem, tak jak to zazwyczaj w wakacje wszyscy wyjeżdżają, artyści. Wczoraj graliśmy w Chojnie, a dzisiaj będziemy grali w Dywitach, więc kawał drogi do przejechania, bo to jest, powiem Państwu, od Szczecina do Olsztyna, można powiedzieć, do miejscowości właśnie pod tymi większymi miastami. W Słubicach też się szykuje koncert 4 lipca, gdzieś widziałam Skierniewice. Na pewno będą grane urodziny i następny singiel, który przygotowałam na właśnie wakacje, czyli Po nocach. Te dwa jeszcze kolejne na razie wstrzymuję i koncertowo ich nie pokazuję. No myślę, że to jest mój koncert. Ja bardzo, powiem skromnie, uważam, że jest bardzo fajny, ponieważ jest to muzyka popowa, ale my mamy dużo takich, tak jak mówię, mam znakomitych muzyków, którzy są też bardzo muzykalni i my się na scenie często bawimy. Mimo, że gdzieś to są właśnie formy popowe, to je rozwalamy czasami, przedłużamy, bawimy się tą formą, więc to nie jest tak, że ktoś na przykład słucha moich piosenek i przyjdzie na koncert, to dostanie to samo, co ma na płycie, tylko na pewno będzie to trochę inne doznanie. Wydaje mi się, no tak jak mówiłam wcześniej, że lubię taką muzykę organiczną, to my na żywo też tak gramy mocniej raczej.
0: A specjalnie też to prowokujecie, żeby się też nie nudzić na tej scenie?
1: Ja po prostu nie jestem, ja nie lubię czegoś takiego, że jak ja przychodzę na koncert, dlatego też często nie jestem fanką koncertów rapowych, bo ja mówię, ale ja kumam, że można przyjść tam dla tej energii, ale ja lubię na przykład przychodzić na koncerty osobiście sama, żeby usłyszeć coś nowego, że lubię tego wykonawcę, ale ja nie potrzebuję słyszeć płyty na tym koncercie, tylko chciałabym właśnie popatrzeć, jak ci muzycy rzeczywiście, ta muzyka jest żywa, bo to jest właśnie granie na żywo, więc żeby grać na żywo, to trzeba troszeczkę się bawić nią, trzeba, nie wiem, improwizować momentami, nie wiem, ja raczej nie śpiewam tak od wyklepuję, tylko zawsze, kurczę, zrobię jakąś wokalizę, raz coś zafałszuję w ogóle i okej. Ja na przykład sama coś takiego lubię, więc też tak koncert chciałam swój poprowadzić.
0: A czy na tym koncercie też jeszcze czasami momentami śpiewasz piosenki coverowe, czy to już się nie zdarza, że nie, tylko swoje?
1: Już nie gramy coverów. No.
0: A czy publiczność czasami od ciebie oczekuje? Bo często tak jest, że jak pojawiają się gwiazdy, które zyskały wcześniej swoją popularność, na przykład w takim programie typu Talent Show, to cały czas są takie oczekiwania, żeby jednak pojawił się ten cover.
1: Znaczy powiem tak, no faktycznie mieliśmy taki sezon, nie wiem, 2-3 lata temu, że graliśmy jeden cover i to jest okej, bo ja wiem, że też ludzie na takich dniach miastach, no nie znają wszystkich moich piosenek, no nie jestem tutaj, nie wiem, panią Beatą Kozidrek, że wszyscy znają wszystkie piosenki. Ja rozumiem, że ludzie lubią się bawić do rzeczy, które znają, ale jakoś tak porzuciłam to, że mówię nie, dobra, bez przesady. Jak zaczynałam, to faktycznie graliśmy koncerty coverowe, ale to nie jest jednak fajne, bo to, no ktoś może powiedzieć tylko po takim koncercie, że fajnie śpiewa, tak, prawda, ale to jakby to w ogóle jakoś mnie nie definiuje wtedy już, nie? A ja bym chciała pokazać się jednak jako, no, ze swoim repertuarem, żeby ktoś wiedział, czy lubi mnie słuchać.
0: A czy ty już wiesz, kiedy najbliższy koncert w okolicy tutaj u nas, gdzieś w województwie opolskim?
1: Jest jeden, ale chyba zamknięty z tego, co wiem.
0: A nie, no to zamknięty nas nie interesuje.
1: Właśnie tak głupio, no ale właśnie akurat zawsze jakiś jest tu koncert. Mówimy z zespołem, że my co roku gramy Tour de Opolszczyzna, bo zawsze jakieś dwa koncerty w sezonie na Opolszczyźnie są, prawda, z wiadomych względów, a w tym roku właśnie już ten.
0: A, to może, żeby publiczność stęskniła.
1: Żeby się stęskniła, też tak.
0: Tak, tak, to może o to chodzi. Zostańcie z nami, do naszej rozmowy wrócimy.

0: może nie powinnam, a chciałabym zadać takie prywatne pytanie, bo teraz przed tobą w życiu naszym studiu Natalia Zastępa bardzo ważny moment. Studia za chwilę skończone i rzeczywiście ta droga edukacji zamknięta, chociaż nie wiem, właśnie może się tego dowiem, czy to doktorat. Jakie ty masz plany na przyszłość, na najbliższe 2 lata? Wydawnicze, artystyczne? Jak widzisz swoją drogę i taką codzienność? Ostatnio właśnie zapytałam artystów, jak wygląda wasz dzień? Jak wygląda teraz twój dzień? A jak myślisz, że będzie wyglądał? Jak by miał wyglądać dzień twoich marzeń? Dużo pytań.
1: Dużo pytań, dobra. Odpowiem najpierw o planach. Tak, skończyłam teraz studia, ale będę chciała jeszcze kontynuować swoją edukację i pójdę jeszcze na jedne studia, bo ja lubię się studiować, lubię się rozwijać i uważam, że to jest ten czas, w który... I to też pomaga w pracy artystycznej, więc ja jakby idę w tym kierunku. Dla mnie teraz ten moment jest bardzo ważny, tak jak powiedziałam o tym, że sama siebie wydaję, bo miałam takie 1,5 roku, no prawie 2 lata momentu, że nic nie wydawałam nowego i trochę tak się zaczęłam wahać po prostu nad tą drogą muzyczną i to chyba jest też naturalne, że czasami człowiek ma takie przemyślenia, ale w tym momencie się już nastawiłam od początku tego roku, bo jest rok ognistego konia, proszę Państwa, czerwonego, że po prostu będę wydawać. Że nie będę się nad tym zastanawiała, że, bo ja cały czas mam do siebie jakieś ale, nie? Że nie chciałam wydawać, bo to nie jest takie za dobre, albo to nie będzie cała płyta. Dzisiaj te czasy są naprawdę takie, że trzeba po prostu robić swoje. Ja tak sobie ustawiam, że będę po prostu pisać nowe piosenki i będę je pokazywać i to jest mój plan. Jak wygląda mój dzień? Mój dzień wygląda różnie. Zależy od dnia. Czasami jest faktycznie taki dzień, że naprawdę...
0: Ale wiesz, jak ludzie widzą dzień artysty, że no 11:00, kawka.
1: No, czasami tak.
0: Nie, no, czyli tak to jest no. Prawda, drodzy słuchacze. Tak,
1: czasami
0: tak
1: to
0: się
1: jest
0: żyje.
1: Prawda, ale wydaje mi się też, że ja jestem w trochę innym momencie, bo ja też jestem studentką i ja nie mam innego zawodu oprócz muzyki, a trzeba też powiedzieć o tym właśnie, że muzycy i często osoby w zawodach artystycznych, to nie jest ich jedyne źródło utrzymania i pracują też w innych pracach, więc to jest raczej, to są bardziej prawdopodobnie zapracowani ludzie w tym momencie niż ja. Ja na razie jeszcze nie podjęłam nigdy innej pracy zawodowej niż muzyka i mam nadzieję, że tak zostanie, ale może być różnie, wiadomo, życie jest jakie jest. No tak jak mówię, ja się na razie skupiam po prostu w swoim dniu, na studiach, nie wiem, muszę pisać pracę magisterską, nie wiem, gram na czymś, nie wiem, poćwiczę coś, no nie wiem, idę pisać, trzeba zrobić promocję, trzeba coś wymyślić, trzeba nagrać TikToki. Ja w tym roku się nie obrażam na TikToka i się okazuje, że to nie jest faktycznie tak, jak influencerzy jednak mają rację, jak mówią, że nagranie TikToka to nie jest czasami 5 minut, tylko to faktycznie jest kilka godzin, żeby to potem zmontować, trzeba nagrać coś na zaś, trzeba w ogóle coś wymyślić. No to praca promocyjna w tych czasach jest dużym zajęciem, zwłaszcza, że ja tak jak powiedziałam, jestem teraz sama sobie wydawcą i menadżerem, więc te wszystkie obowiązki trochę na mnie spadły, czyli ogarnianie klipu, tu już trzeba do przodu, tu trzeba zaplanować, to jest dużo takiej logistycznej pracy.
0: I która nie jest do końca związana z artyzmem, z tym, co jest fajne i przyjemne,
1: tak,
0: nie?
1: I wniosek jest taki dla mnie, że właśnie to nie jest do końca dobre, żeby artysta się zajmował wszystkim, ale ja się cieszę, że ja teraz tego próbuję, no bo będę wiedziała po prostu, w czym jestem trochę lepsza i co wolę na przykład zostawić komuś, a co mogę sama ogarniać, żeby trzymać nad tym jednak pieczę.
0: Natalia Zastępa była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję, Natalia. Czekamy na kolejne nowe piosenki. Na pewno je zagramy w naszych audycjach muzycznych. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: W upalną niedzielę, w pierwszym dniu astronomicznego lata słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 14 wiadomości zaczynamy. A w nich cenne rady strażaka, młodszego kapitana Tomasza Stachyry, jak radzić sobie w czasie burzy. Upalna niedziela, Opolanie licznie wypoczywają nad kąpieliskiem Bolko.
1: Słoneczko praży, bardzo przyjemnie w końcu. Pogoda nas rozpiesza, że tak powiem, nie trzeba nad morze jechać, żeby odpocząć.
0: Polskie siatkarki grają w Lidze Narodów z Kanadyjkami. Mamy emocje, rozpoczyna się tajemnicza.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Gwałtowne burze mogą przejść w godzinach wieczornych nad Polską, także przez region opolski. Od tego rozpoczynamy. W trakcie takich bardzo gwałtownych zjawisk pogodowych trzeba schronić się w budynku, w przestrzeniach zamkniętych, doradza rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy kapitan Tomasz Stachyra.
3: Jeśli podróżujemy samochodem, to miejsce na parkingu i w pojeździe. Jeśli nie mamy możliwości przejścia do jakiegoś budynku, do hotelu czy na stację paliw, to po prostu przeczekajmy ten trudny czas we własnym samochodzie. Podróżując samochodem, kierowcy starają się jednak dotrzeć do celu, a naprawdę warto w sytuacji, kiedy towarzyszy burzom silny wiatr, bardzo gwałtowne opady deszczu, zjedźmy na parking. Myślę, że chwila odpoczynku też jest nam potrzebna, szczególnie w takich trudnych warunkach.
0: Front burzowy lokalnie już występuje w naszym regionie, tak jest m.in. w gminach Rudniki i Praszka, czytamy w mediach społecznościowych. Na razie jednak nie notuje się wyjazdów do usuwania skutków takiego załamania pogody.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Taką pogodę czas nad wodą jest najlepszy. Oceniają zgodnie wypoczywający nad kąpieliskiem Bolko w Opolu Opolanie. Pytaliśmy, czy upalna pogoda jest męcząca.
4: Nad wodą na pewno dobra. Jak się siedzi w mieście, to męcząca.
5: A na dłuższą metę takie temperatury męczą?
4: No chyba raczej trochę męczą, takie bardzo wysokie. A tak 26 to taka optymalna temperatura. Ale upały są, ludzie mają urlopy, więc powinni z nich korzystać.
1: Da się wytrzymać wszędzie, wie pan, słoneczko praży, bardzo przyjemnie w końcu. Pogoda nas rozpiesza, że tak powiem, nasze Opole jest cudownym miastem. Z racji tego, że mamy dużo kąpielisk, nie trzeba nad morze jechać, żeby odpocząć.
6: No to zależy, co się robi w tę pogodę. Jak jesteśmy tutaj nad wodą i jeszcze w cieniu, to jest bardzo, bardzo przyjemnie. Ale wczorajszy dzień taki, myślę, był dość męczący. No, trzeba sobie znaleźć jakieś antidotum na tę pogodę.
7: W mieście męczą, a nad wodą nie. Jeśli się można wykąpać, to nie. Dla mnie przynajmniej. Bo w mieście duchota i tak dalej, a tutaj się można schłodzić.
0: W Wiadomościach teraz Warszawa. Tłumy wielbicieli zwierząt odwiedzają dzisiaj od rana pola mokotowskie, gdzie trwa warszawski Dzień Zwierząt. Podczas tego wydarzenia można dowiedzieć się m.in. sporo ciekawostek o ginących gatunkach zwierząt, czy chociażby co zrobić z rannym ptakiem i poznać także psa ze schroniska czekającego na adopcję.
8: Przyjechałam z pieskami z Fundacji Azylu pod Psim Aniołem. I to jest Ripley, jedna z suń, która tu przyjechała. Do adopcji jak najbardziej.
9: Psów nie adoptujemy, mamy koty w domu, także bardziej chodzi o dzieci, żeby te dzieci miały kontakt ze zwierzakami od małego. Kochały, szanowały.
10: No jesteśmy własnością 12-letniej kotki Pumy i trzeba było zobaczyć, czego możemy się dowiedzieć. O dobrostanie w ogóle zwierząt, ale też i kotów.
0: Z odwiedzającymi pole mokotowskie w Warszawie rozmawiał Witold Banach.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Polskie siatkarki mierzą się w Lidze Narodów z Kanadyjkami. Mamy emocjonujące starcie 2-2. Teraz mamy tiebreak. No i to jest piłka za piłkę. Powiem, tak to wygląda. Spoglądamy w tej chwili. Mamy 9-7 dla Kanadyjek. W ciągu najbliższych minut będzie jasne, czy to będzie kolejna wygrana podopiecznych Stefano Lavariniego. Kolejna, bo na swoim koncie mają już wygrane z Bułgarkami, Ukrainkami i Holenderkami.
2: Światowe agencje informują.
0: Brytyjski minister biznesu i handlu Peter Kyle dementuje informację o planowanej rezygnacji premiera Keira Starmera. Zapewnia, że nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że szef rządu jutro ogłosi odejście ze stanowiska. Wcześniej takie informacje, taki krok sugerował dziennik tygodnik The Observer. Nieznane kompozycje Mozarta odkryte w Bibliotece Narodowej we Francji. To na zakończenie jeden z konserwatorów przypadkowo natrafił na zeszyt zawierający utwory zapisane ręką kompozytora. Dziś w Paryżu będzie można usłyszeć je po raz pierwszy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w opolskim okresami wzrost zachmurzenia do dużego. Mogą występować opady deszczu i burze lokalnie o charakterze dość takim intensywnym. Zgodnie z przekazanym nam ostrzeżeniem synoptyków, takie gwałtowne zjawiska pogodowe mogą występować w opolskim od godziny 17 dziś, nawet do 8 rano już w poniedziałek. Wiatr na razie mamy słaby i umiarkowany z północnego zachodu. W czasie burz będzie porywisty, w porywach nawet do około 80 km na godzinę. Jedno zdanie odnośnie pogody na poniedziałek. Proszę bardzo, jutro temperatury znów nieznacznie niższe w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj, maksymalnie 28 stopni. Dobrego, spokojnego popołudnia. Wiadomości od 15. Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Reklama.
12: Cześć sąsiad, jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
11: Po reklamie.

Kłaniam się w Radio Opole, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, audycja Lepiej Żyć, co niedzielę po godzinie 14. Dzisiaj będziemy poruszać ponownie bardzo ważny temat związany ze zdrowiem psychicznym młodzieży. Aktualnie jest to bardzo ważka i istotna kwestia, jak wspierać młode osoby, jak dbać o profilaktykę różnego rodzaju zaburzeń czy trudności, ale także co robić, kiedy taka sytuacja ma miejsce. O tym wszystkim dzisiaj będzie mówił Tomasz Jarczok, psychoterapeuta i kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. I mimo takiej nazwy ośrodka zajmują się oni bardzo szerokim spektrum tematu, nie tylko takimi związanymi z uzależnieniami, i są miejscem bardzo przyjaznym i wspierającym młode osoby, a także ich rodzinę.

0: Audycja Lepiej Żyć, dzisiaj o wspieraniu młodych osób, o takiej profilaktyce też zdrowia psychicznego, ale również jak sobie radzić w kryzysach. Tomasz Jarczok, który jest kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, a także psychoterapeutą i superwizorem, aplikantem psychoterapii uzależnień. Wszystko dobrze powiedziałam?
1: Tak, tak, tak.
0: Bo to jest bardzo ważne w tym świecie takich specjalistów i fachowców. Wszystkie funkcje są dokładnie nazwane, ale my dzisiaj będziemy mówić o czymś bardzo istotnym, z czym spotykasz się na co dzień w gabinecie podczas psychoterapii młodych osób, ale także całych rodzin, bo ta terapia systemowa obejmująca całą rodzinę też jest istotna.
1: Tak, bardzo. Wręcz taka kluczowa. Filozofią poradni, która jest w ramach właśnie Wojewódzkiego Ośrodka, czyli poradni dla dzieci i młodzieży, jest praca z systemami rodzinnymi, czyli że dla nas pacjentem jest rodzina, nie tylko młody człowiek, czyli czasem zdarza się, że rodzice są zaskoczeni, gdy my chcą zapisać swoje dziecko do terapii, słyszą, że my także ich zapraszamy na sesje diagnostyczne, bo to nie znaczy, że oni muszą być w terapii, ale żeby poznać, z czym jest związana ta trudność u młodego człowieka, to naszą rolą jest poznać system rodzinny. I czasem trafiamy na opór.
0: No tak, ale myślę, że to się zmienia w ogóle w Polsce i świadomość się zmienia, jeśli chodzi o profilaktykę zdrowia psychicznego, ale także o radzenie sobie w kryzysach. Bo rozumiem, że do ciebie przychodzą już osoby, które wymagają, potrzebują konkretnej pracy. To już przestaje być jakiś temat tabu. Dzisiaj rozumiemy coraz bardziej, że to jest naturalna potrzeba wspierania młodego człowieka albo siebie w różnych trudnościach, które w życiu są naturalnym elementem, można powiedzieć.
1: No tak. Ja zawsze jakby powtarzam takim pacjentom, którzy przychodzą z ambiwalencją, czym jest to potrzebne, czy niepotrzebne, no że świat się wyspecjalizował. Jeżeli, nie wiem, mnie boli ząb, to idę do dentysty. Jeżeli mam problemy z samochodem, to szukam mechanika, a jeżeli mam problemy z emocjami, no to szukam pomocy u psychoterapeuty, psychologa.
0: Jakie problemy pojawiają się podczas tych rozmów z młodymi ludźmi albo z ich rodzinami, bliskimi, opiekunami? Bo myślę sobie, że gdzieś u podstaw wszystkiego leży więź, jaka łączy te osoby, uważność i pewna świadomość też, jak wspierać.
1: Tak, jakby pracując w oparciu o teorię więzi, w psychoterapii pracujemy nad relacją, czyli jeżeli do nas trafia system rodzinny, tak to nazywał, czyli rodzina z pewnego rodzaju systemem, no to my pracujemy wtedy nad relacją, ponieważ często zachowania ryzykowne u młodego człowieka są efektem tego, co się dzieje w relacjach rodzinnych. I to nie muszą być jakieś, nie wiadomo, jakieś ogromne dramaty, ale samo cierpienie, ból i cierpienie, które przeżywa młody człowiek, może być związane z tym, jaką mam relację z mamą czy z tatą, albo jaką oni mają między sobą relację. I wtedy zachęcamy do przyglądania się też rodzicom, jak jest w ich domach, jak jest między nimi, ale czasem trafiamy na opór, czasem jest gotowość, ale i wiele badań pokazuje, że jeżeli system się zaangażuje w proces terapii młodego człowieka, to efekty są dużo, dużo lepsze i dużo szybsze.
0: A jakie mogą być zaburzenia, zakłócenia, które się pojawiają na tej linii właśnie młody człowiek, osoba dorosła, opiekun?
1: Najwięcej zakłóceń jest na poziomie obecności, czyli bycia. Teraz jak mieliśmy konferencję w zeszłym roku, w październiku, tytuł mojego wystąpienia był być obecnym, czyli że mamy trudność w tym, żeby umieć być obecnym w relacji z nastolatkiem, ponieważ ta obecność też jest trudna. Nastolatek w taki mocno nieświadomy sposób, każdy z nas, który był nastolatkiem, rozgrywa w sobie taki konflikt wewnętrzny między tym, że pragniemy separacji, ale jeszcze pragniemy opieki i tym, żeby ktoś przy nas był. I gdy jesteśmy przeciążeni pracą, zmęczeni, mamy swoje problemy, to trudno nam wtedy pomieszczać te zachowania i dochodzi właśnie do różnych sytuacji, że na siebie, nie wiem, krzyczymy, obrażamy się, stosujemy ciszę, ale też w wielu przypadkach brakuje takiej elementarnej edukacji od kilku lat. Na szczęście się coraz bardziej o tym mówi, że zaniedbanie też jest przemocą. Czyli że jeżeli ja zaniedbuję emocjonalnie swoją bliską osobę, to stosuje wobec niej przemoc. I później konsekwencje stosowania tej przemocy wychodzą w życiu, gdy jesteśmy dorośli.
0: No tak sobie myślę o tym, że można być zupełnie nieświadomym, że ta uważność nam dzisiaj szwankuje, dokładnie, ponieważ świat jest niezwykle rozpraszający. Dużo się mówi o telefonach. One nieustannie nas przenoszą w inną rzeczywistość niż ta, która jest dookoła nas i możemy być psychicznie niby nam się wydaje obecni, a jednak pochłonięci czymś zupełnie innym.
1: Tak, no, ponad 4 lata temu urodził mi się syn i zacząłem też zgłębiać trochę wiedzy na temat budowania więzi z tak młodym, małym człowiekiem. Tutaj też pomaga mi moja żona, bo ona dużo bardziej się też w to zaangażowała i choćby jej komentarz kiedyś powiedziała: Tomek, słuchaj, wiesz, jeżeli dziecko patrzy na ciebie i ono do ciebie coś mówi, a ty czytasz w tym momencie telefon, nawet jak mu odpowiadasz, to ono przeżywa to w taki sposób, że nie jest dla ciebie ważne. Czyli no właśnie, to nie jest tak, że nie wiem, że ja go nie kocham i mam go gdzieś, ale brak uważności nawet na tego typu zachowania, tak? Czyli no te telefony, ja pamiętam świat bez telefonów, bez komputera, bez internetu, uważam się jeszcze za całkiem młodego człowieka, mam 43 lata, ale to weszło tak dynamicznie w nasze życie, że myślę, że mamy trudność z zapanowaniem nad pewnymi zachowaniami.
0: No tak, powiedziałaś o tym, jak wyglądał świat bez internetu, było zupełnie inaczej, bez telefonów, to od razu uruchomiło moją wyobraźnię, ale też myślę sobie, że są inne czynniki właśnie, jak stres w pracy, różnego rodzaju problemy i obciążenia, które też mają rodzice i które wydaje mi się, że zamykają to tak, że dziecko nie ma do tego dostępu, nie przenoszą problemów, ale często się odseparowują zupełnie nie wiedząc o tym.
1: Tak, no my stosujemy, każdy z nas, osobowość ma mechanizmy obronne, żeby bronić się przed trudnymi doświadczeniami i w psychoterapii rozmontowujemy te mechanizmy obronne, najpierw uświadamiamy, a później rozmontowujemy, żeby być w większym kontakcie. My, nie wiem, rozszczepiamy różnego rodzaju doświadczenia, żeby ich nie pamiętać. Stosujemy takie prymitywne mechanizmy obronne, czyli wypieranie, udawanie, że czegoś nie ma. My się w taki sposób chronimy przed bólem emocjonalnym. I jeżeli te mechanizmy obronne zbyt mocno się w nas rozwiną, no to one nas blokują przed takim kontaktem emocjonalnym. A proszę zobaczyć, w jakiej relacji są dzieci. Dzieci potrzebują kontaktu emocjonalnego od małego, od momentu narodzenia niemowlę, jaki jest jedyny jego kontakt ze światem, poprzez zmysły, poprzez dotyk, poprzez zapach, tak, mamy czy taty. I jeżeli nie ma tego kontaktu, jeżeli nie zaczynamy uczyć od maleńkości tej relacji emocjonalnej, to później nam jest po prostu trudno tą relację nawiązać. I przychodzą do mnie, do gabinetu ludzie, którzy potrafią usiąść i powiedzieć: ja nie wiem, czy ja kocham swoje dziecko. I jest w przerażeniu, bo naprawdę tej miłości nie czuje. I praca psychoterapeuty między innymi pozwala, aby do tej miłości dotrzeć, bo to nie jest tak, że jej nie ma. Ona jest zamrożona, wyblokowana przez różnego rodzaju trudne doświadczenia. No i tak samo jest w relacji, jeżeli chodzi o pracę z młodymi ludźmi. Czuć, że oni się zaczynają zamrażać ze względu na to, że nie otrzymują tej emocjonalnej potrzeby, której pragną. Każdy z nas pragnie.
0: No tak, ale jeżeli na przykład rodzice myślą sobie, że ich dziecko dorasta, ma swój świat, już nie ma wspólnych zainteresowań i tematów z tymi rodzicami, to nie ulegać temu wrażeniu, dalej próbować, szukać więzi, rozmawiać.
1: No tak, ale jeżeli nam to trudno robić, no to warto na przykład wtedy się spotkać na kilka sesji i trochę poprzyglądać z boku, bo ja w pracy z pacjentami, moi pacjenci odkrywają, że na przykład brakuje wspólnych rytuałów, tak, że nie mają wypracowanych wspólnych rytuałów, na przykład, nie wiem, wspólnych posiłków. Nie? Chociaż raz w tygodniu, nie wiem, niedzielnego obiadu, sobotniego obiadu, że nie mają wspólnych rytuałów czasem sprzątania, czyli czegoś, co mogą robić razem, przy czym mogą ze sobą rozmawiać. Ostatnio na sesji z młodym człowiekiem rozmawiałem o tym, że no, on posiłki jada w pokoju zamknięty. Ale jak go zapytałem, ale czy jadacie posiłki jakoś wspólnie, no czasem jadamy, ale nikt się wtedy do nikogo nie odzywa. No i trochę tematem sesji jest, ja wtedy bym zapytał rodzica, coś takiego dzieje, że się nie odzywacie. Czym jest blokada? Nie jako atak czy ocena, tylko żeby się tym zaciekawić. Co się takiego dzieje w mojej rodzinie, że jak siadamy do stołu, to nie mamy potrzeby ze sobą rozmawiać. I mieć taką ciekawość, co to może zrobić za 2-3 lata z nami i z naszymi relacjami, tak? Bez oceny, bo każdy z nas nosi ze sobą jakąś historię i każdy z nas ma jakieś trudne doświadczenia, Więc terapia nie jest od tego, żeby oceniać, bo często ludzie tak boją się trochę przyjść do terapii, bo boją się, że zostaną ocenieni. Nie od tego jest terapia czy psychoterapeuta.
0: Inny temat, który mi się od razu nasuwa, kiedy o tym mówisz, to rodziny patchworkowe, gdzie w ogóle też jest trudno czasem zbudować tę więź, prawda? Tak. Jeszcze jest jakaś katastrofa, rozstanie bardzo często, trudne przeżycia. No i potem bardzo często siadają też naprzeciwko siebie zupełnie obce osoby sobie.
1: No, zdarzają się sesje diagnostyczne, gdzie są rodzice, którzy nie są w stanie wysiedzieć w jednym pokoju razem, więc te sesje wtedy terapeuci organizują osobno, ale to też jest temat na takiej zasadzie, żeby wtedy mieć właśnie, ja to będę zawsze nazywał zaciekawianiem się, bo to jest takie słowo dosyć bezpieczne, ale żeby zaciekawiać się, czy jeżeli moje dziecko wchodzi w zachowania ryzykowne, zachowuje się w jakiś taki sposób, który mnie martwi, to ta dojrzałość emocjonalna polega na tym, że ja, żeby mieć gotowość zapytać się, co, czy być może moja postawa, moje zachowanie ma na to jakiś wpływ. Jeżeli nie umiem tego sam odkryć, to żeby pójść do kogoś i się temu poprzyglądać. Bo czasem zmiana, no, ja pamiętam, ja współprowadzę grupę młodzieżową, tu pozdrawiam Samuela Migas, to jest moja, to właśnie w kołoterapii pracujemy. I,
0: czyli jest dwóch terapeutów, tak, podczas jednej sesji z pacjentem, chciałam
1: dokładnie
0: wytłumaczyć.
1: Dokładnie, dwóch terapeutów prowadzimy grupę i momenty, gdzie rodzice angażują się w proces, albo na przykład sami, mieliśmy kilkanaście takich, bo to już ponad 4 lata będzie ta grupa, więc sporo osób się upewniało, gdy rodzice sami na przykład decydowali się pójść na terapię, to nagle robiło to cudowną pracę, bo nagle się okazało, że tam się w stylach zachowania nie za bardzo zmieniło, ale ja pamiętam taką sesję miałem, bo my też konsultacje prowadzimy i siedzi młoda dziewczyna i mówi tak do taty, bo ty się mną nie interesujesz. On mówi, ale jak się do mnie interesuje, jak ja się codziennie cię pytam, co w szkole. Ona mówi, no właśnie, pytasz się, co w szkole, a nie co u mnie. A on mówi, ale jak ja się pytam, co w szkole, to pytam, co u ciebie. I później okazało się, że wystarczyło, że ten tato zmienił po prostu pytanie, czyli co u ciebie. I nagle ona na sesji zaczęła mówić, zaczęli ze sobą rozmawiać. I no, my potrafimy być tak zablokowani, ja też tego doświadczałem. Sam jestem po kilku latach swojej własnej terapii, gdzie dopiero takie spokojne przyglądanie się swoim zachowaniom pozwoliło mi odkryć, że mogę parę rzeczy delikatnie zmienić i nagle dawało to inny efekt w relacjach.
0: Powiedziałaś, co na mnie tak mnie poruszyło, jak powiedziałaś o tym, że czasami siadają rodzice i mówią,

0: to my dojdziemy do momentu, w którym te uczucia zaczną się pojawiać, tak? Też oczywiście zalecana jest wtedy praca z ciałem, różnego rodzaju takie od jakichś, nie wiem, czy jogi, czy różnego rodzaju innych takich technik, które pozwalają też kontaktować się, ponieważ nasze ciało mówi do nas i my, jak nauczymy się słuchać tego ciała, to ja w terapii doświadczałem, że najpierw ciało zaczynało mówić, a dopiero człowiek zaczynał rozumieć uczucia, które się w nim budzą, czy które były tam wiele lat schowane.
1: No właśnie, to jest też ciekawe, że coś, co jest tak bardzo o nas, co nas tak bardzo dotyczy, nasze emocje, uczucia, mogą być dla nas zupełnie nieczytelne.
0: Tak, tak. A ciało mówi i na sesjach często, no zresztą moją rolą jest obserwować też ciało, czyli nie tylko słuchać, ale patrzeć na reakcje i często odnoszę to do pacjentów, że na przykład pacjent coś mówi, a jego stopa zaczyna się lekko poruszać i ja wtedy dokumentuję, zastanawiam się, co pana stopa by powiedziała w takim momencie. I to, że człowiek zaczyna się koncentrować też na tym ciele, pozwala dotrzeć do tego, co chwilę jeszcze temu było nieświadome.
1: To za moment powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że Tomasz Jarczuk, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, dzisiaj gości w studiu.

0: Powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj Tomasz Jarczok jest gościem programu Lepiej Żyć w Radiu Opole, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Dzisiaj rozmawiamy o wspieraniu psychicznym młodych osób, o ich zdrowiu psychicznym, o takiej profilaktyce, ale też o terapii. Mówiłeś o tym wcześniej, że to jest bardzo ważne, że też przychodzą rodzice czy opiekunowie właśnie na takie sesje terapeutyczne, że to wszystko wtedy lepiej działa, lepsze są efekty, że jest możliwość dialogu i komunikacji takiej niezaburzonej ze wsparciem terapeuty, bo tej komunikacji najczęściej brakuje. Rodzice mają dobre intencje, ale nie wiedzą, nie potrafią się komunikować, bo nas tego nikt nie uczył.
1: Tak, i to jest coś, to jest lekcja, którą my, mam nadzieję, że będziemy jakoś odrabiać, żeby wprowadzać nasz system, nie wiem, kształcenia, technik, umiejętności rozmawiania ze sobą po prostu, słuchania, rozmawiania, budowania komunikatów, uczenia się mówienia w komunikacie ja, czyli mogę powiedzieć, nie wiem, bo ty jesteś oszustem, a mogę powiedzieć, ja czuję, że mnie w tym momencie oszukujesz, tak? Bo gdy ja mówię do kogoś przez komunikat ty, to momentalnie uruchamiam obronę. Też to czuję, jak ktoś do mnie mówi, bo ty jesteś jakiś, a ja się z tym nie zgadzam.
0: To jest taka etykieta też po prostu.
1: Dokładnie. To u mnie automatycznie uruchamiają się obrony, czyli argumenty, czemu ja taki nie jestem. A jeżeli ktoś mi powie, wiesz co, zły jestem na ciebie, że tak zrobiłeś, to ja się zatrzymuję na tym uczuciu. I to jest moment, gdzie mogę się zreflektować, bo być może jest tak, a nawet często się tak zdarza, że tak, że zrobiłem coś, czego być może czasem nawet sobie nie znałem sprawy, ale mogło to w jakiś sposób kogoś zaboleć. I no właśnie ta gotowość refleksji na swój temat, tego nas nikt nie uczył w szkole. Ja przynajmniej nie pamiętam. Z różnych zajęć profilaktycznych też nigdy nie pamiętam. Raczej rozmawialiśmy o tym, co jest złe, co jest dobre, czego się bać, czego nie bać. Najlepsza profilaktyka to jest taka, która sprawia, że my się zaczynamy reflektować. Czyli jak ja jeszcze prowadziłem program FRED, to program FRED to jest program profilaktyczny dla młodych ludzi, którzy zostali przyłapani na zażywaniu substancji tam psychoaktywnych. To jak mnie uczono tego programu właśnie, to mnie uczono, żeby rozmawiać z człowiekiem, ty tu jesteś po to, żeby się zastanowić nad tym, co byś musiał zrobić w swoim życiu, żeby za 2-3 lata znowu tu nie trafić. I każdy ma inną drogę, a nie, że ja ci powiem, co ty masz robić, bo ja ci mogę powiedzieć, słuchaj, nie pij alkoholu, ale zrobisz, co zechcesz. Ale żeby zadać sobie pytanie, co ja bym musiał zrobić, żeby za 2-3 lata nie być pacjentem poradni, żeby nie być, nie wiem, osobą, która zostanie osadzona w więzieniu i tak dalej.
0: Tak sobie myślę o tym, że bardzo silne są te wzorce, które rodzice czy opiekunowie mają też ze swojego dzieciństwa, kiedy nie wiemy, co zrobić, to automatycznie nawet podświadomie szybko sięgamy po te hasła i slogany, tak, które są bardzo oceniające i krzywdzące właśnie, że źle skończysz i znowu nie odrobiłeś lekcji, jesteś leniwy, nic z ciebie nie będzie. Pewnie dużo takich komunikatów rodzice jako dzieci słyszeli w dzieciństwie i podświadomie tak się mówi. A zupełnie inaczej brzmi to, o czym powiedziałeś, że słuchaj, martwię się, bo widzę, że tutaj albo boję się, albo to mnie denerwuje, że prosiłem cię o to, a tego nie zrobiłeś. Jest ważny komunikat w ogóle o tym, jaki jest mój stan emocjonalny.
1: Tak. Ja tak sobie obserwuję, że to jest ta profilaktyka strachu, czyli w dobrej intencji będę cię straszył, tak? Czyli, że jak nie zdasz matury, to niczego nie osiągniesz. A młody człowiek już wie, żeby coś osiągnąć w życiu, nie trzeba zdać matury, ale rodzice na przykład próbują w taki sposób motywować, bo się boją tak naprawdę. I to, do czego my zachęcamy, to żeby mówić przez przykład emocji, czyli wiesz, boję się o ciebie, boję się, że jeżeli nie zdasz matury, to może ci być trudniej w życiu, tak? Bo tak naprawdę to jest trochę o tym, a nie o tym, że on na pewno nic nie osiągnie, bo wielu rodziców nie myśli tak o swoich dzieciach. Ale to prawda, my byliśmy w tej takiej profilaktyce strachu, że trzeba straszyć, to jakoś uchronię kogoś. To już nie działa, że to nie ma sensu, że to się w ogóle nie sprawdza. Idziemy w tym kierunku takiej budowania więzi, bo najlepszą profilaktyką w życiu przed różnymi problemami jest relacja, jest więź, czyli że jeżeli ja będę w trudnej sytuacji umiał do kogoś pójść i poprosić o pomoc i powiedzieć mu, że jest mi trudno, to jest najlepsza profilaktyka w życiu, bo wtedy jest duża szansa na to, że albo nie popełnię samobójstwa, albo nie wejdę znowu w jakieś zachowania ryzykowne, albo nie zrobię czegoś głupiego, czego będę żałował. Czyli w tych momentach trudnych, że ja mam taką kompetencję i taką umiejętność, ale też taką relację z kimś, że jak do kogoś pójdę, to on mnie nie nakrzyczy, on mnie nie oceni, on mnie nie odrzuci. I to jest właśnie problem, że moi pacjenci, na przykład czy nastolatkowie, mówią o tym, że doświadczali właśnie takich zachowań, nie? Że byli oceniani, że byli w jakiś sposób dewaluowani, gdy przychodzili, i to ich w taki sposób zamroziło, że oni nie wyobrażają sobie pójść do rodzica i mu czegoś powiedzieć. I to trochę czasu zajmuje w terapii, zanim się to odkręci. I jeżeli tu wychodzi rodzic, który siądzie i powie, ja pamiętam taki efekt rewelacyjny, gdy jedna z pacjentek przyszła i powiedziała, moja mama z tatą mnie przeprosili. Usiedli i przeprosili. Powiedzieli, przepraszamy, zdaliśmy sobie sprawę, że tu i tu nie było to odpowiednie. Wow, normalnie poziom relacji, poziom jakby lęku tej osoby się zredukował, ale też ostatnio byłem bardzo mocno wzruszony, jak jeden z panów na grupie powiedział, porozmawiałem ze swoją dorosłą córką i przeprosiłem ją. To jest pani, która już jest tam, ma dzieci i tak dalej, ale on powiedział, wiesz co, dopiero zdałem sobie sprawę, że pewne moje zachowania nie były okej. Siedzieli przy kawie i rozmawiali. No, cudownie się tego słyszy, nie? Ale to właśnie zachodzi zmiana w nas. I, no, i ja jestem orędownikiem takiej profilaktyki. Do tego będę zachęcał, że jeżeli chcesz uchronić swoje dziecko, to buduj z nim relacje, ale jeżeli nie umiesz budować z nim relacji, to przyjdź do specjalisty, który pomoże ci, jak budować relacje.
0: No tak, ja sobie myślę właśnie o tym, że to nie wystarczy tak posłuchać audycji, chociaż
1: dokładnie.
0: Pewnie to jest jakiegoś rodzaju początek, ale warto się poddać temu procesowi terapii, bo jeżeli są jakieś schematy, one są głęboko wgrane i trudno jest się ich tak łatwo pozbyć, nawet na zasadzie samej wiedzy takiej, że wiem, ale emocjonalnie ciągle mam inne nawyki, więc ta terapia powoli pomaga wychodzić na prostą, pomaga uczyć się nowych wzorców, takich zdrowych.
1: No, my podejmujemy decyzje w ten sam sposób, chyba Di Clemente i Prochaska, to są te chyba tacy psychiatrzy, którzy to w koło zmiany, tak? Czyli jesteśmy na początku w fazie prekontemplacji, czyli my nie widzimy potrzeby, żeby cokolwiek w życiu zmieniać, tak? I każdy z nas w takiej fazie był. Jeżeli na przykład chodzi o uzależnienie, nie? Ludzie, na przykład ktoś mówi, słuchaj, masz problem z uzależnieniem, nie mam, odwalcie się ode mnie, wszystko kontroluję, jest okej, tak? Później jest tak zwana faza kontemplacji, czyli zaczynam się zastanawiać, a może oni mają rację, a może nie, a może powinienem coś zmienić, a może ten człowiek, który teraz gada w radiu, to może mówi o mnie trochę, a może nie mówi. Czyli już się przesunąłem. Później jest tak zwana faza decyzji, czyli podejmuję decyzję, tak, muszę coś zmienić w swoim życiu. Później jest faza działania, a później faza utrwalania zmiany, bo nic nie jest nam dane raz na zawsze. Czyli nawet jeżeli coś zbudowałem, to muszę dbać o to w jakiś sposób, żeby tego nie stracić. Więc jeżeli ktoś przeniesie się z fazy prekontemplacji do kontemplacji dzięki tej audycji, to już będzie sukces. Albo z kontemplacji do działania, tak? Czyli bo oczywiście to, że ja raz powiem dziecku, że nie wiem o swoich uczuciach, to nie znaczy, że to już zmieni cały mój świat. Ale kropla drąży skałę i do tego zawsze będę zachęcać.
0: No dobrze, a jak jest z dostępnością, jeśli chodzi o takie formy terapii?
1: No, z dostępnością jest coraz, jeżeli chodzi o terminy, coraz trudniej, ale też dlatego, że jest coraz większa gotowość osób, więc to tu jest problem. No, jeżeli chodzi o naszą poradnię, to okres oczekiwania jest od kilka miesięcy. Na sesje diagnostyczne szybciej się człowiek dostaje, no, na sesje już takie terapii trochę dłużej. Też będę zawsze, i o tym się jeszcze rzadko mówi, ale będę o tym głośno mówił, żeby sprawdzać, do kogo się idzie. Szkół psychoterapii są różne. Obecnie, jeżeli chodzi o psychoterapię uzależnień, to od 2 lat jest ścieżka specjalizacji specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Każdy psychoterapeuta ma obowiązek się superwizować, czyli być w takim pod opieką superwizora. Najlepiej, jeżeli ktoś idzie prywatnie, to poprosić o zaświadczenie, na przykład u kogo się superwizuje, bo chociaż imię i nazwisko, ale no też zaświadczenie, żeby sprawdzić z jakiej szkoły, no bo słyszy się w środowisku, ale nie tylko o różnego rodzaju nadużyciach czy trudnościach w relacji z terapeutami. Nie ma jeszcze ustawy, która by to w pełni regulowała. Każdy może sobie dać teraz tabliczkę, jestem psychoterapeutą i tak dalej, więc to, do kogo się idzie, u kogo się pracuje, jest bardzo ważne. i warto to, mamy prawo poprosić, zanim zaczniemy o zaświadczenie, na przykład jaką szkołę kończył, albo jaką szkołę kończył, kogo się superwizuje, na przykład gdzie odbywał, czy staże, gdzie pracuje, tak? Więc to jest ważne. No, my mamy na ten moment psychoterapeutów z różnych szkół psychoterapii. Jeżeli chodzi o poradni dzieci i młodzieży, to tam są i ze szkół psychodynamicznych, i ze szkół systemowych, ze szkół takich integratywnych. Są to terapeuci, którzy pokończyli też szkoły, no ale NFZ też wymaga. Na zasadzie takiej, że jeżeli przychodzę do pracy w NFZ-cie, to muszę wysłać dokumenty potwierdzające moje kwalifikacje. Tak? To tak. Jest sporo dobrych placówek też w Opolu, nie tylko jeżeli chodzi o uzależnienia, ale też takie placówek zdrowia psychicznego. Teraz chyba jakoś pod koniec, kurczę, nie pamiętam daty, ale też Romek Nosala, bo powstało Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Opolu, oddział, będzie wykład na temat ciała i pracy z ciałem, więc no, dzieje się całkiem nieźle.
0: Tak sobie pomyślałam, jeszcze trochę rzucę inny temat, ale myślę, że on też się wiąże z kondycją psychiczną młodych ludzi i to bardzo. Australia zabroniła korzystania z mediów społecznościowych osobom do 16 roku życia. Co o tym myślisz?
1: Ja jak byłem na konferencji w czerwcu w Warszawie, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, pokazywali wyniki badań, właśnie to była Australia, ale też chyba Dania, z tego co pamiętam, szkoły, gdzie po prostu był całkowity zakaz korzystania ze smartfonów. I już po roku czasu dobrostan młodych ludzi bardzo mocno się poprawiał, szczególnie jeżeli chodzi o dziewczyny, o młode dziewczyny. Obniżyły się skala stosowania przemocy ze względu na to, że ta przemoc rówieśnicza często jest w internecie, w telefonach, czyli przesyłanie kogoś, wyzywanie. To nie są już takie zachowania agresywne na korytarzach, ale to wszystko dzieje się w internecie. To wszystko dzieje się w sieci. I same budowanie relacji i więzi wśród tych młodych osób, wiem, że tam wskaźniki były całkiem sporo do góry. W Australii chyba najbardziej skorzystały młode osoby nie z większych miast, tylko z takich małych miejscowości czy wsi. To też jakoś zaznaczyli. My na swojej grupie terapeutycznej mamy tak, że jak wchodzi się na salę, to oddaje się telefon do takiej skrzynki i się z niego nie korzysta. Wprowadziliśmy to po jakimś czasie, gdy zauważyliśmy, że młodzi ludzie na przerwach nie rozmawiają. I pamiętam, wróciłem wtedy do takiego doświadczenia, dobrych wiele lat temu byłem w innym kraju na wakacjach, w kraju, który nie jest tak rozwinięty jak u nas. I pamiętam, jechałem z moją wtedy ówczesną, jeszcze nie żoną, pociągiem i odkryłem, że jest bardzo głośno w tym pociągu. To był pociąg osobowy. I jak się aż rozejrzałem, to ludzie ze sobą rozmawiali. Po prostu było gwarno, bo ludzie... Ja nie doświadczyłem kilka lat takiej podróży w pociągu. W Polsce jest tak, że jest cicho, wszyscy siedzą w telefonach. I między innymi też na tej kanwie zdecydowaliśmy i naprawdę przerwy jest po prostu głośno. Młodzież aż trzeba iść czasem uciszać, bo są sesje z boku, ale wolę to niż ciszę.
0: Tak myślę sobie o tym jeszcze, że tutaj są też jakieś wyidealizowane, nierealistyczne wzorce, które media społecznościowe promują i pokazują. To jest też dużo o akceptacji w ogóle siebie i ciała, ale na przykład jeśli mówisz o dziewczynach, to myślę, że też bardzo ważne jest to, jak mama traktuje siebie i swoje ciało, że to też jest pewien wzorzec, który... Więc ta droga do uzdrowienia relacji z dzieckiem zaczyna się od uzdrowienia relacji ze sobą.
1: No, taki mieliśmy tytuł naszej konferencji. Tak. Czego potrzebuje młodzież? Młodzież potrzebuje zdrowych dorosłych. No i no, my się uczymy na początku poprzez modelowanie. My modelujemy, tak? Czyli nawet widziałem jakieś piękne taki mem, dziecko nie pójdzie za twoją radą, tylko za twoim przykładem. Czyli jeżeli ja stosuję wobec, nie wiem, jakąś język ocenny, nie wiem, komentuję jakieś wydarzenia, nie wiem, w internecie, obrażam polityków z różnych stron i tak dalej, czy celebrytów, ale używam tego języka, to ten język też będzie używany w jakimś stopniu przez moich, nie wiem, no, współmieszkańców, domu, moją rodzinę. I czasem nie jesteśmy świadomi, że pozwalamy sobie na pewnego rodzaju takie. Dlatego ten pozwolenie sobie na spotkanie w tej terapii pozwala się przy tym zatrzymać i się temu przyjrzeć. Tak. I to, jak mama traktuje siebie, jak tato traktuje mamę, jak mama traktuje tatę, jak podchodzimy do szacunku, no, no to jest bardzo ważne. A często spotykam się w terapii z rodzinami, które nie mają właśnie złych intencji, tylko brakuje czasu na refleksję i zdanie sobie sprawy, że pewnego rodzaju postawa nie przybliża, ale oddala.
0: To zachęcamy do uważności, do szukania też wsparcia. Na pewno warto jest rozmawiać ze specjalistami, szukać terapii. Również dzisiaj Tomasz Jarczok, który jest kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, był naszym gościem. Jest także psychoterapeutą i superwizorem, aplikantem psychoterapii uzależnień. A to była audycja Lepiej Żyć w Radio Opole. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Kłania się także Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia za tydzień po godzinie 14 w Radio Opole.

0: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.
1: Muzyka, która na pewno Państwu się podoba. Przynajmniej mam taką nadzieję. W tej chwili zbliża się godzina 15. Zapraszam na wiadomości. Bezpieczeństwo nad wodą zależy od nas samych, podkreśla ratownik WOPR. Potężny pożar na terenie fabryki aerozoli w Harnowie w gminie Ustka. Będzie też o mistrzostwach Opola w Rumikub.
2: Jest to gra bardzo rozwijająca myślenie z każdej strony, i abstrakcyjnie, i logicznie.
1: Minęła godzina 15.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska, ale na początek w związku z niestabilną pogodą strażacy podejmują działania związane z usuwaniem skutków silnych porywów wiatru. Jak informuje dyżurne komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w miejscowości Smardy Dolny, to w powiecie kluczborskim, na drodze powalone jest drzewo. Na miejscu są dwa zastępy straży i jeszcze miejscowość Gana, to z kolei powiat oleski. Tam drzewo przewróciło się na przewody energetyczne. Na miejscu działa mają trzy zastępy straży pożarnej.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Wysoka temperatura to czas, kiedy chętnie wybieramy się nad wodę. Warto zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich. Krzysztof Wójcik z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podkreśla, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych.
3: Jak widzimy, że są warunki niesprzyjające, no nie wchodzimy do tej wody. My niestety nie mamy szans iść do państwa, dotrzeć gdzieś w jakimś lesie, do jakiejś sadzawki, do jakiejś linianki. Patrzmy na siebie, patrzmy na swoje bezpieczeństwo. Nasza interwencja, jedno zdanie: słuchaj, ale piłeś piwo, nie jeźdź do tej wody. Może to zaskutkuje.
1: A czy mieszkańcy wiedzą, o czym pamiętać nad wodą?
4: No, żeby nie pić i żeby na dzieci uważać, żeby się nie utopili.
5: Być odpowiedzialnym, wiedzieć, co się robi nad wodą. Na pewno nie pić alkoholu, bo to jest w ogóle nieodpowiedzialne. Być uważnym pod poziomem wody, jaki jest. Żeby się nie zapaść, żeby też jak były, no uważny na siebie po prostu.
6: Nie wypływać daleko, no bo wiadomo, że to niebezpieczne.
7: Nie pijemy?
6: Nie, raczej nie. To nie jest miejsce, żeby pić alkohol.
1: W ubiegłym roku w Polsce utonęło prawie 300 osób. Tylko wczoraj życie nad wodą straciły 4 osoby.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: 32 zastępy straży pożarnej gaszą pożar w Harnowie w gminie Ustka. Wybuchł on na terenie fabryki aerozoli. Jak mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, policja ewakuuje okolicznych mieszkańców.
8: Zakład znajduje się bardziej na uboczach tak naprawdę. Mieszkańcy z reguły nie mają do czynienia z tym największym zagrożeniem kłębów dymu. Ze wstępnych takich moich ustaleń w tej miejscowości może mieszkać około 300 osób.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. W Szwajcarii trwają rozmowy pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, odbywające się za pośrednictwem Kataru i Pakistanu. Według źródeł zbliżonych do irańskich negocjatorów, Irańczycy walczą przede wszystkim o odblokowanie sprzedaży irańskiej ropy oraz trwałe zawieszenie broni w Libanie. Od tego uzależniają otwarcie cieśniny Ormus.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Blisko 500 osób wzięło udział w drugich mistrzostwach Opola w Rumikub, organizowanych w publicznej szkole podstawowej numer 10. Celem gracza jest jak najszybsze pozbycie się wszystkich kafelków z liczbami. Uczestnicy mistrzostw widzą wiele atutów tej szczególnej gry.
2: Jest to gra bardzo rozwijająca myślenie z każdej strony, i abstrakcyjnie, i logicznie. Jest też możliwość spędzania czasu z nowo poznanymi ludźmi, więc jest taka wszechstronna, nie daje tego żadna inna gra moim zdaniem.
9: To, że można rywalizować między sobą i że bardzo dużo czasu poświęca się na grze, a nie na ekranach.
1: Radio Opole było patronem medialnym tych mistrzostw. I jeszcze na koniec, polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku biało-czerwone uległy Kanadyjkom 2-3. Najwięcej punktów dla Polek, bo 18, zdobyły Monika Lampkowska i Paulina Damaska.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie występują przelotne opady deszczu i burze. Możliwy również grad. Temperatura nadal bardzo wysoka, maksymalnie 29-31 stopni, a w czasie burz rzecz jasna wiatr wieje bardzo mocno. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień i znowu informacja o burzach. Sprawdźmy jeszcze co jutro. Właściwie podobnie jak dzisiaj, może delikatnie chłodniej. Maksymalnie na termometrach możemy zobaczyć 26-28 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Kampania społeczna.
7: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
10: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
7: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
11: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
12: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
13: Mój koniec świata był 863 dni temu.
14: Pierwsza myśl...
15: Dlaczego ja?
16: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
15: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
14: Jeszcze chciałabym pożyć.
17: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Kampania społeczna.
17: Reklama.
0: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl. Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.

0: Nie boję.
1: Na kocią łapę i na psa urok.
2: Uff, jak gorąco. O ile upał daje się we znaki nam, ludziom, o tyle zwierzętom, które nie mogą na czas gorących dni zrzucić sierści, upał doskwiera czasami jeszcze bardziej. Dlatego od zasad postępowania w przypadku wysokich temperatur rozpoczynamy cotygodniowe spotkanie w programie Na kocią łapę i na psa urok. Magda Szybińska. Dzień dobry. Do Europy przyszła fala upałów. Nad częścią kontynentu tworzy się tak zwana kopuła ciepła. Także w Polsce temperatury przekraczają 30 stopni. Jak mówi lekarka weterynarii dr Małgorzata Głowacka, nie należy spacerować z psem w czasie największego skwaru. Temperatura tuż nad chodnikiem może wynieść nawet 60 stopni Celsjusza. I pies może sobie poparzyć opuszki.
3: Jeżeli dotkniemy nagrzanej powierzchni bosą stopą i ona jest dla nas za gorąca, to nie wprowadzajmy również na nią swojego pupila. Mówię to właśnie o rozgrzanych kamieniach, chodnikach, asfalcie. Mamy do dyspozycji parki, mamy piasek, mamy trawę. Korzystajmy z tych naturalnych podłoży, ale też unikajmy spacerów w tych największych upałach. Raczej rano, wieczorem wyjdźmy z psem na dłuższy spacer w ciągu dnia tylko na tak zwane siusiu.
2: Jeżeli wybieramy się z czwornogiem na nadmorską plażę, trzeba pamiętać, że również słona woda może podrażnić psie łapy. Najlepiej po kąpieli opłukać te łapy słodką wodą, a nawet opłukać całego zwierzaka. Doktor Głowacka podkreśla też, że latem nie powinno się obcinać zbyt krótko psiej sierści, ponieważ działa ona jak izolacja. Skóra ogolonego brzucha może szybko ulec poparzeniu, na przykład od nagrzanego chodnika. Do tematu temperatur związanych z latem na pewno będziemy wracać w Radiu Opole, nie tylko w programie Na kocią łapę i na psa urok, ale teraz na chwilę przenosimy się do spraw dzikich zwierząt, które coraz częściej pojawiają się także w polskich miastach. Na ulicach Przemyśla pojawił się niedźwiedź. Film, na którym widać zwierzę spacerujące m.in. po przemyskiej Starówce, opublikowało w mediach społecznościowych wielu internautów. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców o ostrożność i niezbliżanie się do drapieżnika. Zapewnił też, że służby działają. Młodszy aspirant Karolina Kowalik z Komendy Powiatowej Policji w Przemyślu powiedziała Radiu Rzeszów, że funkcjonariusze potwierdzili obecność zwierzęcia w rejonie Placu Unii Brzeskiej. Dodała, że niedźwiedź nie był agresywny. Policjanci kontrolowali również powrót drapieżnika do lasu.
4: Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Funkcjonariusze zabezpieczali teren oraz kontrolowali powrót niedźwiedzia do kompleksu leśnego. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Policjanci nie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia. Zwierzę nie było agresywne.
2: Przemyśl ma w swoim herbie niedźwiedzia. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem służby zalecają zachowanie bezpiecznej odległości i nie podejmowanie prób zbliżania się do niego. Wiadomo też, że dzik jest dziki, ale coraz częściej jednak w mieście czuje się jak u siebie. To sytuacja niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla samego zwierzęcia. Na osiedlu Kliny w Krakowie biegający dzik zahaczył o wózek dziecięcy, w którym znajdowało się niemowlę. Dziecko z niego wypadło.
5: Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na razie nie ma informacji o jego stanie zdrowia. Jak informują mieszkańcy osiedla w mediach społecznościowych, od kilku dni w okolicy widywane były dwie lochy z młodymi. Wszystko wskazuje na to, że nie był to celowy atak zwierzęcia, lecz przypadkowe zdarzenie. Po dzisiejszym wypadku zapadła decyzja, że zwierzęta mają być odłowione lub przepędzone przez specjalną firmę, z którą miasto Kraków ma podpisaną umowę. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
2: Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach, gdzie mogą pojawiać się dzikie zwierzęta, zwłaszcza lochy prowadzące swoje młode. To było o dzikich zwierzętach, a za chwilę o całkiem udomowionym, zresztą będącym bohaterem literackim, kocie cukierku, o którym w swoich książkach pisze Waldemar Cichoń. Pisarz był gościem Opolskiego Festiwalu Książki i opowiedział w Radiu Opole o swoich przygodach z kotem cukierkiem i dlatego też warto zostać z Radiem Opole.

0: Waldemar Cichoń, pisarz, autor serii o kocie cukierku, jest dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa urok. Rozmawiamy o kocie, który stał się inspiracją do napisania powieści, do napisania serii książek. Jedna z nich trafiła nawet do kanonu lektur szkolnych. Dzieciaki w klasach 1-3 czytają cukierka z zapartym tchem, bo to jest słodka opowieść o tym, jak żyć z kotem na co dzień, jak ten kot może wpływać na ludzkie życie. Jakie historie ma na koncie kot cukierek? Co takiego nawyprawiał, będąc lokatorem pana domu? Bo to jest historia z życia wzięta.
1: Wiele historii zrozumie każdy ten, kto miał kota w domu kiedykolwiek. No bo to są historie o przewracaniu choinki, o tym, że się włazi do toreb z zakupami, że się straszy sąsiadów, bo się wyskakuje z nienacka. To są historie o tym, jak się skacze na klamkę i otwiera się samemu drzwi, jak się pije wodę z kranu, a nie z miski. To są historie o tym, jak się zostaje na przykład wypożyczonym w roli łapacza myszy sąsiadowi, który taki problem w domu ma. No, trudno w tej chwili, żebyśmy opowiadali o tym, co jest w 14 książkach, bo by nam zabrakło czasu antenowego.
0: Proszę opowiedzieć o swojej ulubionej historii.
1: No ja uwielbiam tę historię, jak cukierek wystraszył mojego sąsiada, bo mu się schował w bagażniku samochodu i wyskoczył na niego. No i lubię tę historię, która jest też taką dość emblematyczną dla cukierka, to znaczy jak on pojechał z Marcelem na trening hokeja, bo mu wlazł do torby na sprzęt hokejowy i zasnął tam i nie zauważył, że jest przenoszony i potem w szatni Marcel go wyciągnął zamiast łyżew, co wywołało żywą reakcję, bo jego koledzy z drużyny powiedzieli, no tak, Marcel znowu coś wymyśla, teraz nie będziemy jeździć na łyżwach, tylko na kotach, na treningach i na meczach. Wiele tych historii wydarzyło się naprawdę. W części zostały doprawione nutką fantazji, bo w pisaniu książek chodzi też o to, żeby opowiedzieć jak najfajniejszą historię i żeby tak się stało, to trzeba ją doprawić odrobiną fantazji, ale z dosypywaniem fantazji do książek, zwłaszcza książek dla dzieci, jest trochę jak z doprawianiem zupy. Jak ktoś nam poda zupę nieposoloną, to nam nie smakuje, ale jak ktoś wrzuci całą zawartość solniczki, to też jej nie da zjeść, prawda? Więc tu jest bardzo podobnie i staram się, żeby te książki po pierwsze były śmieszne i przyswajalne, a z drugiej trochę prawdopodobne. Też mieć dzieciaki, panie Waldemarze, a czemu pan na przykład nie napisze książkę Cukierek w kosmosie? Cukierek w kosmosie się znalazł, bo na przykład chcę powiedzieć, że jest też a propos popularności tej książki, tej postaci, no to też ku mojemu wielkiemu zdziwieniu na przykład w ostatnim czasie udało się zorganizować dwie wielkie imprezy związane z cukierkiem. Ogólnopolskie, to jest konkurs plastyczny i w tym roku też było rozstrzygnięcie i też tematyką był cukierek w kosmosie. 1200 prac z całej Polski przyszło, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset placówek się włączyło do tego. Jest też akcja, która polega na czytaniu cukierka w lutym się co roku odbywa. I popularność tej książki naprawdę zaczęła mnie w pewnym momencie wydawać się rzeczą niewyobrażalną.
0: A to... czy sam kot sobie zdaje sprawę z tego, że jest takim celebrytą?
1: Nie, kompletnie nie. Podobnie zresztą jak moi synowie dość dobrze znieśli tą sławę. Nie uderzyła im woda sodowa do głowy, mimo że byli kimś w rodzaju, przez jakiś czas zwłaszcza, byli swego rodzaju lokalnymi celebrytami. Z Maćkiem była ciekawa historia, bo Marcel się jeszcze nie załapał, ale jak książka została lekturą, to Maciek był akurat w pierwszych klasach szkoły podstawowej i jemu groziło, w sensie metaforycznym oczywiście, że będzie czytał jako lekturę książkę o sobie i o swojej rodzinie. No to jak ja to usłyszałem, to mi to troszeczkę rozwaliło system, nie? No bo ile osób na świecie może powiedzieć o sobie coś takiego? Czytałem w szkole książkę jako lekturę szkolną o sobie. Mhm.
0: Więc... W sumie to mógłby nie czytać, bo przecież to wszystko znał.
1: No to musiałby... No rzeczywiście, tak, ma pani rację. Miałby handicap.
0: Mógłby opowiedzieć jeszcze to, czego nie ma w książce. To mógłby opowiedzieć na lekcjach.
1: Prawda.
0: A wracając do samego kota. Mówi pan, że on sobie nie zdaje sprawy z tego, że jest celebrytą. A jak on wpływa też na pana jako pisarza? Czy on panu pomaga? Czy na kocią łapę gdzieś w ten proces twórczy też wchodzi? Nie wiem, pomaga przy samym pisaniu? Łapie myszkę przy klawiaturze?
1: Teraz mi się właśnie przypominało, że miałem taki epizod, że kiedyś coś pisałem i on mi zaglądał. I to było tak śmieszne i tak absurdalne, no bo jakby chciał się przekonać, co ja o nim piszę. Zresztą to też jest historia, którą opowiadam bardzo często, że Marcel często czytał Cukierkowi, jeszcze jak dostawał ode mnie rękopisy, to czytał często Cukierkowi jako drugiej albo trzeciej osobie i razem słuchali. To też była taka forma zachęcania do czytania. Nie wiem, czy sobie zdaję sprawę z tego, że jest bohaterem, że jest słynnym kotem. Chyba w tej chwili jednym z słynniejszych w Polsce. Tak mi się wydaje.
0: No jeszcze Kicia Kocia troszeczkę konkurencję mu robi.
1: Ale to też troszeczkę jak gdyby inna grupa odbiorców, bo to maluchy zupełne. Tutaj już jednak książki o cukierku są kierowane do osób, które albo zaczynają przygodę z czytaniem, albo już są wytrawnymi czytelnikami. No jest parę kocich karier, nie? Jest chyba najsłynniejsza, to jest ta kariera tego myszołapa jego królewskiej mości, który na Downing Street pracuje. Jest na etacie podobno ten kot.
0: No, o kocie w butach już nie wspominając nawet.
1: No więc zobaczymy, jak to będzie dalej.
0: A jak będzie dalej? Właśnie, jak będzie dalej? O czym jest 14. książka?
1: Nie ma żadnego pojęcia, wszystko zależy od czytelników.
0: Ale ta najnowsza książka.
1: 7 nowych opowiadań. Książka nazywa się Spokojnie Cukierku. O czym? No, wszystkiego nie będę zdradzał, ale rąbka tajemnicy, tajemnica znikających czereśni na przykład. Albo co się dzieje, kiedy kot spotka na swojej drodze robota sprzątającego. Tam też powolutku troszeczkę wchodzi technologia do tych moich książek, bo na początku starałem się tego unikać przez wiele lat, żeby nie pisać o telefonach komórkowych, internetach, ale to już jest w tej chwili nieuniknione, wydaje mi się, i powolutku sobie luzuję te cugle, które sam sobie narzuciłem. Jest opowieść o czym jeszcze? O tym, że czy możliwa jest przyjaźń kociopsia? To ładnie nam konweniuje z nazwą programu.
0: No właśnie.
1: Czy możliwa jest przyjaźń kota z psem?
0: No, mówi się nie przecież, będę zdradzał. Że ktoś żyje jak pies z kotem.
1: Albo drze koty z kimś ktoś, prawda? Jest też historia tajemniczej kropki, która się pojawiła i znikała. No i chyba tutaj zamkniemy, nie będziemy zdradzać wszystkiego, to czytelnicy. Ja uważam, że nie ma nic gorszego niż zdradzić komuś zawartość książki, zanim ten ktoś ją przeczyta.
0: No oczywiście zachęcamy do tego,
1: specjalny kocioł, gdzie tacy ludzie się...
0: Tak, zachęcamy do tego, żeby samodzielnie sięgnąć po tę książkę. A proszę jeszcze, wróćmy do samego cukierka, do samego kota. Poznaliśmy go jako kociaka. On już ma trochę tych kocich lat na swoim koncie.
1: Szkoda, że w radiu nie widać obrazu, bo zdjęcie kota cukierku jest tutaj, tu jest w trakcie swojej... Szkoda, że państwo tego nie widzą, to tak. Taka ulubiona radiowa wstawka, prawda? Ja pamiętam, że jeszcze chyba redaktor Ciszewski, jak przeprowadzał transmisje sportowe, to zawsze tak. Używał tej frazy i ona mi się strasznie zawsze podoba, nie? Szkoda, że tego państwo nie widzą. Szkoda, że państwo nie widzą zdjęcia cukierka prawdziwego, które właśnie pani redaktor w tej chwili pokazuje. To jest kot cukierek śpiący, bo my zamieszczamy zdjęcia prawdziwego cukierka, żeby wszystkim udowodnić, że on istnieje naprawdę w książce. No i tutaj można zobaczyć, rzeczywiście, proszę pani redaktor przyznać,

0: Myśmy to strasznie przeżyli, bo to prawie członek rodziny był świadkiem wielu wydarzeń z życia naszej rodziny. Narodzin brata Marcela, czyli Maćka. No, przyczynił się do tego, że ja spełniłem swoje największe życiowe marzenie i zająłem się pisaniem książek. Na razie nie mamy zwierzaka. Chyba jeszcze do tego nie dojrzeliśmy. Strasznie przeżyliśmy i to bardzo bolało, jak cukierek odchodził. Ja tylko mam nadzieję, że to, co mówią o kotach, że one mają 9 żyć, to jest prawda. Cukierek wykorzystał sobie jedną z puli i teraz gdzie indziej komuś innemu rozrabia pod inną postacią. Mam nadzieję, że zawsze ma pełną miskę i do zabawy piłeczkę jakąś fajną, piszczącą. Powoli się przymierzamy do tego, żeby w domu się pojawił następca cukierka. No ale zobaczymy, jak to będzie. No, trochę tęsknimy za cukierkiem.
1: Widzę, że ogromne emocje się od razu u pana pojawiły. To jest też taki bardzo trudny temat, o którym myślę, że warto rozmawiać z najmłodszymi, bo taka sytuacja, kiedy nasz członek rodziny, czworonożny członek rodziny, czy jakikolwiek zwierzak, którego kochamy, odchodzi, to jest trudna sytuacja, o której warto rozmawiać też,
0: tak, ale
1: też
0: to jest
1: najmłodszymi.
0: Życie, to rzeczywiście trzeba moim zdaniem chronić dzieci przed wieloma rzeczami, ale też trzeba, tak mi się wydaje, ja nie jestem specjalistą, jestem tylko rodzicem, ale zawsze starałem się moim dzieciom pokazywać, że no, życie ma różne aspekty i słodkie, i gorzkie. Natomiast no, rzeczywiście jest to dla kogoś, bo ja też jestem, należę do tych ludzi, którzy nie uważają, że koty mają właścicieli, koty mają personel moim zdaniem.
1: Koty są właścicielami.
0: Tak, a tak naprawdę są przyjaciółmi. No, czasami ta przyjaźń jest trudna, jak to przyjaźń, natomiast ja bardzo miło wspominam te lata, które żeśmy razem spędzili. Natomiast to też nie wyklucza faktu, że przed podjęciem decyzji o posiadaniu zwierzaka trzeba to bardzo dobrze przemyśleć i się zastanowić i rozważyć wszystkie za i przeciw, bo to też jest jeden, bo zabrzmi to troszeczkę górnolotnie, ale też się staram w moich książkach przekazać dzieciom taką prawdę, że posiadanie zwierzaka to nie są tylko przyjemności, ale też obowiązki. Przykre momenty takie jak śmierć zwierzaka, czy choroba, czy to jedno, ale też obowiązki codzienne, czyli w przypadku psa wychodzenie na spacery.
1: W przypadku kota kuweta.
0: Kuweta, ale też no, zwierzęta też wymagają uwagi moim zdaniem, nie tylko wymagają zapewnienia pokrycia potrzeb życiowych, ale też uwagi, miłości, zabawy, nauki czasami.
1: No, o kotach bardzo często się mówi, że to są zwierzęta bezobsługowe, ale ja się z tym absolutnie nie zgadzam. One są wielkimi atencjuszami.
0: Koty rozumieją polecenia, to też takie piękne stwierdzenie, które mi się bardzo spodobało, że koty potrafią zrozumieć polecenia wydane w 17 językach, ignorują wszystkie. Więc no, moja wiedza o kotach też przez te lata pisania o kotach się bardzo powiększyła. Na przykład wiem, że koty nie wszystkie są takie same, że koty mają charaktery jak ludzie. A to też sprawdzam pani redaktor, nie wiem, czy pani wie, ale to też mi taki zaprzyjaźniony behawiorysta zwierzęcy zdradził, nie wiem, czy pani wie, ale koty nas w ogóle nie uważają za ludzi.
1: Nie?
0: One sobie patrzą na nas i mówią, co za dziwne, zwariowane, dwunogie koty. One myślą, że my jesteśmy kotami tylko jakimiś
1: tylko
0: dziwnymi.
1: Innego rodzaju, innego
0: gatunku. A drugie
1: gatunku.
0: Powiedział coś, co troszeczkę dotknęło moją żonę, bo skarżyliśmy się, ponieważ moja żona otrzymywała prezenty od moich kotów. Mhm. Można się domyśleć, jakie.
1: Tak, rozumiem, myszki, gołębie,
0: tak,
1: inne stworzenia.
0: Raczej drób latający, bo w tym gustowały moje koty. Czego staraliśmy się oduczyć i o czym jest zresztą w książce. Natomiast moja żona usłyszała, że jest złą gospodynią od pana behawiorysty, ponieważ kot uważa, że ona niewystarczająco dba o to, żeby rodzina była zabezpieczona pod względem gastronomicznym, dlatego przynosi jej na przykład co jakiś czas ptaszka. Chciał powiedzieć, proszę bardzo, ugotuj i nakarm wszystkich. Fujaro, bo widocznie nie umiesz.
1: To ja mam dla pana żony zupełnie dobrą wiadomość. Inny behawiorysta kiedyś też tłumaczył to w programie Na kocią łapę i na psa urok, że takie kocie prezenty to jest wyraz miłości kota w stosunku

0: do rodziny, w której żyje, bo uznaje wtedy całą rodzinę za członków swojego stada.
1: I on się dokłada po prostu.
0: Tak, tak, tak. Daję ci prezent, bo cię kocham, bo cię szanuję, bo ty mnie karmisz, to ja też ciebie chcę nakarmić. Więc to taka dobra wiadomość dla żony.
1: To powinno ją uspokoić.
0: Kot też jeździ razem z panem. Taki wielki, duży cukierek jest towarzyszem pana spotkań autorskich.
1: Robi furorę, tak. Maskotka cukierka robi furorę. Zawsze jest otoczona wianuszkiem dzieciaków, które sobie robią zdjęcia. Ale dorośli też lubią robić sobie zdjęcia z cukierkiem. I też dorośli czasami bywają czytelnikami moich książek. To jest też taka fajna anegdota, którą bardzo, bardzo, bardzo lubię, bo kiedyś przyszła do mnie pani właśnie na targach książki w Opolu, rok albo dwa lata temu, i mówi mi, że chciała mi bardzo podziękować, bo ja w tym roku uratowałem im podróż na wakacje. Ja mówię, wie pani, wybaczę, ale ja pierwszy raz panią widzę na oczy. Ona, nie, bo cukierek jest też w wersji audiobookowej do słuchania. Czyta fenomenalny aktor dubbingowy Janusz Zadura. Jest cała seria i ona mówi tak, myśmy wsiedli pod domem w samochód, wybieraliśmy się do Chorwacji i zawsze były kłótnie, awantury, a teraz tak mąż wrzucił pierwszą płytę z cukierkiem pod blokiem. Ostatnią żeśmy wyjęli w okolicach Szybenika w Chorwacji i mówi, cisza, spokój, wszyscy zasłuchani, a mąż przyjechał i zaczęliśmy wypakowywać bagaże i on nie wysiada z samochodu. Ja pytam, co on robi, on mówi, cicho bądź, bo chce się dowiedzieć, co było dalej.
0: Chyba nie ma lepszej recenzji.
1: Strasznie mnie to rozbawiło. I też mnie rozbawiła sytuacja też na targach polskich, chyba w Opolu właśnie, kiedy przyszły do mnie dwie panie. Jedna mówi, jedna w wieku może 20 kilku lat, druga starsza, i mówi, no powiedz panu Waldemarowi, ta starsza pani mówi tej młodszej, a no winia się wstydzę. To ja opowiem i pani mi opowiada historię, jak to pani, jest jej córka oczywiście 20-kilkuletnia, studentka psychologii, wychowana na moich książkach podobno, co mi się od razu zrobiło bardzo miło i mi się serce roztopiło jak kostka masła. I ona mówi, że ona w tej chwili przymierza się do pisania pracy magisterskiej o cukierku. Co więcej, i to już mi całkowicie mnie rozłożyło, ona mówi, że wykorzystuje, ponieważ ma praktyki, ona wykorzystuje książki o cukierku w terapii. Ja się wtedy poczułem, jak pani Wisława Szymborska, jak jej powiedzieli, o czym ona pisze wiersze, nie? Bo ktoś jej przeczytał analizę wiersza maturalną, więc no czasami tak to bywa.
0: Pan na tych targach książki, na Festiwalu Książki w Opolu jest nie po raz pierwszy. Lubi pan, prawda, przyjeżdżać
1: do Opola? Uwielbiam Opole i uwielbiam Festiwal Książki w Opolu. To najlepsza impreza i powtarzam to zawsze, to jest najlepsza impreza literacka w Polsce. Zawsze jest pogoda. Ja nie wiem, jak wy to robicie, ale zawsze macie pogodę.
0: No nawet jak pada deszcz, to też jest pogoda.
1: Ale mi się chyba jeszcze nie zdarzyło, natomiast wiem, że jak jest festiwal piosenki, to zawsze leje, prawda?
0: Tak.
1: Ludzie narzekają. No to z książkami, proszę bardzo, można? Można.
0: Można, pewnie, że można.
1: Więc fantastyczna impreza, zapraszam wszystkich, zachęcam wszystkich, żeby się wybrać. Zawsze są świetni autorzy i nie mówię o sobie, tylko o innych autorach. Zawsze jest mnóstwo imprez towarzyszących, zawsze można spotkać nowości książkowe sobie kupić, zdobyć autograf ulubionego pisarza. Chociaż czasami są duże kolejki, na przykład zawsze do pana Remigiusza Mroza widziałem, że jest z kolejką.
0: To Opolanin, to nasz człowiek.
1: No a poza tym też...
0: Bestsellerowy pisarz.
1: Bestsellerowy pisarz. Ale przyjeżdżają naprawdę światowej wielkości gwiazdy literatury. I zawsze jest tak fajnie, jest sympatycznie, nie ma zadęcia, to jest wszystko robione z wielkim smakiem. No i muszę powiedzieć o organizatorach, bo zawsze organizacja jest na najwyższym światowym poziomie, tak mi się wydaje. Ja się czuję tutaj tak zaopiekowany przez organizatorów, że chyba nigdzie w Polsce. No bywam na wielu imprezach i mówię na to naprawdę nie po to, żeby się przypodobać, tylko tak naprawdę uważam.
0: To rozumiem, panie Waldemarze, że za rok też się widzimy na kolejnym festiwalu.
1: Ja sobie nie wyobrażam, żeby do Opolania przyjechać i nie spędzić tych 3 dni z książkami w Opolu. Mhm. Poza tym ja mam wielki sentyment do Opole. No, jestem Górnoślązakiem, dla mnie Opole jako historyczne, stolica Górnego Śląska i też takie miejsce, w którym się naprawdę świetnie czuję, bo ja się nie wszędzie dobrze czuję z różnych względów, a w Opolu się czuję świetnie po prostu, jak u siebie.
0: Bardzo się z tego powodu cieszymy. No, jestem bardzo ciekawa, z jaką książką pan przyjedzie w następnym roku. Czy cukierek będzie miał kontynuację, choćby w wyobraźni pisarza?
1: Pomysłów na książki mi na szczęście nie brakuje. Brakuje mi czasu, żeby je pisać, bo obowiązki związane z moją pozostałą działalnością, czyli z promowaniem tych książek, z prowadzeniem wydawnictwa, bo tym się też pomagam w prowadzeniu wydawnictwa rodzinnego, powodują, że napisanie jest coraz mniej czasu, ale ja sobie radzę w ten sposób, że jak się zaczynają wakacje, czyli już niedługo, to ja mam wtedy więcej czasu, bo siłą rzeczy spotkań autorskich jest mniej, no to wtedy siadam i piszę, więc spokojnie coś do Opola, zawsze przywożę coś nowego do Opola i w przyszłym roku też tak będzie, to mogę zadeklarować i przysięgnąć, że tak będzie.
0: Pisarzom, tak jak kotom, przydałoby się przynajmniej te 9 żyć.
1: Albo żeby się doba wydłużyła.
0: Tak.
1: To chyba wszystkim.
0: Chyba każdemu z nas by się przydało. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzisiaj gościem Radia Opole był Waldemar Cichoń.
1: Bardzo mi miło.

0: programie Na kocią łapę i na psa urok jeszcze jeden ważny temat. Często zwracamy uwagę na to, by uwrażliwić ludzi na cierpienie zwierząt, by zabierać głos w sprawie tych, którzy sami w swojej sprawie wystąpić nie mogą. Organizacje prozwierzęce, walczące o prawa naszych braci mniejszych, szczególną uwagę zwracają na kwestie łamania tych praw, na krzywdzenie zwierząt, angażują się również w sprawy karne prowadzone przed sądami. Półtora roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, Sąd Rejonowy w Zgierzu podjął decyzję w sprawie 23-latki, która prawie rok temu wyjechała na wakacje z miejscowości Nakielnica w gminie Aleksandrów Łódzki i zostawiła w domu dwa psy bez jedzenia, bez picia i bez opieki. Niestety ciężarna suka nie przeżyła, a drugiego psa cudem udało się uratować. Dopiero sąsiedzi zaalarmowali służby, oskarżonej w ogóle nie interesował los zwierząt, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Kobiety bronił pełnomocnik Damian Grabski.
1: Wyobraźmy sobie kilka tygodni w czterech ścianach, w odchodach, we własnym moczu, bez spacerów, bez jedzenia, bez picia, dwa zamknięte psy. Oskarżona zatrzasnęła drzwi i zamknęła je na co najmniej dwutygodniowe tortury.
2: Pomimo moich uwag, aby nie używać tego rodzaju stwierdzeń typu tylko kilka tygodni, że oskarżona dobrze się bawi, nadal te argumenty się pojawiają na sali bez żadnego potwierdzenia, zarówno materiały dowodowym, jak i chociażby wyjaśnienia na sali, skąd te informacje wynikają.
0: Obie strony mogą teraz odwołać się od wyroku. W tym przypadku ważna była reakcja sąsiadów. Dzięki interwencji przechodniów z kolei historia kucyka i gołębi też skończyła się odebraniem ich właścicielowi i do tej sytuacji doszło w Warszawie. Kucyk i dwa ptaki z zaparkowanego auta przy ulicy Kolejowej zostały odebrane właścicielowi, poinformowała policja. Zwierzęta przebywały w samochodzie przez kilka godzin. Po interwencji przechodniów zostały uwolnione. Jak powiedziała Polskiemu Radiu Dla Ciebie Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji, ich właściciel został ustalony.
3: Przybyłem na miejsce, policjantom świadek zdarzenia przekazał informację, że przed ich przyjazdem kucyk opuścił pojazd. Funkcjonariusze ustalili właściciela pojazdu spacerującego ze zwierzęciem. W dniu wczorajszym mężczyzna został zatrzymany, obecnie wobec niego prowadzone jest postępowanie w kierunku ustawy o ochronie zwierząt.
0: Mężczyzna twierdził, że wcześniej był z kucykiem w Krynicy Morskiej. Teraz mężczyzna może usłyszeć zarzuty znęcania się nad zwierzętami, za co grozi do 3 lat więzienia. A skoro już o koniach, to władze Świnoujścia chcą zlikwidować ciągnięte przez konie dorożki. Po nadmorskim kurorcie jeździ 7 zaprzęgniętych w konie wozów. O zakazie takiego wykorzystywania zwierząt apelują organizacje prozwierzęce. Jak argumentują, konie są niewłaściwie traktowane i źle podkute. W tej sytuacji są 2 scenariusze, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
4: Pierwsze rozwiązanie to jest albo zakazać całkowicie poruszania się takich koni dorożkarskich po ulicach Świnoujścia. I tutaj niestety trzeba mieć świadomość, że te konie, które dzisiaj pracują, one wówczas prawdopodobnie pójdą na rzeź, a tego nie chcemy. Dlatego prawdopodobnie zaproponujemy inne rozwiązanie polegające na wygaszaniu tej działalności. Nie będziemy wydawali nowych licencji.
0: To spowodowałoby, że ostatnia dorożka z ulic miasta zniknęłaby za kilka lat. Z takim rozwiązaniem nie zgadzają się dorożkarze. Jak mówi Andrzej Sienkiewicz, najbardziej doświadczony ze świnoujskich dorożkarzy, o konie dba.
5: Ja mam 6 koni, 2 dorożki. 6 koni, nie żadnych ozdobnych, tylko konie okute, gotowe do pracy. I konie pracują co trzeci dzień. Dosłownie, co trzeci, co drugi dzień, zależy od potrzeb.
6: Te konie ciężko pracują?
5: Konie chodzą z tempa tutaj. Koń biegnie tylko, gdzie jest linia ciągła, kłusem, albo na krzyżówka, żeby nie blokować ruchu. No cóż to jest dla niego za praca? Konie na wsi, konie w lesie, ja znam, jak pracowały. To naprawdę to była ciężka praca. Teraz ten koń, no ma luksus w porównaniu z tym, co było. No.
0: Ostateczną decyzję o losie świnoujskich dorożek podejmą miejscowi radni.

0: Jedynka.
1: Na kocią łapę i na psa urok.
2: I to wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy w programie nie tylko dla miłośników zwierząt. Za tydzień spotkamy się ze zwierzęcą behawiorystką Izabelą Rabendą, z którą szerzej poruszymy temat upałów, na które narażone są nasze domowe zwierzęta. Magda Szybińska, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.

0: tej chwili za oknem widzę, że pada. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. Teraz już zbliża się godzina 16 i wiadomości. W wielu regionach kraju, także w naszym regionie, obowiązują ostrzeżenia przed burzami i upałami. Z mikrofonem Radio Opole jesteśmy też na 57. rajdzie festiwalowym w Opolu. Samochody na rajd muszą być dobrze przygotowane.
1: Zawieszenie rajdowe, fotele kubełkowe, pasy szelkowe.
0: Za godzinę rozpocznie się ostatni pokaz konkursowy w ramach 50. opolskich konfrontacji teatralnych.
2: Wiadomości Radio Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Polska jest cały czas pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyja gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. W wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz upałami. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
3: Przelotne opady deszczu i burze pojawią się dziś w całym kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
4: Te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 50-55 mm, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy, więc to jest bardzo duża suma.
3: Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Miejscami pojawi się też grad. Termometry w większości kraju wskazują od 30 do 33 stopni Celsjusza.
0: Bardzo dziękuję za relację.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Płonie fabryka produkująca aerozole w Harnowie. Na Pomorzu. Na miejscu jest już 47 zastępów Straży Pożarnej. W obawie przed wybuchem i toksycznymi oparami w promieniu 200 metrów od zakładu ewakuowano wszystkich mieszkańców. Część dróg jest zamknięta.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: 21 załóg stawiło się na linii startu 57. rajdu festiwalowego w Opolu. To najstarsza impreza rajdowa w naszym województwie. Jednocześnie to druga w tym roku eliminacja cyklu Kierowca Roku Opolszczyzny. Stanisław Kozłowski, organizator z Automobil Klubu Opolskiego, mówi o nie najlepszej frekwencji.
5: Bardzo duży przekrój różnych marek samochodów i to najważniejsze. Długość trasy jest minimalna, bo po prostu po 30-90 km, no i próby są do kilometra, wszystkie próby długości 1 km.
0: Tomasz Żany zbudował swojego Peugeota 6 lat temu z zamiarem startów właśnie w rajdach amatorskich.
6: Samochód został wybłyszony, następnie zamontowana została klatka, pospawana od podstaw i następnie wszystkie elementy, które uznałem za słuszne, czyli zawieszenie rajdowe, fotele kubełkowe, pasy szelkowe, głównie po to, żeby nas trzymały w zakrętach, bo bez tego sprzętu to musimy się trzymać kierownicy, żeby na zakręcie nie wypaść przez okno, a reszta seryjna. Samochód jest poza tym seryjny.
0: A Radio Opole objęło rajd patronatem medialnym.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Przed nami ostatni pokaz konkursowy, a później gala ogłoszenia wyników 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Klasyka żywa. Już za godzinę przedstawienie pod tytułem Katarzyna, czyli o szkodach, jakie przynosi czytanie powieści. Spektakl, który przyjechał do Opola z Legnicy. Za nami z kolei pokaz innego przedstawienia konkursowego Ubu Król w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Myślę, że największym kluczem do oglądania tego spektaklu jest pytanie, jak daleko zabrnęliśmy już jako gatunek, mówi reżyser Konrad Dworakowski.
7: Jak bardzo zepsuliśmy rzeczywistość wokół siebie, jak stała się ona miejscem właściwie takich wyłącznie przekroczeń i jak bardzo się zaczynamy gotować jak żaby w tej wodzie, która już dawno bulgocze. My cały czas uśmiechamy się, mówimy, że nic się nie dzieje.
0: I jeszcze sport. Belgia zagra dziś z Iranem w grupie G na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Ameryce Północnej. Pierwszy mecz Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. Więcej Beata Płomecka.
8: Czerwone diabły nie mają już miejsca na wpadkę. Po remisie z Egiptem muszą wygrać z Iranem, by utrzymać szansę na zwycięstwo w grupie. Dlatego dzisiejszy mecz będzie dla Belgii bardzo ważny, a musi sobie ona radzić bez jednej ze swoich gwiazd. Jeremy Doku ma infekcję górnych dróg oddechowych. Trener będzie musiał improwizować, komentują belgijscy komentatorzy, bo częściowo taktyka jest dostosowana do szybkiego i efektownie dryblującego Doku.
0: Bardzo dziękuję za relację.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie, tak jak w tej chwili w Opolu, występują przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 29 do 31 stopni. W czasie burz wiatr będzie wiał bardzo mocno. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień i znów może zagrzmieć minimalnie na termometrach od 18 do 19. Jutro odrobinę chłodniej, 26-28 stopni, ale synoptycy właściwie mówią o podobnej pogodzie co dzisiaj.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: krótko o literaturze.
1: Dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną z prawdziwą przyjemnością, to mówię, spotkaliśmy się po roku z nową książką, książką o rysiach, wydaną przez wydawnictwo Dwie Siostry, Michał Figura. Cześć Michale.
2: Cześć, bardzo miło znowu Cię widzieć.
1: Ja też niezmiernie się cieszę. Dodam oczywiście, bo to bardzo też ważne, i oddać też szacunek dla autorów ilustracji, Aleksandra i Daniel Mizielińscy. No, jeżeli chodzi o Dwie Siostry i chociażby słynne mapy, międzynarodowy hit wydawniczy, to już wszystko wiadomo. Współpracowaliście przy poprzedniej książce o wilkach. No, ja uważam, że wielki bestseller. Okazało się, nie wiem, czy się nawet spodziewałeś tego, bo chyba zjeździłeś z tymi wilkami całą Polskę, tak myślę.
2: Nie tylko Polskę.
1: A, proszę.
2: Ale naprawdę nie spodziewałem się tego, jak ludzie odbiorą te zwierzęta. To jest właśnie taki czar przyrody, że ludzie, szczególnie tutaj w Polsce, ludzie kochają przyrodę, więc takie nowinki to bardzo wchodzą.
1: No i tutaj powiem, jeżeli ktoś jeszcze nie zna Michała, nie słuchał poprzedniej rozmowy, o wilkach nie będziemy dużo rozmawiali, dlatego że ta rozmowa jest jako podcast na stronie Radio Opole. Możecie do niej wrócić. Już wtedy wiedziałeś, że będą rysie, bo już wtedy zaczynałeś je badać, bo to, co jest ważne, żeby wybrzmiało. Książka, chociaż ma kształt komiksu, jest książką reporterską, dokumentalną, przy okazji opowieścią, którą świetnie się czyta jako opowieść fabularną, z ciekawą bardzo fabułą, i myślę, że to jest też ten patent, dlatego też odniosła ogromny sukces. Jest to rzetelna, prawdziwa naukowa wiedza, jakbyśmy oglądali film przyrodniczy, świetnie udokumentowany, a jednocześnie jest poprowadzona też tak na tyle fajnie fabularnie, że po prostu jesteśmy ciekawi, co dalej i tak dalej. Przy czym moje pytanie, bo wilki, no, są zwierzętami, które, tak mi się wydaje, jako laikowi mimo wszystko, nie specjaliście, przyrodnikowi, są nieco łatwiejsze. Mają swoje zwyczaje, swoje terytoria. Jak już znajdziemy takiego, zaczipujemy, damy mu nadajnik, no to jest to dosyć proste. I są też takie, że łatwiej chyba jest spotkać, a ryś jako kot jest zwierzęciem, jak ktoś ma kota i interesuje się kotami, no z kotami nie jest taka prosta sprawa, są bardziej tajemnicze i skryte, ale może to stereotyp, może rysie wcale nie są takimi cykorami, spokojnie chodzą po puszczy, po lesie i mówią moje terytorium.
2: Zdecydowanie tak. Właśnie to ostatnie zdanie, które powiedziałeś, ma bardzo dużo sensu, ale to dowiedzieliśmy się dopiero, gdy zaczęliśmy je badać, bo wcześniej dla nas też to były takie zwierzęta, które żyły w jakichś tam dzikich odstępach, niedostępne w ogóle dla oka ludzkiego. A jak zaczęliśmy je badać właśnie dzięki telemetrii, to się pokazało, że one są naprawdę bardzo blisko nas. Naprawdę w naszym sąsiedztwie potrafią polować i swoje ofiary konsumować w ogrodach czyichś. Oczywiście nie w mieście, ale gdzieś blisko lasu. Natomiast my sobie z tego nie zdajemy sprawy, potrafią tak to wszystko zamaskować i tak się ukryć, że my bardzo często, będąc blisko tych zwierząt, nie mamy tej świadomości, że jesteśmy tak blisko tych zwierząt.
1: Jak mówiłem o tym, to na przykład w Beskidzie Śląskim akurat byłem niedawno. Są rysie, ja żadnego niestety nie spotkałem, ale rzeczywiście są, i to potwierdził pan, bo byłem, rozmawiałem z leśniczym i mówił, tak, mamy rysie, to nie jest tylko tak, że one się tutaj pojawiają na obrazkach, żeby przyciągnąć turystów, rzeczywiście są, natomiast szybciej już się natkniecie na niedźwiedzia, tak naprawdę im bliżej słowackiej granicy, niż uda wam się spotkać rysia, i rzeczywiście nie spotkałem. Tu się od Beskidu Śląskiego zaczyna historia. I mówiłem o tym dramatycznej, fajnej fabule, tytuł Zgubione dziecko. Myślimy sobie, co, książka o rysiach, zgubione dziecko, ryś porwał dziecko, nie, jakiś taki Tarzan rysi? Nie.
2: No nie, no oczywiście wszystkie gatunki mają swoje dzieci, prawda? I tutaj chodzi oczywiście o rysie dziecko, o taką kotkę, która zaplątała się między ludzi, dlatego że coś się przydarzyło jej matce. Tak naprawdę nie wiemy, co się stało jej matce, a ona szukała pożywienia i schronienia gdzieś bliżej ludzi. No i tak trafiła do nas. A potem, co się z nią stało, no to już chyba musicie zajrzeć do książki.
1: Tak, tak. Książki absolutnie nie będziemy wam streszczali. Natomiast rzeczywiście jest to taka historia, że jest tu nawet ten ryś, który z prawdziwym kotem się spotyka. Nie powiem wam dlaczego. Zostaje niby złapany, ale zostaje też wyleczony. Bo to, co jest ważne, i to było też w wilkach, ty pokazujesz też nie tylko życie rysia, ale pracę wszystkich ludzi, naukowców, badaczy, leśników, jak to wygląda, żeby w ogóle można było je badać, ale też zachować gatunek, wspomóc wtedy, kiedy trzeba, no bo tak jak mówiłeś, one żyją wśród nas, coraz mniejsze jest to terytorium, takiego swobodnego dla nich bytowania, coraz częściej wchodzą w interakcję z cywilizacją tak zwaną i to nie zawsze kończy się dobrze, więc mamy tutaj i jak są leczone, wszystkie właściwie rzeczy tutaj są, kompletna opowieść.
2: Tak, no to są historie z życia badaczy, z mojego życia, które tworzyły się tam latami i na szczęście przez Olej Daniela zostały super przelane na papier. Natomiast no, to jest fakt, że rysi nie ma wiele, a najgorszym, co możemy zrobić zwierzętom dzikim, to jest pozbawianie ich siedlisk i tego naturalnego habitatu, w którym żyją. No, wilki sobie dobrze z tym radzą. Wilki się dobrze adoptują do tych nowych, tego nowego krajobrazu, który my im stwarzamy. Natomiast rysie jednak wolą tą taką puszczę starą, gdzie mogą się schować i mogą mieć troszkę spokoju. Natomiast no, coraz mniej jest takich miejsc. Rysi też nie ma wiele, no ale wierzę w to, że tak jak będziemy się edukować i ta świadomość nasza będzie bardziej, im bardziej będzie rosła, tym lepiej będą miały zwierzęta.
1: Mhm. No jest jeszcze kwestia oczywiście też pożywienia, bo ryś jako kot, no nie jest to tygrys, który może upolować sobie każde właściwie duże zwierzę. Dla rysia jest kwestia, czy właśnie jest dla nich też pokarm, no bo nie sądzę, żeby rysie polował raczej na mniejsze gryzanie tego typu zwierzęta, ale może też się mylę.
2: O, no tutaj się myjesz, bo rysie, co prawda żyją samotnie, więc nikt im w polowaniu nie pomaga. Pojedynczo polują, jeden osobnik poluje, niezależnie czy to samiec, czy samica. Natomiast potrafią upolować sporą ofiarę. Taki samiec rysia, który tam waży około 23-4 kg, jest w stanie upolować jelenia ważącego 150 kg.
1: No teraz zdumiałem. Gdybyście Państwo widzieli moje oczy, to one wyszły w tej chwili prawie ze studia.
2: Tak, to są niesamowici. To są jedni z najlepszych myśliwych w Europie. Generalnie kotowate są bardzo dobrymi myśliwymi. A szczególnie samice rysi, ponieważ to one na ich barkach spoczywa wychowanie młodych. Tutaj samiec w przeciwieństwie do wilków nie pomaga w niczym, więc taka samica musi tym bardziej intensywnie polować. Samice są troszkę mniejsze, więc tutaj takich dużych jeleni nie zabijają, ale sarny, które są niejednokrotnie dwukrotnie cięższe nawet od takiego rysia, to potrafią bez problemu upolować.
1: No proszę, już myślę, że narobiliśmy wam apetytu na to, żeby dowiedzieć się więcej, bo tych informacji jest naprawdę sporo. Są też bohaterowie ludcy, czyli ty, twoi przyjaciele, ludzie, których znasz. Mi się podoba, bo tak było też w wilkach i tak jest też tutaj. Dzięki temu ta historia jest naprawdę absolutnie niezwykła, bo to jest opisany sprzęt, którym możemy badać. Tak było z wilkami. Tu podejrzewam, że rysie podobnie też próbuje się im nadajniki dawać, żeby można było je tropić.
2: Tak, zdecydowanie nadajniki, jeśli uda się nam założyć taki nadajnik na rysia, tutaj tak samo jak u wilków w formie obroży, no to jest bardzo wielka składnica wiedzy potem i danych, dostarczyciel danych odnośnie tych kotów, więc tutaj to jest jedno z najlepszych narzędzi.
1: Aha, oczywiście jest też mapa, no na Opolszczyźnie akurat nie ma takiej jakiejś stałej siedziby, jest rzeczywiście od Bielska aż po Bieszczady, głównie te tereny górskie. Zresztą tak, ryś jest generalnie kojarzony, Białowieża, no i te tereny górskie, ale to wynika z tego, co mówiłeś, one lubią jednak dosyć osobne życie, nie tęsknią do nas.
2: Tak, one lubią takie tereny w niedużym stopniu przekształcone przez człowieka, więc te lasy Karpat, gdzie mamy najsilniejszą populację rysia w Polsce, czy północno-wschodniej Polski, są takie najbardziej odpowiednie. Ale to nie znaczy, że rysi nie mamy w innych miejscach. Rysie coraz częściej zachodzą bardziej na zachód i nawet w tej książce możecie poznać historię rysia, który z Roztocza przespacerował się aż tutaj w okolice Opola. Także.
1: Mhm. Czasami pojawiają się też takie prawdziwe imiona i nazwiska. Tutaj mam na przykład taki rozdział, gdzie pani potrąciła rysia samochodem. To się niestety zdarza i dzwoni do pana z Roztoczeńskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego. On się przedstawia, Przemek Stachyra, słucham. To prawdziwa postać oczywiście.
2: Tak, z Przemkiem znamy się od wielu lat, współpracujemy przy wielu projektach. Teraz Przemek jest już zastępcą dyrektora Roztoczeńskiego Parku Narodowego i cały czas pracujemy wspólnie. I to dzięki niemu generalnie większość pierwszych informacji o dużych drapieżnikach z Roztocza docierała do nas.
1: Aha, więc jak Państwo widzicie, naprawdę dowiecie się mnóstwa rzeczy. Ja przyznaję, Michale, że nie jest, nie ma takiej możliwości, żeby opowiadać, a zresztą po to państwo to macie, żeby czytać mniejszych, młodszych czytelników. Oczywiście uprzedzę, że to jest książka o rysiach, drapieżnikach, a więc jest też moment polowania. Jest to kiedy, więc jeżeli się zastanawiacie, czy dla maluszków, to tutaj z tym byłoby ostrożnie. Natomiast ja znam bardzo wiele dorosłych osób, które pochłonęły wilki i czytają rysie. Mówię o dorosłych takich też jak ja, jak my tutaj jesteśmy, bo to jest naprawdę książka dla każdego. Dla każdego, kogo interesuje życie. Tego no, dla nas, dla mnie bardzo taki wzruszający i ważny symbol Polski. Ja nawet myślę, że mógłbym śmiało rysia przy całym szacunku dla orła umieścić spokojnie w herbie, gdyby ktoś mnie pytał. Naprawdę, jest do niego jakiś taki ogromny sentyment, jakiś szacunek też z drugiej strony, bo chyba jako ten kot niezależny, dziki, ten szacunek budzi, nie daje się nam omamić.
2: Tak, i jesteśmy nauczeni też, przynajmniej nasze pokolenie jest wychowane na firmach przyrodniczych na przykład z Afryki, gdzie tych kotów dzikich, dużych, majestatycznych było wiele i zawsze nas fascynowały, a w ogóle nie mieliśmy świadomości swojej tego, że taki piękny, duży kot żyje za naszymi oknami, za naszymi drzwiami gdzieś. No i ryś jest takim, ja to mówię, że jest takim egzotycznym gatunkiem jak na nasze warunki. Dosyć, choć jest naturalnym mieszkańcem tej szerokości geograficznej i rysie tutaj od pleistocenu jak najbardziej występują. Nikt ich tutaj do nas nie przywiózł.
1: Mhm, to prawda. Szanujmy i kochajmy rysia. Czy są zagrożonym gatunkiem, czy w tej chwili idzie ku dobremu i jednak mogą się czuć troszeczkę bardziej bezpiecznie?
2: To znaczy, rysie są objęte ochroną od 95 roku. Natomiast na tyle przekształciliśmy już siedliska, w których występowały wcześniej, że trudno się im wraca. Jest taki projekt pomocy powrotu rysia do zachodniej Polski, gdzie rysie są wypuszczane na wolność. Natomiast ja myślę, że rysie dadzą sobie radę i wrócą w te miejsca, tylko musimy im na to pozwolić. Musimy no troszkę więcej świadomości mieć tego, jak coś budujemy, jakieś drogi, linie kolejowe, czy chociażby osiedla, to też mieć z tyłu głowy to, że może można to zrobić w jakiś mniej inwazyjny sposób. Jak często są to bardzo inwazyjne sposoby, jeśli chodzi o inwazję w środowisko naturalne.
1: Aha, a do tego jeszcze powiem tak na zachętę, jako wisienkę na torcie, że okazuje się, że w Hiszpanii i Portugalii żyje inny gatunek rysia, ryś iberyjski. Ja myślałem, że ryś to po prostu ryś i proszę, i kolejna ciekawostka.
2: No nie, nie. Na świecie mamy kilka podgatunków rysia. W Europie żyją dwa. Ryś eurazjatycki, czyli ten największy z rysi na świecie, ten, który żyje u nas. No i tak jak powiedziałeś, Hiszpania to jest ryś iberyjski. On jest nieco mniejszy, ale ten nasz ładniejszy.
1: I jeszcze dodam, że wszystkie osoby występujące są też na prawdziwych zdjęciach. Rysie to też prawdziwi bohaterowie. Tak było z wilkami, to są prawdziwi, niewymyślony ryś zwierzątko i na podstawie jakichś zdjęć jakaś jedna opowieść, to prawdziwe jest Marysia, między innymi jest jantar skalny tuż przed wypuszczeniem w Beskidzie Niskim znowu. No i ten Beskid mnie woła i woła. Może kiedyś spotkam, chociaż może lepiej, żebym nie spotykał rysia. Ja się będę bał, on też pewnie nie będzie zadowolony. Zadowolę się książką i niech one sobie żyją w spokoju i radośnie. Michale, czy w tej chwili, no, jeżeli chodzi o twoje prace badawcze inne, po wilkach i rysiach, jakiś nowy jeszcze gatunek?
2: Znaczy, zawsze było więcej gatunków. Aha. Na razie dwa ujrzały, zostały przelane na papier, ale cały czas pracujemy z niedźwiedziami, ze żbikami, z mniejszymi drapieżnikami, borsuki, lisy. To wszystko cały czas, bo w lesie nie ma podziału. No, jak się zajmuje człowiek przyrodą, to ta zależność międzygatunkowa jest tak duża, że musimy na wszystko zwracać uwagę, nie tylko na ten jeden gatunek nasz ulubiony.
1: Czyli będzie kolejna książka.
2: Tak, nawet oficjalnie mogę to powiedzieć. O. Mam zgodę z wydawnictwa, że mogę o tym oficjalnie mówić. Tak, będzie trzecia część książki.
1: Aha, a już możesz powiedzieć, kto będzie jej bohaterem?
2: Tak, mogę powiedzieć, będzie to trzeci z dużych drapieżników, które żyją w Polsce, będzie to niedźwiedź.
1: O, proszę. No to ja czekam i mam nadzieję, że to będzie w przyszłym roku i znowu spotkamy się przy okazji festiwalu. I wtedy już o niedźwiedziach państwu opowiemy. Michale, bardzo, bardzo ci dziękuję za spotkanie, wizytę w studio. Gratuluję naprawdę póki co no, dwóch fenomenalnych, fantastycznych historii, które robią też dobrą pracę dla natury, dla przyrody, dla tych zwierząt, o których piszesz i dla ludzi, żeby też oddać im jakąś cześć i hołd i rozumieć ich pracę i potrzebę przede wszystkim tej pracy. Państwu przypomnę, Michał Figura był moim, waszym gościem. Dzięki śliczne.
2: Bardzo dziękuję.

0: Wszystko o literaturze.
1: Razem ze mną w studiu jest kolejna moja dzisiejsza gościni, Iga Nowicz. Cześć, Igo.
2: Cześć.
1: I oczywiście zaprosimy Was przy okazji na spotkanie, bo te spotkania z książką ciągle się odbywają, jeżeli chodzi o Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce, ale nie wszyscy mogą, więc ja z prawdziwą przyjemnością poprosiłem Igę, żebyśmy troszeczkę opowiedzieli o książce, a przyznaję, że książka jest naprawdę intrygująca. Ma tytuł Król Warmii i Saturna. Jej autorką jest Joanna Wilengowska. I tak się zacząłem zastanawiać, zanim przeczytałem opis, czy był jakiś król Warmii? Być może, ale dlaczego Warmii i Saturna? Bo to, co najbardziej zwraca uwagę, to przyznaję właśnie to połączenie. Warmia to jest jakaś kraina i moglibyśmy się spodziewać, no w sposób naturalny pewnie miała swojego króla. Nawet jeżeli to nie był oficjalny król, bo nigdy Warmia nie była królestwem, no to jakiś tam ktoś, kto mianował się królem, mógł nim być. Ale jak widzę i Saturna, to myślę, o co chodzi? Nie streścimy wszystkiego, ale Iga, o co chodzi? Dlaczego i Warmii i Saturna razem?
2: Dobre pytanie. Królem Warmii jest ojciec narratorki, można powiedzieć autorki, bo to jest taka proza bardzo autobiograficzna, też bardzo osadzona w tym miejscu Warmii, Olsztyna. Jest to także próba odtworzenia pewnej historii tożsamości właśnie warmiaków, więc jest to kraina, jest to opowieść o krainie Warmii, ale też o tym, kim są w ogóle warmiacy. To jest opowieść o ojcu, który, jak czytamy, nie jest ani Polakiem, ani Niemcem, ale jest warmiakiem. Saturna.
1: Saturn to planeta, gdyby ktoś miał wątpliwości, ale może też Bóg na przykład. Tak idę takimi tropami, może to ma związek z wierzeniami po prostu warmiaków. Bo ja przyznaję, że o ile o Kaszubach i Kaszubszczyźnie, ich legendach i podaniach wiemy od lat bardzo, bardzo dużo, bo też jest bardzo silna mniejszość, która bardzo dużo robi, żeby język kaszubski pojawił się w szkołach. Powstają teksty. I nawet widziałam niedawno serial kryminalny, bodajże była to profilerka, gdzie autochtoni, czyli właśnie Kaszubi, ci rybacy wszyscy, mówili w serialu językiem kaszubskim, pojawiały się napisy, bo rzeczywiście, no, na słuch nie zrozumielibyśmy. O ile za śląskim jestem osłuchany i wydaje mi się, że jest blisko polskiego, tak, jeżeli chodzi o Kaszubę, to no, naprawdę poddaje się. Nie dogadałbym się z nimi tak łatwo, ale o Warmii rzeczywiście nie wiem, jaki to jest język, jaka to jest gwara, jaka to jest kultura. Może tu ktoś powie teraz, to wstyd, panie redaktorze, że pan nie wie, trzeba było doczytać, ale no mógłbym doczytać, ale dla mnie przyjemniej jest zaprosić Igę Nowicz, która wie na pewno dużo więcej ode mnie.
2: Tak, to może jeszcze tylko, jeśli chodzi o tego Saturna, to tak, to jest, jak tutaj czytamy w tekście, Saturn, planeta i postać, rzymski Saturn, pożerający własne dzieci. Saturn, niechcący im oddać władzy, w furii, w pretensjach, oczekujący zbyt wiele, przygniatający, pochłaniający, nie nadający miejsca. Patron zachłannych, przestraszonych starców. I wydaje mi się, że właśnie to jest to bardzo ciekawe w tej książce, że to jest opowieść, która jest pełna miłości i szacunku do ojca, ale jednocześnie przedstawia go właśnie jako tego starszego mężczyznę, który jest pełen tak naprawdę złości, poczucia krzywdy i też apodyktyczny, też bardzo dba o jakby porządek, czyli Ordnung. I dlatego jest to jak dla mnie bardzo taki realistyczny portret po prostu starszego człowieka, tak, patriarchy, który rządzi w swoim królestwie, które jakby sam sobie nadał, sam sobie przywłaszczył, ale jest to królestwo tak naprawdę znikające, tak jak Saturn jest planetą, która składa się z pyłu i gazu, to tak samo i to królestwo i jakby ta opowieść o tym królestwie, która opiera się na pamięci ojca, pamięci, która znika, która jest coraz bardziej jakby uszczerbiona, ma dużo luk, więc to wszystko jest takie niestałe. Więc wydaje mi się, że jakby ja tak odczytuję ten tytuł, że to jest Król Warmii i Saturna, czyli czegoś, co okej, istnieje, ma jakąś historyczną rzeczywistość, ale jednocześnie jest tym takim
1: czymś ulotnym,
2: czymś ulotnym
1: gazowym
2: i mitologicznym.
1: Bo teraz jak o tym powiedzieć.

0: działać, to rzeczywiście idąc za tą metaforą, jak patrzymy sobie z daleka na takiego Saturna, prawda? No to wydaje się, że jest to bardzo solidny, wielki obiekt. I rzeczywiście teraz ten ojciec, prawda? Czyli jak patrzymy na niego zwłaszcza nie z perspektywy córki, czyli kogoś, kto go poznał dobrze, jakie miał doświadczenia, to o tym jeszcze spróbujemy troszeczkę powiedzieć. No ale rzeczywiście dla większości, jakiejś tam grupy, gromady, jest to jakiś Nestor rodu. Solidna postać, wręcz posągowa, prawda? Rzeczywiście taki król, a wiemy, że ktoś może być królem na przykład wioski, gminy, takim niekoronowanym. Wszyscy go słuchają, wszyscy pytają go o radę, on zawsze wie lepiej. On bardzo często też decyduje o tym, co należy zrobić, a co nie. Jak popatrzymy sobie im dalej wstecz w historii, będziemy się cofali, to rzeczywiście nawet taki władca niekoronowany danej grupy społeczności był w stanie decydować, kto ma za kogo wyjść za mąż, czy kto się może wziąć ten kawał pola, czy nie. Właściwie o większości tego, co działo się w tej społeczności, ktoś taki rzeczywiście decydował, albo przynajmniej brano pod uwagę to, jak on może zareagować i jakie jest jego zdanie, albo też proszono go o jakieś błogosławieństwo i przychylność. Natomiast jak wejdziemy w głąb, co raczej się nam średnio udaje, możemy wysłać sondę na Saturna. Tutaj tą sondą jest, jak rozumiem, ta córka, która nam pokazuje, że zobaczcie, ta posągowa, wielka postać ma luki. To jest troszeczkę jak wydmuszka, rozmywa się, to jest gaz. W środku nie ma wiele. Jest zimny, wyrachowany, ale nie wiem, czy tylko zimny i wyrachowany. Czy to rzeczywiście zły Saturn i zły ojciec, czy nie. Też nie oczekuję odpowiedzi kompletnej, żeby ludzie mieli co czytać, nasi słuchacze, ale no, w którą stronę to poszło?
1: Nie, wydaje mi się, że na pewno tu nie chodzi o... jakby tak naprawdę jeśli chodzi o stosunek córki i ojca i to, co się między nimi wydarzyło, to nie jest historia właśnie taka
0: typowo rodzinna. Czyli nie wchodzi tak bardzo
1: o
0: relację.
1: Chodzi raczej o to, co się wydarzyło, o taką trochę prehistorię, o dzieciństwo ojca, o to, też jest to historia rodziny, jest to próba jakby odtworzenia, jakby poszukiwań tych przodków czy krewnych, którzy, wydaje mi się, że jest to też jakby takie królestwo z pyłu i gazu, bo ponieważ bardzo dużo osób już odeszło, już po prostu jakby więcej jest tak wilęgowskich umarłych niż żywych, więc to jest też taki moment przejścia po prostu.
0: No, czyli ten Saturn się rozmywa, jako, symbolizuje nie tylko ojca, ale całą wolę, cały ród tych warmiaków, które się powoli rozmywa, rozpada.
1: Tak.
0: Jeszcze wygląda, że są, ale już jest ich coraz mniej. Tu zresztą poniekąd taka informacja nawet jest od wydawcy na skrzydełku, że ta córka jako jedna ze 148 osób w ostatnim spisie powszechnym zadeklarowała narodowość warmińską i wciąż stara się zrozumieć, czym jest dla niej mała ojczyzna, którą składa z okruchów wspomnień ojca, z własnego węszenia, podsłuchiwania i tropienia śladów. No przyznaję, że rzeczywiście 148 osób to jest bardzo, bardzo niewiele. Przy czym oczywiście nie każdy, kto ma korzenie warmińskie, jest warmiakiem, musi poczuwać się do tej narodowości. Na Śląsku mamy podobnie tę kwestię podnoszoną, czy rzeczywiście bycie Ślązakiem to od razu jest narodowość śląska. I wiem, że na tym tle bardzo wiele jest niestety sporów, nieporozumień, no bo od razu oczywiście mamy tak w tyle głowy, no to skoro narodowość, to może jakaś autonomia i tak dalej. Ja wiem, że taki ruch u nas też istnieje, chociaż zmienił nazwę, ale nadal jest. No i to budzi zrozumiały dla mnie absolutnie niepokój. Tu zakładam, że 148 warmiaków raczej nie będzie chciało autonomii dla swojej wioski. Chociaż przyznaję, że byłoby to pewnie urokliwe. Byłoby to być może najmniejsze państwo świata wtedy na terenie Polski. Widzę, na pewno wierzę, że turystyka byłaby tam ogromna. Nie wiadomo tylko, czy weszliby do Schengen i do Unii, czy by ich przyjęto. Tak nieco tylko żartobliwie. Natomiast rzeczywiście o samych warmiakach, o tym regionie jeszcze za chwilę wam opowiemy, jeszcze z Igą porozmawiamy, a teraz chwila muzyki.

0: Razem ze mną jest nadal dr Iga Nowicz. Rozmawiamy o książce Król Warmii i Saturna Joanny Wilengowskiej, która, jak się okazuje, chociaż zacząłem od ojca i tak dopytywałem, drążyłem, to niekoniecznie udało mi się w 100% trafiać. Natomiast to, że jest to jednocześnie historia rodzinna, ale ja myślę, że te 148 osób i tak stanowi pewnego rodzaju rodzinę, jeżeli chodzi o warmiaków. Natomiast tutaj jeszcze mamy na pewno, bo ona też napisała, że to są moje węszenie, moje poszukiwania, więc myślę, że tropi te ślady, czym w ogóle miały być, kim my jesteśmy, co to znaczy być warmiakiem, czy my mamy język, czy przetrwały nasze piosenki, wiersze, cokolwiek, co by stanowiło o naszej tożsamości i kulturze. I myślę, że w dużym stopniu też o tym jest ta książka.
1: Tak, wydaje mi się, że ta książka też jest taką próbą obrony tej tożsamości warmińskiej i też jest takim dowodem na istnienie warmiaków, bo tutaj często padają takie stwierdzenia, że warmiacy oni są i ich nie ma jednocześnie. Na przykład pisze opowieści, że jest notowana od przypadku do przypadku. Fragmenty skaczą bez ładu i składu, ważne miesza się z nieważnym, a przecież wszystko wydaje się istotne. Jest tym bardziej istotne, im bardziej zaprzeczano i zaprzecza się nadal istnieniu mojego samego ojca, mojemu i innych warmiaków. Żeby zaprzeczyć temu zaprzeczeniu, żeby odpowiedzieć tak na nie, staram się to i owo zapisać. Zapisać ojca, zanotować go, utrwalić, chociaż fragmentarycznie. I wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi, jakby dochodzenie do tego, dochodzenie autorki do tego, czy sama jest warmiaczką, co dla niej oznacza ta tożsamość, ale też jakby dowód na to, że mimo, że było to politycznie niewygodne przez długi czas, a także było to coś, czego się naśmiewano, ta tożsamość warmińska jednak istnieje. I widać to też, co no, bardzo cenię w tej książce, to tą jej wielojęzyczność. I ta wielojęzyczność jest taka no, trochę bezkompromisowa, bo to nie jest taka przezroczysta wielojęzyczność, która dba o to, żeby jakby polski czytelnik zawsze wiedział, o co chodzi i nie miał takich momentów niezrozumienia, tylko po prostu są fragmenty. Jakby język przeskakuje z polskiego na warmiński, też na niemiecki czasami i jakby to jest nasze zadanie się jakby tropić albo szukać w słowniczku na końcu jakby wytłumaczeń tego. Więc jakby tak my musimy jakby stać się aktywni w czasie tej lektury, co ja też bardzo cenię, bo to jest jakby też takie okupowanie miejsca, takie zajmowanie miejsca przez tą tożsamość i przez ten język.
0: No mi rzeczywiście nie przeszkadza absolutnie to, że jest zapis oryginalny i dobrze, że są przepisy, dobrze, że jest też słowniczek. Ja przyznaję, że nigdy chyba nie słyszałem niczego po warmińsku. Wiem, że przeczytałabyś fragment, bo tu mamy właśnie jakieś wiersze, piosenki, różne inne rzeczy, więc jestem bardzo ciekaw, jak on brzmi i myślę, że słuchacze, słuchaczki również.
1: Jasne, na przykład tutaj jest taki fragment o podawaniu ręki. Otóż warmioki i warmioczki podają rękę każdemu i każdej, nie omijając także dzieci. Tak czy siak dziwnie to wygląda, kiedy, bo to jest tak, że Polacy nie podają rąk kobietom, tylko mężczyznom.
0: No, chociaż czasami widuję, ja mi się zdarza podawać, przyznaję kobietom, a nawet dzieciom mi się zdarza i to dzieci mnie najbardziej zachwyciły, bo normalnie rzeczywiście chyba tego nie robimy.
1: No jakby też jakby w ogóle wcześniej o tym nie myślałam, właśnie dopiero przeczytałam ten fragment. Tak czy siak dziwnie to wygląda, kiedy witają się dwie grupy osób i z automatu faceci się ręką obdarzają, pomijając istnienie osób niemęskich i niedorosłych. A tu proszę, każdy jest osobą wartą uwagi i każdy zostaje przywitany. I dzieciuki, i małe szurki, i frejlony, i dziewczoki, i kobzity, i stare łomy, i szpetne tanty. I mamy recht, co tak robziwa.
0: Do śląskiego trochę podobne niektóre słowa. Łomy, tak ołmy u nas, tak, troszeczkę tak. Recht, czyli jakaś tam racja, prawda. A, to nie jest tak najgorzej.
1: Tak, tak. I też tutaj są też takie fragmenty, które mówią trochę o specyfice tej, jakby tego dialektu, że jest dużo niemieckich słów, ale też są takie staropolskie formy, jak na przykład ta jakby liczba podwójna. Więc jakby...
0: Znaczy, jako germanistka doktor Iganowicz doskonale się na tym zna, więc ja na to przynajmniej liczyłem, bo myślę ich pewnie i mam nadzieję, że ta książka spełni taką rolę. Bardzo często, kiedy mówimy o tych gwarach i mniejszościach zamieszkujących byłe tereny, na których mieszkali Niemcy, to bardzo się mocno eksponuje i zwraca uwagę na obecność właśnie niemieckiego w tych gwarach, zapominając o tym, że jest tam dużo też polskiego. W tym przypadku nawet mówisz staropolskiego, bo to nie jest tak, że zawsze jak się zaczynamy doszukiwać tylko jednej strony i patrzeć na to jednostronnie, to jest to bez sensu. Kiedy oni mówią o sobie Warmiaki, to nie mówią przecież o sobie Niemcy, nie mówią o sobie Polacy. Warmiaki, czyli my, nasza tu społeczność związana ściśle z naszą ziemią. Ja specjalnie nie mam o to jakichś wielkich, przyznaję, pretensji, chociaż pewnie dyskusja jakaś będzie. Mam nadzieję przynajmniej, że będzie na temat tej książki Warmiaków, a może nawet zaczniemy się nimi bardziej interesować, bo to nasze zainteresowanie i odwiedzanie ich, interesowanie się tym wszystkim sprawia, że może powstanie więcej o tym książek, może jakiś film dokumentalny, bo żeby to przetrwało w naszej pamięci, żeby mogli żyć, no to musi być też ktoś, kto się nimi zainteresuje. No i też kwestia pewnie wyjeżdżania w świat, bo to ich ubywanie to nie oznacza, że ich w ogóle nie ma. Zakładam, że tak jak w wielu miejscach innych na świecie i w Polsce, część po prostu wyjeżdża. Jak już wyjeżdża, mieszka gdzieś daleko, to już się tam zżywa i te tradycje trudno jest zachować, zwłaszcza, że ich jest chyba niewiele. Myślę, że tutaj w przypadku tych Warmiaków, tak nielicznej grupy, nie jest wcale tak łatwo o jakąś literaturę, jakąś dużą, dużą tradycję, stroje ludowe, piosenki, prawda? Inne zespoły mamy takie, że każdy region ma swój zespół ludowy, strój ludowy. Są bardzo jakby charakterystyczne, bardzo łatwo im tą tożsamość, to poczucie tożsamości i więzi budować, bo ta wielka kultura i tradycja, nawet jeżeli ludowa, to i tak jest, prawda? Jest znana. A tutaj jak jest?
1: No na pewno jest ta specyfika taka, że Warmiacy, oni musieli wyjechać, tak? Bardzo dużo osób jakby jeśli chodzi o ucieczkę i też wypędzenia, czy też przesiedlenia powojenne, to dotknęło to bardzo dużej liczby Warmiaków, zwłaszcza z miast. Więc można przypuszczać, że wiele osób, które jakby ma takie korzenie, jest raczej w Niemczech. A z kolei po wojnie, tak jak tutaj w okolicach Opola i w Opolu, trzeba było się zdeklarować, więc nie można było się deklarować jako Warmiak, trzeba było być Polakiem i poddawać się tej polonizacji, więc jakby dlatego też ta tożsamość została po prostu, ona jest, ale nie można było się tego przyznawać przez bardzo długi czas.
0: No tak, na Śląsko-Polskim zresztą bywało podobnie. Wielu moich kolegów, koleżanek nie przyznawało się do tego, że ma na przykład niemieckie korzenie. Już nawet nie śląskie, ale niemieckie. Okazywało się dopiero to po 89 roku, kiedy mówili, że moja babcia to w domu tylko po niemiecku się na przykład modliła. Nie? Ja byłem wtedy bardzo, bardzo zdziwiony, bo oni w szkole mówili i zawsze na podwórku w publicznych miejscach czysto po polsku, więc nawet nie gwarowo, ani tym bardziej po niemiecku, bo wiadomo, zresztą to mnie akurat nie dziwi, bo to obciążenie drugą wojną i nazistami, i nazizmem, i zbrodniami było ogromne. Ja przyznaję, że cieszę się, że urodziłem się Polakiem, a nie Niemcem, bo trudno byłoby mi dźwigać to brzemię. Byłoby mi z tym bardzo, bardzo źle, wiedząc, jakiś mój tam dziadek czy pradziadek mógł w czasie wojny kogoś mordować i napadać. Ciężko by mi było. Wiem, że to przecież nie ja, prawda, nie odpowiadam, ale mimo wszystko zawsze myślę, że trzeba troszeczkę życzliwiej patrzeć na współczesność, na współczesne pokolenia, bo to naprawdę nie jest łatwo, zwłaszcza kiedy ciągle ci coś wypominają, pokazują palcem, albo jeszcze cię prześladują, nie daj Boże, z tego powodu, a i tak przecież bywało. Tutaj myślę, że tak kończąc pomalutku, jest taki zwrot z szpat, czy szpat, nie wiem, czy go poprawnie przeczytałem, bo jest to a z kropeczkami, że wkrótce może być tak właśnie z nimi. Co to oznacza? Przepadną?
1: Cóż, Piet, to jest jakby tak, że za późno. Więc na pewno jeśli chodzi o ten upływający czas, jest to bardzo ważny motyw w tej książce. Chodzi o to, że trzeba się spieszyć, jakby zbierać te odłamki przeszłości czy pamięci, zanim one znikną, można by tak, ze świadomości ojca. Jest też jakby tuż piec, bo po prostu dużo osób odchodzi, umiera, więc jakby dużo osób, które są nośnikami tej pamięci, po prostu odchodzą. Więc...
0: Z dobrą robotę zrobiła autorka, że to wszystko pozbierała, bo rzeczywiście jak nie ona, to kto? No, jak przyjedzie jakiś etnograf, badacz z zewnątrz i będzie próbował do tych ludzi dotrzeć, to oczywiście coś mu zaśpiewają, wierszyk mu zadeklamują, coś tam powiedzą, ale to nigdy nie będzie taka historia, kiedy samemu się w tej społeczności żyło i stanowi jej część. Więc dobrze, w takim razie być może nie będzie cóż pod. I dzięki tej książce Janny Wilęgowskiej warmiacy przetrwają, a państwo jak się wybieracie na Warmię, to macie teraz okazję poszukać tych śladów razem z książką. Iga, słuchaj, bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: W takim razie przypomnę, Iga Nowicz była moją i waszą gościnią.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
5: Padał deszcz w Opolu jeszcze chwilę temu, ale wydaje mi się, że teraz już nie pada. Natomiast parasole na pewno dzisiaj mogą się przydać. Lekarka przypomina zasady postępowania w czasie upałów. O tym w wiadomościach.
6: Wiadomości Radia Opole.
5: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek uwaga kierowcy, prosimy o czujność na opolskim odcinku autostrady. Na 198 km w kierunku na Katowice, na wysokości miejscowości Wierzbnik, samochód osobowy uderzył w barierę w pasie rozdziału. Nie ma na szczęście osób poszkodowanych. W tej chwili auto stoi na pasie awaryjnym. Pasy do jazdy są wolne, ale trzeba uważać.
6: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Latem najcieplej w ciągu dnia jest między godziną 15 a właśnie 17. Choć słońce świeci najmocniej w samo południe, to nagrzewanie się powietrza wymaga czasu, dlatego w takich dniach jak dziś warto powstrzymać się od aktywności w tych godzinach. Zasady postępowania w czasie upałów przypomina lekarka rodzinna dr Joanna Nestrowicz.
7: Należy cały czas uzupełniać wodę. W przypadku, kiedy dużo się pocimy, warto też pomyśleć o uzupełnieniu soli. Oczywiście nie chodzi o jakieś nadmierne solenie, ale nie ograniczać soli. Optymalnie unikać otwartego słońca. Oczywiście nakrycie głowy, oczywiście przewiewna odzież, filtry na skórę, żeby też nie narażać się na jakieś długotrwałe powikłania po nasłonecznieniu.
5: Czy jutro także będzie gorąco? O tym za kilka chwil w prognozie pogody. I jeszcze temat okołomedyczny. Sztuczna inteligencja i materiały typu deepfake stają się nowym narzędziem medycznej dezinformacji w internecie. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę MediaBoard. Jak zaznacza dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Violetta Sambor, szczególnie niebezpieczne są treści zachęcające do porzucenia sprawdzonych metod leczenia.
8: Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych, co powoduje w skrajnych bardzo przypadkach czasem nawet śmierć. Gdyby to było tak łatwe, to lekarze, lekarki również zachęcaliby do innego sposobu leczenia, gdyby mieli dowody naukowe poparte badaniami klinicznymi na to, że to działa.
5: Autorzy raportu apelują, by przed zastosowaniem porad znalezionych w internecie sprawdzić, czy stoją za nimi dowody naukowe, a nie jedynie atrakcyjnie przedstawiona historia lub popularny trend w mediach społecznościowych.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej będzie kształcić techników cyberbezpieczeństwa, a to dzięki współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Z nowej oferty będą mogli korzystać absolwenci szkół podstawowych. Ten patronat wiąże się z nadziejami na współpracę, mówi Łukasz Denys, dyrektor Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice.
9: Między innymi pod względem naukowym, prowadzenia przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w technikum, zarówno zajęć fizycznych, ponieważ nauczyciele akademicy będą przyjeżdżać do Opola i kształcić fizycznie w murach naszej akademii, jak i w sposób też hybrydowy przekazywać najważniejsze treści programowe, które wynikają akurat z pragmatyki służb mundurowych i cyberbezpieczeństwa.
5: Uczniowie będą realizować wspólne projekty ze studentami Wojskowej Akademii Technicznej.
6: To są wiadomości Radio Opole.
5: Właśnie teraz ma rozpoczynać się ostatni konkursowy spektakl 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Zespół Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy przygotował przedstawienie Katarzyna, czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści. Reżyserką sztuki jest Zofia Gustowska z Teatru Jana Kochanowskiego w Opolu. Tytuł sztuki jest odrobinę przewrotny, mówi reżyserka.
10: Jest to adaptacja powieści Jane Austen. Tytuł jest wymyślony przez nas. Oryginalny tytuł powieści to Opactwo Norfanger. Jest to przewrotny tytuł, bo ja bardzo bardzo lubię czytać powieści i wspieram. Uważam, że bardzo słusznie, żebyśmy czytali. Ale jest to tytuł przewrotny, trochę zaczepny, dlatego że główna bohaterka tej powieści zaczytuje się w powieściach gotyckich i te powieści wpływają na jej wyobrażenia dotyczące życia, miłości, więc jest to taki spektakl, który gdzieś opowiada o tym, co właśnie literatura może robić, jak może wpływać na nasze wyobrażenia.
5: Gala zakończenia konfrontacji na małej scenie o godzinie 21.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu i burze, możliwy również grad. W tej chwili na termometrze jeszcze 29 stopni, więc bardzo ciepło, a w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże również może zagrzmieć minimalnie 18-19 stopni. Sprawdzamy jeszcze co jutro, trochę chmur, trochę przejaśnień, miejscami również deszcz i burze. Temperatura maksymalna odrobinę niższa niż dzisiaj, od 26 do 28 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
11: czują się bezpieczne i kochane.
12: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
13: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
14: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
11: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
13: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
0: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
15: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
16: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
17: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
18: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
19: Ty też możesz nam pomóc!
18: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
20: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
18: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
21: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
6: Reklama społeczna.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pan Bartosz Szygielski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Przede mną najnowsza książka, Ostatni obraz, thriller psychologiczny. Bardzo mnie ucieszyło słowo psychologiczne, bo przyznaję, że jeżeli chodzi o literaturę gatunkową, chociaż to jest też już tak bardzo płynne dzisiaj ta gatunkowość, thriller, kryminał, dramat psychologiczno-obyczajowy, wiele tych wątków tak naprawdę skupia się dziś we współczesnych powieściach i autorzy, zwłaszcza tacy jak pan Bartosz, właśnie taką prozę piszą, że oczywiście ta intryga będzie tu kluczowa i rozwiązanie pewnego rodzaju zagadki, wejście w psychikę przede wszystkim mordercy i coś, co ja osobiście bardzo uwielbiam, czyli pewnego rodzaju dualizm. Na pewno wiele razy słyszeliście w wiadomościach. Dochodzi do jakiejś straszliwej zbrodni, dziennikarze rozpytują sąsiadów, sąsiadki, a jaki był ten człowiek? No taki spokojny, taki miły. W życiu byśmy nie powiedzieli. I tu wychodzi na to, że będziemy mieli takiego właśnie typa, kto wie, czy nie jeszcze bardziej skomplikowanego. Lubi pan grzebać w ludzkiej psychice swoich bohaterów?
2: O, ja absolutnie. Wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsza, przynajmniej w moich powieściach, rzecz, która gdzieś tam jest czymś, co wychodzi na pierwszy plan. Tak, znaczy, tak jak zresztą powiedziałeś, no tam gatunkowość się bardzo miesza, tak? Bardzo trudno teraz znaleźć taki stricte kryminał na przykład, tak? Znaczy oczywiście dalej są, ale to też te wszystkie gatunki trochę się wymieszały, bo chyba czytelnicy tego trochę chcą, tak mi się wydaje i nie jest tak, że no, mamy bardzo dużo do wyboru jako czytelnicy, tak? Myślę, że to jest bardzo ważne i taka jednogatunkowość, że albo zwykły prysty kryminał, albo coś takiego, to już chyba jest za późno, tak? Fajnie jest mieszać wątki, mieszać różne rodzaje gatunki, bo to sprawia przyjemność podczas pisania, przynajmniej też podczas czytania, przynajmniej ja też tak mam, że też wolę czytać książki, które nie są takim do końca klasycznym kryminałem, tak? Czyli, że mamy policjanta, detektywa, czy kogokolwiek tam, kto po prostu idzie po nicę do kłębka i potem się okazuje, że mordercą jest lokaj, tak? Znaczy mnie to nigdy jako specjalnie nie bawiło.
1: No to jest nużące, przyznaję rzeczywiście i przede wszystkim wątki, no bo tych motywów zbrodni, to czym kierują się, co popycha ludzi do zbrodni?
2: Jest pięć, tak, można by tak...
1: Pieniądze, miłość,
2: pieniądze, tak, oczywiście emocje, wypadek i tak dalej, i tak dalej. No tego nie jest za dużo, to może oczywiście jakoś tam mieszać ze sobą, ukrywać, wymyślać jakieś dziwne rzeczy, nader skomplikowane. No oczywiście... To jest przyjemne tak jakby do czytania, tak? Ale ja chciałem, żeby literatura dawała coś więcej trochę, tak? Żeby to nie było, czytamy i po godzinie już nie pamiętam, czy ta książka była, tak? Jeżeli ona nas denerwuje w jakimś stopniu, poruszy, rozwali na kawałki emocjonalnie, no to jest już coś, co ja chcę dawać czytelnikom właśnie. I w ostatnim obrazie tak jest. Znaczy, takie mam poczucie, że tak udało mi się zrobić właśnie. I ta warstwa emocjonalna i psychologiczna to jest bardzo ważna, bo zresztą oczywiście tam bez spoilerów, no bo nie chcę komuś tam psuć oczywiście, oczywiście lektury, ale tutaj postawiłem mocno na rodzinę i na to, co się dzieje z człowiekiem, który od małego jest traktowany nie tak, jak powinien. Nawet jeżeli rodzicom wydaje się, że wszystko robią dobrze, tak? Bo nie ma rodziców, którzy nie popełnili błędu, tak? Wychowawczego. I to, kim jesteśmy teraz, tam mając, nie wiem, 20, 30, 60 lat, bez znaczenia, w bardzo dużej mierze jest uwarunkowane przez to, co się wydarzyło w naszym dzieciństwie, tak? No przecież jak spojrzymy na wszystkie historie seryjnych morderców, no to każdy jeden tak naprawdę był gdzieś tam w jakimś stopniu albo wykorzystywany w dzieciństwie, albo bity, albo miał naprawdę jakieś paskudne doświadczenia. A nawet jeżeli nie, to tak w tych latach młodzieńczych coś się gdzieś tam działo, no chyba, że faktycznie mówimy o jakimś już takim solidnym pośledzeniu umysłowym gdzieś, tak. Więc ja w ostatnim obrazie oczywiście starałem się pokazać tą, co może się dziać z człowiekiem w momencie, kiedy, no, mimo, że ma dobry dom, no to tak jednak nie do końca, tak, że są pewne takie na nim skazy gdzieś.
1: No tak, zwłaszcza, że bardzo często też dochodzi do takich sytuacji, że można kogoś zagłaskać i tak zagłaskując wychować potwora, który wszystko dostaje, ma korepetycje, specjalne lekcje. No po prostu wychuchane, wycmokane dziecko, które teoretycznie wydaje się no wszystko, cały świat przed nim otworem, bo i finansowo się rodzinie powodzi i nagle okazuje się, że wyhodowaliśmy psychopatę, który później mówi, że czułem się całe życie zgnieciony, stłamszony, nie mogłem być sobą. nikt nie pytał, czego ja potrzebuję. Po prostu hodowano mnie na jakiś ideał idealnego syna czy idealną córkę. I wszyscy się dziwią, no jak? Niejedno dziecko tak chciałoby mieć. A mówi, nie. Nie chcieliby się być na moim miejscu. No, no i dziwimy się często wtedy.
2: Tak, no oczywiście do tego też dochodzi ta presja, tak, społeczna, też rodzicielska przecież, no bo jeżeli rodzice wymagają za dużo, no to w którymś momencie przecież każdy może pęknąć, tak? Tak gdzieś tam coś po prostu w nas wybucha i może się dodać, no co to za presja, żeby mieć dobre oceny, tak? No ale to wskazuje, że człowieka, tak? Każdy jest inny, tak? Każdy inaczej chłonie emocje, inaczej je oddaje, więc tutaj niezależnie od tego, kim jesteśmy i jakimi chcemy być rodzicami na przykład, jeżeli już przy tym jesteśmy, to trzeba się pogodzić z jedną rzeczą, no bo będziemy popełniali błędy. No i nie ma wyjścia, ale to trudno się z tym pogodzić. Trudno sobie uświadomić fakt, że można być nieidealnym, tak? Znaczy wszyscy sobie mówią, niby, oj, tam patrzcie, jestem nieidealny, nieidealna i wszystko jest okej, tak? Pytanie, na ile tak mówimy, a na ile to rozumiemy, bo to są dwie różne rzeczy. Tak, każdy sobie może myśleć, że teraz, nie wiem, od dziś albo od jutra zmieniam wszystko i nie będę się tak niczym przejmował. No to nie, to tak nie działa. Nie?
1: No tak, bo często na zewnątrz też staramy się udawać twardzieli, nie chcemy się przyznać do życiowych porażek, że coś nam nie wychodzi, więc mówimy, tak, jest okej, jest świetnie, radzę sobie i tak dalej, później wracamy do domu, przychodzi noc i nie możemy zasnąć i dopadają nas demony. Tutaj te demony w głowie też się pojawiają, pojawia się jeszcze jeden ciekawy wątek, wątek sztuki, artystyczny, tak powiem, narobię wam apetytu. Za chwilę do was wrócimy i będziemy o tym mówić więcej. Oczywiście absolutnie nie spoilerując, tak jak to Bartosz powiedział, bo na tym polega z jednej strony trudność rozmawiania o tego typu książkach, bo nie możemy komuś zepsuć lektury, ale myślę, że rozmawianie właśnie o pobudkach, o tym całym tle, które się wydarza, jest bardzo, bardzo istotne i ono nawet jest bardziej interesujące niż streszczanie książki, bo nie chodzi o streszczanie książek, więc za chwilę do was wracamy, opowiemy, nie tylko zresztą o najnowszej, bo do innych książek Bartosza Szczygielskiego też nawiążemy. Zostańcie z nami.

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Bartosz Szygielski, autor książki Ostatni obraz, to znaczy nie tylko tej książki, ale to jest najnowsza książka z tego roku 2026. Mówiłem o tym, że thriller psychologiczny, ale ten wątek bardzo mnie zaintrygował, bo bohater, nie spoilerujemy, dlatego że to jest coś, co jest na okładce. Ja uważam, że informacje z okładki można, bo i tak jak wejdziecie do biblioteki czy do księgarni, no to żeby zdecydować, czy książkę kupić, czy nie, czy wypożyczyć, no to patrzymy przynajmniej właśnie na to, co mamy na okładce. Od lat balansuje między dwoma światami. W dzień analizuje zbrodnie, nocą przenosi je na płótno. I przyznaję, że mi by to w zupełności wystarczyło, mogłoby więcej na okładce nie być, bo już mi się zapaliła lampka. A, czyli jakiś zwichrowany psychopata, bo jak analizuje zbrodnie, a potem przenosi je na płótno, to moglibyśmy powiedzieć, a, no to jest jakaś książka po prostu taka obyczajowa o artyście malarzu, który jednocześnie studiował kryminalistykę i stwierdził, czym tu się wyróżnić w świecie sztuki, a, będę te zbrodnie, to wszystko, te inspiracje przenosił na płótno, odnosi wielki sukces, jest wystawiany w największych galeriach na całym świecie. Mogłaby to być taka książka, ale nie jest.
2: Mogłaby, ale nie jest, tak. Nie, zdecydowanie. Wydaje mi się, że takich rzeczy już trochę było. Na takiej zasadzie, wiesz, no mamy sobie super artystę, wszyscy go uwielbiają, a tu bum, okazuje się, że jest masowym mordercą, tak? No pierwsze, nawet może to nie był artysta, dobra, pierwsze co mi przychodzi do głowy, no to postać Patricka Batemana z American Psycho, tak? Mamy odnoszącego sukcesy finansistę, który jest psycholem. To, że też bez spoilerów, też inaczej to wszystko wygląda potem, no to jest inna kwestia, tak? No u mnie akurat w ostatnim obrazie faktycznie sztuka ma duże znaczenie, ale to jest taka sztuka, którą ja rozumiem przez trochę mój pryzmat, bo sam trochę malowałem. Jestem niespełnionym malarzem, można by tak powiedzieć. Znaczy z prostego powodu, no po prostu nie miałem kiedy tak jakby dalej gdzieś tam kontynuować, ale zawsze, ale mam gdzieś w domu parę swoich obrazów, które zresztą namalowałem. I chciałem, żeby mój bohater, jeden z bohaterów ostatniego obrazu, był trochę kimś takim, tak? Na zasadzie człowiekiem, który już swoje w życiu odbębnił, bo jest już na emeryturze, ale jest też bardzo utalentowanym plastykiem. No, tutaj też już musiałem bardzo spoilerować, co on tam musi zrobić i tak dalej, ale kwestia jest taka, że rzeczywiście te jego obrazy nie są takie do końca rzeczywiste.
1: Aha, czy nie jest
2: szukam
1: to,
2: słowa
1: nie
2: tak... Jest... Aha. No pierwsze, jakie skojarzenie przychodzi, to Ręka Mistrza z Stephena Kinga, też bez spoilerów, ale to nie to, co myślicie, jeżeli pomyślicie o tym tytule, ale chciałem, żeby książka miała taki klimat trochę. Takiego spokoju, takiego powolnego dochodzenia do niektórych rzeczy. Dokładnie jak to jest u Kinga, bo zawsze jak czytam Kinga, to mam wrażenie, że przez 3/4 książki tam nie dzieje się nic. Tak, ludzie sobie chodzą, rozmawiają, niby gdzieś tam w tle coś tam się wydarzyło, ale i tak jak to czytam, to nigdy nie mam poczucia, że to coś jest bez sensu. Na zasadzie, że nie ma powodu, dlaczego te sceny się pojawiły, tak? I ja mam taką samą chęć pisania. Na zasadzie budowania całej tej otoczki, tego jak wyglądają, jak zachowują się ludzie, dlaczego są tu, a nie gdzie indziej. No, tylko oczywiście robię trochę inaczej, bo też piszę w innym gatunku, tak? Więc thriller i kryminał muszą mieć swoje jakieś tam, jak się tak wyrażę, punkty bazowe, jakieś rzeczy, żeby czytelnik rzeczywiście do tego końca tam dotrwał.
1: Aha. I myślę, że czytelnik przede wszystkim, ja uważam i też, że to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby zbudować tą atmosferę. To kiedyś było też bardzo częste w takich katastroficznych filmach czy książkach, żeby najpierw poznajemy bohaterów, oni później wsiadają na jakiś statek albo jakiegoś samolotu i wtedy dopiero nagle bum.
2: Tak, my wiemy, umierają wtedy. Tak.
1: My wiemy i liczymy na to, ciekawe kto przeżyje, nie? I czy w ogóle ktoś przeżyje. Ale myślę, że to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne dlatego, że kiedy mamy ten wstęp, w którym poznajemy ich jako ludzi po prostu, my ich zaczynamy lubić albo nie lubić, empatyzować, troszeczkę się z nimi zżywamy, bo coś o nich wiemy. I jak później dochodzi do tej katastrofy, zaczynamy im kibicować, czyli bardziej się angażujemy w powieść. Bo absolutnie, gdyby to było zupełnie anonimowe, od razu by się zaczęła książka, że oto tym samolotem leciało 100 osób, albo tutaj podczas wernisażu tego oto bohatera dochodzi do zbrodni, prawda, w garderobie kogoś znaleźli, przychodzi detektyw, no i szuka, kto mógł zabić, no to mamy klasykę dosyć przewidywalną. A jak wiemy coś o nim, wiemy, czym się zajmował, jakie ma życie, czy ma rodzinę, czy nie, jakie nosi traumy, bo te traumy i grzebanie w psychice też tutaj są.
2: Absolutnie.
1: To później, mało też tego, później też lepiej jest zrozumieć, nawet jeżeli to są obrazy abstrakcyjne, prawda? Ale dlaczego używa tyle czerwieni i czerni? Dlaczego tu jest jakiś mrok? A może są jakieś symbole, jakieś elementy, które on umieszcza, a pewnie są, które są jakimś kluczem, że on jednak coś komunikuje, bo bardzo często tacy psychopaci, mordercy i seryjniacy mają taką potrzebę, żeby nie wprost, kawa na ławę, ale jednak komunikować i liczą na to, ciekawe, czy ktoś to rozgryzie. Mój kod, mój szyfr, to, co chcę powiedzieć.

0: teatrzykiem śmierci, że jakbym się powiedział, ale jest po prostu tak skomplikowane relacje, które są już na sam start nierzeczywiste, tak? Ja muszę mieć w swoich książkach, choć tak w jakichś powiedzmy 80% pewność, że takie coś mogłoby się wydarzyć. Znaczy w takiej zasadzie, że te wszystkie zależności są prawdziwe, a nie, że stryjeczny wujek cioci Basi był zły, bo ktoś mu zabrał kozę w 1912 i dlatego jego wnuczek zamordował kogoś tam na parkingu w środku nocy. No teraz wymyślam, ale, tak, ale to, myślę, że są takie książki.
1: O, jest tak? Ich nawet sporo, zwłaszcza, że pewien taki trend się też od jakiegoś czasu ciągnie, takie historie, gdzie część dzieje się na przykład w XIX wieku albo w jakimś XV wieku, nagle współcześnie, później się okazuje, że to jakiś list, który był znaleziony. Oczywiście,
0: tak, są połączone te historie. Tak, to jest, to jest bardzo wdzięczne do pisania. Ja sam oczywiście też wykorzystuję retrospekcję w jakimś tam stopniu, żeby to ze sobą łączyć, ale też staram się, żeby to było prawdopodobne, tak? Bo sam pamiętam, jak miałem etap fascynacji Kamilą Läckberg. Jeździłem do pracy pociągiem i zawsze miałem to pół godziny w jedną stronę, czy tam 40 minut, no to dziennie dawało to ponad godzinę możliwości czytania. No i ciągnąłem te wszystkie jej książki i ciągnąłem je niestety po kolei, więc już przy drugiej widziałem bardzo podobny schemat tworzenia. Przy trzeciej już praktycznie rozgryzłem wszystko, znaczy jak będzie wyglądało, no i czwarta, piąta, wszystkie wyglądały dokładnie tak samo. Znaczy zbrodnia się zmieniała, ludzie teoretycznie robili coś innego, ale zawsze to było dokładnie pisane na jedno kopyto. Znaczy ja ją doskonale rozumiem jako autor, zaczęło się sprzedawać, super.
1: Tak, bo sukces był ogromny
0: tak.
1: U nas też.
0: Ale potem przychodzi na przykład taki Larsen i co by człowiek nie robił, nie doskoczy do poziomu pierwszego milenium. Pierwszej książki z cyklu. I strasznie mi przykro, znaczy wiem, że jemu to już nic nie zmieni, ale że zmarł zanim zobaczył ten sukces, tak? Niestety. I to jest naprawdę przykre, bo myślę, że się go na pewno nie spodziewało. Te książki tam były wydane po prostu, tylko no, trochę się spóźnił, znaczy trochę miał pecha i w ogóle. Ale to jest taki rodzaj literatury, który niby dalej jest gatunkowa, no bo mamy tam thriller wymieszany z kryminałem i też mamy retrospekcję, przeszłość, która nawiązuje gdzieś tam do teraźniejszości i tak dalej, ale on potrafi stworzyć bohaterów, całą dwójkę, nie tylko Lisbeth oczywiście, którym się chciało kibicować, których mogło się nie lubić i to jest cudowne, no bo trudno lubić niektóre osoby z tamtej książki, bo i są egoistami i jakoś tak mało empatyczni. A mimo wszystko chcemy podążać za ich losem. I to jest cudowne, że są autorzy, którzy rzeczywiście pokazują bohaterów, jakby byli prawdziwymi ludźmi i dlatego my im kibicujemy. I to jest sztuka, którą trudno gdzieś tam osiągnąć. Znaczy, mam nadzieję, że mi się udało, ale to nie ja decyduję, tak? To decydują czytelnicy.
1: Zdecydujecie państwo, zdecydowanie. Dodam tylko, że poza tym oczywiście bohaterem, który w dzień analizuje zbrodnie, a nocą przenosi je na płótno, mamy jeszcze Agnieszkę Jaworską. Tutaj też informacja tylko z okładki, nie psująca absolutnie lektury, która budowała swoje stabilne życie, pracę, związek, poukładaną codzienność. Na ten porządek posypał się w dniu pogrzebu matki. Kobiety, która zamiast wspomnień zostawiła po sobie pustkę, stary klucz i adres zapisany na skrawku papieru. Więc jest tutaj też taki element, bo gdzieś jakaś zagadka znowu się kolejna pojawi, czyli oboje tych bohaterów ma już coś skomplikowanego, bo czasami jest tak, że skupia się wszystko na tej jednej postaci i w nim głównie grzebiemy, a ja przyznaję, że lubię, kiedy właśnie te wszystkie inne też postacie, które się pojawiają, też coś o nich jakby wiem. Łatwiej zrozumieć też jest motywację, bo później, kiedy dochodzi do konfrontacji, albo ona na przykład odkrywa dlaczego, bo czasami nie wiadomo skąd nagle ktoś wpadł na coś, prawda? Tak z czapy troszeczkę, jakby miał czarodziejską różdżkę.
0: Zdarza się niestety.
1: Zdarza się, a ja wolę i tak rozumiem u ciebie, dla ciebie też to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to było ciągiem logicznym. Czyli nie jest sztuką nadmiernie komplikować, że czytelnik później się już gubi w tych wszystkich wątkach, odniesieniach, ale żeby miał jasny sygnał. Tak, to jest prawdopodobne, bo zobaczcie, dzięki temu ona trafia i spotyka tego, albo widzi to i jej to przypomina coś i łapie skojarzenie, nie? I lubimy, ja bardzo lubię ciągi takie logiczne, że...
0: Nie no, ciąg logiczny w przypadku kryminałów musi być, znaczy zaskakujące. Nie musi być, tak? Bo sam czytałem książki, gdzie go nie było. Nie będę mówił teraz autorów, ale miałem taki przykład, że rzeczywiście wydawało się, że idziemy razem z bohaterem, wszystko jest ciągiem logicznym, a na końcu skoro odwracano 180 stopni, a wychodził sobie inny policjant i mówi, nie, nie, nie.

0: Nie, panie kochany, to było inaczej, bo tutaj ten i ten i to jest tak, i to jest koniec, tak? I ty musisz na to przyjąć, mimo że część z bohaterów, którzy byli tam gdzieś odpowiedzialni, w ogóle się nie pojawiła w książce nawet wcześniej. No i czytelnik oczywiście jest zaskoczony, tak? No bo nie mógł się tego w żadnym stopniu domyślić. No tylko to jest bardzo leniwe pisanie. Niestety.
1: Tak, bardzo przewidywalne, takie na klasyczny jakiś tasiemiec kryminalny taki, że mamy detektywa i on rozwiązuje kolejne zagadki i one są wszystkie właśnie takie, że, no, bo może oczywiście tak być, że prowadzimy śledztwo, mamy jakiś trop, idziemy za nim przez 300 stron i nagle na ostatnich kilkunastu stronach pojawi się jakiś straganiarz, który sprzedaje pietruszkę, o którym nikt wcześniej nie słyszał, a mówi, a nie, ja widziałem dokładnie, że to ten pan, bo ja akurat siedziałem i skrobałem tę pietruszkę na straganie,
0: tak,
1: i widziałem.
0: Tak.
1: I nagle babam. I cała intryga 300 stron na nic. Męczyliśmy, do niczego nie doszliśmy, bo nagle wyskakuje ktoś jak królik z kapelusza i przewraca wszystko do góry nogami. Ja przyznaję, że nie znoszę takich rzeczy. No bo nie ma radości, no bo to w tym momencie no możemy wszystko zrobić. No,
0: wprowadzić... Znaczy fajnie oczywiście, żeby czytelnik się nie domyślił rozwiązania, ale musi mieć ślady, no, zwyczajnie w świecie, bo inaczej no, to będzie nienaturalne dla niego. Ale niektórym to nie przeszkadza, to też jest dla mnie fascynujące, ale to...
1: No co kto lubi? Ja lubię jednak, kiedy rzeczy się zazębiają, kiedy mam pewne podpowiedzi i nawet jeżeli nie trafię, kto, bo nie chodzi też o to, że muszę mieć satysfakcję, że wiedziałem. No nawet jeżeli mam przeczucie, że to może być ta czy inna osoba, albo taki będzie związek, to nawet jeżeli nie trafiłem, mnie to nie martwi, pod warunkiem, że właśnie było to wcześniej w książce, ja czegoś nie zauważyłem. Myślałem, a trudno, przegapiłem, a był ten wątek rzeczywiście na 20 stronie, jakbym to zapamiętał, to bym teraz doszedł, tak jak Jaworska na przykład, do tego, dlaczego jest tak, a nie inaczej, prawda? I wtedy lubię, a jak coś jest tak z czapy, to przyznaję, niekoniecznie mnie cieszy.
0: No to mamy podobnie w takim wypadku. No, u mnie to jest też tak, że każde zdanie ma znaczenie. Każde, naprawdę. Jeżeli się okaże gdzieś, miałem parę taką sytuację, że tam rozmawiałem sobie z czytelnikami i mówią, że ale jak to możliwe, że coś tam. Mówię, no dobra, to weź teraz na stronę 30 i przeczytaj sobie ten akapit. Ktoś sobie mówi, a faktycznie. I nagle się okazuje, że to wszystko było, bo sam jestem uważnym czytelnikiem, tak? Więc nie przeskakuję tak zwanych opisów, idąc tylko dialogami, żeby było szybciej i szybciej, no bo przyjmuję założenie, że pisarz lepiej wie, czego książce potrzeba. Czasem faktycznie tempo może gdzieś tam siadać, można by tak powiedzieć, ale jest to potrzebne po prostu tego, żeby nasz bohaterowie byli prawdziwi, tak jak w życiu, no, popełniali błędy, robili rzeczy nielogiczne, no, wszyscy tak działamy czasami, więc osoby na kartach powieści też tak działać powinny, moim zdaniem.
1: No, to prawda, ja Państwu zdradzę pierwsze zdanie tylko, bo mi się bardzo spodobało, nie spodziewałem się w kryminalnej czy thrillerze psychologicznym, chociaż, dlaczego nie, świat nie jest miejscem dla leworęcznych.
0: Tak, bomba, to prawda, bo nie jest.
1: To już na miarę ogary by poszły w las.
0: Mimo, że nie jestem leworęczny, ale to naprawdę w momencie, kiedy jak byłem dzieckiem, miałem złamaną prawą rękę, tam nadgarstek, dwa razy, tam miesiąc po miesiącu praktycznie. I to jest niesamowite, jak wiele rzeczy nagle przestaje być dla nas wygodnych, kiedy nasza dominująca ręka przestaje działać. Znaczy wiem, że w przypadku leworęcznych to dominującą ręką jest lewa, ale jak ma to nie patrzeć, świat jest zaprojektowany dla praworęcznych. Nawet takie głupie rzeczy jak nożyczki. Nam się może wydawać, że to jest normalne, wszystko jest okej, ale spróbujcie Państwo ciąć zwykłymi nożyczkami coś lewą ręką. No to jest naprawdę wyzwanie. Wszystkie klamki, wszystkie wejścia, wszystko jest zrobione dla praworęcznych. I pamiętam, że mój tato, który jest leworęczny, znaczy już nie, bo mu się musiał nauczyć, był w szkole normalnie bity linijką, tak? Znaczy wiem, że to były inne czasy wtedy, żeby go oduczyć po prostu pisania lewą ręką, bo się nie dostosuje do świata, tak? No, teraz podejrzewam, że nikt nie bije dzieci w szkole linijką.
1: No podobno nie. Ja akurat też dostawałem jeszcze linijką i hokejką od WF-istów. Pozdrawiam serdecznie.
0: No bardzo. Więc właśnie. więc tutaj tak, świat nie jest tworzony dla leworęcznych zdecydowanie. Aha.
1: I to, myślę, znajdzie też jakieś to, ja nie wierzę to, że to się nie pojawi później w treści.
0: A, nie powiem. Nie, no oczywiście, że się pojawi. No.
1: To właśnie uwielbiam, bo nie sztuka wymyślić sobie zgrabne zdanie, ale fajnie, kiedy ono później jeszcze wybrzmi w książce. Bartosz, jeżeli pozwolisz, to jeszcze na chwilę cię zatrzymam. Chciałbym wspomnieć też o poprzednich twoich książkach, też do nich odesłać. Natomiast powiem, że bardzo lubię, kiedy jak padają w książce jakieś nazwy, tytuły, autorzy, że wiem, o co chodzi. No i tutaj mamy Martę, która ściska w dłoni pudełka, na którego Jacka masz ochotę. Lśnienie, Chinatown, a może Lot nad Kukułczym Gniazdem. Trudny wybór, pada odpowiedź. No ja szczęśliwie widziałem wszystkie. Gdybym miał powtórzyć, to też chętnie wszystkie, każdy inny, ale to też pewnie jest, są dla ciebie ważne, podejrzewam, filmy.
0: Tak, oczywiście. No, ja bardzo lubię dawać takie popkulturowe odniesienia gdzieś w książkach. Zawsze jest dużo muzyki, ale też jest dużo filmów. Może to takie, nie wiem, milenialsowate, powiedzmy, bo jestem teoretycznie z tego pokolenia, ale no, coś, na czym się wychowałem, po prostu lubię do tego wracać. I naprawdę mam coraz większy problem ze znalezieniem czegoś, co powstało teraz, co uważam, że byłoby warte powtarzania za x lat. Tak? Do Lśnienia mogę wracać co drugi dzień, powiedzmy. Tak? Do Lotu nad Kukułczym Gniazdem czy Chinatown tak samo. No, pierwszy Blade Runner też przecież... Ten film się w ogóle nie zestarzał, tak? To nawet nie chodzi w ogóle w stopniu o efekty, tylko o to, jaki on ma swój klimat. I mam wrażenie, że teraz ciężko takie produkcje, że no, gdzieś troszeczkę uleciało, bo mając pieniądze na taką super efekciarską rzecz, ten klimat gdzieś trochę nam ucieka.
1: No to prawda, a te odniesienia też oczywiście dla mnie są o tyle istotne, że one też pokazują, jaka jest twoja proza. Oczywiście tak upraszczam, ale to też są w gruncie rzeczy książki o bardzo dużym ciężarze psychologicznym, bo tam jest ważne, co dzieje się w głowach, czy to sen, czy jawa, dlaczego to robię, dlaczego nie, co się dzieje w moim mózgu, to wszystkie rzeczy są tam bardzo, bardzo istotne, więc jeżeli szukacie tego typu doznań, lubicie grzebać w ludzkiej psychice, no to Ostatni obraz zdecydowanie jest dla was, a za chwilę jeszcze wspomnimy o kilku wcześniejszych książkach, ponieważ z Bartkiem spotkaliśmy się po raz pierwszy i trudno mi tak cię wypuścić od razu, chciałbym, żeby nie tylko ta ostatnia wybrzmiała, więc zostańcie z nami i za chwilę jeszcze do was na chwilę wrócimy.

0: tylko o literaturze.
1: Już jesteśmy z wami ponownie. Ze mną w studiu nadal Bartosz Szygielski. Rozmawialiśmy o najnowszej książce Ostatni obraz. To jest zupełnie osobna książka, bo tego wątku na razie nie ruszaliśmy. Często mamy sagi, albo ulubionego detektywa, albo jakąś panią detektyw i tak dalej, i tak dalej. Piszemy kolejne tomy. A jak poprzeglądałem u ciebie, to oczywiście zdarzyła się też trylogia. I przyznaję, że ta trylogia zwróciła moją największą uwagę. Raz, że fantastyczne okładki, bo nie ma na nich wprost krwi, lejących się flaków i tak, taki, tego, do czego jesteśmy też przyzwyczajeni, że wchodzimy do biblioteki czy do księgarni i od razu nas interesuje to, to patrzymy, gdzie siekiery, noże, krew się leje na okładkach i tam najczęściej wtedy idziemy. Tutaj myślę, że jak ktoś zobaczyłby książkę Entropia, to był trzeci tom akurat Alicji Mord, no to pomyślałby, jakaś mroczna powieść obyczajowa, psychologiczna.
2: Tak, to prawda. No. Tak, tak, tak. Cała seria, czyli Asymetria, Dysharmonia i Entropia mają do siebie bardzo zbliżone, bo zresztą to było pomyślane tak od samego początku, żeby cała seria wyglądała kolorystycznie inaczej niż wszystko inne, bo mamy tam pomarańcz, jakiś ciemnoniebieski i fiolet, co się nie kojarzy z kryminałem bezpośrednio, bo to też nie są kryminały, to są też bardziej powieści właśnie thriller psychologiczny. I rzeczywiście to też jest seria, tak? Ja, większość moich książek to są tak zwane standalone, czyli pojedyncze jakieś tam opowieści. Zdarzyło mi się, na początku zaczynałem od trylogii, miałem Morta, Krew i Serce. Długo potem pisałem takie pojedyncze książki. Potem przyszła właśnie Alicja Mord. No i teraz znowu wróciłem trochę do tych pojedynczych, bo bardzo długo się zbraniałem przed seriami z jednego prostego powodu. No, wydawało mi się, że jeden bohater, który ciągle spada na niego całe piekło świata i same najgorsze rzeczy, czyli kolejne sprawy do rozwiązania, to jest trochę za dużo.
1: No to prawda, przy tym mógłbyś potem mieć tak, jak ty miałeś z Kamilą Läckberg, nie? Że,
2: tak, okay, no, ile można, tak? Zresztą Jones, bo to podobny przykład, tak? Chociaż są autorzy, którzy trzepią takie książki i są w tym doskonali. Lee Child, powiedzmy, tak? No, Richard to jest kopiuj w klej, przecież to po prostu jest inne miasto, trochę inna sprawa, a on dalej robi dokładnie to samo i ludzie dalej to uwielbiają, więc to jest po prostu pewien rodzaj konwencji. No, w Polsce raczej nie możemy liczyć na takiego Richera, no bo jakby chciał gdzieś jeździć po różnych miastach, no to po dwóch częściach by się gdzieś to wszystko skończyło, tak? No bo nie ten rodzaj powierzchni do zobaczenia,
1: jest,
2: nie?
1: Tak, tak, bo to jest też, może być też tak troszeczkę jak z tymi piosenkami, że lubimy podobno te, które znamy.
2: Oczywiście,
1: I to oczywiście może uzasadnić, dlaczego chcemy kolejną jakby, no zobaczymy co tym razem, nie? Kto zabił i że to komuś absolutnie wystarcza. No ja uważam, że no i szukam przynajmniej też w literaturze czegoś więcej, dlatego bardzo mnie to właśnie seria o Mord zaintrygowała, bo jak mówiłem, i okładkami się różniła i właśnie przede wszystkim inne też rzeczy tam się dzieją, chociaż jest to thriller, więc zagadki będą, będzie trochę mroku, ale nie będą to typowe absolutnie kryminały, gdzie rozwiązuje się zagadki, więc myślę, że jeżeli Państwo szukacie czegoś też innego, świeżego, to oczywiście gorąco zachęcam, żebyście spróbowali. No a do innych oczywiście również. Wszystkich nie będę wam wymieniał. Było też troszeczkę antologii, bo lubisz pisać opowiadania też.
2: Zdarzyło się, tak. Znaczy ja w ogóle bardzo lubię eksperymentować z różnego rodzaju formą w środku mojej książki. Przykładem są Czarne ptaki, czy które się ukazały na początku tego roku, które są tedbeszką, czyli książką dwustronną, którą można czytać od jednej albo drugiej strony, albo do połowy i potem z drugiej strony. Tak naprawdę są cztery sposoby na przeczytanie. Dwie niezależne historie, ale człowiek tak jakby to czym się łączą, odkrywa dopiero po czytaniu obu. Znaczy obie dalej są satysfakcjonujące, mam początek, zakończenie i koniec, ale ten taki jeden mały myk jest czymś, co człowiek sobie musi sam domyślić, więc to też było takie no, małe wyzwanie czy pisarskie. I bardzo się jestem bardzo dumny z tej książki, cieszę się, że się uda i faktycznie została dość ciepło przyjęta przez czytelników.
1: Aha, bo ja myślę, że jeżeli kogoś ludzie polubią, to też ufają mu w to, kiedy próbuje czegoś innego i opowiada troszeczkę inną historię, bo zaufania też nabieramy do stylu, do właśnie tej głębi jakiejś, do języka również, bo to też ważne, jak piszemy, bo takie seryjne książki też niestety bardzo często grzęzną w bardzo prostym języku, prawda? Nie oczekujemy tam żadnej finezji, a tutaj jednak zupełnie inny będzie język i środki, inni są też ludzie w tych książkach. więc inaczej też mówią. Ktoś może być bardzo elokwentny, posługiwać się pięknym językiem, inny będzie bardzo prosto skonstruowany i będzie walił z grubej rury, nie przebierając w słowach. Ale jeszcze chciałem zapytać, tak zupełnie w finale, bo wskazówki, paradoks. Bartosz Szczygielski. To ty?
2: Tak, to ja. Miałem krótką przygodę dwutomową z powieścią dla młodszego odbiorcy. Bardzo fajną, tak mi się wydawało, ale trafiłem, po prostu miałem strasznego pecha. Wszyscy mieliśmy, bo premiera pierwszych wskazówek była w dniu, kiedy WHO ogłosiło światową pandemię. I absolutnie wtedy nikt nie myślał o książkach. Niestety. I zanim się ludzie zorientowali, że przez dłuższy okres będziemy być tam odcięci od innych i wszystko się przenosi do internetu, to ta książka była już martwa. Niestety, tak? Pojawiły się inne, trzeba się pozająć innymi. No i trafiłem na zły okres. No myślę, że jakby się pojawiła albo rok później, albo rok wcześniej, to prawdopodobnie wyglądałoby troszeczkę inaczej. Ale no niestety na drugim tomie się skończyło. Ale dalej bardzo lubię. Zdarzają się dalej czytelnicy, którzy do mnie piszą, że hej, panie kochany, a co z trzecim tomem? No ja mówię, że no raczej niestety nie, chociaż jak to może zawsze być, bywa, może być, nigdy tak, nie mów nigdy.
1: Tak, bo może być tak teraz po audycji, że ktoś się zainteresuje, a słuchają ludzie w każdym wieku, w bardzo różnym, więc może się okazać, drodzy Państwo, że sięgniecie po wskazówki.
2: Zachęcam, dwa tomy
1: są, i wtedy, kto wie, Bartosz może napisze jednak trzecią, bo rzeczywiście dlatego nie chciałem tylko na nowościach się skupiać. Nie nowościami świat żyje, w tym natłoku. Zresztą mieliśmy na festiwalu książki niedawno. Przecież tłumy, tam było ponad 250 autorów. Nikt nie jest w stanie tego ogarnąć. Cztery sceny. I później jest tak, że za chwilę będzie premiera kolejnej i bardzo łatwo jest dzisiaj, że książka gdzieś tam przepadnie. Ta pandemia rzeczywiście wtedy, no tak, kto miał czas na szperanie za nowościami? No owszem, ludzie wypożyczali masowo z bibliotek, żeby coś mieć do czytania, kiedy musieli siedzieć w domu, ale to najczęściej bierze się sprawdzone to, co mamy, nikt nie biega, nie szuka, nie pyta o nowości. Ja trzymam kciuki za wskazówki, Bartku,
2: żeby... A dziękuję.
1: I w ogóle za to, bo myślę, że pisanie dla młodzieży, dla dzieciaków też jest bardzo satysfakcjonujące. To jest znowu nowe wyzwania, a ty, mam wrażenie, tak wisienką na torcie, lubisz literackie wyzwania.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście można trzepać cały czas to samo i być zadowolonym, ale ja potrzebuję jednak czegoś takiego, co mnie zmęczy psychicznie, tak? Znaczy na zasadzie, czy będę w stanie podołać i zrobić coś, co sobie założyłem. Jak się udaje, no to wtedy mam znacznie większą satysfakcję niż po prostu z napisania dobrej historii.
1: O tak, jak ktoś, kto popracował chociaż jeden dzień tak ciężko, solidnie, wie, jakie to jest piękne uczucie później na finał, kiedy coś nam wyszło i się udało.
2: To prawda.
1: Więc Basku, życzę ci naprawdę sukcesów, żeby ludzie cię czytali. Mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji nowej premiery, której ci życzę i za którą trzymam kciuki. Więc mówię ci do zobaczenia, a Państwu też mówię już do zobaczenia, bo kończymy w ten sposób dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze.

0: zmiana pogoda dzisiaj w naszym regionie. Trochę chmur, trochę słońca, no ale miejscami też bardzo silny wiatr. O tym, nie tylko o tym, w wiadomościach Radia Opole. Te już dosłownie w tej chwili zbliża się godzina 18. Uwaga kierowcy, prosimy uważać, wiatrołomy na kilku drogach naszego regionu. Powiat opolski w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego konkursu. Jutro na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego będzie można spotkać się z bacą.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Jak informujemy w wiadomościach Radio Opole, IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Ulewy przechodzą przez niektóre miejsca naszego regionu. Strażacy otrzymali zgłoszenie o wodzie wlewającej się do domu. To w miejscowości Włostowa w powiecie Nyskim. I jeszcze bardzo ważna informacja dla kierowców. Trzeba uważać w Głubczycach na krajówce 416. Na jezdni w stronę Opola leży drzewo. Wiatrołomy. Strażacy usuwają również w miejscowościach Mależowice Wielkie, to w powiecie Nyskim, Bielice, to również powiat Nyski, i w miejscowości Lubotyń w powiecie Głubczyckim. A więc prosimy noga z gazu i prosimy o ostrożność.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: I jeszcze jedna informacja dla kierowców, ale ruszających jutro na północ Polski. Bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3 zapowiadają od jutra rolnicy z województwa zachodniopomorskiego. Zablokowany zostanie m.in. węzeł Gryfino, mówi Adam Walterowicz z kółka rolniczego Parnica.
2: Godzina 11, rozpoczynamy protest. Wyjeżdżamy na drogę 3, blokujemy w obie strony i nie schodzimy, póki na poważnie ktoś z nami nie porozmawia. Dzisiaj jesteśmy zmuszeni do takich działań.
0: Zdaniem Adama Walterowicza poniedziałkowy protest jest dla rolników ostatnią deską ratunku. W jego ocenie największym problemem pozostaje brak opłacalności produkcji.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Powiat opolski uplasował się na 9. miejscu w ogólnopolskim rankingu powiatów i miast, a konkurs obejmował 320 powiatów w całym kraju. Jak mówi starosta opolski Henryk Lakwa, starania o to, by znaleźć się w top 10 trwały od dawna. To klasyfikacja za 2025 rok, w którym realizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, mówi starosta.
3: Tam było bardzo, bardzo wiele kwestii, ale przede wszystkim z PROW-u pieniądze na drogę w Popielowie. Były inwestycje, które otrzymaliśmy w Krasiejowie, droga, która w tym roku została skończona, ale pieniądze zostały przyznane w roku wcześniejszym. No i różnego rodzaju strategie, chyba jest ich 8, za każdą strategię są punkty. Jest to takie wyróżnienie, którego nie da się kupić. I to jest najważniejsze. To jest przede wszystkim dzięki moim radnym, dzięki moim pracownikom.
0: A ruszyły już zgłoszenia do wojewódzkiego konkursu koron dożynkowych. Ten odbędzie się 6 września w Kluczborku podczas dożynek wojewódzkich. Prace przyjmowane są w 3 kategoriach. Zgłoszenia może dokonać wójt, burmistrz, prezydent lub przedstawiciele związków organizacji rolniczych, mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
4: Do konkursu można zgłosić jedną koronę dożynkową lub jedną pracę plastyczną z danej gminy. Przewiduje się wyłonienie laureatów od 1 do 3 miejsca w 3 kategoriach. Korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe, korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne oraz debiut.
0: A termin przyjęcia zgłoszeń mija 1 września.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Już jutro Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego odwiedzi prawdziwy baca. Wydarzenie odbędzie się w ramach otwartej pracowni prowadzonej na Wydziale przez Katarzynę Adamek, która zaprosiła gościa.
5: Pan Józef Michał przyjedzie do nas z Istebnej, przywiezie bardzo dużo wełny, którą będzie rozdawał oraz zrobi taką niespodziankę, tak jak powiedział, zrobi taki mini performance, on będzie coś z tą wełną dla nas robił.
0: A dlaczego wełna? Wełna jest tym materiałem, z którego artystka także ze studentami studentkami tworzy swoje dzieła, a spotkanie z bacą otwarte dla wszystkich od godziny 10.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu, możliwe również burze z gradem. Temperatura maksymalna w tej chwili jeszcze do 26-27 stopni. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień, również burze, minimalnie na termometrach od 18 do 19 stopni, a jutro odrobinę chłodniej niż dzisiaj. Maksymalnie zobaczymy na termometrach 26-28 stopni, przy czym znowu będą pojawiać się opady deszczu i burza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Słuchaj mnie.
1: Na końcu języka.
2: Na powitanie jak zwykle. Dzień dobry.
3: Beata Grenatowska
2: i Ireneusz Prochera, ponieważ tak zacząłem nieco scenicznie ze względu na to, że chciałem się odwołać do jednego z naszych odcinków, w którym wiele mówiliśmy o grzeczności językowej, o tym, że jednak te formy językowe grzecznościowe są istotne, więc tak grzecznie się z Państwem dzisiaj przywitaliśmy, a chciałbym dzisiaj poświęcić trochę miejsca niekoniecznie grzecznym słowom, ale słowom, które są bardzo mocno osadzone w naszym codziennym życiu. Jedno chyba, mam wrażenie, trochę mocniej nawet niż to drugie, ale mają one oba wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest teatr. No, niektórzy mówią, że życie to teatr.
3: Albo to nie teatr. No, to już był taki poeta.
2: Widzenia, siedzenia, a nawet stania, czy na scenie, czy poza nią. Ale to słowo pierwsze ma też swój taki szerszy kontekst społeczny, socjologiczny nawet. Mowa o hipokrycie. No niewiele jest słów w języku polskim, które mają równie jednoznaczny, negatywny wydźwięk, jak właśnie hipokryta. Wystarczy nazwać kogoś hipokrytą, aby zakwestionować nie tylko jego poglądy, lecz przede wszystkim wiarygodność, czyli coś, co jest bardzo istotne w naszym życiu, w naszych relacjach. Hipokryta nie jest po prostu człowiekiem, który się myli. Jest kimś, kto świadomie lub konsekwentnie prezentuje światu jedną twarz, a w rzeczywistości postępuje zupełnie inaczej.
3: I mamy bardzo polski odpowiednik, czyli obłudnik. Co innego mówi, co innego robi.
2: Tak, jest cały szereg tych słów, będę się do nich jeszcze dzisiaj odwoływał. Paradoksalnie jednak historia tego słowa pokazuje, że pierwotnie nie miało ono nic wspólnego z moralnością, oznaczało bowiem po prostu aktora. Źródło słów prowadzi nas bowiem do starożytnej Grecji. Tam greckie słowo hipokrites oznaczało osobę odpowiadającą, interpretującą lub odgrywającą rolę. Powstało od czasownika hipokrinomai, który oznaczał odpowiadać, wyjaśniać, interpretować, a z czasem także grać rolę na scenie. W greckim teatrze hipokrites był po prostu aktorem, człowiekiem wcielającym się w postać dramatu. To i jak widzimy, nie było w tym nic zupełnie obraźliwego. No, można powiedzieć zawód jak zawód. Przeciwnie, aktor był niezbędnym uczestnikiem widowiska i jego zadaniem było przekonujące odegranie przypisanej mu roli. I stąd też greccy aktorzy nosili charakterystyczne maski, które wzmacniały głos i pozwalały jednej osobie wcielać się w wiele postaci. To właśnie motyw maski stanie się później kluczem do współczesnego znaczenia tego słowa.
3: No i chodzili w koturnach, i które pozwalały być widocznym w dalszych rzędach, ale pamiętajmy, że ta wysoka pozycja aktora w starożytności zupełnie zmieniła się w średniowieczu i w późniejszych wiekach, bo aktor, nazywany często komediantem, był traktowany nieomal na równi z nierządnicami. Więc rzeczywiście to w pewnym momencie stało się takim pejoratywnym określeniem.
2: Ale
3: aktor
2: nastąpił
3: to ktoś, kto ma, kto jest właściwie współświadka.
2: No tak, ale później, szczególnie w naszych czasach współczesnych, prawda, no znowu nastąpił ten powrót na świecznik.
3: Tak, szczególnie w stanie wojennym, kiedy aktorzy już nie chcieli być tylko komediantami, którzy odgrywają, bawią publiczność, ale chcieli mieć także swój własny głos.
2: Trzeba jednak podkreślić, że jeżeli chodzi o rozumienie, znaczenie i używanie słowa hipokryta, to pewien przełom nastąpił wraz z rozwojem chrześcijaństwa, bo w greckim przekładzie Nowego Testamentu słowo hipokrites zaczęło oznaczać ludzi, którzy udają pobożność i cnotę. Szczególnie często pojawia się ono w Ewangeliach, gdzie Jezus zwraca się do faryzeuszy słowami: biada wam, obłudnicy.
3: Tak jest, ale faryzeusz też jest poniekąd synonimem hipokryty i obłudnika, bo to jest ktoś, któremu zależy tylko na opinii, a już życie to zupełnie co innego. Czyli w zasadzie z aktorstwa wyciągnięto tylko jeden element – udawanie. Bo rzeczywiście aktor udaje kogoś innego, bo taką ma rolę. A potem już to przeszło na inne dziedziny życia.
2: No właśnie, tutaj mówimy też o emocjach, o pewnej uczciwości wobec odbiorcy. No bo wiadomo, że jak idziemy do teatru, to wiemy, że aktor tylko udaje ku naszej rozrywce, można tak powiedzieć. Natomiast w życiu już bywa inaczej, no i nie akceptujemy tego sytuacji, gdy ktoś ma dla nas inną twarz i próbuje coś udawać i kogoś, kim nie jest.
3: W genialny sposób ukazał to Molière w Świętoszku, gdzie Tartuffe to właśnie jest taki żywy symbol udawania.
2: I stąd możemy powiedzieć, że właśnie z tego biblijnego znaczenia wyrosło współczesne rozumienie hipokryzji. Przez łacińskie hipokryta słowo przeniknęło do większości języków europejskich, zachowując już wyłącznie moralny sens. W języku polskim hipokryta pojawił się za pośrednictwem łaciny i francuszczyzny, jako określenie człowieka obłudnego, fałszywego i nieszczerego. No, dzisiaj ewidentnie jest tak, że hipokrytą nazywamy osobę, której deklaracje pozostają w sprzeczności z własnym postępowaniem. To na przykład polityk nawołujący do oszczędności, a sam żyjący w przepychu. To działacz ekologiczny ignorujący własne zasady, wzywający nas do jeżdżenia elektrykami, gdy sam jeździ
3: dieslem.
2: Tak, dieslem. To też może być na przykład rodzic wymagający od dzieci zachowań, których sam nie przestrzega.
3: A jakie jest najczęściej wytłumaczenie hipokryty, kiedy ktoś odkryje jego hipokryzję? Jestem tylko człowiekiem.
2: Tak, tylko człowiekiem, ale niektórzy mówią aż człowiekiem i mówią też, że z tego naszego człowieczeństwa powinien wyrastać nakaz zachowywania pewnych norm społecznych i pewnej
3: i zgodności, między
2: ludźmi,
3: tym, co
2: prawda?
3: Się mówi, a tym, co się robi.
2: W języku publicznym bez wątpienia dziś określenie hipokryta należy do najmocniejszych ocen moralnych. Jak widzimy i słyszymy, pojawia się w debatach politycznych, pojawia się w publicystyce, w mediach społecznościowych się też pojawia, no i w takich codziennych sporach również. Zarzut hipokryzji bywa bardziej dotkliwy niż zarzut niekompetencji, ponieważ podważa charakter człowieka, nie tylko jego decyzje. Oskarżenie o hipokryzję sugeruje bowiem, że ktoś świadomie kreuje fałszywy obraz samego siebie. No i historia tego słowa przypomina nam, jak niezwykłą drogę potrafią przebyć wyrazy. Grecki aktor odgrywający rolę na scenie stał się więc symbolem człowieka noszącego maskę w życiu codziennym. Dawna teatralna metafora przekształciła się w jedno z najważniejszych pojęć opisujących relacje społeczne i moralność. Być może właśnie dlatego słowo hipokryta pozostaje tak silne. Przypomina, że największe znaczenie mają nie deklaracje, lecz zgodność między tym, co mówimy, a tym, jak postępujemy na co dzień.
3: A ja postawię swoją puentę, bo summa summarum, kiedy chodzi o skutki, to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko społeczeństwo ma więcej wyrozumiałości dla hipokryzji niż dla niekompetencji. I popatrz na losy różnych polityków, u których często wykrywano właśnie hipokryzję, no chociażby taki John Kennedy, a jaką cenę zapłacili jedni i drudzy. I częściej jednak wyższą cenę zapłacili ci, którzy byli nieudolni, czyli niekompetentni.
2: No właśnie, ale ze słowem hipokryta wiąże się jeszcze jedno słowo, o którym jeszcze Państwu opowiem.

0: Do znudzenia powtarzamy Państwu, że nasz język jest fleksyjny i co się da, to się odmienia przez rodzaje, przypadki, osoby. Do tej kategorii należą generalnie rzeczowniki, ale jest kilka wyrazów, które oparły się tej zasadzie, choć do końca nie wiadomo dlaczego. Do nich należy kakao, które pojawiło się niedawno.
1: Kiedyś należało do tej samej kategorii co radio.
0: A tu poszło innymi drogami, jeżeli chodzi o odmianę. U jednej z popularnych youtuberek żywieniowych, która należy do pokolenia dbającego o poprawność, usłyszałam: teraz dosypujemy kakao, bo to jest sernik z kakaem.
1: To ja jeszcze słyszałem wersję kakała. Teraz dosypujemy kakała.
0: A skąd się wzięło to zaraz wyjaśnimy. Trochę mi zazgrzytało to u tej youtuberki, ale postanowiłam sprawdzić, bo przecież w tym roku weszły nowe zasady, a ja być może nie jestem na bieżąco. Otóż, w Narodowym Centrum Kultury czytamy: w starannej polszczyźnie, tej eleganckiej, oficjalnej, tej, którą powinniśmy się posługiwać zawsze z każdą kulturalną osobą, rzeczownik kakao pozostaje nieodmienny. Poprawnie zatem powiemy: to jest kakao z Gany, nie wypiję teraz kakao, proszę napisać tutaj o kakao wszystko, co pani wie. Natomiast w polszczyźnie potocznej rzeczownik kakao bywa odmieniany. Pierwszym słownikiem ortoepicznym, którym odnotowano i w pewnym sensie zaaprobowano tę odmianę, był wydany w 1999 roku nowy słownik poprawnej polszczyzny pod redakcją Andrzeja Markowskiego. W języku potocznym szerzą się formy odmienne: dopełniacz kakao, celownik kakao, narzędnik kakaem. Formy te można uznać za dopuszczalne, uwaga, w bardzo swobodnej polszczyźnie, na przykład w języku rodzinnym. W swoim domu możesz mówić jak chcesz.
1: No właśnie,
0: zawsze to
1: pytanie,
0: podkreślamy.
1: Czy internet jest takim miejscem, gdzie możemy swobodnie mówić?
0: No może wszyscy już traktują internet jak dom i dlatego sobie pozwalają
1: na
0: takie...
1: No to bardziej, że część tych influencerów i pewnie ta pani też w domu ten filmik swój nagrywała.
0: No może, tylko że jest polonistką i chwali się tym, że jest polonistką, więc ja bym tutaj troszeczkę uważała. Obecnie usłyszymy w mowie codziennej niemal równie często odmieniane kakao, jak i nieodmieniane. Może jeszcze za wcześnie mówić o postępującym nieodmienianiu rzeczowników, ale faktem jest, że wpływ niefleksyjnej angielszczyzny na współczesną polszczyznę jest znaczny. Przy czym dodatkowym czynnikiem sankcjonującym niechęć do deklinowania rzeczowników jest powszechna cyfryzacja. Forma nieodmieniona jest taka sama we wszystkich przypadkach. Nie trzeba się wysilać, by ją przekształcać i odkształcać, gdy przyjdzie nam odtworzyć mianownik. Zdrobnienie kakałko to typowy przedstawiciel leksyki potocznej polszczyzny, którego nie znajdziemy w najobszerniejszym i wciąż aktualizowanym współczesnym słowniku ortograficznym, czyli słowniku ortograficznym PWN. Kakałko pojawiło się w nowym słowniku poprawnej polszczyzny Andrzeja Markowskiego z adnotacją: potoczne zdrobnienie od kakao można mówić tylko w środowisku rodzinnym, czyli podobnie jak kakao.
1: Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Mamy do czynienia z pewnym takim trendem zdrabniania wszystkiego, co się da. Mam tutaj na myśli rodziców, którzy notorycznie do swoich dzieci mówiąc zdrabniają wiele wyrazów, ale to już się przenosi też na czasami takie w sposób dosyć absurdalny, groteskowy, na obszar działania ludzi najzupełniej dorosłych, poważnych, zajmujących poważne pozycje
0: społeczne. Ja wiem, o czym mówisz, więc po tej jednej stronie jest kakałko, które jednak mimo wszystko kojarzy się z dzieciństwem, a po drugie mamy coś
1: zupełnie
0: pieniążki. I najśmieszniejsze jest to, że bardzo często dotyczy to ogromnych sum. To nie są grosze. I jeżeli na przykład słyszę to u przedstawiciela bankowości, no to naprawdę bolą mnie aż zęby. Rzeczywiście to jest taka tendencja, ale wróćmy do tego kakałka, które wciąż jest traktowane jako język najbardziej potoczny z potocznych. Czyli powinniśmy tylko w kręgu najbliższych i znajomych pozwalać sobie na właśnie taką odmianę. Podobnego zdania jest profesor Mirosław Bańko. Jeśli zatem chcemy pokazać, że jesteśmy kulturalni, pytamy gości, czy napiją się kawy, herbaty czy kakao, a nie kaka czy kakałka. Tyle Narodowe Centrum Kultury. Ale Żeby nie było tak prosto, to pewne zamieszanie wprowadził inny językoznawca, Jerzy Bralczyk, który raz mówi jedno, a raz coś innego. W książce Słowo o słowie z 2009 roku pisze: w słownikach nie znajdzie się słowa kakałko, a szkoda, bo jest ono używane. Wprawdzie mam wrażenie, że kakao nie jest już tak popularnym napojem jak dawniej, ale zdrobnienie w języku mówionym istnieje. A to, co jest w języku mówionym, powinno być oddawane w języku pisanym. Jak odmieniamy słowo kakao? Słowniki powiadają, nie odmieniamy, ale zwyczaj nakazuje odmieniać. Dlatego mówimy z kakałem, a nie z kakao, i o kakale mówimy raczej niż o kakao. Pojawia się więc eł. Jest przymiotnik kakaowy, tu eł się nie pojawia i niech tak zostanie. To nie jedyny przypadek, gdy a i o występują obok siebie. Jednak w zdrobnieniu kakałko na pewno nie będzie o. U jest niezupełnie uzasadnione, a więc raczej zgodnie z wymową powinniśmy zapisać to przez eł. Mówić kakałko o kakałko z kakałkiem.
1: Nie wiem, mam mieszane uczucia.
0: Ja mam jednoznacznie niechętne, a jeżeli chodzi o te odmiany kakałem o kakale, to przepraszam, mi się to z kałem za bardzo kojarzy, więc ja bym unikała choćby z tego względu. Natomiast ta opinia jest z 2009 roku, a kilka lat później pojawia się na stronie gazeta.pl nieco inna opinia profesora Bralczyka.
2: Mamy trochę takich rzeczowników pochodzenia obcego, których mamy świadomość obcości i nie bardzo wiemy, kiedy odmieniać, a kiedy nie odmieniać. Czy na przykład odmieniać dość powszechnie znany rzeczownik kakao? Raczej nie powinniśmy. W kakale, o kakao, tu w ogóle nie wiemy, jak powiedzieć. I dlatego poprawną odmianą jest kakao, kakao, kakao i tak w kakao, o kakao, wypiłem kakao i nie wypiłem kakao, nie kakała, jakby niektórzy chcieli. Prawda, że potocznie czasem to odmieniamy. Wielki błąd to nie jest kakałko, już odmieniamy, ale ponieważ nie odmieniamy także takich słów jak makao, gra w karty, czy rodeo, wideo, i kakao także powinno pozostać nieodmienne.
0: Jaka jest właściwie opinia profesora Jerzego Bralczyka? Jest raczej na tak, czy raczej na nie?
1: Ulubiony argument tych, którzy w takich sytuacjach się znajdują. Tylko krowa nie zmienia poglądów.
0: No tak, tylko czy to powinno się odnosić do języka i pewnych reguł, które z natury swojej powinny być mało elastyczne, a przynajmniej nie zmieniać się w zależności od tego, kto zadaje pytanie. A ja odnoszę wrażenie, że w książce było inne nastawienie, a pod wpływem być może presji dziennikarza odpowiedź była inna.
1: Oj tam, profesor zmienił zdanie po prostu, a swoją drogą było makao wymienione, ale jest też kurakao.
0: To jest słowo, które pojawia się między innymi w tej wersji. Jeżeli chodzi o nazwę napoju, to jest kiraso, natomiast nazwa państwa, to jest takie małe państewko właściwie pod protektoratem Niderlandów, powinno się mówić kirasau albo kirasou. Wiele jest wersji, na pewno nie kurakao. Żaden językoznawca, nawet profesor Bralczyk, nie przyzna racji.
1: Wtedy nie ma tego dylematu związanego z odmianą. To może i lepiej rzeczywiście oryginalną wymowę zastosować.
0: Ale teraz mógłby ktoś zapytać, gdzie tu logika, gdzie sens? Przecież mamy podobnie skonstruowane słowa obcego pochodzenia jak radio i studio. Od dawna można, a nawet należy odmieniać, choć są tacy, którzy wciąż tego nie robią. I w tej kwestii profesor Bralczyk zajął stanowisko.
2: Do dzisiaj jeszcze niektórzy, zwłaszcza starsi, używają w pewnym szczególnym przypadku, mianowicie w miejscowniku, radio i studio nieodmiennie. Czyli na przykład mówią, słyszałem w radio, byłem dzisiaj w studio. To nie jest duży błąd, ale według wszystkich zasad i norm powinniśmy już to odmieniać i mówić w radiu, słyszałem, w studiu, byłem, ponieważ te słowa już weszły tak bardzo do języka polskiego, że zyskały już odmianę. I oczywiście radiem, studiem i tak dalej. Jest pewien tylko kłopot z liczbą mnogą. Nie było tych radiów, powinniśmy powiedzieć, ale któż tak z nas mówi?
0: I tu pojawia się kluczowe określenie charakterystyczne dla profesora Bralczyka, to nie jest duży błąd. I ja się zastanawiam, co jest dużym błędem właściwie u tego językoznawcy, bo ja kiedyś zapytałam o włączać i pan profesor powiedział, na co mamy rozstrzelać tego, kto tak mówi, no więc trochę
1: taki
0: tutaj się
1: czuję
0: bezradna. Taki
1: błąd musi być wielkości wielbłąda. Wielki błąd.
0: Dodam, że może być jeszcze jeden powód nieodmieniania rzeczowników zakończonych dwoma samogłoskami, a o, jak kakao, makao, wideo. Trudność artykulacji. Stąd nieuprawnione, ale ułatwiające wymowę wstawianie spółgłoski eł. A ty odmieniasz kakao?
1: Właśnie zastanowiłem się, gdy poruszyłaś ten temat i wydaje mi się, że przyznaję się tutaj tak nieoficjalnie, że czasami zdarza mi się poprosić, czy mogłabyś mi nalać trochę tego kakao.
0: Więc pamiętaj, jeżeli przyjmujesz gości, ludzi, z którymi nie jesteś na bardzo zażyłej stopie, to człowiek kulturalny powinien nie odmieniać.
1: Chociaż to będzie ciągle to samo kakao, które pijemy na co dzień.

0: końcu języka.
1: Obiecałem Państwu również drugie słowo, które ma swój teatralny rodowód, a odnosi się do ludzi, którzy mają dla nas inną twarz właśnie w każdej sytuacji i którym czasami zarzucamy hipokryzję. Ustaliliśmy już, że samo słowo hipokryta pochodzi po prostu od greckiego aktora, który odgrywał na scenie jakąś scenę, a dziś funkcjonuje w nieco zmienionym znaczeniu w odniesieniu do ludzi, którzy ukrywają swoje prawdziwe poglądy, motywy czy działania. Ale drugim słowem, które również osadzone jest w pewnym uniwersum teatralnym, jest słowo kabotyn. Ma bardzo ciekawe pochodzenie, ponieważ wywodząc się ze świata teatru, również zaczęło później opisywać pewien typ osobowości ludzkiej, czy samych nawet zachowań ludzkich. We współczesnej polszczyźnie najczęściej pojawia się dziś w odniesieniu do osób publicznych, takich jak politycy, celebryci, aktorzy, komentatorzy czy influencerzy, bo to modna działalność. Kabotyn pochodzi od francuskiego słowa cabotin, oznaczającego pierwotnie podrzędnego aktora, zwłaszcza występującego w wędrownych trupach teatralnych. Samo cabotin pojawiło się we francuszczyźnie w XVII wieku. Etymologia nie jest oczywiście całkowicie pewna, ale najczęściej wskazuje się na dwa możliwe źródła, czyli od starofrancuskiego cabotin, grać w teatrze w przesadny sposób, albo od nazwiska legendarnego aktora wędrownego właśnie o przydomku cabotin, choć wielu językoznawców traktuje tę wersję jako pewną ludową etymologię. Niezależnie jednak od dokładnego źródła, już we Francji słowo nabrało znaczenie aktora, który gra przesadnie, efekciarsko i nienaturalnie.
2: Było miejsce dla tego typu aktorstwa, ale pamiętajmy, że kiedyś, zresztą jeszcze w XX wieku, wśród aktorów był ścisły podział na charakterystykę postaci, czyli były amantki, byli specjaliści od ról epizodycznych, były charakterystyczne postaci i kobiety i mężczyźni, więc ten kabotyn, można powiedzieć, pełnił taką określoną rolę. Dziś bardziej byśmy powiedzieli, że chodzi o pewien styl grania, który niekoniecznie jest pożądany.
1: Taki przerysowany.
2: Przerysowany styl, albo
1: też zbliżony do komedii dell'arte, prawda?
2: I taka opinia krążyła między innymi o Zbigniewie Cybulskim, który po roli w Popiele i Diamencie nie potrafił odnaleźć się w innych filmach. No, to była rola, która tak jak Jamesa Deana, tak jak James Dean po Buntowniku bez powodu czy Na wschód od Edenu stał się postacią kultową, tak Zbigniew Cybulski po roli Maćka Chełmickiego stał się Bożyszczem. No ale później nie było roli.

0: roli na jego miarę i on starał się w każdej roli, nawet najbardziej błahej, nadrabiać nadmierną gestykulacją, mimiką. Pamiętam pewną sztukę kryminalną, w której on przez połowę spektaklu kręcił kogiel mogiel. I niestety miał właśnie taką inklinację do kabotyństwa, przesady, przerysowywania, które zamiast podnosić rangę tej roli, robiło z niej coś bardziej takiego żałosnego, komediowego.
1: Ale to była przypadłość, a zresztą nawet nie wiem, czy to przypadłość, no pewien styl gry, który dało się zaobserwować chociażby w kinie okresu międzywojennego polskim, prawda, gdzie aktorzy, czy Bodo, czy...
0: I akcent był przerysowany, tylko kabotyństwo nie jest tylko przerysowaniem, on jest czymś nienaturalnym, on jest nieprawdziwy. My widzimy, bo wiadomo, aktor udali, ale siłą aktora jest, żeby tak udawał, żebyśmy tego nie odczuwali w ten sposób.
1: Samo słowo kabotyn do polszczyzny trafiło oczywiście w XIX wieku za pośrednictwem francuszczyzny, która wówczas wywierała ogromny wpływ na język elit i środowisk artystycznych. No i również w polszczyźnie początkowo odnosiło się głównie do aktorów. Dzisiaj to się, jak już mówiliśmy, zmieniło. Kabotyn oznacza osobę, która stale odgrywa jakąś rolę, chce zwrócić na siebie uwagę, zachowuje się teatralnie i przesadnie, udaje kogoś ważniejszego, mądrzejszego lub bardziej niezwykłego niż jest w rzeczywistości. To jest taki pretender, prawda?
0: Oszust.
1: Jak śpiewał Freddie Mercury kiedyś. To ktoś, kto żyje bardziej dla efektu niż dla autentyczności. Tak. On tym żyje, tym odgrywaniem tej swojej wyobrażonej roli.
0: Najgorsze jest to, że najczęściej taka osoba przestaje w pewnym momencie wiedzieć, kim jest, do czego dąży. Ona tak chce zrobić wrażenie na każdym towarzystwie, że zatraca siebie. Ty nigdy nie wiesz, czy ona mówi swoimi słowami, czy coś udaje. Bardzo męczące są tego typu ludzie.
1: To może być na przykład polityk wygłaszający przemówienia bardziej dla kamer niż dla przekazania treści.
0: Ale jeszcze gorzej, kiedy uwierzy te swoje kłamstwa, prawda?
1: Chociaż nie wiem, czy wtedy nie przestaje być kabotynem. Jest sobą wtedy.
0: No, ale niestety...
1: Bo tutaj
0: jego
1: jest
0: decyzje...
1: zawsze ten element pewnej rezerwy do tego, co się mówi, co się robi, pozostaje. Czyli nie do końca wierzymy, odgrywamy rolę.
0: No, ale to jest ten dylemat od lat. Czy lepszy jest cynik, który oddziela kłamstwo od prawdy, natomiast potrafi zrobić każde zło, czy ten, który święcie wierzy, a robi to samo, a nawet więcej zła, bo jak wiadomo, dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane, więc nigdy nie rozwiążemy tego dylematu.
1: Często najłatwiej jest opisać jakieś słowo przez synonimy, czyli wyrazy pokrewne z tym słowem i w tym wypadku do kabotyna takimi słowami znaczeniowo zbliżonymi są pozer, efekciarz.
0: Bufon też pasuje, bufon, też ma rodowód
1: też francuski. Samochwała, która w kącie stała, no była trochę kabotynką. Może to być też narcyz, o.
0: O tak, samochwała,
1: kocha siebie
0: to jest
1: samego,
0: blisko,
1: robi tak. To, co robi, robi właśnie głównie dla siebie. Megaloman, czyli jeśli ktoś przesadnie wyolbrzymia własną wartość, kabotyn.
0: Egotysta,
1: robi.
0: Chociaż nie zawsze egotyk bywa megalomanem, to jednak jest bardzo skupiony na sobie, ale nie zawsze musi przesadzać.
1: Czyli hipokryta, kabotyn.
0: To jest potężna rodzina słów, to tylko pokazuje, jaka jest natura ludzka, bo wymieniamy tu kolejne takie pejoratywne określenia, których jest multum. No więc niestety, oto człowiek może brzmieć dumnie, ale zarówno może oznaczać mnóstwo wad.
1: Wszyscy socjologowie potwierdzają, że odgrywamy w życiu różne role, to są tak zwane role społeczne. No i dla niektórych widać rola hipokryty, czy rola kabotyna jest tą rolą wymarzoną i idealną. No i trudno, taka jest natura ludzka.
0: Wtedy dobrze puścić sobie piosenkę do słów Edwarda Stachury. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam, żeby po prostu pewne proporcje były.

0: końcu języka.
1: Jednym ze współczesnych fenomenów jest popularność podcastów przy równoczesnej niechęci do czytania i dłuższego skupienia na czymkolwiek. Przeciętny podcast trwa godzinę i więcej, co nie zawsze oznacza, że treść jest warta tego czasu. Od strony językowej zastanówmy się, skąd się wzięła nazwa i czy oznacza ona coś innego niż wywiad, rozmowa, które znane są z radia i telewizji.
2: Właściwie wiesz co, mam wątpliwości co do tego, bo wydawać by się mogło, że to jest taka forma trochę zbliżona do czytanego tekstu, czy publicystycznego, czy literackiego, ale widzę, że to u nas tak dryfuje w stronę po prostu rozmowy, wywiadu rzeki. To kiedyś było takie pojęcie.
1: Ale to też pokazałeś, że one mogą mieć różne formy, bo może to być jeden człowiek gadający i wiele jest takich podcastów, szczególnie jeżeli chodzi o historię czy film, ale może być właśnie rozmowa. Może być także podcast, który jest kombinacją. Występuje jeden człowiek, ale pokazuje wypowiedzi innych ludzi, stosuje także obraz. To jest rozbudowana forma takiego pseudo-reportażu. Ale zacznijmy, skąd się wzięła ta nazwa i dlaczego to nie jest po prostu rozmowa. Nazwa podcast to zbitka dwóch angielskich słów. iPod, przenośny odtwarzacz muzyczny firmy Apple, oraz broadcast, transmisja, audycja radiowa lub telewizyjna. Choć technologia przesyłania plików audio w internecie pojawiła się nieco wcześniej, samo określenie spopularyzował na początku 2004 roku brytyjski dziennikarz Ben Hammersley w felietonie dla gazety The Guardian. W odróżnieniu od tradycyjnego radia czy telewizji, podcastów słucha się na żądanie. Możesz włączyć wybrany odcinek przez komputer lub smartfon w dowolnym miejscu i czasie. Czyli główna różnica polega na sposobie dystrybucji i dostępności. Ponadto podcasty nie mają sztywnych ram czasowych. Odcinek może trwać 15 minut lub 3 godziny. Audycje radiowe muszą wpasować się w ramówkę stacji, często uwzględniając przerwy na reklamy i wiadomości. Podcasty często poruszają niszowe tematy. Ja czasami nawet bym powiedziała, że te tematy są z gatunku takiego podglądactwa lekkiego.
2: Oj, tutaj jest obszar, na którym można się realizować jako autor podcastów, jest niczym nieograniczony. Właściwie
1: tak.
2: To istotą natomiast podcastu jest ciekawa opowieść. Nawet nie ciekawy temat, bo ciekawych tematów, świat jest pełen ciekawych tematów, ale trzeba umieć go w ciekawy sposób zrealizować i opowiedzieć.
1: Tak, i niektórzy twórcy podcastów zapominają o tym i myślą, że jeżeli wezmą temat, nie wiem, jak się żyło w żeńskim zakonie, to wystarczy. Nie wystarczy, bo jeżeli nie potrafisz zadawać ciekawych tematów, nie masz ciekawego rozmówcy, to może starczy na 5 minut, a potem już zaczyna być znużenie.
2: Mam taką refleksję, że wiesz, tutaj w przypadku podcastów trochę historia zatacza koło, bo gdy prześledzimy historię ludzkości i pewnych przekazów i sposobów, w jaki przekazywano wiedzę i opowieści o świecie, to zaczęliśmy od opowieści przy ognisku, gdzie taki wędrujący mędrzec, który miał świetną pamięć,
1: Wernychora,
2: krążył i opowiadał różne historie.
1: Potem była bajarka i to bardzo często było związane z kulturą ludową, gdzie to była jedyna forma rozrywki i kultury.
2: Zwróć uwagę, Wergiliusz.
1: Uczył dzieci swoje. No tak, ale pamiętajmy, że Wergiliusz to był poeta rzymski, tylko potem stał się bohaterem takiej rymowanki dziecięcej.
2: Ale formę, jego utwory miały formę właśnie takich opowieści.
1: W starożytnej Grecji to byli aojdowie, wędrowni opowiadacze i z tego wytworzyli się trubadurzy i bardowie, którzy też śpiewali i opowiadali.
2: I mam wrażenie, że właśnie współcześni autorzy podcastów to tacy opowiadacze w tej chwili.
1: Częściowo.
2: Taką funkcję.
1: Tak, częściowo. Ale też pamiętajmy, że jest taka część podcastów, które mają misję pewną społeczną i ostatnio stało się bardzo głośno znowu o psychiatrze pedofilu Andrzeju Samsonie za sprawą książki Edyty Krześniak i powstało od razu kilka długich podcastów, rozmów właśnie z nią.
2: Świetny podcast Polskiego Radia poświęcony katastrofie promu Heweliusz, nagradzany zresztą.
1: Wiele historycznych jest bardzo ciekawych, tylko tutaj też należy uważać, wyglądać, bo niektórzy na fali popularności potrafią wciskać kit. No nie bardzo są to rzetelne. Nie mówiąc o podcastach, które są generowane przez sztuczną inteligencję. Na szczęście wciąż można to rozpoznać, bo lektorzy są makabryczni, ale niedługo już nie będzie można i wtedy ta weryfikacja będzie trudniejsza. I jeszcze jest jedna przewaga, można powiedzieć, podcastu nad audycjami radiowymi czy telewizyjnymi. To przede wszystkim nie są obciążone różnymi prawami medialnymi, koncesjami. Cenzura też działa w bardziej ograniczony sposób, co sprawia, że właśnie pojawiają się tematy wręcz drastyczne, że rozmówcy są bardziej odważni. I jeżeli to wszystko odbywa się z poczuciem smaku i pewnymi takimi wymogami społecznymi, to jest rzeczywiście kolejna wersja rozmowy, wywiadu czy audycji. Dobry podcast, dobra rzecz, ale oczywiście nie proszę nie zapominać o audycjach radiowych.
2: Które często też przybierają później formę podcastu, który mogą Państwo odsłuchać na stronie internetowej Radiopole.
1: Więc jeżeli lubią Państwo programy na żywo, to mają taką możliwość, jeżeli chcą sobie włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie, też mają taką możliwość. I taką autoreklamą kończymy dzisiejszy program. Miłego popołudnia. Beata Granatowska
2: i Ireneusz Prochera.

0: propos tortu, muszę przyznać, że zjadłabym sobie taki słodki kawałek tortu. W tej chwili godzina 19, czas na wiadomości. Przez Polskę przechodzą burze. Strażacy interweniowali już ponad 1000 razy. Przenosimy się też na kąpielisko Bolko, gdzie wypoczywali dziś Opolanie.
1: Jak jesteśmy tutaj nad wodą i jeszcze w cieniu, to jest bardzo, bardzo przyjemnie.
0: USA są gotowe na zmianę relacji z Iranem w zamian za rezygnację z atomu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. W związku z przechodzącymi nad Polską burzami strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec informuje, że najwięcej zdarzeń odnotowano dziś w Wielkopolsce.
3: 262, zachodniopomorskiego 158, małopolskiego 91 oraz kujawsko-pomorskiego 87. Działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń, terenów i posesji.
0: A synoptycy cały czas ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty alertami drugiego stopnia przed tymi zjawiskami. A na Opolszczyźnie pojedyncze interwencje związane z gwałtowną aurą. Strażacy działają w tej chwili w Łambinowicach na ulicy Szkolnej, gdzie drzewo niebezpiecznie pochyliło się nad drogą. Są też w miejscowości Klisino, gdzie w związku z ulewą na drogę wpłynęło z pól błoto. Także prosimy uważać noga z gazu.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: A w gorące dni Opolanie wypoczywają nad kąpieliskiem Bolko w Opolu. Z mikrofonem Radio Opole był tam Witold Woźtak. Pytał, na ile wysoka temperatura jest męcząca?
4: Nad wodą na pewno dobra. Jak się siedzi w mieście, to męcząca.
5: A na dłuższą metę takie temperatury męczą?
4: No chyba raczej trochę męczą, takie bardzo wysokie. A tak 26 to taka optymalna temperatura. Ale upały są, ludzie mają urlopy, więc powinni z nich korzystać.
6: Da się wytrzymać wszędzie, wie pan, słoneczko praży, bardzo przyjemnie w końcu. Pogoda nas rozpieszcza, że tak powiem, nasze Opole jest cudownym miastem. Z racji tego, że mamy dużo kąpielisk, nie trzeba nad morze jechać, żeby odpocząć.
1: No to zależy, co się robi w tę pogodę. Jak jesteśmy tutaj nad wodą i jeszcze w cieniu, to jest bardzo, bardzo przyjemnie. Ale wczorajszy dzień taki, myślę, był dość męczący. To trzeba sobie znaleźć jakieś antidotum na tę pogodę.
7: W mieście męczą, a nad wodą nie. Jeśli się można wykąpać, to nie. Dla mnie przynajmniej. Bo w mieście duchota i tak dalej, a tutaj się można schłodzić.
0: A dodajmy, otwarto już m.in. basen w Gogolinie i Niemodlinie. W Opolu oficjalne kąpieliska oraz basen letni mają być otwarte 26 czerwca.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Osiągnęliśmy duże postępy, tak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ocenił rozmowę z Iranem. J.D. Vance stoi na czele delegacji USA, która w Szwajcarii rozmawiała dziś z przedstawicielami Iranu o zasadach realizacji zawartego w środę porozumienia pokojowego.
8: Rozmowy miały charakter techniczny, zaznaczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Nie rozwiążą one wszystkich sporów, ale pozwoliły nam pierwszy raz w historii usiąść wspólnie przy stole jako zespoły, by ustalić, co jest najważniejsze dla wszystkich stron. Przekazał J.D. Vance. Wiceprezydent USA wskazał, że priorytetem dla strony amerykańskiej jest trwała rezygnacja Iranu z ambicji nuklearnych. Stany Zjednoczone są gotowe na gruntowną zmianę relacji z Teheranem. To jest z pewnością nasz cel. W ciągu zaledwie kilku godzin poczyniliśmy znaczne postępy i spodziewam się kolejnych w najbliższym czasie. Przewiduje J.D. Vance. Gdy w Szwajcarii toczyły się rozmowy, prezydent Donald Trump zagroził Iranowi powrotem do ataków, jeśli ten nie powstrzyma hojnie opłacanej bojówki w Libanie przed sprawianiem kłopotów. Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, jak w ubiegłym tygodniu, tylko mocniej, napisał Donald Trump.
0: A relację przygotował Adam Górczewski.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce w pięciodniowym kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii. Na finałowym górskim etapie Polka była trzecia i dzięki przewadze, którą wypracowała, przesunęła się na podium całej imprezy. Dla Niewiadomej był to bardzo ważny sprawdzian przed ruszającym 1 sierpnia Tour de France. A dodajmy, w wyścigu dookoła Szwajcarii nie było mocnych na mistrza świata Tadeja Pogacara. Słoweński kolarz został triumfatorem imprezy, wygrywając 3 z 5 etapów.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieczorem trochę zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, ale też przejaśnienia. Lokalnie deszcz i burze, możliwy grad. Temperatura w tej chwili koło 26 stopnia, więc jeszcze bardzo ciepło. W nocy 18-19 minimalnie na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane i duże również może zagrzmieć. I jutro właściwie podobna pogoda do tej dzisiaj, przy czym odrobinę chłodniej. Na termometrach zobaczymy 26-28 stopni. We'll be right back.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
9: Reklama.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
9: Po reklamie.

0: Od pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór. Dzisiaj spotkanie z organizacją pożytku publicznego, czyli Diakonią. Czym jest ta organizacja? Od kiedy działa? W jaki sposób możemy spotkać się z jej pracą? O tym powie, no właśnie, tu mam kłopot, bo wiem, jakie ma tytuły oficjalnie, natomiast jakie stanowisko czy funkcja w Diakonii, to jest ciężki orzech do zgryzienia. Natomiast ja na pewno się nazywam Krzysztof Dobrowolski, a naszym gościem jest Jego Ekscelencja Wojciech Biskup Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu. Dobry wieczór, ekscelencjo biskupie.
2: Dobry wieczór, to tak właśnie jak słyszę to określenie ekscelencjo, bo w niektórych środowiskach gdzieś tam faktycznie uchodzę za kogoś takiego, to od razu do Rymu mi się turbulencjo włącza, ekscelencja turbulencja, ale nie chciałbym, żeby to może do mnie przylgnęło. Kłaniam się tutaj panu redaktorowi Krzysztofowi, bardzo nisko wszystkim państwu i ja myślę, że by nie komplikować sprawy, to my tak jak mamy w zwyczaju, nie będziemy się tytułować, tylko sobie będziemy po imieniu mówić.
1: Na szczęście Opol od Krakówka leży odpowiedni dystans, więc nie przenośmy tych manier z krakowskich salonów. Po imieniu sobie mówimy tak, zawsze. Natomiast właśnie bądź się uprzejmy i wytłumacz, na czym polega twoja rola, bo nie ma jakiegoś prezesa, szefa, kierownika, dyrektora, naczelnika diakonii przy parafii w Opolu.
2: Przy parafii w Opolu nie, tylko że jestem w dwóch funkcjach, bo zawsze powiedzmy odpowiedzialnym za diakonię parafialną jest proboszcz i rada parafialna, więc nie tworzy się jakichś dodatkowych, niepotrzebnych struktur, tylko to robią te osoby, które są powołane do zarządu parafii i w ten zarząd wprowadzony przez lokalnego biskupa. Więc w kontekście parafialnym, tutaj konkretnie Opola i okolic, jestem odpowiedzialnym właśnie za działania diakonijne i na czym one polegają, to jeszcze sobie opowiemy. Natomiast w kontekście diecezjalnym, już jako zwierzchnik diecezji, to już to nie jest takie proste, bo jest i prezes, i dyrektor. I tutaj no, żyjemy w takim kraju, że właściwie dobrze jest być prezesem czegokolwiek, jakkolwiek, bo wiesz, jak jesteś prezesem partii, prezesem Rady Ministrów, prezesem jakiejś instytucji, to tak brzmi dostojnie. Prezes to jest taki człowiek z godnością, ale jednak w jakiś tam sposób swój. Nie? No więc ja jestem prezesem, więc wypełniam te standardy bycia prezesem. Jestem prezesem diakonii diecezji katowickiej mojego kościoła ewangelicko-augsburskiego.
1: No to drapieżne pytanie. Czy jesteś zadowolony z działalności diakonii w swojej diecezji?
2: Jestem zadowolony z działalności diakonii diecezjalnej, ponieważ oprócz mojej osoby jest jeszcze pani dyrektor, pani Ruta Błaszczyk z Pszczyny, bo diecezja katowicka obejmuje województwo opolskie, obejmuje województwo śląskie, małopolskie i podkarpackie, więc cały ten południowy pas z wyjątkiem Śląska Cieszyńskiego to jest właściwie teren tej diecezji, za którą biorę odpowiedzialność. No i co się dzieje w ramach diakonii? Oczywiście są diakonie parafialne, tak jak ta moja w Opolu, bo jestem jednocześnie proboszczem parafii w Opolu. U nas biskup najczęściej bywa też jednocześnie proboszczem, ponieważ diecezja nie jest w stanie udźwignąć kosztów swojego funkcjonowania samodzielnie, w związku z tym pomagają tutaj parafie, no i najczęściej ten biskup diecezjalny jest jednocześnie proboszczem parafii, co jest także moją rzeczywistością. No i te diakonie lokalne, parafialne są i prowadzą najczęściej wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.
1: To jest taka ewangelicka tradycja. To jest taka mówię trochę z przymrużeniem oka, ale zauważyłem, że to jest wasza specjalność zakładu.
2: Taka specjalność firmy, można powiedzieć w cudzysłowie, polskiego ewangelicyzmu, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Oczywiście są też pracownicy diakonijni w parafiach, które na to stać, które zajmują się służbą odwiedzinową i taką troską o starsze osoby, czyli to kim biblijnie jest diakon, czyli ta troska o wdowy i o tych ubogich i może mniej samodzielnych ze względów związanych ze zdrowiem, z kondycją, wiekiem i tak dalej, i tak dalej. Więc i takie diakonie są, na przykład parafia Katowice czy parafia Kraków ma takie osoby zatrudnione, powołane do tej służby odwiedzinowej i do pomocy w takich codziennych, można powiedzieć prozaicznych, ale jakże istotnych sprawach. Więc takie coś też się dzieje. To już się powoli kończy, jeśli chodzi o punkty wydawania odzieży i my też niejednokrotnie tutaj na antenie Radia Opole o tym rozmawialiśmy. Ja po pandemii właśnie, czy w czasie pandemii zlikwidowałem ten punkt wydawania odzieży, bo on bardziej był punktem oddawania niż przyjmowania, czyli wszyscy, którzy mieli jakieś jeszcze w miarę dobre rzeczy, ale problem był się z nimi rozstać, taki emocjonalny, bo jeszcze te rzeczy były całkiem fajne, nie zużyte, no to je zostawiali, ale zapotrzebowanie na to, w związku z tym, że społeczeństwo jest coraz bardziej zamożne i samodzielne, zapotrzebowanie na to było coraz mniejsze. W związku z powyższym trzeba było zlikwidować po prostu tę formę działalności. No i poszliśmy wtedy w pomoc Ukraińcom akurat bardzo konkretnie. Natomiast niezależnie od wszystkiego funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, sprzęt typu łóżka rehabilitacyjne, typu krzesła inwalidzkie, typu toalety przenośne dla osób niepełnosprawnych, jakieś kule, chodziki, balkoniki, takie rzeczy, więc to jak najbardziej się cieszy dość dużą popularnością i ten sprzęt wypożyczamy niezależnie od światopoglądu, religii i wszystkich innych okoliczności. Jeśli jest człowiek, który potrzebuje, ma takie zapotrzebowanie, to a taki sprzęt akurat mamy, to chętnie wypożyczymy.
1: Ale warto też wspomagać waszą działalność. Tutaj każdy ma swoje pole manewru, czyli w okresie rozliczenia z Urzędem Skarbowym mamy 1,5% swojego podatku. Możemy przekazać chociażby na diakonie, tak, albo na inną organizację pożytku publicznego, ale do tego jeszcze wrócimy, tak, co to wam daje. Natomiast chciałem zapytać o twoje spostrzeżenia natury takiej socjologicznej. Dlatego, że gdy byliśmy kiedyś bardziej ubogim krajem, na początku jeszcze lat 90., to było takie wrażenie, że mamy większą zdolność do samopomocy takiej wewnątrzśrodowiskowej. Tak. Ludzie jeszcze znali się w tak zwanych blokowiskach, mieli lepsze relacje z sobą. Natomiast no, z niedowierzaniem słuchało się relacji, jak ktoś przyjechał z Niemiec zachodnich, z EFU, jak się na Śląsku mówiło.
2: Z tych richtig fajnych Niemiec.
1: Ja, no i w tym momencie opowiadanie takie, że słuchaj, siostra do siostry, to musi się zapowiedzieć tydzień wcześniej przez telefon. Nie można tak jak u nas, bo tak kiedyś było. Jak ktoś nie wie, to...
2: Gość w dom, Bóg w dom.
1: Ja historię takie trochę...
2: Nikt się nie zapowiadał, archaiczne, bo nikt nie miał telefonów.
1: No właśnie dlatego nie mógł się zapowiedzieć telefonicznie, bo nie było telefonów. No prosta sprawa. Natomiast...
2: To są, drodzy Państwo, te czasy między dinozaurami a 1410, o których tutaj Krzysztof mówi, więc...
1: Po bitwie pod Grunwaldem to trochę poszło do przodu.
2: Ale telefonów nadal nie było.
1: No więc to się utrzymało dopiero do końca lat 90. ubiegłego wieku.
2: Tak, trzeba lata 90. poczekać. Były przełomowe.
1: No ale wrócę jednak do swojego pytania. No i z jednej strony zazdrością patrzyliśmy na dobrobyt materialny tych krajów zachodnich, czy już osławionych Niemiec, ale z drugiej strony dziwiły nas ten dystans, ten brak takich normalnych dla nas relacji między ludźmi, taki, prawda? Że wchodziło się z kopa, no najwyżej ktoś powie, a odbiłem się od drzwi, bo powszedł gdzieś, ale nie było tak, że nie otworzył, prawda? To byłoby coś nie tak. Natomiast czy obserwujesz podobne zjawiska u nas, nawet w swojej parafii, że czym jesteśmy bogatsi, to jest nam trudniej o relacje. Ja wiem, że w tej chwili trochę zahaczam o sprawy takie właśnie socjologiczno-psychologiczno-społeczne, ale to może być ciekawe, jak ty to widzisz właśnie jako opiekun duchowy, jako, tak myślę, jednak wrażliwy obserwator swojej małej społeczności.
2: Myślę, że to nie tylko w mojej społeczności, ale wszędzie się dzieje, bo jedna rzecz, faktycznie tak jak powiedziałeś, jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej zamożnym i takim niezależnym finansowo. Natomiast z drugiej strony, no jednak każdy ten telefon gdzieś tam w kieszeni nosi, prawda? I nawet w niedobrym tonie jest nie zapowiedzieć się. Ze względu teraz na to, że tak, mamy możliwości komunikacyjne. No jak mówisz, gdzieś tam niezapowiedziany wparował, to mogę najzwyczajniej w świecie pocałować klamkę, prawda?
1: Albo po prostu, no, zaskoczyliście nas. Pierwsza reakcja, prawda? Taka
2: tak,
1: w głowie.
2: A my jesteśmy nieprzygotowani. No jak to?
1: Czujemy się niezręcznie. Tak. No, kurczę,
2: a to jeszcze niedziela, sklepy zamknięte, tylko ten z płazem otwarty, a tam nie wszystko. No i problem jest.
1: Albo w sobotę była impreza, trochę nieposprzątane, nie tak, no i się czujemy skrępowani,
2: tak,
1: prawda?
2: No pewne niezręczności się rodzą.
1: Ale z drugiej drugiej strony, no jednak chyba relacje powinny być ważniejsze od tego, nazwijmy, wystroju anturażu natury estetycznej. Właśnie chciałem cię zapytać, czy obserwujesz podobnie właśnie, że ten model istnienia relacji międzyludzkich trochę przeszedł z zachodu Europy, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych do nas, bo to jednak z pewnym opóźnieniem, ale się przesuwa i to, powiedziałbym, dostajemy to z dobrodziejstwem i niedobrodziejstwem inwentarza.
2: Ale to jest tak samo, wiesz, jak na przykład jeden sąsiad, nie wiem, kopał dziurę pod kanalizację, prawda, czy tam te rowy pod kanalizację, no to sąsiedzi najbliżsi też przyszli i kopali razem. I jednego tygodnia kopali u jednego, drugiego tygodnia kopali u drugiego. Dzisiaj się nie kopie, bo taniej jest wziąć gościa z koparką, prawda, i szybciej, i się to zrobi w jeden dzień, położy tą te rury i zasypie. Więc dzisiaj po prostu idziemy do jakiejś firmy, prawda, i robi nam to firma. Już tych społecznych relacji czy interakcji przy tym kopaniu, no te kopania to się czasami różnie kończyły. Wspominam to... Mogłem to obserwować jako dzieciak jeszcze, że jak były jakieś takie prace do wykonania, czy jak się domy budowało, no to tak szło. No i potem kończyło się to zawsze jakąś formą biesiady, co było chyba dla tych dzieciaków, które przyglądały się zachowaniom dorosłych w trakcie tej biesiady, takim ciekawym doświadczeniem socjologiczno-towarzyskim, w ogóle kulturowym też fenomenem. No i dzisiaj to też zanika, czyli te wszystkie nowe wynalazki, bo to nie tylko ten zgniły Zachód, prawda, taki tutaj, który krytykujemy z przymrużeniem oka, ale te wszystkie wynalazki, te wszystkie urządzenia i dostępność i też to, że aha, no to teraz nie zrobię tego sam, tylko wynajmę firmę, to nie muszę skrzyknąć sąsiadów, tylko wynajmę tutaj fachowca, który mi to zrobi szybko, sprawnie i nie będę musiał nikomu wdzięczności jeszcze na dodatek okazywać. A wbrew pozorom to okazywanie wdzięczności i te relacje i te interakcje, to wszystko jednak służyło temu, że ludzie byli ze sobą bardziej zżyci. Dzisiaj często jest tak, że wiesz, mieszkasz gdzieś tam w bloku czy w kamienicy na klatce schodowej i poza dzień dobry nie masz za bardzo kontaktów ze swoimi sąsiadami. Nie?
1: Kiedyś, w ogóle nie wiesz, kim są nawet.
2: Kiedyś wszyscy się znali. Ja też, wiesz, mam różne doświadczenia. Bo jak mieszkałem w domu jednorodzinnym na takiej ulicy, gdzie same domy jednorodzinne były, to jest moje dzieciństwo, to no wszystkim przykazanie w domu pierwsze brzmiało: mów dzień dobry wszystkim.
1: Tak było kiedyś i mało tego, na wsiach zauważyłem, do dziś się to utrzymuje, tak. Nawet na Opolszczyźnie.
2: Zgadza się. Potem drugie przykazanie było: jak widzisz drugi raz sąsiada, a już mu powiedziałeś rano dzień dobry, to powiedz drugi raz. A trzecie przykazanie, no jak widzisz trzeci raz, no to były takie przykazania savoir-vivre, że za każdym razem, to tak jak Pan Jezus mówi, że do 77, prawda, że za każdym razem kłaniać się sąsiadom tutaj, a jak ktoś się nie kłaniał, to od razu była relacja zdana rodzicom, ty, a ten twój synek, to wiesz, to trochę weź się za wychowanie, nie? No i tak to było. A dzisiaj ludzie, jak już sobie mówią dzień dobry, to jest wyczyn. Natomiast, wiesz, potem mieszkałem w innych okolicznościach. Mieszkałem w dużym mieście, mieszkałem znowu na wsi, w Opolu. No Opole jest średniej wielkości miastem, powiedzmy. Ale ja też na przykład moich sąsiadów, którzy mieszkają w kamienicach i w bloku obok, nie wszystkich w ogóle kojarzę, że są moimi sąsiadami, nie?
1: Może nie było okazji, żeby się poznać. Na wsi co innego,
2: tak,
1: zupełnie.
2: Z tymi, gdzie była
1: jest mniejsza
2: okazja,
1: społeczność,
2: tak,
1: Poznań.
2: Ale wiesz, ja wjeżdżam tutaj przez bramę do tej mojej fortecy diecezjalnej, no i już...
1: No to ja rozumiem, że ekscelencja biskup jest...
2: Dziś rowerem przyjechałem tutaj. Ten kawał drogi właśnie od...
1: No to tak dla zdrowia.
2: Tak.
1: Ale tak mówiąc przymrużeniem oka, rozumiem, że raczej to ekscelencja biskup bardziej jest rozpoznawalny niż w drugą stronę, no bo oni widzą, że tym pięknym... Ile tam miał? 20 lat czy 25? Ten słynny transporter, którym ekscelencja woził i siebie... Nie, i różne dobre rzeczy dla ludzi w potrzebie.
2: 21, ale sprzedałem go w tym roku.
1: To był pojazd biskupowóz.
2: Tak.
1: Wtedy jeszcze to był proboszczowóz. A tak. Teraz to już podniosłaby znacznie rangę, byłby to biskupowóz.
2: Ale on w pewnych środowiskach nosił jeszcze inną nazwę, w związku z tym, że księża, proboszczowie, no jednak zaczęli się w naszym kraju kojarzyć z grzechem pedofilii, a ten mój bus miał przyciemnione szyby. Więc co się tam mogło dziać, oczywiście, nie?
1: Tak daleko na tej wyobraźni bym nie rozpuścił.
2: Więc został też nazwany w pewnych środowiskach pedofibusem, nie? No i musiałem z tym jakoś żyć, no. Aczkolwiek raczej nikt mnie oficjalnie nie posądził o tego typu zachowania. Ja raczej nie sądzę, żeby mnie ktoś posądził. Chociaż nie, posądzić mnie mogą, ale posądzić można o wszystko. Natomiast ja akurat no, wiem co, gdzie i jak. I z kim to też wiem.
1: To był wątek obyczajowo-kulturowy, a teraz przechodzimy do tego dobroczynnego. Na ile ta działalność w naszej parafii, w naszej diecezji, naszej w cudzysłowie katowickiej, ale tutaj przecież ksiądz biskup pełni swoją funkcję, jest podobna do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, gdzie, no powiedzmy sobie, są nie tyle dłuższe, co szersze tradycje. Z racji proporcji jest więcej po prostu luteran niż w Polsce, chociażby mówię tutaj o Niemczech.
2: Tak, ale to Niemcy Niemcami, ale jeszcze mamy Szwecję, jeszcze mamy Finlandię, jeszcze mamy Danię na przykład. Znaczy rozwój diakonii w ogóle ma swój początek w XIX wieku, mniej więcej w połowie, i to jest wynalazek maszyny parowej, energii elektrycznej i szeroko pojęta industrializacja. Czyli wydobycie węgla, wydobycie rudy żelaza, przemysł metalurgiczny itd. itp.
1: Imigracja ludzi ze wsi do miasta, którzy na wsi głodowali, a w mieście mieli szansę też niestety ubogą,
2: tak.
1: Ale to była szansa, że znaleźli zatrudnienie.
2: No, że chociaż ta wegetacja mogła być przedłużona. No i prawidłowość była taka, że ci wszyscy fabrykanci, właściciele złóż czy eksploratorzy tych złóż, o których wspomniałem, no to był też taki dziki kapitalizm, prawda? No te fortuny powstały bardzo szybko i towarzystwo się wzbogaciło i wielu z nich było luteranami i uznali, no dobrze, to my już się nakarmiliśmy, prawda, zaspokoiliśmy te swoje potrzeby, no trudno nam wymyśleć coś nowego tutaj. No,
1: ile można mieć zamków?
2: Ile można mieć zamków? No na dzisiejsze czasy byśmy to przełożyli, no ile można mieć tych rezydencji, wiesz, z 3 basenami i 50 komnatami, ile można mieć Rolls-Royce'ów, Ferrari i Lamborghini i tych wszystkich, wiesz, jeszcze bardziej egzotycznych i drogich pojazdów. No coś by trzeba może było zrobić dla swojego samopoczucia lepszego, no to pomóżmy biednym. No a dzieci biedni, no ci biedni to najczęściej ci, którzy na nas pracują, więc może trzeba faktycznie przyjrzeć się ich tutaj funkcjonowaniu i pomóc, no pomóc też, żeby byli może bardziej wydajni najzwyczajniej w świecie, więc jakiś interes też się za tym krył. No i to jest powszechne zjawisko w dobie industrializacji Europy, we wszystkich właściwie krajach, więc stwierdzili, no to może tak, no to te, jak rodzice pracują, a te dzieci się gdzieś tam poniewierają, zanim jeszcze zaczną pracować, no to jakieś ochronki dla dzieci, prawda? No to przecież działalność matki Ewy w Bytomiu Miechowicach w tych zakładach opiekuńczych, no to dzieci, ta ochronka dla dzieci to jest pierwsza grupa. No a druga grupa, no to są ci, którzy już nie pracują, bo nie mogą, bo są starzy, zniedołężniali, z problemami zdrowotnymi i tak dalej.
1: A przecież wynalazek bismarckowski emerytury to dopiero chyba koniec XIX wieku.
2: To jest koniec XIX wieku, tak jak mówisz. Czyli to jest bardzo istotne, bo tych zabezpieczeń socjalnych nie było. Powszechne szkolnictwo, powszechny obowiązek szkolny dopiero wkraczał. Prawda? To jest też stosunkowo późno. W związku z powyższym, no bo w sumie ja się nie dziwię, no bo lepiej jest utrzymać władzę nad masami ludzi niewyedukowanych, co jakby powiedzmy w takich rzeczywistościach jak północno-koreańska czy białoruska oczywiście.
1: Nie tylko.
2: Ja już nie chciałem tutaj takich, proszę nie kusić mnie, nie wieź mnie na pokuszenie w kontekście wypowiedzi politycznych, bo
1: obiecuję,
2: religia mi zabrania.
1: Obiecuję, że jego ekscelencji kusił nie będę. Sam również nie skorzystam z tej możliwości, ale to tak sobie przekąsem, po prostu tak lekko sarkastycznie, ale ja podkreślam, że żadnych adresatów nie podałem tutaj.
2: Całe szczęście.
1: Tylko tak w ogóle. Szczęście albo nie. Wszystko w rękach najwyższego.
2: Ale wróćmy może do tych
1: jasne.
2: Do tej diakonii. No i widzą ci ludzie jednak będący dość wysoko na drabinie społecznej, też ze względu na zasobność portfela, no że może coś by trzeba było zrobić dla tych dzieci, dla tych starców, dla ofiar wypadków, bo pamiętamy, że industrializacja niesie ze sobą też wykorzystanie różnego rodzaju maszyn, maszyn napędzanych maszyną parową, no i są wypadki przy pracy. Przepisów BHP jeszcze nie ma, zabezpieczeń socjalnych, świadczeń właśnie powypadkowych i rent chorobowych nie ma. No więc tutaj ta działalność diakonii znajduje szerokie pole do popisu. I są tworzone właśnie na tych terenach mocno związanych z industrializacją, z uprzemysłowieniem, są tworzone zakłady diakonijne. I teraz no, samemu to robić, no to za drogo kosztuje, to tu nasza para musi gdzieś iść gdzieś indziej, więc pojawiła się koncepcja, no to trzeba właściwie powierzyć to tym, którzy są do tego powołani, którzy się na tym znają, no to jest Kościół, prawda? I w tym momencie ta działalność struktur ewangelickich w postaci diakonii różnego rodzaju zaczyna się rozwijać, no ale tak samo, jeśli właścicielami przedsiębiorstw różnego rodzaju są katolicy, no to działalność ze strony katolickiej, to są też takie korzenie Caritas na przykład tutaj i te diakonie lokalne są sponsorowane właśnie przez tych, to jest taki, można powiedzieć, hybryda kościelno-fabrykancka, jeśli chodzi w swojej historii, w swoim zarzewiu, jeśli chodzi o taką działalność charytatywną, pomocową. A później, powiedzmy, już to się dzieje troszeczkę inaczej. No, II wojna światowa zmienia rzeczywistość Śląska bardzo mocno. Właściwie można powiedzieć, trochę do góry nogami wywraca. Ci fabrykanci najczęściej byli proweniencji pruskiej, niemieckiej, więc to się kończy. Wszystkie zakłady zostają upaństwowione. No to i diakonia pada, no i ta diakonia tak się ogranicza właśnie do tych lokalnych, parafialnych przedsięwzięć i to też dopiero odrodziło się w latach 90., kiedy można było takie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego zakładać. Plus, no akurat Bytom, Miechowice te zakłady Matki Ewy się obroniły i tam powstał dom opieki. Teraz to już jest nowy dom opieki w ogóle wybudowany, bo stary był na Szkodach Górniczych, no i to się nie obroniło. No i jest fundacja imienia Matki Ewy, diecezjalna, której mam też zaszczyt i przyjemność prezesować. No i także prezesem jestem podwójnym, można powiedzieć. To lepiej niż niektórzy tutaj prezesi.
1: A nie ma rady nadzorczej?
2: Jest, jest. Natomiast zmierzam do tego...
1: Ja to złośliwie oczywiście zadałem
2: nie,
1: to pytanie.
2: Nie, to nie jest monarchia absolutna, także tutaj musi być rada. Ta diakonia, fundacja Matki Ewy funkcjonuje w oparciu o prawo o stowarzyszeniach i fundacjach, więc zgodnie z regulaminem, tak jak Pan Bóg i partia przykazali, to my to realizujemy. No i to jest dom opieki najzwyczajniej w świecie, który też ściśle współpracuje z miastem Bytom na przykład.
1: No ale ja wrócę znowu do tego porównania z Europą Zachodnią, bo mówi się o kryzysie w ogóle autorytetów, wiary i to też szło od Europy Zachodniej, odchodzenie ludzi od kościoła i to wszelakich wyznań. Natomiast czym się różni na przykład działalność

0: że my wystrzeliliśmy w kosmos, natomiast te autobany i różne inne rzeczy tam, trochę taka pokryła patyna takiego lekkiego zaniedbania, tak powiem. I nasze tańsztele, już używam tej retoryki, no to jest przecież najpiękniejsze, najczyściejsze, powiem po ciszej, toalety.
1: A z tym różnie bywa, z tym różnie
0: mówię
1: bywa.
0: O tych przynajmniej naszych gigantach narodowych, tutaj naprawdę to są nowoczesne te stacje.
1: Nie no, powiem, no. Wiesz, no takiej kawy i takich hot dogów i w ogóle menu całego, to ty nie dostaniesz w Niemczech na stacji benzynowej.
0: Przekupili biskupa, hot dogiem.
1: Nie,
0: no.
1: nie hot dogiem, ale wiesz, no podróżowałem ostatnio, to tam co, możesz dostać gulasz zupę, czyli zupę gulaszową, currywursta jakiegoś przypalonego, po którym było mi, no może zaoszczędzę sobie tutaj tych szczegółów.
0: Ale mniej przyjemnie.
1: Mało raczej, przyjemnie. I wiesz, a u nas zajeżdżasz na stację benzynową, no to nie tylko zatankujesz, ale wiesz, tam życie kulturalne się dzieje, kulturalno-kulinarne, bo przeczytasz gazetę, bo obejrzysz wiadomości.
0: Jest czyściutko.
1: Jest, tak, zrobisz zakupy i tak dalej, i tak dalej. I te autobanowe stacje benzynowe plus te restauracje takie przy tych autostradach niemieckich, no nie wiem, ja mam słabe takie jakieś negatywne tutaj doświadczenie.
0: No to ja to podzielam, natomiast właśnie przez analogię chciałbym prosić o to porównanie diakonii. Powiedzmy, no niech będzie już to Felbert gdzieś tam koło Essen i Opole, czyli to, czym dowodzi ekscelencja biskup, prosty proboszcz.
1: Szeregowy proboszcz, szeregowy biskup. Tak. No to jest bardzo proste.
0: Sługa na winnicy pańskiej, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, na tym nie urodzaju właśnie. Natomiast chcę powiedzieć, że w takiej miejscowości niemieckiej to jeszcze najczęściej działalność diakonii na parafii nie będzie prowadziła wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. To rzadko się zdarza, to jest tutaj nasza słowiańska, polska specjalność luterańska. Natomiast w Niemczech to będzie przedszkole, to będzie świetlica dziennego pobytu dla dzieci, funkcjonująca też w tym przedszkolu, bo to taka piękna, Niemcy lubią skróty. I świetlica dziennego pobytu dla dzieci to jest Kindertagesstätte, w skrócie KITA, a mi się KITA z czymś innym zupełnie kojarzy. No ale oni mają swoje kity i mają swoje hity
0: i kripo
1: i dobrze.
0: I różne inne.
1: Nie będziemy się tu wywać, bo to niebezpieczne. Natomiast tam ta działalność będzie szła w kierunku dzieci. To są też oczywiście domy opieki. I jak już jest taka parafia większa, sprawniejsza, no to i przedszkole, i często szkoła ewangelicka, i ta świetlica dziennego pobytu dla dzieci, i szeroko tutaj rozumiana działalność, jeśli chodzi o opiekę nad seniorami. Od domu opieki, no czytaj takiego domu starców, chociaż to taka niepopularna nazwa, po też świetlicę dziennego pobytu na przykład dla seniorów. No po co mają siedzieć w domach, jak mogą sobie, albo na przykład takie, powiedzmy, taki dom opieki, że są sobie mieszkanka dla tych osób w miarę samodzielnych, no i nie jest tak, że ktoś ingeruje jakoś mocno w życie tych seniorów, no ale codziennie są tam jakieś odwiedziny, codziennie ktoś tam się zatroszczy z obsługi i są to takie osiedla, można powiedzieć, więc to też sprawnie funkcjonuje. A dlaczego to tak sprawnie funkcjonuje?
0: No bo jest niemieckie.
1: To nie wszystko, co niemieckie, świeci się z góry.
0: Ale to był mój taki żarcik wieczorno-niedzielny.
1: Tak, tak. Natomiast tutaj trzeba sięgnąć trochę głębiej, ponieważ system finansowania kościołów niemieckich wszystkich jest zupełnie inny niż w Polsce. Jaki jest system finansowania w Polsce? Oczywiście tutaj osoby niechętne kościołowi powiedzą, no tak, państwo finansuje kościół, księża to w ogóle pensje państwowe. No to jest bzdura. Nie ma pensji państwowych dla księży. Są pewne ulgi, jeśli chodzi o te wszystkie opłaty na ZUS. Część tam jest potrącona tych opłat dla osób duchownych z tego względu, że państwo polskie w latach 40. zajęło nieruchomości kościelne i je znacjonalizowało. No, nasz kościół to chyba tutaj luterański oberwał najbardziej. Dodam tylko, że kościół ojców Franciszkanów, klasztor ojców Franciszkanów, szkoła dawna jedynka, obecnie budynek sądu przy

0: czasów Daszyńskich, to było ewangelickie i więc tutaj to, że tam odrobina tej połowa miasta Nysa była własnością parafii, Brzeg i tak dalej. No,
1: to ja Brzeg mógł, to w ogóle chyba ja bym tak, mógł taka długo, stolica tak, protestantyzmu.
0: Mógłbym Kluczbork Szpital, mógłbym wymieniać tutaj jeszcze, no zabrakłoby nam czasu do północy. No w każdym razie to zostało znacjonalizowane, niezwrócone, nieoddane, więc teraz wypominanie, że tam odrobinka tych kosztów, gdzie na Śląsko-Polski nas jest ledwie kilku księży i że tam całem jakieś grosze w tych naszych składkach są potrącone, no to jest takie słabe i się nie broni. Po prostu matematycznie to nie jest żaden argument. Natomiast zmierzam do tego, że no, te parafie finansują się w taki sposób, że to, co wypracują, jest na ich funkcjonowanie, czyli ofiary wiernych są na funkcjonowanie parafii plus to, co parafia robi na wolnym rynku.
1: Tak jest w Polsce.
0: Tak jest w Polsce, czyli jak na przykład moja parafia prowadzi działalność gospodarczą, zajmuje się wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, nie jest działalność, jest charytatywna działalność. A działalność gospodarcza jest ileś tam budynków, nieruchomości, które ja w imieniu parafii wynajmuję, bo jestem też, oprócz bycia prezesem, fajnie jest być kierownikiem, więc ja jestem kierownikiem działalności gospodarczej mojej parafii. Tak się to nazywa, więc zarządzam tymi nieruchomościami, administruję nimi. To taka kompetencja właśnie bliska proboszczom ewangelickim. No i z tego mam na utrzymanie parafii, z tego mam na tego busa, no już nie mam busa, bo sprzedałem, ale z tego miałem na paliwo na niego, ubezpieczenie, na swoje wynagrodzenie, na swoje pobory jako proboszcza, plus opłacenie rachunków i remonty, więc no musimy się, i tak samo w parafiach katolickich to funkcjonuje, nie, to jest niezależnie od kościoła. I oczywiście są dotacje od państwa na remont zabytków, na remont obiektów zabytkowych. Prawda? No ale no to jest też rola państwa. No parafia nie jest w stanie na przykład wyremontować ołtarza, który ma 600 lat, albo kościoła, który nie wiem, jest jakiś gotycki, albo jakiś inny super zabytkowy, nie wiem, barokowy, renesansowy. Co byśmy sobie zażyczyli, mamy pełne spektrum. Więc tutaj ta pomoc państwa jest potrzebna, ale to nie ląduje w kieszeni parafii, to nie ląduje w portfelu księdza najzwyczajniej w świecie. Chyba że ktoś jest nieuczciwy i robi jakieś tutaj machlojki. No ale to od tego jest prokuratura, tak, żeby to wyjaśniać, i od tego są zakłady karne i sądy, żeby delikwentów za nadużycia odpowiednio spacyfikować. Natomiast w Niemczech mamy zupełnie inny system. W Niemczech, jak jesteś na przykład zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako członek kościoła takiego czy innego, nie, nawet może być latający potwór spaghetti, czy co tam sobie wybierzemy. Jest deklaracja, formularz i jak podpisujesz umowę o pracę, ona idzie do Urzędu Skarbowego i tam też deklarujesz, że twoją przynależność wyznaniową albo jej brak. No i najczęściej teraz osoby deklarują brak, bo się wypisują z kościołów, rezygnują ze swojej przynależności.
1: Bo nie trzeba płacić.
0: A dlaczego? Bo podatek na kościół, czyli tak zwany Kirchensteuer, to jest około 10%. No to sobie policz, jak zarabiasz 2000 euro, no to 200 euro na kościółek. Jak
1: zarabiasz,
0: co miesiąc. Jak zarabiasz 200 tysięcy euro, no to, prawda? To też 10%. Więc z tego się robią, a Niemcy, jak wszyscy ludzie, umieją liczyć, nie? No ale mimo to z tego podatku do Urzędu Skarbowego jest całkiem spory grosz i Urząd Skarbowy zgodnie z tymi deklaracjami przekazuje te pieniądze w danym kraju związkowym, na daną jednostkę kościelną, czy katolicką, czy ewangelicką, czy prawosławną, czy jaką tam, zgodnie z deklaracją. I to są całkiem konkretne pieniądze. I właśnie dlatego, dzięki temu modelowi finansowania, no plus ofiary i tak dalej, tam parafie nie prowadzą działalności gospodarczej, bo nie muszą. Najzwyczajniej w świecie, bo mają pieniądze z podatku kościelnego. I jest wiele osób, które nie chodzi do kościoła, nie bierze udziału w życiu religijnym w żaden sposób, ale odprowadzają podatek, bo się nie wycofali. W związku z tym to jeden z biskupów niemieckich luterańskich mi powiedział, biskup Berlina i Brandenburgii, że oni są kościołem pustych ławek, ale mimo to bardzo bogatym. Tylko że no, co z tego, że mają pieniądze, kiedy nie mają ludzi? Więc to istota kościoła się w ogóle gdzieś tutaj gubi i traci swój sens.
1: Mamona wzięła górę.
0: Mamona, natomiast są w stanie prowadzić właśnie domy opieki, świetlice dla seniorów czy dla dzieci, przedszkola, szkoły i tak dalej. I te diakonijne ośrodki tego typu cieszą się dużym zaufaniem i popularnością, bo są kościelne, co jednak nie przekłada się na frekwencję na nabożeństwie. Kościół cieszy się zaufaniem jako instytucja, taki czy inny, prawda?
1: Bo jest porządek, bo jest dyscyplina.
0: Nie, ornung. To nie porządek, tylko ornung musi być. I wiadomo, że że te jednostki kościelne zatrudniają profesjonalistów, natomiast zainteresowanie, wierzę, Ewangelią, nabożeństwem, liturgią, Eucharystią, sakramentami i tak dalej jest, mówiąc oględnie, mizerne, żeby nie powiedzieć mierne. No i tak to właśnie wygląda, ale finansowanie pozwala na to, że ta diakonia może te skrzydła rozwinąć dość szeroko, plus ofiarność. Jeśli diakonia organizuje jakiś projekt pomocowy, nie wiem, bo powódź w Polsce, bo wojna na Ukrainie, bo coś tam, to spotyka się to z bardzo dużym odzewem ofiarności, ponieważ diakonia czy Caritas wypracowały przez lata, przez wiele dziesięcioleci, no to 150 lat mniej więcej, no nawet więcej, bo około 180, wypracowały takie zaufanie w społeczeństwie, że ludzie wiedzą, że jeśli to nie jest fundacja X czy Y, chociaż te też wypracowały zaufanie, ale jednostka kościelna, diakonia, Caritas, cokolwiek w ten deseń, to wiadomo, że te pieniądze trafią faktycznie tam zgodnie z przeznaczeniem, tak jak są zbierane.
1: Czyli to jest taka marka godna zaufania.
0: Tak.
1: Na to się lata pracuje.
0: Wiesz, to jest tak samo jak w Diakonii Polskiej. Dyrektorem generalnym Diakonii jest pani Wanda Falk, zresztą moja bardzo serdeczna przyjaciółka, też pochodząca z Kalisza. I Wanda dyrektoruje od 20 kilku lat Diakonii, a prowadzi ją właściwie od 30 paru. I Wanda Falk wyrobiła sobie doskonałą markę jako osoba rzetelna, wiarygodna, sprawdzona i jest świetnym partnerem po prostu do realizacji różnego rodzaju diakonijnych projektów. No niestety w przyszłym roku już będzie kończyła swoją pracę, natomiast chylę czoła, jestem pełen szacunku, bo to są ludzie, którzy za tym stoją. Nie? No, przykładem i twarzą Diakonii Polskiej jest właśnie dyrektor generalna Wanda Falk.
1: A jakim zaufaniem w Opolu cieszą się luteranie?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo trudno jest oceniać siebie samego.
1: No ja rozumiem, że to niezręcznie byłoby piać peany na własną cześć, ale nie podejrzewam ani przewielebnego proboszcza, ani ekscelencji biskupa. Natomiast zupełnie pytam w kategoriach tego kapitału społecznego. Tak. Coś, co jest absolutnie kluczowe w relacjach międzyludzkich, w sytuacjach krytycznych również. I stąd też pytam, może ktoś to badał, może są badania w innych ośrodkach, że można jednak pewne wnioski ogólne z tego wyprowadzić.
0: Badał to swego czasu Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie. Oni mieli taki projekt badawczy dotyczący właśnie parafii ewangelickich w Polsce i zaufania społecznego i to w takim dziale, powiedzmy, bardziej politechnika, ale dział socjologiczny. Ale nie zostałem zaznajomiony z wynikami tych badań, więc nie wiem.
1: A to tajne?
0: No nie tajne, znaczy też w nich brałem udział, też wypełniałem te wszystkie ankiety i tak dalej, między innymi dotyczyły diakonii. Natomiast no, obiecali mi, że te wyniki badań też otrzymam, no ale jakoś obiecanki cacanki. No.
1: Przypomnijmy
0: a tu się
1: mówiła
0: solidność niemiecka, tu mówiliśmy o tej solidności, no to też trochę do historii przechodzi. Natomiast, ale ja też o to przyznam szczerze, nie zadbałem, bo no, ktoś coś chciał, ja to wszystko zrobiłem, rzetelnie wypełniłem, skonsultowałem, wziąłem udział w tych rozmowach, ale też nie za bardzo tymi wynikami badań się interesowałem, bo ja mam swoich zajęć wystarczająco i nie jestem w stanie po prostu śledzić wszystkiego. Natomiast najzwyczajniej w świecie, wydaje mi się, że też między innymi dzięki naszym spotkaniom tutaj w studio radiowym, ta informacja o działalności wypożyczalni dociera. I wiesz, czasami dzwonią do mnie ludzie różniści z zapytaniem właśnie o łóżko, o sprzęt. Ja oczywiście przekierowuję tą rozmowę do wypożyczalni, bo to jest odrębny numer telefonu. Było tam małżeństwo. RODO chyba nie pozwala, żeby tu ujawniać personalia.
1: To przez wiele lat takie znane postaci.
0: Tak, tak.
1: Ja przynajmniej tych państwa znam już, jak sięgnę pamięcią. Zawsze tam byli, są i nie wiem, czy będą, czy to się zmieniło.
0: I teraz się zmieniło i jest nowy wolontariusz, więc trzeba powiedzieć, no to wszystko się zmienia, prawda? Ale muszę powiedzieć, ja zawsze trafiam na bardzo takich oddanych i fenomenalnych wolontariuszy tutaj z mojej parafii. I wszystkim jestem bardzo wdzięczny. I wydaje mi się, że wiesz, no są ludzie, którzy na przykład gdzieś tam w rodzinie znowu się coś wydarzy, jakaś osoba, znowu inna osoba się rozchoruje, no to już znają adres, już mają namiar, wiedzą gdzie. Ta wypożyczalnia też działa, no czekaj, ja jestem 12 lat, to już tam gdzieś po 2000 roku, no to tak dobre 20, więc to się też rozeszło, trzeba powiedzieć, w środowisku. No, że ewangelicy tutaj jednak na Wyspie Pasieka, na Kropidły 5 taką działalność prowadzą i że te opłaty to w ogóle są symboliczne, bo tylko na konserwację tego sprzętu, no i w związku z tym takie zaufanie jest i czasami ktoś dzwoni, bo ja tam u księdza w parafii kiedyś już coś wypożyczałam, ale potrzebuję coś innego, albo znowu to samo, prawda? Więc to poza tym ludzie też rozmawiają ze sobą, gdzie by tu dobrze i tanio, prawda? No to my z taką propozycją też wychodzimy naprzeciw i no jest to taki nasz skromny wkład po prostu w dobrostan społeczny.
1: To tak jak zwykle z dziennikarskiego obowiązku. Ile kosztuje na dobę czy za cały okres wypożyczenie na przykład takiego łóżka elektrycznego, które jest niezbędne dla osoby, która no musi na nim spędzać wiele dni?
0: Całą 100 na rok.
1: Jeszcze raz?
0: Całe 100 zł na rok.
1: Wypożyczenie?
0: Tak.
1: To jeżeli pół roku, to 50?
0: My robimy akurat tak, że niezależnie jak to się dzieje, wypożyczamy na okres roku. Nie kombinujemy, że tam 2 miesiące, 3, 3,5, minus 2 dni i tak dalej. Nie, no 100 zł na rok i jeśli będzie dalej potrzeba, to ta osoba, która jest odpowiedzialna za wypożyczenie, się zgłasza, przedłuża umowę na kolejny rok, a jeśli wcześniej okaże się, że sprzęt dany nie jest potrzebny, to no to się zwracają wcześniej. No ale my wtedy też nie zwracamy tej różnicy, nie? Po prostu to jest taka ofiara, można powiedzieć, za użytkowanie.
1: No, nie
0: i to jest bardzo ważne, że ofiara, no bo wtedy schodzimy z opodatkowania, nie? No to tam tak naprawdę w skali roku to nie są jakieś duże pieniądze. No, tak jak mówię, to jest na konserwację tego sprzętu, na zakup. No, to jest też tak, że jak są te pieniądze z OPP, z odpisu.
1: Czyli te 1,5% z naszych podatków.
0: Tak. To wychodzi tak w okolicach 1800, 2000, 2200 zł rocznie.
1: Pół łóżka za to kupicie.
0: I kupujemy za to pół łóżka.
1: Bo to około 4000 takie
0: tak.
1: Łóżko kosztuje.
0: Kupujemy za to pół łóżka, no i co tu zrobić z połową łóżka? No więc parafia ze swoich zasobów wypracowanych w działalności gospodarczej dokupuje drugie pół i łączymy to w całość i mamy całe łóżko.
1: A jakim zainteresowanym cieszy się właśnie ten wątek działalności diakonii w Opolu?
0: No to są fale troszeczkę Dunaju, to jest jak sinusoida. Czasami jest tak, że zapotrzebowanie jest tak duże, że nie mamy żadnego łóżka na stanie. A czasami to zapotrzebowanie maleje, no i wracają na łóżka i są w magazynie i czekają. No, a potem znowu to jest parę tygodni, kilka tygodni na przykład takiej zwyżki i kilka tygodni zniżki. To jest bardzo różnie.
1: Ale cały czas o ten sprzęt trzeba dbać, trzeba kupować nowy, bo mimo wszystko
0: on się zużywa.
1: To myślałem, że ludzie raczej to szanują. Poza tym jest to zawód
0: czasami.
1: Raczej wytrzymałych materiałów jest to zrobione, natomiast
0: no,
1: mimo
0: muszę
1: wszystko
0: powiedzieć, że nie zawsze. Była taka seria łóżek, bo myśmy też na początku działalności pozyskali szereg łóżek szpitalnych, dawnych, wycofanych od zakonu Joanitów. To jest taki zakon dobroczynny rycerzy Joanitów z Komandorii Śląskiej i oni nas wspierają. niemiecki zakon, aczkolwiek są też polscy rycerze tego zakonu. Ja nie jestem rycerzem, nawet gdzieś tam mnie ostatnio zapraszali, nie wiem, co się za tym kryło, ale nie mogłem wziąć udziału w zjeździe właśnie tym rycerskim, a ja to jestem, no wiesz, jednak dziecko PRL-u i tak dalej, gdzie mi tutaj do szlachectwa, gdzie mi tutaj do rycerstwa.
1: A taki rycerz pantoflower trochę, bo w domu, mimo że to i proboszcz, i ksiądz, i biskup, to i żona czeka, i córka, i piesek na spacer, dopomina się swoich tutaj
0: ja prowadzę normalne życie rodzinne też, nie? Więc tutaj to już za późno, żeby wiesz, na tym białym koniu wjeżdżać i tą księżniczkę tutaj ten i ten warkocz spuszczony z wieży, no mam balkon tylko, bo no, może nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast nie, to ja już ja jestem gdzieś tam daleki od takich sytuacji. Aczkolwiek to jest bardzo ciekawe. Aż ta forma szlachectwa, bo o Niemczech mówiliśmy, ona nie zamarła w Niemczech. Ja miałem cały szereg moich parafian z duszpasterstwa niemieckojęzycznego, które swego czasu prowadziłem w Warszawie, właśnie z tytułami szlacheckimi. I okazuje się, że te środowiska dość mocno to pielęgnują i kładą nacisk na te von i graf i freicher, na te wszystkie tytuły, co dla mnie, no jako takiego człowieka nieobytego tutaj, prawda, było nowym doświadczeniem.
1: To jestem pod wrażeniem, że jego ekscelencja się w takich kręgach obraca, tak powiem bardzo kolokwialnie.
0: Ja jestem tylko skromnym duszpasterzem i kaznodzieją.
1: Ja tylko będę się grzał w tym świetle odbitym.
0: W tej skromności.
1: Jak zawsze.
0: Jak moja żona mówi, przez duże S.
1: Bardzo dziękuję za to ciekawe spotkanie. Mam nadzieję, że ta wasza działalność diakonii parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu spotka się z uznaniem, a także ze wsparciem tych, którzy może już myślą nawet, której to organizacji pożytku publicznego przekazać 1,5%
0: podatku. To ja tylko dodam, że jeśli by nasi słuchacze od stycznia takiego przekazu chcieli dokonać, to korzystamy z numeru KRS Diakonii Polskiej. Wystarczy sobie wbić w wyszukiwarkę Diakonia Polska, tam jest numer KRS, ale trzeba podać cel szczegółowy i to jest parafia ewangelicko-augsburska w Opolu, a ja za wszelkie odpisy na tę działalność bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Przypomnę, naszym gościem był Jego Ekscelencja Wojciech Biskup Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu. I od razu przypominam, że ci, którzy mają wokół siebie podobne organizacje, fundacje, stowarzyszenia, a uważacie, że mogliby sobie opowiedzieć w tej audycji, ja zawsze serdecznie zapraszam i pozostawiam adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: chcę Państwu przedstawić informacje, te dosłownie za moment, dlatego że zbliża się godzina 20. 200 strażaków walczy z pożarem zakładu produkcji aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Wakacje za moment. Proszę zajrzeć do dowodu osobistego czy paszportu, by sprawdzić, do kiedy są ważne. W wiadomościach także o 57. rajdzie festiwalowym w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. 200 strażaków od południa próbuje ugasić pożar zakładu produkcji aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Niestety zniszczona została znaczna część zakładu. Ratownicy w dalszym ciągu strumieniem wody schładzają zbiorniki z łatwopalnym gazem, które stwarzają największe zagrożenie, mówi starszy brygadier Tomasz Banach.
2: Próbujemy zlokalizować pożar. Mam nadzieję, że to jak najszybciej nam się uda. Nikomu nic się nie stało, nie mamy osób poszkodowanych. Priorytetem naszym jest teraz ugaszenie i jak najmniejsze straty pożarowe. Dym, który się wydobywa, jest monitorowany z daną detekcją grupy specjalistycznej, grupy chemicznej.
0: Akcja gaśnicza potrwa do jutra. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Wakacje coraz bliżej. Wybierając się poza granice naszego kraju, warto sprawdzić ważność dowodu osobistego i paszportu. Obecnie na wyrobienie pierwszego z dokumentów oczekuje się od 2 do 3 tygodni, z kolei na drugi do miesiąca. Zdarza się, że w tym okresie przedwakacyjnym petenci przychodzą i proszą o przyspieszenie wydania dowodu osobistego, mówi Jolanta Kukułka, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w Opolskim Ratuszu.
3: Niestety, mimo prób urzędu, może się tak zdarzyć, że nie uzyskają tego dowodu osobistego akurat w tym dniu, kiedy potrzebują. Sprawy można załatwić na 2 sposoby. Albo przychodząc do dowolnego urzędu gminy, gdyż tutaj trzeba podkreślić, że nie ma rejonizacji. Trzeba mieć ze sobą aktualne zdjęcie, czyli takie zrobione do 6 miesięcy, biometryczne i oczywiście swój stary dowód osobisty, jeżeli go posiadamy. Można też załatwić sprawę online i ten sposób polecamy w szczególności, jeżeli wyrabiamy dowód osobisty dla dzieci do 12 roku życia.
0: Korzystając z urlopu w krajach Unii Europejskiej, należy również pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: 21 załóg stawiło się na linii startu 57. rajdu festiwalowego w Opolu. To najstarsza impreza rajdowa w naszym województwie. Jednocześnie to druga w tym roku eliminacja cyklu Kierowca Roku Opolszczyzny. Dawid Żak i Krzysztof Skowroński, załoga w Toyocie Yaris, powrócili do rajdu festiwalowego.
4: Motywują nas dawne czasy, bo już kiedyś startowaliśmy 14 lat temu i tak trochę odnawiamy naszą przygodę, tylko że w odwrotnej konfiguracji. Teraz kolega prowadzi samochód, ja pilotuję, wcześniej było inaczej.
5: Dobra zabawa i adrenalina. Przygotowania to był tak, że telefon, jedziemy tak, no to widzimy się za tydzień. O, może takie przygotowanie.
4: Po prostu tak spontanicznie i w dobrej atmosferze, na luzie.
5: Przede wszystkim, żeby się dobrze bawić, uśmiać i nie rozwalić fury, nie? A reszta co będzie, to czas pokaże.
0: Radio Opole objęło rajd festiwalowy patronatem medialnym.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Mija kolejny upalny dzień. Mieszkańcy regionu musieli mierzyć się z temperaturami sięgającymi ponad 30 stopni. Wiele osób wybrało wypoczynek nad wodą, dlatego ratownicy przypominają, o czym warto pamiętać, by było bezpiecznie.
6: Przy tak wysokich temperaturach bardzo ważne jest nawodnienie oraz bardzo ważne jest, kiedy wchodzimy na sprzęty pływające, aby założyć na siebie kamizelki co najmniej asekuracyjne lub ratunkowe, tak aby kiedy coś nam się stanie, żebyśmy byli zabezpieczeni. My jesteśmy na Jeziorze Turawskim, gdzie nie ma wyznaczonego kąpieliska, jednak jest bardzo dużo osób, które się tam kąpią. Ciężko jest zabronić ludziom dobrej zabawy, tak? Dlatego idąc na takie kąpieliska bez ratownika, najważniejsze jest, aby robić to odpowiedzialnie i zadbać o bezpieczeństwo.
0: Mówi Maciej Buczak, ratownik w OPRS Turawy. I jeszcze na koniec, Czeszka Linda Noskowa wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w finale tenisowego turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Mecz ten trwał 2 godziny. A teraz więcej informacji ze świata sportu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po godzinie 20.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku biało-czerwone uległy Kanadyjkom 2-3. Najwięcej punktów dla Polek po 18 zdobyły Monika Lampkowska i Paulina Damaskę. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska tak opisuje to spotkanie.
8: Było dużo chaosu i takich niewymuszonych błędów. No grałyśmy po prostu, nie chcę powiedzieć, że źle, bo momentami naprawdę fajnie, ale bardzo falowałyśmy i wydaje mi się, że no cały ten turniej, gdzieś tam te trzecie sety też gdzieś nas, nie wiem, źle w nie wchodziłyśmy i później konsekwencją, na przykład dzisiaj też było no, przegrana, myślę. Poprzednich udało nam się te mecze wygrywać, więc no to na pewno na plus. Wydaje się, że ten mecz był pokazaniem siatkówki kobiecej, że jeden zespół raz wygrywa, drugi potem wysoko, więc gdzieś tam co wyciągnąć z tego meczu, nie wiem. No bardzo ciężko jest mi w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć.
7: Kolejny turniej Ligi Narodów zespół trenera Stefano Lavarniego rozegra w Osace. Od 8 do 12 lipca zmierzy się z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami i Japonkami. Wyścigu dookoła Szwajcarii nie było mocnych na mistrza świata Tadeja Pogaczara. Słoweński kolarz grupy Emirates został triumfatorem imprezy, wygrywając 3 z 5 etapów, w tym ostatni i najtrudniejszy, piąty, z kilkoma ciężkimi podjazdami. Dziś na 150-kilometrowej trasie wokół Villa-sur-Olon Pogaczar wyprzedził o 7 sekund Francuza Lenego Martineza i o 1,5 minuty Holendra Barta Lemmena. Michał Kwiatkowski zajął 64. miejsce. W klasyfikacji generalnej Słoweniec o 6,5 minuty wyprzedził Ekwadorczyka Richarda Carapaza i o blisko 7 minut Czecha Matiasa Wacka. Kwiatkowski uplasował się na 65. miejscu, a Gradek na 91. Katarzyna Niewiadomo zajęła 3. miejsce w 5-dniowym kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii. Na finałowym górskim etapie ze startem i metą Villars-sur-Olon Polka była 3. i dzięki przewadze, którą wypracowała, przesunęła się na podium całej imprezy. Na finałowym etapie triumfowała Szwajcarka Marlene Rousser, w końcówce odskakując od 2 rywalek. Rousser wygrała również cały wyścig, a Niewiadoma straciła do zwyciężczyni 2 minuty i 2 sekundy. W finale tenisowego turnieju rangi ATP 500 na trawiastych kortach w Halle Amerykanin Frances Tiafoe pokonał swojego rodaka Taylora Fritza 6-4, 6-4. Spotkanie trwało 67 minut. W imprezie w Niemczech wystartował Hubert Hurkacz, który odpadł w drugiej rundzie po porażce z Niemcem Danielem Altmaierem 6-3, 3-6, 5-7.
1: Pogoda.
0: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywy wiatru do około 85 km na godzinę. W nocy znowu trochę przejaśnień, trochę chmur, może popadać, może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 18 do 19 stopni, a jutro powtórka z rozrywki, przy czym odrobinę chłodniej. Temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni, a na naszym radiowym termometrze w tej chwili stopni 27.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
10: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
9: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
11: Mój koniec świata był 863 dni temu.
12: Pierwsza myśl...
13: Dlaczego ja?
14: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
13: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
12: Jeszcze chciałabym pożyć.
15: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
16: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
17: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.
0: Zapraszam do wysłuchania audycji Aktualności Śląskie. W programie rozmawiamy o znaczeniu polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Odwiedzimy też Pruszków, gdzie odbył się konkurs recytatorski liryki Ingeborg Odelgi, która w przyszłym miesiącu obchodzi 100. rocznicę urodzin. Zapraszam.
18: Głos mniejszości niemieckiej.
19: Schlesien aktuell, das Magazin.
0: Willkommen, am Mikrofon spricht Claudia Kanja.
20: Heute besuchen wir Proskau, die Heimatstadt der Dichterin Ingeborg Odelga. Dort wurde nämlich ein Rezitationswettbewerb ihrer Gedichte veranstaltet.
21: Wir flügen und sehen, damit ihr, die nach uns kommen, könnt weiter leben im Land.
20: Um Literatur und Poesie geht es auch im Gespräch mit Dr. Marek Dzionny, denn er verrät uns, welche Veranstaltungen in seiner Eichendorff-Bibliothek im Sommer veranstaltet werden.
22: Das sind mediale Projekte. Das eine ist die Fortsetzung des letztjährigen Projekts Jugend im Gespräch über Kühnau und sein Werk. Und das zweite ist auch ein mediales Projekt. Und diese Filme werden dann sozusagen als Werbung in unseren sozialen Medien präsentiert.
20: Wir sprechen mit Marek Dzionny auch darüber, welche Auswirkung der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag von vor 35 Jahren auf seine Wirkungsstelle und die gesamte deutsche Minderheit hat. Bleiben Sie dran.
23: Der Tempel strahlt im Sonnenschein. Dein Herz und meins sind voller Schwärmereien.

0: Das war's bei uns. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder dabei sind. Danke dafür und ade, sagt Claudia Kancia.
1: Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Opola oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą.

0: Za moment godzina 21, za moment wiadomości w Radio Opole, po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Potężny pożar w Charnowie. Działa tu około 200 strażaków. Polonia amerykańska odwiedza pokład Daru Młodzieży, cumujący w USA. Za nami drugie mistrzostwa Opola w Rumikub. Dlaczego ta gra jest tak interesująca?
1: Można spędzać z różnymi kolegami czas i to, że rozwija myślenia.
0: Minęła godzina 21.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. 60 zastępów strażaków nadal gasi pożar fabryki aerozoli w Charnowie koło Ustki. Ogień pojawił się około godziny 13. Mieszkańcy Charnowa mówią, że z terenu zakładu było słychać wybuchy.
3: Duży dym, zaczęły strzelać metalie. No i tyle.
4: Wydawało by tu sobie jakoś fajerwerki. Pierwszy moment wyszliśmy i patrzymy, że dym bardzo się unosił. Było bardzo ciemno, bo to była taka potężna chmura.
0: Na miejscu zdarzenia pracują także strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej. Na szczęście w pożarze nikt nie został poszkodowany. A jeśli chodzi o sytuację burzową w naszym regionie, strażacy wzywani są do gałęzi na drogach czy powalonych drzew. W tej chwili pracują w miejscowości Pilszcz, to powiat głubczycki, gdzie nad linią energetyczną pochylone jest drzewo.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Za nami drugie mistrzostwa Opola w Rumikub, które odbyły się w publicznej szkole podstawowej numer 10. To zyskująca na popularności gra logiczno-strategiczna typu Remik. Staramy się, żeby w Opolu ta gra była coraz bardziej popularna, mówi Małgorzata Szczygieł, organizatorka z PSP numer 10.
5: Są goście nasi, którzy przyjechali do nas i oni uczynili z tej gry tak sposób na życie, jakby przyjeżdżają, po prostu jeżdżą po turniejach. Nasi uczniowie też grają. U nas w szkole prowadzimy innowację pedagogiczną Rumikub w szkole i mamy ponad 400 uczniów, którzy grają i spotykają się raz w tygodniu na zajęciach. Też coraz więcej jest na polszczyźnie osób, które gra.
0: A dlaczego Rumikub jest takie ciekawe?
6: To, że można rywalizować między sobą i że bardzo dużo czasu poświęca się na grze, a nie na ekranach.
7: Że można rozwijać matematykę i fajna to jest gra. Na jednych jest trochę trudne, a na jednych nie.
1: Można spędzać z różnymi kolegami czas i to, że rozwija myślenia.
0: A Radio Opole było patronem medialnym drugich mistrzostw Opola w Rumiku.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Polonia amerykańska odwiedza pokład Daru Młodzieży cumujący w Stanach Zjednoczonych. Gdyńska fregata od kilku dni stoi w porcie Norfolk wśród kilkudziesięciu wielkich żaglowców z całego świata. Ten rejs to także nawiązanie do wyprawy za ocean Daru Pomorza sprzed 50 lat. Kapitan Jacek Błach był wtedy praktykantem i wspomina tamten historyczny rejs.
8: Sir Winston Churchill z Anglii przypłynął z obsadą dziewczyn. 42 kobiety na bulcie, cała obsada damska, więc powiedzmy nawiązywały się jakieś chwilowe przyjaźnie, coś takiego i nawet to już tam do końca po Nowym Jorku był Boston. Do tego stopnia się tym dziewczynom nasi chłopcy spodobali, że one chciały zrobić przyjęcie dla nas z Daru Pomorza na swoim żaglowcu, natomiast problem był tego typu, że my musieliśmy wcześniej tam, w Bostonie staliśmy bardzo krótko, musieliśmy wcześniej wypłynąć, no i do tego przyjęcia nie doszło.
0: W najbliższy wtorek Dar wyruszy w dalszą podróż. 4 lipca nastąpi kulminacyjny punkt tego rejsu, uroczysta parada na rzece Hudson w Nowym Jorku z okazji podpisania deklaracji niepodległości USA.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Dziś zaczęło się astronomiczne lato. Słońce osiągnęło najwyższe położenie nad horyzontem. Podczas dzisiejszego przesilenia letniego dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza w roku. W Polsce dzień trwa od około 16 godzin i 30 minut na południu kraju do ponad 17 godzin na północy Polski. Noc jest natomiast bardzo krótka i trwa od niespełna 7 do około 8 godzin. Gorsza wiadomość jest taka, że dni zaczną się stopniowo skracać, a noce wydłużać.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A propos nocy, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze. Minimalna temperatura 18-19 stopni, w czasie burz wiatr wieje bardzo mocno. Jutro trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu i również synoptycy przewidują burze. Temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kuba Biel, dobry wieczór. Witam wszystkich miłośników sportu bardzo serdecznie. Przed nami kolejne wydanie audycji Cały nasz sport, a w niej nie zabraknie najważniejszych wydarzeń ostatnich dni z krajowych i światowych aren. Audycję realizuje Marcin Kobza, a dziś zaczniemy sobie od piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. Sprawdzimy, co wydarzyło się minionej nocy, bo wiele ciekawych wyników, między innymi wysokie zwycięstwo Japonii, czy też pierwszy punkt Beniaminka drużyny Curaçao. Będzie również o siatkówce. Polacy rozpoczęli już tegoroczną edycję Ligi Narodów, a część kadrowiczów przygotowuje się do kolejnych turniejów. Wśród nich Kevin Sasak. Nie zabraknie również żużla. Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Polski we Wrocławiu, odniósł jubileuszowe 30. zwycięstwo w cyklu i odzyskał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Będziemy także rozmawiali o tym, co w Opolu, bo pojawił się pomysł nowego upamiętnienia Jerzego Szczakiela, pierwszego polskiego mistrza świata w jeździe na żużlu. Ponadto tenis. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do głównej drabinki Wimbledonu i już za kilka dni wystąpi na londyńskich kortach. Sprawdzimy, jak oceniana jest ta decyzja organizatorów. Nie zabraknie także sportów zimowych, mimo że upał za oknem. Dziś i wczoraj porozmawiamy sobie o skokach narciarskich, a konkretnie będzie rozmowa z Kacperem Tomasiakiem. Młody skoczek narciarski, medalista olimpijski, odebrał wyjątkową nagrodę mieszkanie w mieście polskich mistrzów olimpijskich. Opowie o tym wyróżnieniu, o treningach i planach na przyszłość. Cały nasz sport, zaczynamy.

0: A zaczynamy oczywiście od mundialu. Wielkie zwycięstwo, wspaniały turniej. Holenderskie media zachwycają się meczem pomarańczowych ze Szwecją. Drużyna Ronalda Koemana zwyciężyła na stadionie w Houston 5-1. Pomarańczową gorączkę tuż po meczu obserwowała Katarzyna Van Rooyen.
1: Brian Broby jest rozwiązaniem. Dwie kolejne bramki strzelił Gakpo, piątą Somerville. To jest mecz, którego Holandia bardzo potrzebowała, mówił komentator NOS. Zdecydowane zwycięstwo, dynamiczna gra i trafne decyzje. Mecz pokazał, że Ronald Koeman miał rację. Z Brianem Brobejem jako środkowym napastnikiem cała drużyna zaczęła lepiej funkcjonować. Stała się dynamiczną, harmonijną całością. Gol Somervilla w końcówce sprawił, że było to jedno z największych zwycięstw holenderskiej drużyny w historii mundialu. Tylko rekordowa wygrana 5-0 z Koreą Południową w 1998 roku była większa, pisze portal NOS. Alhemein Dagblad wskazuje na piętę achillesową pomarańczowych. Nie zorientowali się wystarczająco szybko, że Szwedzi po przerwie zaczęli grać inaczej po wprowadzonych przez ich trenera zmianach taktycznych, więc natychmiast stracili panowanie na części boiska. Pomarańczowi są słabi w przekazywaniu sobie krycia, szybko robi się chaotycznie i drużyna staje się podatna na ataki. Tym razem uniknęli kary, ale w starciu z czołowymi drużynami to fatalne w skutkach, podsumowuje gazeta. Kibice na razie o tym nie myślą. Do późnych godzin nocnych świętowali na ulicach miast, w pubach i ogrodach. Teraz wierzymy, że możemy zostać mistrzami świata. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Znakomity mecz w wykonaniu Japończyków w drugiej rundzie piłkarskich Mistrzostw Świata w spotkaniu grupy F w Guadalupe pod Monterrey w Meksyku. Azjaci pokonali reprezentację Tunezji 4-0. Dwie bramki zdobył Ayasaye Ueda w 31 i 83 minucie. Po jednej dołożyli Daichi Kamada i Junya Ito. Był to tysięczny mecz w historii piłkarskich Mistrzostw Świata. Z tej okazji sędziowie i zawodnicy wystąpili ze specjalnymi naszywkami na rękach. Kibice na stadionie w Kansas City spodziewali się natomiast gradu bramek w meczu Ekwadoru z Curaçao. Zawiedli się jednak, bo spotkanie drugiej kolejki grupy E zakończyło się bezbramkowym remisem. Mimo to piłkarze Curaçao są chwaleni, bo zdobyli pierwszy punkt w tym turnieju, a przypomnę tylko, że to drużyna debiutująca na Mistrzostwach Świata. To wszystko dzięki bramkarzowi, nad którego dokonaniami rozpływają się media w Holandii i na Curaçao. O szczegółach ponownie Katarzyna Van Rooyen.
1: Łzy ponownie napłynęły do oczu trenera. Mieszkańcy Curaçao mogą być dumni z takiego wyniku, mówił komentator NOS. Debiutujący na mundialu Antylianie nie mieli problemu z odrodzeniem się po porażce 7-1 z Niemcami. Bramkarz Eloy Rom był absolutnie wyjątkowy, broniąc 15 strzałów. Wykazał się znakomitym refleksem, popisał się spektakularnymi obronami strzałów głową, pisze NUNL. W opinii The Telegraph zespół Dicka Advocata rozpoczął mecz znacznie lepiej niż przeciwko Niemcom. Chociaż Ekwador zdecydowanie więcej posiadał piłkę, udało mu się stworzyć zaledwie kilka okazji. Portal Curaçao NU skupia się na samym bramkarzu, którego wybrano piłkarzem meczu. Po pierwszej obronie od razu poczułem pewność siebie, później gra wciągała mnie coraz bardziej, mówił Rom. Ten historyczny wieczór był dla niego zwieńczeniem długiej drogi. 9 lat temu zdecydował się grać nie dla Holandii, ale dla Curaçao, z którym chciał pojechać na mundial. Ludzie nazywali mnie szalonym, a teraz tu stoję, więc myślę, że miałem rację, cytuje portal. Piłkarzom w szatni pogratulowała holenderska rodzina królewska. To było jedno wielkie przedstawienie z wolą walki i współpracą, stwierdził król Willem Aleksander.
0: W innym meczu tej grupy Niemcy pokonali drużynę Wybrzeża Kości Słoniowej 2-1, a zwycięstwo Niemcom zagwarantował Denis Undaw, który zdobył dwie bramki.

0: dawna to wiem.
1: W audycji Cały Nasz Sport, czas na siatkówkę. Reprezentanci Polski zainaugurowali już tegoroczną Ligę Narodów turniejem w Chinach. Biało-czerwoni zagrali tam jednak w odmienionym składzie, ponieważ kluczowi zawodnicy zostali w kraju, szlifując formę przed nadchodzącymi turniejami. W tym gronie intensywnie pracuje Kevin Sasak, który po problemach zdrowotnych wraca do optymalnej dyspozycji. Rozmawiał z nim Cezary Guriew.
2: Kevin, jak zdrowie?
3: Dobrze, idzie to w dobrą stronę. Mam nadzieję, że ten powrót coraz bliżej i, że tak powiem, na dzień dzisiejszy już wracam do pełni treningów. To kolano troszkę mniej dokucza po takim dość ciężkim sezonie klubowym, gdzie tych kontuzji jedna dłuższa, a później w finale ta, z którą się teraz borykam. Mam nadzieję, że to już będzie koniec i moim celem tutaj na miejscu jest przygotowywanie się, żeby być w jak najlepszej formie, czy to na turnieje WNL, czy na nadchodzące Mistrzostwa Europy. Uważam, że na mojej pozycji też jest duża rywalizacja i chłopaki mają za sobą bardzo dobre sezony, przez co to tylko i wyłącznie może dawać korzyści całej reprezentacji i myślę, że działa to na dobro tej reprezentacji.
2: Kevin, oczywiście siatkówka całe twoje życie, ale było ciekawie jej w NBA, teraz także piłkarskie Mistrzostwa Świata. Oglądałeś, oglądasz?
3: NBA śledziłem wyniki, może meczów na żywo nie oglądałem. Drużyna, której gdzieś tam mocniej kibicowałem, odpadła we wcześniejszych fazach, więc ten finał aż tak mnie nie emocjonował. Co prawda cieszyło mnie, że ten polski akcent znalazł się w finale i wygrał ostatecznie, więc to na pewno na plus. A czy gorączka mundialu mnie dopadła? Raczej nie. Nie jestem gdzieś tam kibicem piłki nożnej. Oczywiście śledzę wyniki, ale nie emocjonuję się aż tak tym.
2: A jak odbierasz to, co dzieje się w Spale? Tych debiutantów jakby więcej. Jest ta pasja i takie lekkie podniecenie, bo przecież Mistrzostwa Europy na horyzoncie.
3: Dokładnie tak. Dla mnie zwłaszcza, że ten sezon nie był dość udany pod względem ilości występów, to ten głód siatkarski trochę we mnie jest i też nie ukrywam, że czekam na to, żeby już zadebiutować w tym sezonie w kadrze i na meczach, więc mam nadzieję, że nadchodzące turnieje WNL-a, czy to Mistrzostwa Europy, będę miał szansę, żeby tam się pojawić i pomóc drużynie.
2: Jeszcze jedna sprawa, jak oglądasz kolegów, też tych, którzy grają na twojej pozycji, denerwujesz się, bo chociażby ten turniej w Chinach, to było dużo emocji.
3: Myślę, że na pewno nie był to łatwy turniej. Pojechała też duża grupa chłopaków, którzy debiutują w kadrze i myślę, że to też dla nich było ważne. Cieszę się, że chłopaki pokazywali nieraz, że walczą do samego końca. Może gdzieś te wyniki nie sprzyjały nam do końca, ale woli walki nie można im odmówić. Mam nadzieję, że to też będzie takie pierwsze przetarcie i przede wszystkim zawodnicy, którzy byli tam pierwszy raz, zyskają doświadczenie i to zaprocentuje w przyszłości.
1: Kolejny turniej w Lidze Narodów odbędzie się od 24 do 28 czerwca w Gliwicach. Zagra w nim 6 reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja. A jeżeli już jesteśmy przy siatkówce, to ważna informacja dla wszystkich fanów piękniejszej odsłony tego sportu, czyli siatkówki kobiet. Reprezentantki Polski dość niespodziewanie przegrały z Kanadą 2-3 w 8 kolejce tegorocznej Ligi Narodów. Była to druga porażka biało-czerwonych w tej edycji. Wcześniej Polki uległy Chinkom 1-3. Na swoim koncie biało-czerwone mają 6 zwycięstw i zajmują 3. miejsce w tabeli.

W audycji cały nasz sport, czas na żużel. Bartosz Zmarzlik wygrał we Wrocławiu piątą rundę Grand Prix w walce o indywidualne Mistrzostwo Świata w jeździe na żużlu. Było to 30. zwycięstwo zawodnika Motoru Lublin w jubileuszowej 300. rundzie. Rywalizacja miała zaskakujący przebieg. Najpierw początek tych zawodów opóźnił intensywny deszcz. Potem kłopoty z instalacją elektryczną w taśmie startowej. Wczoraj wieczorem późnym, tuż przed godziną 22, udało się rozpocząć rywalizację, a ta zakończyła się tuż przed północą. W finale Polak okazał się lepszy od drugiego Roberta Lamberta, trzeciego Michaela Jepsena Jensena.

0: zespołu Seweryna, Grzesia, Pawła, już nam się skończyły pomysły i świetna właśnie praca zespołu, że twarda decyzja, że robimy to i nie działa. No to nie będziemy wymyślać dziwnych rzeczy, bo już trochę lat jeździmy i jakby no dziwne rzeczy no nie działają. Trzeba trochę z głową zrobić i mówimy, bierzemy inną charakterystykę silników. I to samo. I zadziałało.
1: Jeżeli chodzi o występy pozostałych Polaków, Patryk Dudek zajął 6. miejsce, Maciej Janowski był 10., Kacper Woryna 12., Dominik Kubera 14., a rezerwowy Marcel Kowolik 16. A jeżeli jesteśmy przy tematyce żużlowej, to ważna informacja dla kibiców z Opola. Pomnik Jerzego Szczakiela, pierwszego polskiego mistrza świata, ma stanąć na rondzie jego imienia. Przypomnijmy, że do grudnia zeszłego roku był tam pamiątkowy motocykl żużlowy, jednak został on zniszczony przez 32-letniego kierowcę samochodu ciężarowego, który wjechał na środek ronda. Teraz miasto razem z mieszkańcami Grudzic i kolejarzem Opole postanowili stworzyć nową formę upamiętnienia żużlowego mistrza.
2: Chcielibyśmy przekazać informację o inicjatywie, wspólnej inicjatywie zarówno Rady Dzielnicy Grudzice, jak i Klubu Sportowego Kolejarz Opole, jak i miasta Opole, która ma na celu godne, właściwe upamiętnienie naszego wielkiego mistrza Jerzego Szczakiela. I przez te kilka miesięcy zastanawialiśmy się wspólnie, w jaki sposób można albo odnowić ten motocykl, albo zaproponować nową formę takiego, myślę, godnego upamiętnienia naszego wielkiego mistrza. I stąd, dzięki tutaj uprzejmości naszego miejskiego plastyka, grafika pana Zbigniewa Pelona, powstał taki projekt, który na planszach za moimi plecami, projekt pomnika, który posadowiony jest na specjalnym wyniesionym postumencie, takiego pomnika, który myślę, że jest formą dużo trwalszą niż ta poprzednia forma zwykłego motocykla, który był tylko odrestaurowany. Myślę, że jest to bardzo fajny sposób upamiętnienia wielkiej postaci mieszkańca też dzielnicy Grudzice, co istotne. No i stąd też dzisiejsza nasza konferencja, aby Państwa o tym poinformować i aby też jakby zaprezentować formułę, w której chcielibyśmy włączyć jeszcze kibiców w to posadowienie tego pomnika, włączyć wszystkich sympatyków kolejarza, wszystkich mieszkańców, nie tylko Grudzic i Opola, ale myślę wszystkich tych, którzy pana Jurka znali, pamiętają go z jego wielkich dokonań i o tym włączeniu za chwilę powiemy, ponieważ to będzie troszkę nawiązanie do tego, w jaki sposób w 2013 roku ten motor pierwszy na tym rondzie stanął.
3: Moje nazwisko Dominika Osmolińska, jestem przedstawicielką Rady Dzielnicy 6 Grudzice, reprezentując zarówno Radę Dzielnicy Grudzice, jak i wszystkich naszych mieszkańców. Zwróciliśmy się z prośbą do miasta w porozumieniu z Towarzystwem Żużlowym Kolejarz, aby wspólnie podjąć inicjatywę dla upamiętnienia naszego znakomitego mieszkańca, który urodził się, całe życie spędził w Grudzicach i w 1973 roku został pierwszym indywidualnym mistrzem świata na żużlu. W 2013 roku pan Jerzy Szczakiel osobiście odsłaniał motocykl, który z inicjatywy ówczesnej Rady Dzielnicy, mieszkańców, sympatyków żużla powstał właśnie na rondzie również imienia Jerzego Szczakiela przy wjeździe do Opola od strony Strzelec Opolskich. Bardzo miło mieszkańcy, cała dzielnica wspomina pana Jerzego Szczakiela, zasłużonego mieszkańca miasta Opole, jako niezwykle sympatycznego, pomocnego, oddanego dzielnicy mieszkańca i właśnie z tego powodu chcemy wspólnie podjąć inicjatywę, upamiętniając, postawiając godny pomnik, także tutaj chcemy wspólnie podziałać tak, aby na stałe, na wiele lat ten pomnik mógł przypominać pana Jerzego Szczakiela, mieszkańca Grudzic i naszego mistrza świata.
4: Grzegorz Grabalski, dyrektor zarządzający Kolejarza Opole. Nie mogliśmy sobie wyobrazić tej inicjatywy oczywiście bez współpracy, bez udziału naszego opolskiego kolejarza. Sam jestem grudziczaninem, tak jak pan Jurek, jak właściwie większość z nas tutaj przy tym stole, więc koncepcja jest dla nas bardzo doniosła i bardzo z tego powodu się cieszymy. Mieliśmy mnóstwo zapytań po tym wypadku, który miał miejsce w grudniu, od całej społeczności żużlowej, z całego kraju. To nie byli tylko nasi kibice. To były zapytania z różnych innych klubów, od kibiców, którzy przyjeżdżali do nas na mecze. Co się stało? Kiedy mamy w planie coś z tym zrobić? A może

by faktycznie wyglądało dobrze, gdyby ten postument albo to upamiętnienie pana Jerzego wyglądało w inny sposób. No i dzięki temu spotkaniu z Radą Dzielnicy, dzięki również tutaj panu prezydentowi, doszliśmy do takiego momentu, że trzeba coś z tym zrobić. My jako klub sportowy będziemy, ponieważ no, potrzebujemy uzbierać budżet pewien na to przedsięwzięcie, więc my będziemy jako Towarzystwo Sportowe inicjatorem zbiórki, którą założymy na pewnym portalu zbiórkowym. O tym poinformujemy oczywiście w odpowiednim czasie. Najpierw musimy mieć decyzję Rady Dzielnicy, Rady Miasta i w odpowiednim momencie ruszymy ze zbiórką poprzez portal, o którym wszystkich poinformujemy. Będziemy generowali specjalne kody QR na naszych meczach, również ze współpracą z miastem, ze współpracą z Radą Dzielnicy. Będziemy się starali w jak najszerszym towarzystwie przekazać te wszystkie informacje, żeby dotarły do naprawdę wielu osób. Inicjatywa szczytna, mam nadzieję, że uda nam się w określonym czasie, o którym też jeszcze poinformujemy, uzbierać środki, które w dużej mierze lub w całości pokryją tą inicjatywę.

0: W audycji Cały Nasz Sport czas na tenis. Maja Chwalińska zagra w tenisowym turnieju głównym tegorocznego Wimbledonu. Organizatorzy przyznali polskiej tenisistce dziką kartę. Wiktor Archutowski, były menadżer Agnieszki Radwańskiej, cieszy się z tej decyzji.
1: Zasłużyła i dostała. Mogło być, że są inne tradycje, które mogły jej przeszkodzić. To jest dobra reklama dla polskiego tenisa, dla Polski. To jest coś fajnego. Bardzo ładnie jeden dziennikarz, chyba Dixon Guardian, powiedział, she's a breath of fresh air. Ona jest oddechem świeżego powietrza. Jej zachowanie, jej gra, wszystko, ten uśmiech, ten urok. Jej team, oni są humble, skromni, nie ma jakiejś pychy, widać entuzjazm. Ludzie lubią ludzi z pasją. Stworzyli taki team, który trudno nie lubić. Dziewczyna 24-letnia, spryciarzem McEnroe, on się z niej zakochał. No po prostu widać było, że odwrócił się do Tima Henmana i powiedział, ty jesteś na komitecie, ona musi grać. Dużo to pomogło. Parę osób, których znam na Wimbledonie, powiedział, możesz spać spokojnie. Ja mówię, jak ktoś mi powie, że masz kartę, to śpię spokojnie, ale jeżeli ktoś mi powie, chyba masz kartę, to nie jest to samo, nie śpi się spokojnie.
0: 24-latka zachwyciła ostatnio na French Open, gdzie jako kwalifikantka dotarła aż do finału. Przegrała tam dopiero z Rosjanką Mirą Andrijewą. Ten życiowy sukces dał Polce ogromny awans w rankingu WTA. Chwalińska przesunęła się ze 114 na 21 miejsce na świecie. Mimo tak wysokiej lokaty, zawodniczka nie miała zagwarantowanego startu w Londynie. Lista zgłoszeń zamknęła się bowiem jeszcze przed jej sukcesem w Paryżu, co zmusiłoby ją do gry w kwalifikacjach. Oficjalny wniosek o przyznanie Polce specjalnej przepustki złożył m.in. Polski Związek Tenisowy. Wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się już 29 czerwca.

0: Ma 19 lat, a już zdobył to, o czym wielu tylko może marzyć. Nasz skoczek narciarski Kasper Tomasiak wybrał w sobotę mieszkanie w mieście polskich mistrzów olimpijskich, które powstaje w Mysiadle koło Warszawy. To nagroda za 3 medale olimpijskie, które wywalczył w lutym na igrzyskach we Włoszech. O tym wyróżnieniu, o treningach, o studiach z Kasperem Tomasiakiem rozmawiał Andrzej Grabowski.
1: Kasper, no to zacznijmy od spraw ważnych, początkowych. Jakie mieszkanie w końcu wybrałeś? Duże, małe?
2: Nie wiem dokładnie, w jakiej skali tutaj mówić, ale no myślę, że w miarę duże, chociaż też jakieś nie wiadomo jakie, bo jednak to na razie samemu ewentualnie będę tutaj mieszkał, więc aż tak dużego nie potrzebuję, też chyba nie mogłem nawet takiego dużego wybrać, także myślę, że na pewno jestem zadowolony z tego, co wybrałem.
1: Dwa pokoje, tak chyba Aida Bella wspominała.
2: Tak.
1: Powiedz, jak ty w ogóle będziesz korzystać z takiego mieszkania, mieszkając na stałe w Beskidach? Czy to będzie tak, że powiedzmy przy okazji takich wydarzeń komercyjnych, na przykład w Warszawie czy w okolicach, tutaj będziesz wpadać, będziesz wynajmować? Jaki masz pomysł?
2: Na razie jeszcze nie mam aż takiego konkretnego, można powiedzieć, pomysłu. Pewnie na początku gdzieś tam będę tak trochę od czasu do czasu tutaj przyjeżdżał, albo może trochę więcej, to się dopiero tak okaże, myślę, w trakcie, także zobaczymy. Na razie jeszcze nie mam jakichś konkretnych pomysłów.
1: Troszeczkę może o sporcie właśnie porozmawiajmy, jak te treningi na razie przebiegają. Czy ty czujesz, że te skoki są porównywalne z tymi z poprzedniego sezonu, z poprzedniego lata, czy troszkę gorsze, bo jednak na przykład odczułeś mnogość wydarzeń związanych z medalami?
2: Ciężko stwierdzić tak przy takim 1-1 porównaniu, ale myślę, że tak z poprzednim latem to jednak te skoki są trochę lepsze. Tak w porównaniu do zimy to pojedyncze pewnie będą podobne, ale jeszcze brakuje trochę takiej stabilności, jak to zawsze tak w tym okresie sezonu, więc nie jest to jakiś wielki problem na tym etapie, ale porównując do tych poprzednich sezonów, to jednak w tym okresie to trochę lepiej wygląda nawet.
1: Kibiców niektórych przynajmniej żywo zainteresował ten plastron, który teraz możecie zdobywać na treningach Man of the Day. Niektórzy się zastanawiają, czemu jeszcze ciebie nikt nie widział w tym zdjęciu z tym numerkiem. Zdobyłeś, czy po prostu trenerzy się omijają?
2: Zdobyłem nawet więcej niż raz, ale jakoś już tak wyszło, że nie zrobiłem sobie zdjęcia jeszcze z nim, ale myślę, że tak mniej więcej porównywalnie go zdobywamy, więc nie przoduję, że tak powiem, w klasyfikacji.
1: Kacper, to jeszcze o studiach porozmawiajmy. Czy ty miałeś teraz okazję normalnie odbyć sesję, bo to połowa czerwca to by się mniej więcej zgadzało, czy masz jakieś późniejsze terminy?
2: Bardziej tak jest indywidualizowane, bo jednak z tego względu, że już te treningi właściwie w maju zaczęliśmy, więc teraz nie mam aż tak dużo czasu, żeby po prostu być tutaj na miejscu, więc trochę bardziej trzeba do tego indywidualnie podchodzić.
1: Zaglądałeś na uczelnię, czy wszystko zdalnie?
2: Większość rzeczywiście zdalnie, chociaż byłem w kwietniu, troszkę na dłużej można powiedzieć, chociaż tak na dobrą sprawę, na to popatrzeć tak z boku, to wcale nie było jakoś długo.
1: Jak to na tych studiach w takim wypadku wyglądało? Czy miałeś jakieś miłe spotkania w trakcie zajęć, czy z wykładowcami, czy z kolegami z uczelni?
2: No raczej takie normalne, nie było nic takiego, nie wiadomo jak specjalnego, ale na pewno było też bardzo miło, więc no właśnie miłe było to, że nie było nie wiadomo czego, a tylko po prostu można było tak normalnie ten czas spędzić.
0: I w ten sposób dobiegamy do końca naszej dzisiejszej audycji Cały Nasz Sport. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że spędziliście z nami ostatnią godzinę. Kuba Biel, Marcin Kobza, dziękujemy i oczywiście zapraszamy na audycje sportowe w każdą sobotę od godziny 17 do 19 i w każdą niedzielę między godziną 21 a 22. To tyle. Spokojnego wieczoru.
3: Cały Nasz Sport w Radiu Opole.

0: Za moment 22, za moment wiadomości w Radio Opole. Po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Ponad 1400 interwencji straż w całym kraju usuwa skutki burz i silnego wiatru. Piorun poraził turystkę na Krywaniu. Ratownicy Topr proszą o rozwagę w górach. Powiat opolski w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Państwowa Straż Pożarna odnotowała już ponad 1400 interwencji spowodowanych burzami, silnym wiatrem i deszczem. Najwięcej było ich w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, małopolskim i pomorskim. Na terenie niemal całego kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: 48-letnia turystka została porażona przez piorun na Krywaniu w Tatrach Wysokich na Słowacji. Kobieta upadła i zraniła się w głowę, doznała oparzeń rąk i nóg. Pierwszej pomocy udzielili jej znajomi, z którymi była na wycieczce. Z powodu burzy nie można było do transportu poszkodowanej użyć śmigłowca. Ratownicy ruszyli więc do kobiety pieszo. Została sprowadzona do Szczerbskiego Jeziora i przekazana lekarzom. Sprawdzajmy prognozy na bieżąco. Pamiętajmy o rozwadze. Nawet jeśli chwilowo nad górami jest bezchmurne niebo, pogoda może bardzo szybko się zmienić, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że ta prognoza może się nie sprawdzić w tym pozytywnym aspekcie, czyli może się to wszystko rozejść, ale też negatywny aspekt jest ważny, czyli może nadejść ta burza wcześniej niż prognozy stwierdziły. Warto śledzić alerty, warto patrzeć na niebo, jeżeli się już te chmury mocno zbierają, to tutaj już należy opuścić to niebezpieczne miejsce w postaci grani.
0: Według prognoz niespokojny pogodowo ma być również poniedziałek. W kolejnych dniach nad Tatrami więcej słońca.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: W Krapkowickim Centrum Zdrowia oficjalnie działa już nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. ZOL będzie mógł przyjąć blisko 90 pacjentów, mówi Marcin Misiewicz, prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia.
3: Wszystko nowe. Nowy sprzęt, elektryczne łóżka, sprzęt rehabilitacyjny, aparat USG, aparaty EKG, urządzenia do nauki chodzenia dla pacjentów ZOL-u. Cały sprzęt zakupiony nowy, komfortowe warunki. Myślę to, na co pacjenci zasługują w XXI wieku.
0: Dodajmy, że na 1 lipca w nowej części szpitala zaplanowano dzień otwarty dla mieszkańców powiatu krapkowickiego. Powiat opolski uplasował się na 9. miejscu w ogólnopolskim rankingu powiatów i miast. Konkurs obejmował 320 powiatów w całym kraju. To klasyfikacja za rok 2025, w którym zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, mówi starosta.
4: Tam było bardzo, bardzo wiele kwestii, ale przede wszystkim z PROW-u pieniądze na drogę w Popielowie. Były inwestycje, które otrzymaliśmy w Krasiejowie, droga, która w tym roku została skończona, ale pieniądze zostały przyznane w roku wcześniejszym. No i różnego rodzaju strategie, chyba jest ich 8, za każdą strategię są punkty. Jest to takie wyróżnienie, którego nie da się kupić i to jest najważniejsze. To jest przede wszystkim dzięki moim radnym, dzięki moim pracownikom.
0: Samorządy oceniane są przez ekspertów Związku Powiatów Polskich.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: 44-letnia legenda tenisa Serena Williams otrzymała dziką kartę na tegoroczny wielkoszlemowy turniej w Wimbledonie, informują organizatorzy londyńskiej imprezy. Była to ostatnia dzika karta w dyspozycji władz turnieju. Wcześniej jedną z nich dostała polska finalistka French Open Maja Chwalińska. I na koniec rozgrywający Legii Warszawa Andrzej Pluta został wybrany na najlepszego koszykarza finału Orlen Basket Ligi. Jego zespół wygrał 4-3 w serii finałowej z Zastalem Zielona Góra i obronił tytuł.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, mogą pojawić się również burze. Jeśli chodzi o temperaturę, minimalnie 18-19 stopni, no i wiatr w czasie burz bardzo mocno będzie wiał. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu, no i znowu mówi się o tym, że mają przyjść burze. Temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni, w czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

To był utwór zatytułowany Nieskalana Ziemia z płyty Szata w wykonaniu zespołu Karoliny i Adama Senderowskich. Dobry wieczór, witamy serdecznie w programie nocnym. Audycję realizuje Arkadiusz Rzewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Uduchowiona współczesna muzyka chrześcijańska stanowi ważny element życia religijnego wielu ludzi na całym świecie. Łączy ona tradycyjne wartości chrześcijańskie z nowoczesnymi formami muzycznymi, takimi jak pop, rock, gospel, hip-hop czy muzyka elektroniczna. Dzięki temu trafia szczególnie do młodego pokolenia, dla którego klasyczne pieśni religijne bywają czasami mniej atrakcyjne. Piosenki chrześcijańskie, poruszając tematy wiary, nadziei, miłości, przebaczenia oraz relacji człowieka z Bogiem. Ich celem jest nie tylko dostarczanie estetycznych przeżyć, ale także umacnianie duchowości i zachęcanie do refleksji nad własnym życiem. Wiele utworów ma charakter modlitewny, pomagając utworom, słuchaczom oczywiście, odnaleźć spokój, pocieszenie i inspirację w codziennych trudnościach. Muzyka uduchowiona, ta chrześcijańska, pełni dziś ważną rolę kulturową i religijną. Jest świadectwem tego, że wiara może być wyrażana w sposób teraźniejszy, bliski współczesnemu człowiekowi, a jednocześnie zachowujący głębie duchowego przesłania. Słuchamy utworów religijnych z płyty Szata, Karoliny i Adama Senderowskich.

Album Szata Karoliny i Adama Senderowskich jest przykładem współczesnej muzyki chrześcijańskiej o głębokim duchowym charakterze. Wydane w 2022 roku nagrania zawierają utwory inspirowane życiem Maryi oraz najważniejszymi wydarzeniami związanymi z historią zbawienia. Twórcy zapraszają słuchacza do refleksji i modlitwy poprzez muzykę oraz poetyckie teksty. Piosenki takie jak Nieskalana Ziemia, Spotkanie z Archaniołem, Złoto Kadzidło Mirra czy Trzeci Dzień ukazują kolejne etapy życia Maryi i Jezusa, a utwory tworzą spójną opowieść, prowadząc odbiorcę od tajemnicy niepokalanego poczęcia aż po wniebowzięcie Matki Bożej. Muzyka na płycie łączy delikatny śpiew, instrumenty akustyczne oraz nastrojowe aranżacje, które sprzyjają wyciszeniu i kontemplacji. Album nie jest jedynie zbiorem piosenek religijnych, lecz także duchową medytacją, zachęcającą do pogłębiania wiary i odkrywania obecności Boga w codziennym życiu. Szata to wartościowe dzieło muzyczne, które pokazuje, że współczesna muzyka chrześcijańska może łączyć wysoką jakość artystyczną z głębokim przesłaniem religijnym. Dzięki temu album trafia zarówno do osób wierzących, jak i do tych, którzy poszukują chwili refleksji i duchowego spokoju.

0: Dosłownie za moment godzina 23, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Opole. Ostre słowa wobec Karola Nawrockiego ze strony ukraińskiego MSZ-u. Mieszkańcy Lewina Brzeskiego mogą już głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ukraiński MSZ w ostrych słowach ocenił odebranie przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jednocześnie zapowiedział, że pod znakiem zapytania jest udział ukraińskiego prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy.
2: Andrzej Sybicha w wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdził, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Dlatego, jak powiedział, nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Ukraiński dyplomata zaznaczył, że swoją decyzją Karol Nawrocki zlekceważył nie tylko prezydenta Ukrainy, ale też ukraińskiego żołnierza, naród ukraiński i ukraińskie prawo do posiadania własnej historii. Zapowiedział, że Ukraina będzie odpowiadać symetrycznie na wszystkie nieprzyjazne i lekceważące działania. Andrzej Sybicha wezwał Polskę do rozwagi i dyplomacji oraz otwartości na dialog polityczny. Jednocześnie przekazał, że w poniedziałek przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na podstawie tego Wołodymyr Zełenski podejmie decyzję o udziale w szczycie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: A dodajmy, że konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku to duży międzynarodowy szczyt, w którym udział mają wziąć przywódcy unijni i państw europejskich.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Do 30 czerwca mieszkańcy Lewina Brzeskiego mogą zdecydować, jakie projekty będą realizowane w ramach 6. edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku na ten cel gmina przeznaczyła 70 tysięcy złotych. Głosować można tylko na jedno zadanie, tłumaczy Dariusz Struski, zastępca burmistrza Lewina Brzeskiego.
3: Są to inicjatywy, które wynikają oddolnie od mieszkańców. Obserwujemy, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie budżetem obywatelskim, że coraz więcej jak gdyby jest świadomości tego, że ludzie mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Apeluję do wszystkich mieszkańców z gminy Lewin Brzeski o aktywne włączenie się do głosowania na te projekty.
0: A głosowanie poprzez stronę internetową miasta, w aplikacji mobilnej lub osobiście w 3 punktach w gminie.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: 4 skoczków spadochronowych zostało poważnie rannych w Rokycanach w Czechach. Do wypadku 9 spadochronów tandemowych doszło najprawdopodobniej z powodu niesprzyjającej pogody i silnych podmuchów wiatru. Ranni skoczkowie z poważnymi obrażeniami zostali przetransportowani drogą lotniczą do szpitala.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3 zapowiadają od jutra rolnicy z województwa zachodniopomorskiego. Zablokowany zostanie m.in. węzeł Gryfino, mówi Adam Walterowicz z kółka rolniczego Parnica.
4: Godzina 11, rozpoczynamy protest. Wyjeżdżamy na drogę 3, blokujemy w obie strony i nie schodzimy, póki na poważnie ktoś z nami nie porozmawia. Dzisiaj jesteśmy zmuszeni do takich działań.
0: Poniedziałkowy protest jest dla rolników ostatnią deską ratunku, dodaje Adam Walterowicz. W jego ocenie największym problemem pozostaje brak opłacalności produkcji. I jeszcze na koniec, polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku biało-czerwone uległy Kanadyjkom 2-3. Najwięcej punktów dla Polek, bo 18, zdobyły Monika Lampkowska i Paulina Damaskę. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska tak opisuje to spotkanie.
5: Było dużo chaosu i takich niewymuszonych błędów. No grałyśmy po prostu, nie chcę powiedzieć, że źle, bo momentami naprawdę fajnie, ale bardzo falowałyśmy i wydaje mi się, że no cały ten turniej, gdzieś tam te trzecie sety też gdzieś nas, nie wiem, źle w nie wchodziłyśmy i później konsekwencją na przykład dzisiaj też było no, przegrana.
0: A kolejny turniej Ligi Narodów Polki rozegrają w Osace. W dniach od 8 do 12 lipca zmierzą się z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami i Japonkami.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast miejscami w regionie może popadać deszcz, może też zagrzmieć. Temperatura minimalna od 18 do 19 stopni. W czasie burz wiatr będzie wiał mocno, w porywach do 80 km na godzinę. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień. Miejscami również popada i również mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna nieco niższa od tej dzisiaj, bo do 26-28 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

ciebie wołam z płyty Co jest grane. Wykonała Beata Bednarz. Jest ona jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek muzyki chrześcijańskiej i gospel. Urodzona w Katowicach artystka od wielu lat łączy działalność muzyczną z pracą pedagogiczną, będąc absolwentką i wykładowczynią Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Jej charakterystyczny, pełen emocji głos sprawił, że zdobyła uznanie zarówno w środowisku muzyki religijnej, jak i na polskiej scenie rozrywkowej. Działalność Beaty Bednarz koncentruje się wokół wartości chrześcijańskich, wiary i relacji człowieka z Bogiem. Artystka związana była z zespołami gospel, takimi jak Amen Band, Heavy Blues, Gaude Band czy Trzecia Godzina Dnia. W swoich utworach łączy elementy gospel, soulu, bluesa i muzyki uwielbionej, tworząc przekaz pełen nadziei, duchowej refleksji i autentycznej emocji. Oprócz działalności chrześcijańskiej współpracowała z wieloma znanymi polskimi artystami, no m.in. z Mietkiem Szcześniakiem, Edytą Górniak, Kają czy Marylą Rodowicz. Beata Bednarz jest przykładem artystki, która potrafi połączyć wysoki poziom wykonawczy z głębokim przesłaniem duchowym. Jej twórczość od lat inspiruje słuchaczy do refleksji nad wiarą, miłością i nadzieją, dzięki czemu pozostaje ważną postacią polskiej muzyki chrześcijańskiej. Twórczość Beaty Bednarz koncertuje, koncentruje się, a nie koncertuje.

Album Co jest grane zajmuje ważne miejsce w dorobku Beaty Bednarz. Wydany w 1998 roku, stanowi przykład twórczości łączącej elementy muzyki gospel, soulu, bluesa i popu, które od początku kariery były charakterystyczne dla artystki. Płyta powstała w okresie, gdy Beata Bednarz była już rozpoznawalną wokalistką, współpracującą z wieloma znanymi wykonawcami polskiej sceny muzycznej. Tytuł albumu można odczytywać jako pytanie o sens współczesnego świata i ludzkich wyborów. Utwory zawarte na płycie poruszają tematy bliskie człowiekowi, relacje międzyludzkie, poszukiwanie wartości, wiary oraz codzienne zmagania. Szczególną rolę odgrywa tutaj charakterystyczny głos Beaty Bednarz, pełen emocji, ciepła i autentyczności, dzięki czemu przekaz piosenek staje się bardzo osobisty.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Kłaniam się w Radio Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Audycja Lepiej Żyć co niedzielę po godzinie 14. Dzisiaj będziemy poruszać ponownie bardzo ważny temat związany ze zdrowiem psychicznym młodzieży. Aktualnie jest to bardzo ważka i istotna kwestia. Jak wspierać młode osoby, jak dbać o profilaktykę różnego rodzaju zaburzeń czy trudności, ale także co robić, kiedy taka sytuacja ma miejsce. O tym wszystkim dzisiaj będzie mówił Tomasz Jarczok, psychoterapeuta i kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. I mimo takiej nazwy ośrodka zajmują się oni bardzo szerokim spektrum tematu, nie tylko takimi związanymi z uzależnieniami, i są miejscem bardzo przyjaznym i wspierającym młode osoby, a także ich rodzinę.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Audycja Lepiej Żyć, dzisiaj o wspieraniu młodych osób, o takiej profilaktyce też zdrowia psychicznego, ale również jak sobie radzić w kryzysach. Tomasz Jarczok, który jest kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, a także psychoterapeutą i superwizorem, aplikantem psychoterapii uzależnień. Wszystko dobrze powiedziałam?
2: Tak, tak, tak.
1: Bo to jest bardzo ważne w tym świecie takich specjalistów i fachowców. Wszystkie funkcje są dokładnie nazwane, ale my dzisiaj będziemy mówić o czymś bardzo istotnym, z czym spotykasz się na co dzień w gabinecie podczas psychoterapii młodych osób, ale także całych rodzin, bo ta terapia systemowa obejmująca całą rodzinę też jest istotna.
2: Tak, bardzo. Wręcz taka kluczowa. Filozofią poradni, która jest w ramach właśnie Wojewódzkiego Ośrodka, czyli poradni dla dzieci i młodzieży, jest praca z systemami rodzinnymi, czyli że dla nas pacjentem jest rodzina, nie tylko młody człowiek, czyli no, czasem zdarza się, że rodzice są zaskoczeni, gdy my chcą zapisać swoje dziecko do terapii, słyszą, że my także ich zapraszamy na sesje diagnostyczne, bo to nie znaczy, że oni muszą być w terapii, ale żeby poznać, z czym jest związana ta trudność u młodego człowieka, to naszą rolą jest poznać system rodzinny. I czasem trafiamy na opór.
1: No tak, ale myślę, że to się zmienia w ogóle w Polsce i świadomość się zmienia, jeśli chodzi o profilaktykę zdrowia psychicznego, ale także o radzenie sobie w kryzysach. Bo rozumiem, że do ciebie przychodzą już osoby, które wymagają, potrzebują konkretnej pracy. To już przestaje być jakiś temat tabu. Dzisiaj rozumiemy coraz bardziej, że to jest naturalna potrzeba wspierania młodego człowieka albo siebie w różnych trudnościach, które w życiu są naturalnym elementem, można powiedzieć.
2: No tak. Ja zawsze jakby powtarzam takim pacjentom, którzy przychodzą z ambiwalencją, czy oni czym jest to potrzebne, czy niepotrzebne, no że świat się wyspecjalizował. Jeżeli, nie wiem, mnie boli ząb, to idę do dentysty. Jeżeli mam problemy z samochodem, to szukam mechanika. A jeżeli mam problemy z emocjami, no to szukam pomocy u psychoterapeuty, psychologa.
1: Jakie problemy pojawiają się podczas tych rozmów z młodymi ludźmi albo z ich rodzinami, bliskimi, opiekunami? Bo myślę sobie, że gdzieś u podstaw wszystkiego leży więź, jaka łączy te osoby, uważność i pewna świadomość też, jak wspierać.
2: Tak, jakby pracując w oparciu o teorię więzi w psychoterapii, pracujemy nad relacją, czyli jeżeli do nas trafia system rodzinny, tak to nazywał, czyli rodzina z pewnego rodzaju systemem, no to my pracujemy wtedy nad relacją, ponieważ często zachowania ryzykowne u młodego człowieka są efektem tego, co się dzieje w relacjach rodzinnych. I to nie muszą być jakieś, nie wiadomo, jakieś ogromne dramaty, ale samo cierpienie, ból i cierpienie, które przeżywa młody człowiek, może być związane z tym, jaką mam relację z mamą czy z tatą, albo jaką oni mają między sobą relację. I wtedy zachęcamy do przyglądania się też rodzicom, jak jest w ich domach, jak jest między nimi, ale czasem trafiamy na opór, czasem jest gotowość, ale i wiele badań pokazuje, że jeżeli system się zaangażuje w proces terapii młodego człowieka, to efekty są dużo, dużo lepsze i dużo szybsze.
1: A jakie mogą być zaburzenia, zakłócenia, które się pojawiają na tej linii właśnie młody człowiek, osoba dorosła, opiekun?
2: Najwięcej zakłóceń jest na poziomie obecności, czyli bycia. Teraz jak mieliśmy konferencję w zeszłym roku, w październiku, tytuł mojego wystąpienia był Być obecnym, czyli że mamy trudność w tym, żeby umieć być obecnym w relacji z nastolatkiem, ponieważ ta obecność też jest trudna. Nastolatek w taki mocno nieświadomy sposób, każdy z nas, który był nastolatkiem, rozgrywa w sobie taki konflikt wewnętrzny między tym, że pragniemy separacji, ale jeszcze pragniemy opieki i tym, żeby ktoś przy nas był. I gdy jesteśmy przeciążeni pracą, zmęczeni, mamy swoje problemy, to trudno nam wtedy pomieszczać te zachowania i dochodzi właśnie do różnych sytuacji, że na siebie, nie wiem, krzyczymy, obrażamy się, stosujemy ciszę, ale też w wielu przypadkach brakuje takiej elementarnej edukacji od kilku lat. Na szczęście się coraz bardziej o tym mówi, że zaniedbanie też jest przemocą, czyli że jeżeli ja zaniedbuję emocjonalnie swoją bliską osobę, to stosuje wobec niej przemoc. I później konsekwencje stosowania tej przemocy wychodzą w życiu, gdy jesteśmy dorośli.
1: No tak sobie myślę o tym, że można być zupełnie nieświadomym, że ta uważność nam dzisiaj szwankuje, dokładnie, ponieważ świat jest niezwykle rozpraszający. Dużo się mówi o telefonach. One nieustannie nas przenoszą w inną rzeczywistość niż ta, która jest dookoła nas i możemy być psychicznie niby nam się wydaje obecni, a jednak pochłonięci czymś zupełnie innym.
2: Tak, no, ponad 4 lata temu urodził mi się syn i zacząłem też zgłębiać trochę wiedzy na temat budowania więzi z tak młodym, małym człowiekiem. Tutaj też pomaga mi moja żona, bo ona dużo bardziej się też to zaangażowała i choćby jej komentarz kiedyś powiedziała: Tomek, słuchaj, wiesz, jeżeli dziecko patrzy na ciebie i ono do ciebie coś mówi, a ty czytasz w tym momencie telefon, nawet jak mu odpowiadasz, to ono przeżywa to w taki sposób, że nie jest dla ciebie ważne. Czyli no właśnie, to nie jest tak, że nie wiem, że ja go nie kocham i mam go gdzieś, ale brak uważności nawet na tego typu zachowania, tak? Czyli no te telefony, ja pamiętam świat bez telefonów, bez komputera, bez internetu, uważam się jeszcze za całkiem młodego człowieka, mam 43 lata, ale to weszło tak dynamicznie w nasze życie, że myślę, że mamy trudność z zapanowaniem nad pewnymi zachowaniami.
1: No tak, powiedziałaś o tym, jak wyglądał świat bez internetu, było zupełnie inaczej, bez telefonów, to od razu uruchomiło moją wyobraźnię, ale też myślę sobie, że są inne czynniki właśnie, jak stres w pracy, różnego rodzaju problemy i obciążenia, które też mają rodzice i które wydaje mi się, że zamykają to tak, że dziecko nie ma do tego dostępu, nie przenoszą problemów, ale często się odseparowują zupełnie nie wiedząc o tym.
2: Tak, no my stosujemy, każdy z nas, osobowość ma mechanizmy obronne, żeby bronić się przed trudnymi doświadczeniami i w psychoterapii rozmontowujemy te mechanizmy obronne, najpierw uświadamiamy, a później rozmontowujemy, żeby być w większym kontakcie. My, nie wiem, rozszczepiamy różnego rodzaju doświadczenia, żeby ich nie pamiętać. Stosujemy takie prymitywne mechanizmy obronne, czyli wypieranie, udawanie, że czegoś nie ma. My się w taki sposób chronimy przed bólem emocjonalnym. I jeżeli te mechanizmy obronne zbyt mocno się w nas rozwiną, no to one nas blokują przed takim kontaktem emocjonalnym. A proszę zobaczyć, w jakiej relacji są dzieci. Dzieci potrzebują kontaktu emocjonalnego od małego, od momentu narodzenia niemowlę, jaki jest jedyny jego kontakt ze światem, poprzez zmysły, poprzez dotyk, poprzez zapach, tak, mamy czy taty. I jeżeli nie ma tego kontaktu, jeżeli nie zaczynamy uczyć od maleńkości tej relacji emocjonalnej, to później nam jest po prostu trudno tą relację nawiązać. I przychodzą do mnie, do gabinetu ludzie, którzy potrafią usiąść i powiedzieć: ja nie wiem, czy ja kocham swoje dziecko. I jest w przerażeniu, bo naprawdę tej miłości nie czuje. I praca psychoterapeuty między innymi pozwala, aby do tej miłości dotrzeć, bo to nie jest tak, że jej nie ma. Ona jest zamrożona, wyblokowana przez różnego rodzaju trudne doświadczenia. No i tak samo jest w relacji, jeżeli chodzi o pracę z młodymi ludźmi. Czuć, że oni się zaczynają zamrażać ze względu na to, że nie otrzymują tej emocjonalnej potrzeby, której pragną. Każdy z nas pragnie.
1: No tak, ale jeżeli na przykład rodzice myślą sobie, że ich dziecko dorasta, ma swój świat, już nie ma wspólnych zainteresowań i tematów z tymi rodzicami, to nie ulegać temu wrażeniu, dalej próbować, szukać więzi, rozmawiać.
2: No tak, ale jeżeli nam to trudno robić, no to warto na przykład wtedy się spotkać na kilka sesji i trochę poprzyglądać z boku, bo ja w pracy z pacjentami, moi pacjenci odkrywają, że na przykład brakuje wspólnych rytuałów, tak, że nie mają wypracowanych wspólnych rytuałów, na przykład nie wiem, wspólnych posiłków, nie? Chociaż raz w tygodniu, nie wiem, niedzielnego obiadu, sobotniego obiadu, że nie mają wspólnych rytuałów czasem sprzątania, czyli czegoś, co mogą robić razem, przy czym mogą ze sobą rozmawiać. Ostatnio na sesji z młodym człowiekiem rozmawiałem o tym, że no on posiłki jada w pokoju zamknięty. Ale jak go zapytałem, ale czy jadacie posiłki jakoś wspólnie? No czasem jadamy, ale nikt się wtedy do nikogo nie odzywa. No i trochę tematem sesji jest, ja wtedy bym zapytał rodzica, coś takiego dzieje, że się nie odzywacie. Czym jest blokada? Nie jako atak czy ocena, tylko żeby się tym zaciekawić. Co się takiego dzieje w mojej rodzinie, że jak siadamy do stołu, to nie mamy potrzeby ze sobą rozmawiać. I mieć taką ciekawość, co to może zrobić za 2-3 lata z nami i z naszymi relacjami, tak? Bez oceny, bo każdy z nas nosi ze sobą jakąś historię i każdy z nas ma jakieś trudne doświadczenia, więc terapia nie jest od tego, żeby oceniać, bo często ludzie tak boją się trochę przyjść do terapii, bo boją się, że są ocenieni. Nie od tego jest terapia, czy psychoterapeuta.
1: Inny temat, który mi się od razu nasuwa, kiedy o tym mówisz, to rodziny patchworkowe, gdzie w ogóle też jest trudno czasem zbudować tę więź, prawda? Tak. Jeszcze jest jakaś katastrofa, rozstanie bardzo często, trudne przeżycia. No i potem bardzo często siadają też naprzeciwko siebie zupełnie obce osoby sobie.
2: No, zdarzają się sesje diagnostyczne, gdzie są rodzice, którzy nie są w stanie wysiedzieć w jednym pokoju razem, więc te sesje wtedy terapeuci organizują osobno, ale to też jest temat na takiej zasadzie, żeby wtedy mieć właśnie, ja to będę zawsze nazywał zaciekawianiem się, bo to jest takie słowo dosyć bezpieczne, ale żeby zaciekawiać się, czy jeżeli moje dziecko wchodzi w zachowania ryzykowne, zachowuje się w jakiś taki sposób, który mnie martwi, to ta dojrzałość emocjonalna polega na tym, że ja, żeby mieć gotowy zapytać się, co, czy być może moja postawa, moje zachowanie ma na to jakiś wpływ. I jeżeli nie umiem tego sam odkryć, to żeby pójść do kogoś i się temu poprzyglądać. Bo czasem zmiana, no, ja pamiętam, ja współprowadzę grupę młodzieżową, tu pozdrawiam Samuela Migas, to jest moja, to właśnie w kołoterapii pracujemy. I,
1: czyli jest dwóch terapeutów tak, podczas jednej sesji z pacjentem, chciałam
2: dokładnie,
1: wytłumaczyć.
2: Dokładnie, dwóch terapeutów prowadzimy grupę i momenty, gdzie rodzice angażują się w proces, albo na przykład sami, mieliśmy kilkanaście takich, bo to już ponad 4 lata będzie ta grupa, więc sporo osób się przewinęło, gdy rodzice sami na przykład decydowali się pójść na terapię, to nagle robiło to cudowną pracę, bo nagle się okazało, że tam się w stylach zachowania nie za bardzo zmieniło, ale ja pamiętam taką sesję miałem, bo my też konsultacje prowadzimy i siedzi młoda dziewczyna i mówi tak do taty, bo ty się mną nie interesujesz. On mówi, ale jak się do mnie interesuje, jak ja się codziennie cię pytam, co w szkole. Ona mówi, no właśnie, pytasz się, co w szkole, a nie co u mnie. A on mówi, ale jak ja się pytam, co w szkole, to pytam, co u ciebie. I później okazało się, że wystarczyło, że ten tato zmienił po prostu pytanie, czyli co u ciebie. I nagle ona na sesji zaczęła mówić, zaczęli ze sobą rozmawiać. I no, my potrafimy być tak zablokowani, ja też tego doświadczałem. Sam jestem po kilku latach swojej własnej terapii, gdzie dopiero takie spokojne przyglądanie się swoim zachowaniom pozwoliło mi odkryć, że mogę parę rzeczy delikatnie zmienić i nagle dawało to inny efekt w relacjach.
1: Powiedziałaś, co na mnie tak mnie poruszyło, jak powiedziałaś o tym, że czasami siadają rodzice i mówią, że ja nie wiem, czy kocham swoje dziecko. Ja myślę, że to jest taka właśnie głęboka szczerość i prawda, która się gdzieś pojawia na terapii. Co się dzieje u takiego rodzica, że odczuwa coś takiego, takie zagubienie właśnie?
2: No ja wtedy doświadczam, z jednej strony to jest takie przerażenie, ale na poziomie umysłu, czyli kurczę, no przecież tak nie powinno być, nie? Ale ja już wiem, że za tym, jako specjalista, za tym kryją się trudne doświadczenia, które tą osobę jakoś, które tej osobie wyłączyły pewnego rodzaju czucie. I wiem, że jeżeli pozwolimy sobie na regularny kontakt, na psychoterapię, to my dojdziemy do momentu, w którym te uczucia zaczną się pojawiać. Tak? Też oczywiście zalecana jest wtedy praca z ciałem, różnego rodzaju takie od jakichś, nie wiem, czy jogi, czy różnego rodzaju innych takich technik, które pozwalają też kontaktować się, ponieważ nasze ciało mówi do nas. I my, jak nauczymy się słuchać tego ciała, to ja w terapii doświadczałem, że najpierw ciało zaczynało mówić, a dopiero człowiek zaczynał rozumieć uczucia, które się w nim budzą, czy które były tam wiele lat schowane.
1: No właśnie, to jest też ciekawe, że coś, co jest tak bardzo o nas, co nas tak bardzo dotyczy, nasze emocje, uczucia, mogą być dla nas zupełnie nieczytelne.
2: Tak, tak. A ciało mówi i na sesjach często, no zresztą moją rolą jest obserwować też ciało, czyli nie tylko słuchać, ale patrzeć na reakcje i często odnoszę to do pacjentów, że na przykład pacjent coś mówi, a jego stopa zaczyna się lekko poruszać i ja sobie dokumentuję, zastanawiam się, co pana stopa by powiedziała w takim momencie. I to, że człowiek zaczyna się koncentrować też na tym ciele, pozwala dotrzeć do tego, co chwilę jeszcze temu było nieświadome.
1: To za moment powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że Tomasz Jarczuk, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, dzisiaj gości w studiu.

0: powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj Tomasz Jarczok jest gościem programu Lepiej Żyć w Radiu Opole, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Dzisiaj rozmawiamy o wspieraniu psychicznym młodych osób, o ich zdrowiu psychicznym, o takiej profilaktyce, ale też o terapii. Mówiłeś o tym wcześniej, że to jest bardzo ważne, że też przychodzą rodzice czy opiekunowie właśnie na takie sesje terapeutyczne, że to wszystko wtedy lepiej działa, lepsze są efekty, że jest możliwość dialogu i komunikacji takiej niezaburzonej ze wsparciem terapeuty, bo tej komunikacji najczęściej brakuje. Rodzice mają dobre intencje, ale nie wiedzą, nie potrafią się komunikować, bo nas tego nikt nie uczył.
1: Tak, i to jest coś, to jest lekcja, którą my, mam nadzieję, że będziemy jakoś odrabiać, żeby wprowadzać w nasz system, nie wiem, kształcenia, umiejętności rozmawiania ze sobą po prostu, słuchania, rozmawiania, budowania komunikatów, uczenia się mówienia w komunikacie ja, czyli mogę powiedzieć, nie wiem, bo ty jesteś oszustem, a mogę powiedzieć, ja czuję, że mnie w tym momencie oszukujesz, tak? Bo gdy ja mówię do kogoś przez komunikat ty, to momentalnie uruchamiam obronę. Ja też to czuję, jak ktoś do mnie mówi, bo ty jesteś jakiś, a ja się z tym nie zgadzam.
0: To jest taka etykieta też po prostu.
1: Dokładnie. To u mnie automatycznie uruchamiają się obrony, czyli argumenty, czemu ja taki nie jestem. A jeżeli ktoś mi powie, wiesz co, zły jestem na ciebie, że tak zrobiłeś, to ja się zatrzymuję na tym uczuciu. I to jest moment, gdzie mogę się zreflektować, bo być może jest tak, a nawet często się tak zdarza, że tak, że zrobiłem coś, czego być może czasem nawet sobie nie znałem sprawy, ale mogło to w jakiś sposób kogoś zaboleć. I no właśnie ta gotowość refleksji na swój temat, tego nas nikt nie uczył w szkole. Ja przynajmniej nie pamiętam. Z różnych zajęć profilaktycznych też nigdy nie pamiętam. Raczej rozmawialiśmy o tym, co jest złe, co jest dobre, czego się bać, czego nie bać. Najlepsza profilaktyka to jest taka, która sprawia, że my się zaczynamy reflektować. Czyli jak ja jeszcze prowadziłem program FRED, to program FRED to jest program profilaktyczny dla młodych ludzi, którzy zostali przyłapani na zażywaniu substancji tam psychoaktywnych. To jak mnie uczono tego programu właśnie, to mnie uczono, żeby rozmawiać z człowiekiem, ty tu jesteś po to, żeby się zastanowić nad tym, co byś musiał zrobić w swoim życiu, żeby za 2-3 lata znowu tu nie trafić. I każdy ma inną drogę, a nie, że ja ci powiem, co ty masz robić. Bo ja ci mogę powiedzieć, słuchaj, nie pij alkoholu, ale zrobisz, co zechcesz. Ale żeby zadać sobie pytanie, co ja bym musiał zrobić, żeby za 2-3 lata nie być pacjentem poradni, żeby nie być, nie wiem, osobą, która zostanie osadzona w więzieniu i tak dalej.
0: Tak sobie

0: myślę o tym, że bardzo silne są te wzorce, które rodzice czy opiekunowie mają też ze swojego dzieciństwa, kiedy nie wiemy, co zrobić, to automatycznie nawet podświadomie szybko sięgamy po te hasła i slogany, tak, które są bardzo oceniające i krzywdzące właśnie, że źle skończysz i znowu nie odrobiłeś lekcji, jesteś leniwy, nic z ciebie nie będzie. Pewnie dużo takich komunikatów rodzice jako dzieci słyszeli w dzieciństwie i podświadomie tak się mówi, a zupełnie inaczej brzmi to, o czym powiedziałeś, że słuchaj, martwię się, bo widzę, że tutaj albo boję się, albo to mnie denerwuje, że prosiłem cię o to, a tego nie zrobiłeś. Jest ważny komunikat w ogóle o tym, jaki jest mój stan emocjonalny.
1: Tak. Ja tak sobie obserwuję, że to jest ta profilaktyka strachu, czyli w dobrej intencji będę cię straszył, tak? Czyli, że jak nie zdasz matury, to niczego nie osiągniesz. A młody człowiek już wie, żeby coś osiągnąć w życiu, nie trzeba zdać matury, ale rodzice na przykład próbują w taki sposób motywować, bo się boją tak naprawdę. I to, do czego my zachęcamy, to żeby mówić przez przykład emocji, czyli wiesz, boję się o ciebie, boję się, że jeżeli nie zdasz matury, to może ci być trudniej w życiu, tak? Bo tak naprawdę to jest trochę o tym, a nie o tym, że on na pewno nic nie osiągnie, bo wielu rodziców nie myśli tak o swoich dzieciach. Ale to prawda, my byliśmy w tej takiej profilaktyce strachu, że trzeba straszyć, to jakoś uchronię kogoś. To już nie działa, że to nie ma sensu, że to się w ogóle nie sprawdza. Idziemy w tym kierunku takiej budowania więzi, bo najlepszą profilaktyką w życiu przed różnymi problemami jest relacja, jest więź, czyli że jeżeli ja będę w trudnej sytuacji umiał do kogoś pójść i poprosić o pomoc i powiedzieć mu, że jest mi trudno, to jest najlepsza profilaktyka w życiu, bo wtedy jest duża szansa na to, że albo nie popełnię samobójstwa, albo nie wejdę znowu w jakieś zachowania ryzykowne, albo nie zrobię czegoś głupiego, czego będę żałował. Czyli w tych momentach trudnych, że ja mam taką kompetencję i taką umiejętność, ale też taką relację z kimś, że jak do kogoś pójdę, to on mnie nie nakrzyczy, on mnie nie oceni, on mnie nie odrzuci. I to jest właśnie problem, że moi pacjenci, na przykład czy nastolatkowie, mówią o tym, że doświadczali właśnie takich zachowań, nie? Że byli oceniani, że byli w jakiś sposób dewaluowani, gdy przychodzili, i to ich w taki sposób zamroziło, że oni nie wyobrażają sobie pójść do rodzica i mu czegoś powiedzieć. I to trochę czasu zajmuje w terapii, zanim się to odkręci. I jeżeli tu wychodzi rodzic, który siądzie i powie, ja pamiętam taki efekt rewelacyjny, gdy jedna z pacjentek przyszła i powiedziała, moja mama z tatą mnie przeprosili. Usiedli i przeprosili. Powiedzieli, przepraszamy, zdaliśmy sobie sprawę, że tu i tu nie było to odpowiednie. Wow, normalnie poziom relacji, poziom jakby lęku tej osoby się zredukował, ale też ostatnio byłem bardzo mocno wzruszony, jak jeden z panów na grupie powiedział, porozmawiałem ze swoją dorosłą córką i przeprosiłem ją. To jest pani, która już jest tam, ma dzieci i tak dalej, ale on powiedział, wiesz co, dopiero zdałem sobie sprawę, że pewne moje zachowania nie były okej. Siedzieli przy kawie i rozmawiali. No, cudownie się tego słyszy, nie? Ale to właśnie zachodzi zmiana w nas. I, no, i ja jestem orędownikiem takiej profilaktyki. Do tego będę zachęcał, że jeżeli chcesz uchronić swoje dziecko, to buduj z nim relacje, ale jeżeli nie umiesz budować z nim relacji, to przyjdź do specjalisty, który pomoże ci, jak budować relacje.
0: No tak, ja sobie myślę właśnie o tym, że to nie wystarczy tak posłuchać audycji, chociaż
1: dokładnie.
0: Pewnie to jest jakiegoś rodzaju początek, ale warto się poddać temu procesowi terapii, bo jeżeli są jakieś schematy, one są głęboko wgrane i trudno jest się ich tak łatwo pozbyć, nawet na zasadzie samej wiedzy takiej, że wiem, ale emocjonalnie ciągle mam inne nawyki, więc ta terapia powoli pomaga wychodzić na prostą, pomaga uczyć się nowych wzorców, takich zdrowych.
1: No, my podejmujemy decyzje w ten sam sposób, Di Clemente i Prochaska, to są te chyba te psychiatrzy, które to w koło zmiany, tak? Czyli jesteśmy na początku w fazie prekontemplacji, czyli my nie widzimy potrzeby, żeby cokolwiek w życiu zmieniać, tak? I każdy z nas w takiej fazie był. Jeżeli na przykład chodzi o uzależnienie, nie? Ludzie, na przykład ktoś mówi, słuchaj, masz problem z uzależnieniem, nie mam, odwalcie się ode mnie, wszystko kontroluję, jest okej, tak? Później jest tak zwana faza kontemplacji, czyli zaczynam się zastanawiać, a może oni mają rację, a może nie, a może powinienem coś zmienić, a może ten człowiek, który teraz gada w radiu, to może mówi o mnie trochę, a może nie mówi. czyli już się przesunąłem. Później jest tak zwana faza decyzji, czyli podejmuję decyzję, tak, muszę coś zmienić w swoim życiu. Później jest faza działania, a później faza utrwalania zmiany, bo nic nie jest nam dane raz na zawsze. Czyli nawet jeżeli coś zbudowałem, to muszę dbać o to w jakiś sposób, żeby tego nie stracić. Więc jeżeli ktoś przeniesie się z fazy prekontemplacji do kontemplacji dzięki tej audycji, to już będzie sukces. Albo z kontemplacji do działania, tak? Czyli, bo oczywiście to, że ja raz powiem dziecku, że nie wiem o swoich uczuciach, to nie znaczy, że to już zmieni cały mój świat. Ale kropla drąży skałę i do tego zawsze będę zachęcać.
0: No dobrze, a jak jest z dostępnością, jeśli chodzi o takie formy terapii?
1: No, z dostępnością jest coraz, jeżeli chodzi o terminy, coraz trudniej, ale też dlatego, że jest coraz większa gotowość osób, więc tu jest problem. No, jeżeli chodzi o naszą poradnię, to okres oczekiwania jest od kilka miesięcy. Na sesje diagnostyczne szybciej się człowiek dostaje, no, na sesje już takie terapii trochę dłużej. Też będę zawsze, i o tym się jeszcze rzadko mówi, ale będę o tym głośno mówił, żeby sprawdzać, do kogo się idzie. Szkół psychoterapii są różne. Obecnie, jeżeli chodzi o psychoterapię uzależnień, to od 2 lat jest ścieżka specjalizacji specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Każdy psychoterapeuta ma obowiązek się superwizować, czyli być w takim pod opieką superwizora. Najlepiej, jeżeli ktoś idzie prywatnie, to poprosić o zaświadczenie, na przykład u kogo się superwizuje, bo chociaż imię i nazwisko, ale no też zaświadczenie, żeby sprawdzić z jakiej szkoły, no bo słyszy się w środowisku, ale nie tylko, o różnego rodzaju nadużyciach czy trudnościach w relacji z terapeutami. Nie ma jeszcze ustawy, która by to w pełni regulowała. Każdy może sobie dać teraz tabliczkę, jestem psychoterapeutą i tak dalej, więc to, do kogo się idzie, u kogo się pracuje, jest bardzo ważne i warto to, mamy prawo poprosić, zanim zaczniemy, o zaświadczenie, na przykład jaką szkołę ukończył, albo jaką szkołę kończył, kogo się superwizuje, na przykład gdzie odbywał, czy staże, gdzie pracuje, tak? Więc to jest ważne. No, my mamy na ten moment psychoterapeutów z różnych szkół psychoterapii. Jeżeli chodzi o poradnie dzieci i młodzieży, to tam są i ze szkół psychodynamicznych, i ze szkół systemowych, ze szkół takich integratywnych. Są to terapeuci, którzy pokończyli też szkoły, no ale NFZ też wymaga. Na zasadzie takiej, że jeżeli przychodzę do pracy w NFZ-cie, to muszę wysłać dokumenty potwierdzające moje kwalifikacje, tak? To tak. Jest sporo dobrych placówek też w Opolu, nie tylko jeżeli chodzi o uzależnienia, ale też takie placówek zdrowia psychicznego. Teraz chyba jakoś pod koniec, kurczę, nie pamiętam daty, ale też Romek Nosala, bo powstało Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Opolu oddział, będzie wykład na temat ciała i pracy z ciałem, więc no, dzieje się całkiem nieźle.
0: I tak sobie pomyślałam, jeszcze trochę rzucę inny temat, ale myślę, że on też się wiąże z kondycją psychiczną młodych ludzi i to bardzo. Australia zabroniła korzystania z mediów społecznościowych osobom do 16 roku życia. Co o tym myślisz?
1: Ja byłem na konferencji w czerwcu w Warszawie, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, pokazywali wyniki badań, właśnie to była Australia, ale też chyba Dania, z tego co pamiętam, szkoły, gdzie po prostu był całkowity zakaz korzystania ze smartfonów. I już po roku czasu dobrostan młodych ludzi bardzo mocno się poprawiał, szczególnie jeżeli chodzi o dziewczyny, o młode dziewczyny. Obniżyły się skala stosowania przemocy ze względu na to, że ta przemoc rówieśnicza często jest w internecie, w telefonach, czyli przesyłanie kogoś, wyzywanie. To nie są już takie zachowania agresywne na korytarzach, ale to wszystko dzieje się w internecie. To wszystko dzieje się w sieci. I same budowanie relacji i więzi wśród tych młodych osób, wiem, że tam wskaźniki były całkiem sporo do góry. W Australii chyba najbardziej skorzystały młode osoby nie z większych miast, tylko z takich małych miejscowości czy wsi. To też jakoś zaznaczyli. My na swojej grupie terapeutycznej mamy tak, że jak wchodzi się na salę, to oddaje się telefon do takiej skrzynki i się z niego nie korzysta. Wprowadziliśmy to po jakimś czasie, gdy zauważyliśmy, że młodzi ludzie na przerwach nie rozmawiają. I Pamiętam, wróciłem wtedy do takiego doświadczenia, dobrych wiele lat temu byłem w innym kraju na wakacjach, w kraju, który nie jest tak rozwinięty jak u nas. I pamiętam, jechałem z moją wtedy ówczesną, jeszcze nie żoną, pociągiem i odkryłem, że jest bardzo głośno w tym pociągu. To był pociąg osobowy. I jak się aż rozejrzałem, to ludzie ze sobą rozmawiali. Po prostu było gwarno, bo ludzie... Ja nie doświadczyłem kilka lat takiej podróży w pociągu. W Polsce jest tak, że jest cicho, wszyscy siedzą w telefonach. I między innymi też na tej kanwie zdecydowaliśmy i naprawdę przerwy jest po prostu głośno. Młodzież aż trzeba iść czasem uciszać, bo są sesje z boku, ale wolę to niż ciszę.
0: Tak myślę sobie o tym jeszcze, że tutaj są też jakieś wyidealizowane, nierealistyczne wzorce, które media społecznościowe promują i pokazują. To jest też dużo o akceptacji w ogóle siebie i ciała, ale na przykład jeśli mówisz o dziewczynach, to myślę, że też bardzo ważne jest to, jak mama traktuje siebie i swoje ciało, że to też jest pewien wzorzec, który... Więc ta droga do uzdrowienia relacji z dzieckiem zaczyna się od uzdrowienia relacji ze sobą.
1: No, taki mieliśmy tytuł naszej konferencji. Tak. Czego potrzebuje młodzież? Młodzież potrzebuje zdrowych dorosłych. No i no, my się uczymy poprzez, na początku, poprzez modelowanie. My modelujemy, tak? Czyli nawet widziałem jakiś piękny taki mem: dziecko nie pójdzie za twoją radą, tylko za twoim przykładem. Czyli jeżeli ja stosuję wobec, nie wiem, jakąś język ocenny, nie wiem, komentuję jakieś wydarzenia, nie wiem, w internecie, obrażam polityków z różnych stron i tak dalej, czy celebrytów, ale używam tego języka, to ten język też będzie używany w jakiś stopniu przez moich, nie wiem, no, współmieszkańców, domu, moją rodzinę. I czasem nie jesteśmy świadomi, że pozwalamy sobie na pewnego rodzaju takie. Dlatego ten pozwolenie sobie na spotkanie w tej terapii pozwala się przy tym zatrzymać i się temu przyjrzeć. Tak. I to, jak mama traktuje siebie, jak tato traktuje mamę, jak mama traktuje tatę, jak podchodzimy do szacunku, to jest bardzo ważne. A często spotykam się w terapii z rodzinami, które nie mają właśnie złych intencji, tylko brakuje czasu na refleksję i zdanie sobie sprawy, że pewnego rodzaju postawa nie przybliża, ale oddala.
0: To zachęcamy do uważności, do szukania też wsparcia. Na pewno warto jest rozmawiać ze specjalistami, szukać terapii również. Dzisiaj Tomasz Jarczok, który jest kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, był naszym gościem. Jest także psychoterapeutą i superwizorem, aplikantem psychoterapii uzależnień. A to była audycja Lepiej Żyć w Radio Pole. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Kłania się także Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia za tydzień po godzinie 14 w Radio Pole.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną z prawdziwą przyjemnością, to mówię, spotkaliśmy się po roku z nową książką. Książką o rysiach, wydaną przez wydawnictwo Dwie Siostry. Michał Figura. Cześć Michale.
2: Cześć, bardzo miło znowu Cię widzieć.
1: Ja też niezmiernie się cieszę. Dodam oczywiście, bo to bardzo też ważne, i oddać też szacunek dla autorów ilustracji, Aleksandra i Daniel Mizielińscy. No, jeżeli chodzi o Dwie Siostry i chociażby słynne mapy, międzynarodowy hit wydawniczy, to już wszystko wiadomo. Współpracowaliście przy poprzedniej książce o wilkach. No, ja uważam, że wielki bestseller. Okazało się, nie wiem, czy się nawet spodziewałeś tego, bo chyba zjeździłeś z tymi wilkami całą Polskę, tak myślę.
2: Nie tylko Polskę.
1: A, proszę.
2: Ale naprawdę nie spodziewałem się tego, jak ludzie odbiorą te zwierzęta. To jest właśnie taki czar przyrody, że ludzie, szczególnie tutaj w Polsce, ludzie kochają przyrodę, więc takie nowinki to bardzo wchodzą.
1: No i tutaj powiem, jeżeli ktoś jeszcze nie zna Michała, nie słuchał poprzedniej rozmowy, o wilkach nie będziemy dużo rozmawiali, dlatego że ta rozmowa jest jako podcast na stronie Radia Opole. Możecie do niej wrócić. Już wtedy wiedziałeś, że będą rysie, bo już wtedy zaczynałeś je badać, bo to, co jest ważne, żeby wybrzmiało. Książka, chociaż ma kształt komiksu, jest książką reporterską, dokumentalną, przy okazji opowieścią, którą świetnie się czyta jako opowieść fabularną, z ciekawą bardzo fabułą, i myślę, że to jest też ten patent, dlatego też odniosła ogromny sukces. Jest to rzetelna, prawdziwa naukowa wiedza, jakbyśmy oglądali film przyrodniczy, świetnie udokumentowany, a jednocześnie jest poprowadzona też tak na tyle fajnie fabularnie, że po prostu jesteśmy ciekawi, co dalej i tak dalej. Przy czym moje pytanie, bo wilki są zwierzętami, które, tak mi się wydaje, jako laikowi mimo wszystko, nie specjaliście, przyrodnikowi, są nieco łatwiejsze. Mają swoje zwyczaje, swoje terytoria. Jak już znajdziemy takiego, zaczipujemy, damy mu nadajnik, no to jest to dosyć proste. I są też takie, że łatwiej chyba jest spotkać, a ryś jako kot jest zwierzęciem, jak ktoś ma kota i interesuje się kotami. No z kotami nie jest taka prosta sprawa. Są bardziej tajemnicze i skryte, ale może to stereotyp. Może rysie wcale nie są takimi cykorami i spokojnie chodzą po puszczy, po lesie i mówią: moje terytorium.
2: Zdecydowanie tak. Właśnie to ostatnie zdanie, które powiedziałeś, ma bardzo dużo sensu, ale to dowiedzieliśmy się dopiero, gdy zaczęliśmy je badać. Bo wcześniej dla nas też to były takie zwierzęta, które żyły w jakichś tam dzikich odstępach, niedostępne w ogóle dla oka ludzkiego. A jak zaczęliśmy je badać właśnie dzięki telemetrii, to się pokazało, że one są naprawdę bardzo blisko nas. Naprawdę w naszym sąsiedztwie potrafią polować i swoje ofiary konsumować w ogrodach czyichś. Oczywiście nie w mieście, ale gdzieś blisko lasu. Natomiast my sobie z tego nie zdajemy sprawy, potrafią tak to wszystko zamaskować i tak się ukryć, że my bardzo często, będąc blisko tych zwierząt, nie mamy tej świadomości, że jesteśmy tak blisko tych zwierząt.
1: Jak mówiłem o tym, to na przykład w Beskidzie Śląskim akurat byłem niedawno. Są rysie, ja żadnego niestety nie spotkałem, ale rzeczywiście są, i to potwierdził pan, bo byłem, rozmawiałem z leśniczym i mówił: tak, mamy rysie, to nie jest tylko tak, że one się tutaj pojawiają na obrazkach, żeby przyciągnąć turystów, rzeczywiście są, natomiast szybciej już się natkniecie na niedźwiedzia, tak naprawdę im bliżej słowackiej granicy, niż uda wam się spotkać rysia, i rzeczywiście nie spotkałem. Tu się od Beskidu Śląskiego zaczyna historia i mówiłem o tym dramatycznej, fajnej fabule. Tytuł: Zgubione dziecko. Myślimy sobie, co, książka o rysiach, zgubione dziecko, ryś porwał dziecko, nie, jakiś taki Tarzan rysi? Nie.
2: No nie, no oczywiście wszystkie gatunki mają swoje dzieci, prawda? I tutaj chodzi oczywiście o rysie dziecko, o taką kotkę, która zaplątała się między ludzi, dlatego że coś się przydarzyło jej matce. Tak naprawdę nie wiemy, co się stało jej matce, a ona szukała pożywienia i schronienia gdzieś bliżej ludzi. No i tak trafiła do nas. A potem, co się z nią stało, no to już chyba musicie zajrzeć do książki.
1: Tak, tak. Książki absolutnie nie będziemy wam streszczali. Natomiast rzeczywiście jest to taka historia, że jest tu nawet ten ryś, który z prawdziwym kotem się spotyka. Nie powiem wam dlaczego. Zostaje niby złapany, ale zostaje też wyleczony. Bo to, co jest ważne, i to było też w wilkach, ty pokazujesz też nie tylko życie rysia, ale pracę wszystkich ludzi, naukowców, badaczy, leśników, jak to wygląda, żeby w ogóle można było je badać, ale też zachować gatunek, wspomóc wtedy, kiedy trzeba, no bo tak jak mówiłeś, one żyją wśród nas, coraz mniejsze jest to terytorium, takiego swobodnego dla nich bytowania, coraz częściej wchodzą w interakcję z cywilizacją tak zwaną i to nie zawsze kończy się dobrze, więc mamy tutaj i jak są leczone, wszystkie właściwie rzeczy tutaj są, kompletna opowieść.
2: Tak, no to są historie z życia badaczy, z mojego życia, które tworzyły się tam latami i na szczęście przez olej Daniela zostały super przelane na papier. Natomiast no, to jest fakt, że rysi nie ma wiele, a najgorszym, co możemy zrobić zwierzętom dzikim, to jest pozbawianie ich siedlisk i tego naturalnego habitatu, w którym żyją. No, wilki sobie dobrze z tym radzą. Wilki się dobrze adoptują do tych nowych, tego nowego krajobrazu, który my im stwarzamy. Natomiast rysie jednak wolą tą taką puszczę starą, gdzie mogą się schować i mogą mieć troszkę spokoju. Natomiast no, coraz mniej jest takich miejsc. Rysi też nie ma wiele, no ale wierzę w to, że tak jak będziemy się edukować i ta świadomość nasza będzie bardziej, im bardziej będzie rosła, tym lepiej będą miały zwierzęta.
1: No jest jeszcze kwestia oczywiście też pożywienia, bo ryś jako kot, no nie jest to tygrys, który może upolować sobie każde właściwie duże zwierzę. Dla rysia jest kwestia, czy właśnie jest dla nich też pokarm, no bo nie sądzę, żeby rysie polowały raczej na mniejsze gryzanie tego typu zwierzęta, ale może też się mylę.
2: O, no tutaj się myjesz, bo rysie, co prawda żyją samotnie, więc nikt im w polowaniu nie pomaga. Pojedynczo polują, jeden osobnik poluje, niezależnie czy to samiec, czy samica. Natomiast potrafią upolować sporą ofiarę. Taki samiec rysia, który tam waży około 23-4 kg, jest w stanie upolować jelenia ważącego 150 kg.
1: No teraz zdumiałem. Gdybyście Państwo widzieli moje oczy, to one wyszły w tej chwili prawie ze studia.
2: Tak, to są niesamowici. To są jedni z najlepszych myśliwych w Europie. Generalnie kotowate są bardzo dobrymi myśliwymi. A szczególnie samice rysi, ponieważ to one, na ich barkach spoczywa wychowanie młodych. Tutaj samiec w przeciwieństwie do wilków nie pomaga w niczym, więc taka samica musi tym bardziej intensywnie polować. Samice są troszkę mniejsze, więc tutaj z jelenia, takich dużych jeleni nie zabijają, ale sarny, które są niejednokrotnie, dwukrotnie cięższe nawet od takiego rysia, to potrafią bez problemu upolować.
1: No proszę, już myślę, że narobiliśmy Wam apetytu na to, żeby dowiedzieć się więcej, bo tych informacji jest naprawdę sporo. Są też bohaterowie ludcy, czyli Ty, Twoi przyjaciele, ludzie, których znasz. Mi się podoba, bo tak było też w Wilkach i tak jest też tutaj. Dzięki temu ta historia jest naprawdę absolutnie niezwykła, bo to jest opisany sprzęt, którym możemy badać. Tak było z wilkami. Tu podejrzewam, że rysie podobnie też próbuje się im nadajniki dawać, żeby można było je tropić.
2: Tak, zdecydowanie nadajniki. Jeśli uda się nam założyć taki nadajnik na rysia, tutaj tak samo jak u wilków w formie obroży, no to jest bardzo wielka składnica wiedzy potem i danych, dostarczyciel danych odnośnie tych kotów, więc tutaj to jest jedno z najlepszych narzędzi.
1: Aha, oczywiście jest też mapa, no na Opolszczyźnie akurat nie ma takiej jakiejś stałej siedziby, jest rzeczywiście od Bielska aż po Bieszczady, głównie te tereny górskie. Zresztą tak, rys jest generalnie kojarzony, Białowieża, no i te tereny górskie, ale to wynika z tego, co mówiłeś, one lubią jednak dosyć osobne życie, nie tęsknią do nas.
2: Tak, one lubią takie tereny w niedużym stopniu przekształcone przez człowieka, więc te lasy Karpat, gdzie mamy najsilniejszą populację rysia w Polsce, czy północno-wschodniej Polski, są takie najbardziej odpowiednie. Ale to nie znaczy, że rysi nie mamy w innych miejscach. Rysie coraz częściej zachodzą bardziej na zachód i nawet w tej książce możecie poznać historię rysia, który z Roztocza przespacerował się aż tutaj w okolice Opola. Także.
1: Mhm. Czasami pojawiają się też takie prawdziwe imiona i nazwiska. Tutaj mam na przykład taki rozdział, gdzie pani potrąciła rysia samochodem. To się niestety zdarza i dzwoni do pana z Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego. On się przedstawia, Przemek Stachyra, słucham. To prawdziwa postać oczywiście.
2: Tak, z Przemkiem znamy się od wielu lat, współpracujemy przy wielu projektach. Teraz Przemek jest już zastępcą dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego i cały czas pracujemy wspólnie. I to dzięki niemu generalnie większość pierwszych informacji o dużych drapieżnikach z Roztocza docierała do nas.
1: Aha, więc jak Państwo widzicie, naprawdę dowiecie się mnóstwa rzeczy. Ja przyznaję, Michale, że nie jest, nie ma takiej możliwości, żeby opowiadać, a zresztą po to państwo to macie, żeby czytać mniejszych, młodszych czytelników. Oczywiście uprzedzę, że to jest książka o rysiach, drapieżnikach, a więc jest też moment polowania, jest to kiedy, więc jeżeli się zastanawiacie, czy dla maluszków, to tutaj z tym byłoby ostrożnie, natomiast ja znam bardzo wiele dorosłych osób, które pochłonęły wilki i czytają rysie. Mówię o dorosłych takich też jak ja, jak my tutaj jesteśmy, bo to jest naprawdę książka dla każdego. Dla każdego, kogo interesuje życie. Tego no, dla nas, dla mnie bardzo taki wzruszający i ważny symbol Polski. Ja nawet myślę, że mógłbym śmiało rysia przy całym szacunku dla orła umieścić spokojnie w herbie, gdyby ktoś mnie pytał. Naprawdę, jest do niego jakiś taki ogromny sentyment, jakiś szacunek też z drugiej strony, bo chyba jako ten kot niezależny, dziki, ten szacunek budzi, nie daje się nam omamić.
2: Tak, i jesteśmy nauczeni też, przynajmniej nasze pokolenie jest wychowane na firmach przyrodniczych na przykład z Afryki, gdzie tych kotów dzikich, dużych, majestatycznych było wiele i zawsze nas fascynowały, a w ogóle nie mieliśmy świadomości swojej tego, że taki piękny, duży kot żyje za naszymi oknami, za naszymi drzwiami gdzieś. No i ryś jest takim, ja to mówię, że jest takim egzotycznym gatunkiem jak na nasze warunki. Dosyć, choć jest naturalnym mieszkańcem tej szerokości geograficznej i rysie tutaj od pleistocenu jak najbardziej występują. Nikt ich tutaj do nas nie przywiózł.
1: Mhm, to prawda. Szanujmy i kochajmy rysia. Czy są zagrożonym gatunkiem, czy w tej chwili idzie ku dobremu i jednak mogą się czuć troszeczkę bardziej bezpiecznie?
2: To znaczy, rysie są objęte ochroną od 95 roku. Natomiast na tyle przekształciliśmy już siedliska, w których występowały wcześniej, że trudno się im wraca. Jest taki projekt pomocy powrotu rysia do zachodniej Polski, gdzie rysie są wypuszczane na wolność. Natomiast ja myślę, że rysie dadzą sobie radę i wrócą w te miejsca, tylko musimy im na to pozwolić. Musimy no troszkę więcej świadomości mieć tego, jak coś budujemy, jakieś drogi, linie kolejowe, czy chociażby osiedla, to też mieć z tyłu głowy to, że może można to zrobić w jakiś mniej inwazyjny sposób, jak często są to bardzo inwazyjne sposoby, jeśli chodzi o inwazję w środowisko naturalne.
1: Aha, a do tego jeszcze powiem tak na zachętę, jako wisienkę na torcie, że okazuje się, że w Hiszpanii i Portugalii żyje inny gatunek rysia, ryś iberyjski. Ja myślałem, że ryś to po prostu ryś i proszę, i kolejna ciekawostka.
2: No nie, nie. Na świecie mamy kilka podgatunków rysia. W Europie żyją dwa. Ryś eurazjatycki, czyli ten największy z rysi na świecie, ten, który żyje u nas. No i tak jak powiedziałeś, Hiszpania to jest ryś iberyjski. On jest nieco mniejszy, ale ten nasz ładniejszy.
1: I jeszcze dodam, że wszystkie osoby występujące są też na prawdziwych zdjęciach. Rysie to też prawdziwi bohaterowie. Tak było z wilkami. To są prawdziwi, niewymyślony ryś zwierzątko i na podstawie jakichś zdjęć jakaś jedna opowieść. To prawdziwe. Jest Marysia, między innymi jest jantar skalny tuż przed wypuszczeniem w Beskidzie niskim znowu. No i ten Beskid mnie woła i woła. Może kiedyś spotkam, chociaż może lepiej, żebym nie spotykał rysia. Ja się będę bał. On też pewnie nie będzie zadowolony. Zadowolę się książką i niech one sobie żyją w spokoju i radośnie. Michale, czy w tej chwili, no, jeżeli chodzi o twoje prace badawcze inne, po wilkach i rysiach, jakiś nowy jeszcze gatunek?
2: Znaczy, zawsze było więcej gatunków. Aha. Na razie dwa ujrzały, zostały przelane na papier, ale cały czas pracujemy z niedźwiedziami, ze żbikami, z mniejszymi drapieżnikami, borsuki, lisy. To wszystko cały czas, bo w lesie nie ma podziału. No, jak się zajmuje człowiek przyrodą, to ta zależność międzygatunkowa jest tak duża, że musimy na wszystko zwracać uwagę, nie tylko na ten jeden gatunek nasz ulubiony.
1: Czyli będzie kolejna książka?
2: Tak, nawet oficjalnie mogę to powiedzieć. O. Mam zgodę z wydawnictwa, że mogę o tym oficjalnie mówić. Tak, będzie trzecia część książki.
1: Aha, a już możesz powiedzieć, kto będzie jej bohaterem?
2: Tak, mogę powiedzieć, będzie to trzeci z dużych drapieżników, które żyją w Polsce, będzie to niedźwiedź.
1: O, proszę. No to ja czekam i mam nadzieję, że to będzie w przyszłym roku i znowu spotkamy się przy okazji festiwalu i wtedy już o niedźwiedziach Państwu opowiemy. Michale, bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, wizytę w studio. Gratuluję naprawdę póki co dwóch fenomenalnych, fantastycznych historii, które robią też dobrą pracę dla natury, dla przyrody, dla tych zwierząt, o których piszesz i dla ludzi, żeby też oddać im jakąś cześć i hołd i rozumieć ich pracę i potrzebę przede wszystkim tej pracy. Państwu przypomnę, Michał Figura był moim, waszym gościem. Dzięki śliczne.
2: Bardzo dziękuję.

0: Razem ze mną w studiu jest kolejna moja dzisiejsza gościni, Iga Nowicz. Cześć, Igo.
1: Cześć.
0: I oczywiście zaprosimy Was przy okazji na spotkanie, bo te spotkania z książką ciągle się odbywają, jeżeli chodzi o Centrum Dokumentacyjne Wystawiennicze Niemców w Polsce, ale nie wszyscy mogą, więc ja z prawdziwą przyjemnością poprosiłem Igę, żebyśmy troszeczkę opowiedzieli o książce, a przyznaję, że książka jest naprawdę intrygująca. Ma tytuł Król Warmii i Saturna. Jej autorką jest Joanna Wilengowska. I tak się zacząłem zastanawiać, zanim przeczytałem opis, czy był jakiś król Warmii? Być może, ale dlaczego Warmii i Saturna? Bo to, co najbardziej zwraca uwagę, to przyznaję właśnie to połączenie. Warmia to jest jakaś kraina i moglibyśmy się spodziewać, no w sposób naturalny pewnie miała swojego króla. Nawet jeżeli to nie był oficjalny król, bo nigdy Warmia nie była królestwem, no to jakiś tam ktoś, kto mianował się królem, mógł nim być. Ale jak widzę i Saturna, to myślę, o co chodzi? Nie streścimy wszystkiego, ale Iga, o co chodzi? Dlaczego i Warmii, i Saturna razem?
1: Dobre pytanie. Królem Warmii jest ojciec narratorki, można powiedzieć autorki, bo to jest taka proza bardzo autobiograficzna, też bardzo osadzona w tym miejscu Warmii, Olsztyna. Jest to także próba odtworzenia pewnej historii tożsamości właśnie Warmiaków, więc jest to kraina, jest to opowieść o krainie Warmii, ale też o tym, kim są w ogóle Warmiacy. To jest opowieść o ojcu, który, jak czytamy, nie jest ani Polakiem, ani Niemcem, ale jest Warmiakiem. Saturna.
0: Saturn to planeta, gdyby ktoś miał wątpliwości, ale może też Bóg na przykład. Tak idę takimi tropami, może to ma związek z wierzeniami po prostu Warmiaków. Bo ja przyznaję, że o ile o Kaszubach i Kaszubszczyźnie, ich legendach i podaniach wiemy od lat bardzo, bardzo dużo, bo też jest bardzo silna mniejszość, która bardzo dużo robi, żeby język kaszubski pojawił się w szkołach. Powstają teksty. I nawet widziałam niedawno serial kryminalny, bodajże była to Profilerka, gdzie autochtoni, czyli właśnie Kaszubi, ci rybacy wszyscy, mówili w serialu językiem kaszubskim, pojawiały się napisy, bo rzeczywiście, no, na słuch nie zrozumielibyśmy. O ile ze śląskim jestem osłuchany i wydaje mi się, że jest blisko polskiego, tak, jeżeli chodzi o Kaszubę, to no, naprawdę poddaje się. Nie dogadałbym się z nimi tak łatwo, ale o Warmii rzeczywiście nie wiem, jaki to jest język, jaka to jest gwara, jaka to jest kultura. Może to ktoś powie teraz, to wstyd, panie redaktorze, że pan nie wie, trzeba było doczytać, ale no mógłbym doczytać, ale dla mnie przyjemniej jest zaprosić Igę Nowicz, która wie na pewno dużo więcej ode mnie.
1: Tak, no może jeszcze tylko, jeśli chodzi o tego Saturna, to tak, to jest, jak tutaj czytałem w tekście, Saturn, planeta i postać. Rzymski Saturn, pożerający własne dzieci. Saturn, niechcący im oddać władzy, w furii, w pretensjach, oczekujący zbyt wiele, przygniatający, pochłaniający, nie nadający miejsca. Patron zachłannych, przestraszonych starców. I wydaje mi się, że właśnie to jest to bardzo ciekawe w tej książce, że to jest opowieść, która jest pełna miłości i szacunku do ojca, ale jednocześnie przedstawia go właśnie jako tego starszego mężczyznę, który jest pełen tak naprawdę złości, poczucia krzywdy i też apodyktyczny, też bardzo dba o jakby porządek, czyli Ordnung. I dlatego jest to jak dla mnie bardzo taki realistyczny portret po prostu starszego człowieka, tak, patriarchy, który rządzi w swoim królestwie, które jakby sam sobie nadał, sam sobie przywłaszczył, ale jest to królestwo tak naprawdę znikające, tak jak Saturn jest planetą, która składa się z pyłu i gazu, to tak samo i to królestwo i jakby ta opowieść o tym królestwie, która opiera się na pamięci ojca, pamięci, która znika, która jest coraz bardziej jakby uszczerbiona, ma dużo luk, więc to wszystko jest takie niestałe. Więc wydaje mi się, że jakby ja tak odczytuję ten tytuł, że to jest Król Warmii i Saturna, czyli czegoś, co okej, istnieje, ma jakąś historyczną rzeczywistość, ale jednocześnie jest tym takim
0: czymś ulotnym,
1: tak,
0: właściwie,
1: czymś
0: gazowym
1: i mitologicznym.
0: Bo teraz, jak o tym powiedziałaś, to rzeczywiście idąc za tą metaforą, jak patrzymy sobie z daleka na takiego Saturna, prawda, no to wydaje się, że jest to bardzo solidny, wielki obiekt. I rzeczywiście teraz ten ojciec, prawda, czyli jak patrzymy na niego, zwłaszcza nie z perspektywy córki, czyli kogoś, kto go poznał dobrze, jakie miał doświadczenia, to o tym jeszcze spróbujemy troszeczkę powiedzieć, no, ale rzeczywiście dla większości, jakiejś tam grupy, gromady, jest to jakiś Nestor rodu, solidna postać, wręcz posągowa, prawda? Rzeczywiście taki król, a wiemy, że ktoś może być królem na przykład wioski, gminy, takim niekoronowanym. Wszyscy go słuchają, wszyscy pytają go o radę, on zawsze wie lepiej. On bardzo często też decyduje o tym, co należy zrobić, a co nie. Jak popatrzymy sobie im dalej wstecz w historii, będziemy się cofali, to rzeczywiście nawet taki władca niekoronowany danej grupy społeczności był w stanie decydować, kto ma za kogo wyjść za mąż, czy ktoś może wziąć ten kawał pola, czy nie. Właściwie o większości tego, co działo się w tej społeczności, ktoś taki rzeczywiście decydował, albo przynajmniej brano pod uwagę to, jak on może zareagować i jakie jest jego zdanie, albo też proszono go o jakieś błogosławieństwo i przychylność. Natomiast jak wejdziemy w głąb, co raczej się nam średnio udaje, możemy wysłać sondę na Saturna. Tutaj tą sondą jest, jak rozumiem, ta córka, która nam pokazuje, że zobaczcie, ta posągowa, wielka postać ma luki. To jest troszeczkę jak wydmuszka, rozmywa się, to jest gaz. W środku nie ma wiele. Jest zimny, wyrachowany, ale nie wiem, czy tylko zimny i wyrachowany. Czy to rzeczywiście zły Saturn i zły ojciec, czy nie. Też nie oczekuję odpowiedzi kompletnej, żeby ludzie mieli co czytać, nasi słuchacze, ale no, w którą stronę to poszło?
1: Nie, wydaje mi się, że na pewno tu nie chodzi o, jakby tak naprawdę jeśli chodzi o stosunek córki i ojca i to, co się między nimi wydarzyło, to nie jest historia właśnie taka
0: typowo rodzinna. Czyli nie wchodzi to tak bardzo
1: w relację. Chodzi raczej o to, co się wydarzyło, o taką trochę prehistorię, o dzieciństwo ojca, o to, też jest to historia rodziny, jest to próba jakby odtworzenia, jakby poszukiwań tych przodków czy krewnych, którzy, wydaje mi się, że jest to też jakby takie królestwo z pyłu i gazu, bo ponieważ bardzo dużo osób już odeszło, już po prostu jakby więcej jest tak wilęgowskich umarłych niż żywych, więc to jest też taki moment przejścia po prostu.
0: No, czyli ten Saturn się rozmywa, jako, symbolizuje nie tylko ojca, ale całą w ogóle, cały ród tych warmiaków, które się powoli rozmywa, rozpada. Tak. Jeszcze wygląda, że są, ale już jest ich coraz mniej. To zresztą poniekąd taka informacja nawet jest od wydawcy na skrzydełku, że ta córka jako jedna ze 148 osób w ostatnim spisie powszechnym zadeklarowała narodowość warmińską i wciąż stara się zrozumieć, czym jest dla niej mała ojczyzna, którą składa z okruchów wspomnień ojca, z własnego węszenia, podsłuchiwania i tropienia śladów. No przyznaję, że rzeczywiście 148 osób to jest bardzo, bardzo niewiele. Przy czym oczywiście nie każdy, kto ma korzenie warmińskie, jest warmiakiem, musi poczuwać się do tej narodowości. Na Śląsku mamy podobnie tę kwestię podnoszoną, czy rzeczywiście bycie Ślązakiem to od razu jest narodowość śląska. I wiem, że na tym tle bardzo wiele jest niestety sporów, nieporozumień, no bo od razu oczywiście mamy tak w tyle głowy, no to skoro narodowość, to może jakaś autonomia i tak dalej. Ja wiem, że taki ruch u nas też istnieje, chociaż zmienił nazwę, ale nadal jest. No i to budzi zrozumiały dla mnie absolutnie niepokój. Tu zakładam, że 148 warmiaków raczej nie będzie chciało autonomii dla swojej wioski. Chociaż przyznaję, że byłoby to pewnie urokliwe. Byłoby to być może najmniejsze państwo świata wtedy na terenie Polski. Widzę, na pewno wierzę, że turystyka byłaby tam ogromna. Nie wiadomo tylko, czy weszliby do Schengen i do Unii, czy by ich przyjęto. Tak nieco tylko żartobliwie. Natomiast rzeczywiście o samych warmiakach, o tym regionie jeszcze za chwilę wam opowiemy, jeszcze z Igą porozmawiamy, a teraz chwila muzyki.

razem ze mną jest nadal dr Iga Nowicz. Rozmawiamy o książce Król Warmii i Saturna Joanny Wilengowskiej, która, jak się okazuje, chociaż zacząłem od ojca i tak dopytywałem, drążyłem, to niekoniecznie udało mi się w 100% trafiać. Natomiast to, że jest to jednocześnie historia rodzinna, ale ja myślę, że te 148 osób i tak stanowi pewnego rodzaju rodzinę, jeżeli chodzi o warmiaków. Natomiast tutaj jeszcze mamy na pewno, bo ona też napisała, że to są moje węszenie, moje poszukiwania, więc myślę, że tropi te ślady, czym w ogóle miały być, kim my jesteśmy, co to znaczy być warmiakiem, czy my mamy język, czy przetrwały nasze piosenki, wiersze, cokolwiek, co by stanowiło naszej tożsamości.

0: istotne, jest tym bardziej istotne, im bardziej zaprzeczano i zaprzecza się nadal istnieniu samego ojca, mojemu i innych warmiaków. Żeby zaprzeczyć temu zaprzeczeniu, żeby odpowiedzieć tak na nie, staram się to i owo zapisać. Zapisać ojca, zanotować go, utrwalić, chociaż fragmentarycznie. I wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi, jakby dochodzenie do tego, dochodzenie autorki do tego, czy sama jest warmiaczką, co dla niej oznacza to tożsamość, ale też jakby dowód na to, że mimo, że było to politycznie niewygodne przez długi czas, a także było to coś, czego się naśmiewano, ta tożsamość warmińska jednak istnieje. I widać to też, co no bardzo cenię w tej książce, to tą jej wielojęzyczność. I ta wielojęzyczność jest taka no, trochę bezkompromisowa, bo to nie jest taka przezroczysta wielojęzyczność, która dba o to, żeby jakby polski czytelnik zawsze wiedział, o co chodzi i nie miał takich momentów niezrozumienia, tylko po prostu są fragmenty, jakby język przeskakuje z polskiego na warmiński, też na niemiecki czasami i jakby to jest nasze zadanie się jakby tropić albo szukać w słowniczku na końcu jakby wytłumaczeń tego. Więc jakby tak my musimy jakby stać się aktywni w czasie tej lektury, co ja też bardzo cenię, bo to jest jakby też takie okupowanie miejsca, takie zajmowanie miejsca przez tą tożsamość i przez ten język.
1: No mi rzeczywiście nie przeszkadza absolutnie to, że jest zapis oryginalny i dobrze, że są przepisy, dobrze, że jest też słowniczek. Ja przyznaję, że nigdy chyba nie słyszałem niczego po warmińsku. Wiem, że przeczytałabyś fragment, bo tu mamy właśnie jakieś wiersze, piosenki, różne inne rzeczy, więc jestem bardzo ciekaw, jak on brzmi i myślę, że słuchacze, słuchaczki również.
0: Jasne, na przykład tutaj jest taki fragment o podawaniu ręki. Otóż warmioki i warmioczki podają rękę każdemu i każdej, nie omijając także dzieci. Tak czy siak dziwnie to wygląda, kiedy, bo to jest tak, że Polacy nie podają rąk kobietom, tylko mężczyznom.
1: No, chociaż czasami widuję, ja mi się zdarza podawać, przyznaję kobietom, a nawet dzieciom mi się zdarza i to dzieci mnie najbardziej zachwyciły, bo normalnie rzeczywiście chyba tego nie robimy.
0: No jakby też jakby w ogóle wcześniej o tym nie myślałam, właśnie dopiero przeczytałam ten fragment. Tak czy siak dziwnie to wygląda, kiedy witają się dwie grupy osób i z automatu faceci się ręką obdarzają, pomijając istnienie osób niemęskich i niedorosłych. A tu proszę, każdy jest osobą wartą uwagi i każdy zostaje przywitany. I dzieciuki, i małe szurki, i frejlony, i dziewczoki, i kobzity, i stare łomy, i szpetne tanty. I mamy recht, co tak robziwa.
1: Do śląskiego trochę podobne niektóre słowa. Łomy, tak ołmy u nas, tak, troszeczkę tak. Recht, czyli jakaś tam racja, prawda. A, to nie jest tak najgorzej.
0: Tak, tak. I też tutaj są też takie fragmenty, które mówią trochę o specyfice tej, jakby tego dialektu, że jest dużo niemieckich słów, ale też są takie staropolskie formy, jak na przykład ta jakby liczba podwójna. Więc jakby...
1: Czy jako germanistka doktor Iganowicz doskonale się na tym zna, więc ja na to przyznaję liczyłem, bo myślę ich pewnie i mam nadzieję, że ta książka spełni taką rolę. Bardzo często, kiedy mówimy o tych gwarach i mniejszościach zamieszkujących były tereny, na których mieszkali Niemcy, to bardzo się mocno eksponuje i zwraca uwagę na obecność właśnie niemieckiego w tych gwarach, zapominając o tym, że jest tam dużo też polskiego. W tym przypadku nawet mówisz staropolskiego, bo to nie jest tak, że zawsze jak się zaczynamy doszukiwać tylko jednej strony i patrzeć na to jednostronnie, to jest to bez sensu. Kiedy oni mówią o sobie warmiaki, to nie mówią przecież o sobie Niemcy, nie mówią o sobie Polacy. Warmiaki, czyli my, nasza tu społeczność związana ściśle z naszą ziemią. Ja specjalnie nie mam o to jakichś wielkich, przyznaję, pretensji, chociaż pewnie dyskusja jakaś będzie. Mam nadzieję przynajmniej, że będzie na temat tej książki i warmiaków, a może nawet zaczniemy się nimi bardziej interesować, bo to nasze zainteresowanie i odwiedzanie ich, interesowanie się tym wszystkim sprawia, że może powstanie więcej o tym książek, może jakiś film dokumentalny, bo żeby to przetrwało w naszej pamięci, żeby mogli żyć, no to musi być też ktoś, kto się nimi zainteresuje. No i też kwestia pewnie wyjeżdżania w świat, bo to ich ubywanie to nie oznacza, że ich w ogóle nie ma. Zakładam, że tak jak w wielu miejscach innych na świecie i w Polsce, część po prostu wyjeżdża. Jak już wyjeżdża, mieszka gdzieś daleko, to już się tam zżywa i te tradycje trudno jest zachować, zwłaszcza, że ich jest chyba niewiele. Myślę, że tutaj w przypadku tych warmiaków tak nielicznej grupy nie jest wcale tak łatwo o jakąś

0: literaturę, jakąś dużą, dużą tradycję, stroje ludowe, piosenki, prawda? Inne zespoły mamy takie, że każdy region ma swój zespół ludowy, strój ludowy. Są bardzo jakby charakterystyczne, bardzo łatwo im tę tożsamość, to poczucie tożsamości i więzi budować, bo ta wielka kultura i tradycja, nawet jeżeli ludowa, to i tak jest, prawda? Jest znana. A tutaj jak jest?
1: No na pewno jest ta specyfika taka, że no Warmiacy, oni musieli wyjechać, tak? Bardzo dużo osób, jakby jeśli chodzi o ucieczkę i też wypędzenia, czy też przesiedlenia powojenne, to dotknęło to bardzo dużej liczby Warmiaków, zwłaszcza z miast. Więc można przypuszczać, że wiele osób, które jakby ma takie korzenie, jest raczej w Niemczech. A z kolei po wojnie, tak jak no tutaj w okolicach Opola i w Opolu trzeba było się zdeklarować, więc nie można było się deklarować jako Warmiak, trzeba było być Polakiem i poddawać się tej polonizacji, więc jakby dlatego też ta jakby tożsamość została po prostu, no jakby ona jest, ale jakby nie można było się tego przyznawać przez bardzo długi czas.
0: No tak, na Śląsko-Polskim zresztą bywało tak. Podobnie. Wielu moich kolegów, koleżanek nie przyznawało się do tego, że ma na przykład niemieckie korzenie. Już nawet nie śląskie, ale niemieckie. Okazywało się dopiero to po 89 roku, kiedy mówili, że a moja babcia to w domu tylko po niemiecku się na przykład modliła. Nie? Ja byłem wtedy bardzo, bardzo zdziwiony, bo oni w szkole mówili i zawsze na podwórku w publicznych miejscach czysto po polsku, więc nawet nie gwarowo, ani tym bardziej po niemiecku, bo no wiadomo, zresztą to mnie akurat nie dziwi, bo to obciążenie drugą wojną i nazistami, i nazizmem, i zbrodniami było ogromne. Ja przyznaję, że cieszę się, że urodziłem się Polakiem, a nie Niemcem, bo trudno byłoby mi dźwigać to brzemię. Byłoby mi z tym bardzo, bardzo źle, wiedząc, jakiś mój tam dziadek czy pradziadek mógł w czasie wojny kogoś mordować i napadać. Ciężko by mi było. Wiem, że to przecież nie ja, prawda, nie odpowiadam, ale mimo wszystko zawsze myślę, że trzeba troszkę życzliwiej patrzeć na współczesność, na współczesne pokolenia, bo to naprawdę nie jest łatwo, zwłaszcza kiedy ciągle ci coś wypominają, pokazują palcem, albo jeszcze cię prześladują, nie daj Boże, z tego powodu, a i tak przecież bywało. Tutaj myślę, że tak kończąc pomalutku, jest taki zwrot z szpat, czy szpat, nie wiem, czy go poprawnie przeczytałem, bo jest to a z kropeczkami, że wkrótce może być tak właśnie z nimi. Co to oznacza? Przepadną?
1: No cóż, Piet, to jest jakby tak, że za późno. Więc no na pewno jeśli chodzi o ten upływający czas, jest to bardzo ważny motyw w tej książce. Chodzi o to, że trzeba się spieszyć, jakby zbierać te odłamki przeszłości czy pamięci, zanim one znikną, można tak, ze świadomości ojca. Jest też jakby cóż piet, bo po prostu dużo osób odchodzi, umiera, więc jakby dużo osób, które są nośnikami tej pamięci, po prostu odchodzą. Więc
0: z dobrą robotę zrobiła autorka, że to wszystko pozbierała, bo rzeczywiście jak nie ona, to kto? No, jak przyjedzie jakiś etnograf, badacz z zewnątrz i będzie próbował do tych ludzi dotrzeć, to oczywiście coś mu zaśpiewają, wierszyk mu zadeklamują, coś tam powiedzą, ale to nigdy nie będzie taka historia, kiedy samemu się w tej społeczności żyło i stanowi jej część. Więc dobrze, w takim razie być może nie będzie cóż pod. I dzięki tej książce Janny Wilęgowskiej Warmiacy przetrwają. A Państwo, jak się wybieracie na Warmię, to macie teraz okazję poszukać tych śladów razem z książką. Iga, słuchaj, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: W takim razie przypomnę, Iga Nowicz była moją i Waszą gościnią.

0: Radio Opole. Wracamy z tym, co najlepsze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pan Bartosz Szygielski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Przede mną najnowsza książka, Ostatni obraz, thriller psychologiczny. Bardzo mnie ucieszyło słowo psychologiczne, bo przyznaję, że jeżeli chodzi o literaturę gatunkową, chociaż to jest też już tak bardzo płynne dzisiaj, ta gatunkowość, thriller, kryminał, dramat psychologiczno-obyczajowy, wiele tych wątków tak naprawdę skupia się dziś we współczesnych powieściach i autorzy, zwłaszcza tacy jak pan Bartosz, właśnie taką prozę piszą, że oczywiście ta intryga będzie tu kluczowa i rozwiązanie pewnego rodzaju zagadki, wejście w psychikę przede wszystkim mordercy i coś, co ja osobiście bardzo uwielbiam, czyli pewnego rodzaju dualizm. Na pewno wiele razy słyszeliście w wiadomościach. Dochodzi do jakiejś straszliwej zbrodni, dziennikarze rozpytują sąsiadów, sąsiadki, a jaki był ten człowiek? No taki spokojny, taki miły. W życiu byśmy nie powiedzieli. I tu wychodzi na to, że będziemy mieli takiego właśnie typa, kto wie, czy nie jeszcze bardziej skomplikowanego. Lubi pan grzebać w ludzkiej psychice swoich bohaterów?
2: O, ja absolutnie. Wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsza, przynajmniej w moich powieściach, rzecz, która gdzieś tam jest czymś, co wychodzi na pierwszy plan. Tak, znaczy, tak jak zresztą powiedziałeś, no tam gatunkowość się bardzo miesza, tak? Bardzo trudno teraz znaleźć taki stricte kryminał na przykład, tak? Znaczy, oczywiście dalej są, ale to też, te wszystkie gatunki trochę się wymieszały, bo chyba czytelnicy tego trochę chcą, tak mi się wydaje i nie jest tak, że no, mamy bardzo dużo do wyboru jako czytelnicy, tak? Myślę, że to jest bardzo ważne i taka jednogatunkowość, że albo zwykły prysty kryminał, albo coś takiego, to już chyba jest za późno, tak? Fajnie jest mieszać wątki, mieszać różne rodzaje gatunki, bo to sprawia przyjemność podczas pisania. Przynajmniej też podczas czytania, przynajmniej ja też tak mam, że też wolę czytać książki, które nie są takim do końca klasycznym kryminałem, tak? Czyli, że mamy policjanta, detektywa, czy kogokolwiek tam, kto po prostu idzie po nicę do kłębka i potem się okazuje, że mordercą jest lokaj, tak? Znaczy mnie to nigdy jako specjalnie nie bawiło.
1: No to jest nużące, przyznaję rzeczywiście i przede wszystkim wątki, no bo tych motywów zbrodni, to czym kierują się, co popycha ludzi do zbrodni?
2: Jest spięć, tak? Można by tak...
1: Pieniądze, no, pieniądze, miłość,
2: tak? Oczywiście emocje, wypadek i tak dalej, i tak dalej. No tego nie jest za dużo, to może oczywiście jakoś tam mieszać ze sobą, ukrywać, wymyślać jakieś dziwne rzeczy, nader skomplikowane. No oczywiście to jest przyjemne tak jakby do czytania, tak? Ale ja chciałem, żeby literatura dawała coś więcej trochę, tak? Żeby to nie było, czytamy i po godzinie już nie pamiętam, czy ta książka była, tak? Jeżeli ona nas denerwuje w jakiś stopniu, poruszy, rozwali na kawałki emocjonalnie, no to jest już coś, co ja chcę dawać czytelnikom właśnie. I w ostatnim obrazie tak jest. Znaczy, takie mam poczucie, że tak udało mi się zrobić właśnie. I ta warstwa emocjonalna i psychologiczna to jest bardzo ważna, bo już oczywiście tam bez spoilerów, no bo nie chcę komuś tam psuć oczywiście, oczywiście lektury, ale tutaj postawiłem mocno na rodzinę i na to, co się dzieje z człowiekiem, który od małego jest traktowany nie tak, jak powinien. Nawet jeżeli rodzicom wydaje się, że wszystko robią dobrze, tak? Bo nie ma rodziców, którzy nie popełnili błędu, tak? Wychowawczego. I to, kim jesteśmy teraz, tam mając, nie wiem, 20, 30, 60 lat, bez znaczenia, w bardzo dużej mierze jest uwarunkowane przez to, co się wydarzyło w naszym dzieciństwie, tak? No przecież jak spojrzymy na wszystkie historie seryjnych morderców, no to każdy jeden tak naprawdę był gdzieś tam w jakimś stopniu albo wykorzystywany w dzieciństwie, albo bity, albo miał naprawdę jakieś paskudne doświadczenia. A nawet jeżeli nie, to tak w tych latach młodzieńczych coś się gdzieś tam działo, no chyba, że faktycznie mówimy o jakimś już takim solidnym upośledzeniu umysłowym gdzieś, tak. Więc ja w ostatnim obrazie oczywiście starałem się pokazać tą, co może się dziać z człowiekiem w momencie, kiedy no mimo, że ma dobry dom, no to tak jednak nie do końca, tak, że są pewne takie na nim skazy gdzieś.
1: No tak, zwłaszcza, że bardzo często też dochodzi do takich sytuacji, że można kogoś zagłaskać i tak zagłaskując wychować potwora, który wszystko dostaje, ma korepetycje, specjalne lekcje. No po prostu wychuchane, wycmokane dziecko, które teoretycznie wydaje się wszystko, cały świat przed nim otworem, bo i finansowo się rodzinie powodzi i nagle okazuje się, że wyhodowaliśmy psychopatę, który później mówi, że czułem się całe życie zgnieciony, stłamszony, nie mogłem być sobą. nikt nie pytał, czego ja potrzebuję. Po prostu hodowano mnie na jakiś ideał, idealnego syna czy idealną córkę. I wszyscy się dziwią, no jak? Nie jedno dziecko tak chciałoby mieć. A no i nie. Nie chcieliby się być na moim miejscu. No i dziwimy się często wtedy.
2: Tak, no oczywiście do tego też dochodzi ta presja, tak, społeczna, też rodzicielska przecież, no bo jeżeli rodzice wymagają za dużo, no to w którymś momencie przecież każdy może pęknąć, tak? Tak gdzieś tam coś po prostu w nas wybucha i może się dać, no co to za presja, żeby mieć dobre oceny, tak? No ale to wskazuje, że człowieka, tak? Każdy jest inny, tak? Każdy inaczej chłonie emocje, inaczej je oddaje, więc tutaj niezależnie od tego, kim jesteśmy i jakimi chcemy być rodzicami na przykład, jeżeli już przy tym jesteśmy, to trzeba się pogodzić z jedną rzeczą, no bo będziemy popełniali błędy. No i nie ma wyjścia, ale to trudno się z tym pogodzić. Trudno sobie uświadomić fakt, że można być nieidealnym, tak? Znaczy wszyscy sobie mówią, niby, oj, tam, patrzcie, jestem nieidealny, nieidealna i wszystko jest okej, tak? Pytanie, na ile tak mówimy, a na ile to rozumiemy, bo to są dwie różne rzeczy, tak? Każdy sobie może myśleć, że teraz, nie wiem, od dziś albo od jutra zmieniam wszystko i nie będę się tak niczym przejmował. No to nie, to tak nie działa. Nie?
1: No tak, bo często na zewnątrz też staramy się udawać twardzieli, nie chcemy się przyznać do życiowych porażek, że coś nam nie wychodzi, więc mówimy, tak, jest okej, jest świetnie, radzę sobie i tak dalej, później wracamy do domu, przychodzi noc i nie możemy zasnąć i dopadają nas demony. Tutaj te demony w głowie też się pojawiają. Pojawia się jeszcze jeden ciekawy wątek, wątek sztuki, artystyczny, tak powiem, narobię wam apetytu. Za chwilę do was wrócimy i będziemy o tym mówić więcej. Oczywiście absolutnie nie spoilerując, tak jak to Bartosz powiedział, bo na tym polega z jednej strony trudność rozmawiania o tego typu książkach, bo nie możemy komuś zepsuć lektury, ale myślę, że rozmawianie właśnie o pobudkach, o tym całym tle, które się wydarza, jest bardzo, bardzo istotne i ono nawet jest bardziej interesujące niż streszczanie książki, bo nie chodzi o streszczanie książek, więc za chwilę do was wracamy, opowiemy, nie tylko zresztą o najnowszej, bo do innych książek Bartosza Szczygielskiego też nawiążemy. Zostańcie z nami.

Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Bartosz Szygielski, autor książki Ostatni obraz, to znaczy nie tylko tej książki, ale to jest najnowsza książka z tego roku 2026. Mówiłem o tym, że thriller psychologiczny, ale ten wątek bardzo mnie zaintrygował, bo bohater, nie spoilerujemy, dlatego że to jest coś, co jest na okładce. Ja uważam, że informacje z okładki można, bo i tak jak wejdziecie do biblioteki czy do księgarni, no to żeby zdecydować, czy książkę kupić, czy nie, czy wypożyczyć, no to patrzymy przynajmniej właśnie na to, co mamy na okładce. Od lat balansuje między dwoma światami. W dzień analizuje zbrodnie, nocą przenosi je na płótno. I przyznaję, że mi by to w zupełności wystarczyło, mogłoby więcej na okładce nie być, bo już mi się zapaliła lampka. A,